To była suita Caliroe op. 37 Cecile Chaminade, a w zasadzie to balet symfoniczny tej kompozytorki. Jedno z jej kilku dzieł orkiestrowych. Myślę, że ciekawie będzie łączyło się z symfonią Gustawa Mahlera, ale najpierw posłuchajmy jeszcze wybranych pieśni z Auvergne, górzystego centralnego regionu Francji. W latach 20. ubiegłego wieku opracował je Joseph Comte Loup. Śpiewa Christina Landshammer, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern prowadzi Michael Schinwand.

Christina Landshammer wykonała 5 pieśni z Auvergne, tradycyjnych śpiewów w opracowaniu Józefa Canteloube'a. Potem śpiewaczka udała się na krótką przerwę, ale naprawdę krótką, bo chwilę potem musiała już wykonać kolejny utwór, a mianowicie finał w 4. symfonii Gustawa Mahlera, pieśń Das Himmlische Leben. Swoją drogą ta właśnie część oparta jest na ludowej poezji ze zbioru Cudowny róg chłopca. Tę symfonię humoreskę Mahlera wykona Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, zadyryguje Michael Schindwand.

Tak kończy się czwarta symfonia G-dur Gustawa Mahlera. Za jej wykonanie publiczność sali kongresowej w Saarbrücken oklaskiwała orkiestrę Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, dyrygenta Michaela Schönwandta, ale także solistkę Christine Landshammer, która pojawiła się w ostatniej części, śpiewając o niebiańskim życiu. I tak zakończył się tamten koncert zarejestrowany przez Saarländischer Rundfunk 14 sierpnia ubiegłego roku. Powrócimy teraz do muzyki Cécile Chaminade, ale w kameralnej odsłonie. Oto jej concertino op. 107. Na flecie gra James Galway, na fortepianie Philip Moll.

James Galway na flecie i Philip Moll na fortepianie wykonali concertino op. 107 Cecilia Minat. Pozostańmy jeszcze przy muzyce francuskich kompozytorów. Oto cykl pieśni Francisa Poulenca zatytułowany Banalité. To muzyczne banały, które wyłożą nam Katarina Jovanowicz, sopran, i towarzyszący jej na fortepianie Dejan Sinadinowicz.

Słuchaliśmy Banalité Francisa Poulenca, czterech pieśni tego kompozytora opartych na wierszach Guillauma Apollinera. Śpiewała Katarina Jovanović, sopran, na fortepianie towarzyszył jej Dejan Sinadinović. Na tym nie kończy się nasze dzisiejsze spotkanie z francuską pieśnią, ale tym razem usłyszymy swoją drogą już ponownie. Dzisiaj śpiew z Auvergne Josepha Canteloube'a, tym razem będzie to kołysanka z tego zbioru. Śpiewa Yvonne Kenny, sopran.

kołysankę z pieśni z Auvergne Josepha Comtluba wykonała Yvonne Kenny wspólnie z Melbourne Symphony Orchestra pod dyrekcją Włodzimierza Kamirskiego. I tak kończy się ten krótki przegląd pieśni francuskiej w dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za chwilę.

Tu dwójkę. Trwa muzyczna noc Euroradia. W drugiej, krótszej części audycji sięgniemy po nagranie z festiwalu chopinowskiego w Dusznikach Zdroju z 2013 roku. Wtedy w dworku Chopina wystąpiła włoska pianistka Beatrice Rana, zwyciężczyni konkursu pianistycznego w Montrealu w 2011 roku i zdobywczyni srebrnego medalu na konkursie Van Cliberna w 2013. I właśnie w tym samym roku, krótko po wygranej w Teksasie, przyjechała do Polski. Podczas swojego recitalu zaprezentowała wtedy 24 preludia, opus 28 Fryderyka Chopina.

Wysłuchaliśmy 24 preludiów opus 28 Fryderyka Chopina w interpretacji Beatrice Rany. To było nagranie, które powstało podczas recitalu włoskiej pianistki na festiwalu w Dusznikach Zdroju w 2013 roku. Po tej pokaźnej porcji muzyki fortepianowej posłuchajmy koncertina Eugena Suchonia, słowackiego kompozytora. Na klarnecie gra Ronald Szebesta, towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna Radia Słowackiego, dyryguje Mario Kosik.

0: Ronald Szebesta na klarnecie razem z Orkiestrą Symfoniczną Radia Słowackiego pod dyrekcją Mario Koszika wykonali koncertino Eugena Suchonia. I tym słowackim akcentem kończymy muzyczną noc Euroradia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Dębski-Wachowicz i Adam Hrynkiewicz.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Dariusz Suska.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Dziś środa, 30 września.
3: Fantazja Polska.

Dzień dobry, witam Państwa przy mikrofonie Magdalena Łoś. Zapraszam na kolejne spotkanie w porannej fantazji polskiej. Rozpoczynamy razem kolejny dzień słuchając muzyki. A dziś muzyki Karola Szymanowskiego i Henryka Wieniawskiego. To będą skrzypcowe utwory tych twórców. Jest ku temu bardzo szczególny powód. Dziś dzień urodzin Krzysztofa Jakowicza. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za wszystko, co już się wydarzyło i prosimy o jeszcze. I właśnie interpretacji jubilata będziemy dziś przede wszystkim słuchać. Zaczniemy jednak śpiewem, wracając do albumu antologii wydawnictwa Polskiego Radia, kompletów psalmów Mikołaja Gomułki, nagranych przez chór Polskiego Radia, prowadzony przez Agnieszkę Budzińską-Bennett. Psalm 25. Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje.

Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje, to psalm 25 w przekładzie Jana Kochanowskiego i opracowaniu muzycznym Mikołaja Gomułki. Słuchaliśmy interpretacji chóru Polskiego Radia, który prowadziła Agnieszka Budzińska-Bennett. I teraz już przed nami wyłącznie nagrania jubilata znakomitego artysty, któremu zawdzięczamy tyle wzruszeń, tyle wspaniałych artystycznych przeżyć. To nagrania Krzysztofa Jakowicza, który kończy dziś 87 lat. Będziemy słuchać jego interpretacji z różnych lat i też będą to różne zestawy instrumentów, różne style. Zaczniemy kameralnym nagraniem muzyki Karola Szymanowskiego. To będzie romans D-dur opus 23 i nagranie Krzysztofa Jakowicza z towarzyszeniem Krystyny Borucińskiej przy fortepianie. Nagranie z 1985 roku.

Romans D-dur, opus 23, Karola Szymanowskiego, Krzysztof Jakowicz, skrzypce, Krystyna Borucińska, fortepian i interpretacja utrwalona w 1985 roku. Romans opus 23, dedykowany przyjacielowi, skrzypkowi Pawłowi Kochańskiemu, powstał w 1910 roku w Tymoszówce. Choć cała twórczość na duet, taki zestaw słuchany przed chwilą, fortepian i skrzypce, zawiera tylko 5 pozycji, to jednak właśnie chyba w tym gatunku znalazł Szymanowski ten swój najbardziej indywidualny styl. To właśnie skrzypce okazały się dla niego bardzo osobistym medium. Przy skrzypcowej twórczości kompozytora pozostaniemy, ale to już będzie koncert na skrzypce i orkiestrę, napisany w 1916 roku. Znowu dedykacja dla Pawła Kochańskiego, który pomagał Szymanowskiemu w ostatecznym opracowaniu partii solowej, też napisał kadencję. Pierwszy koncert skrzypcowy opus 35 przed nami i koncertowe jego wykonanie zarejestrowane w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 2 marca 2012 roku. Krzysztof Jakowicz, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą prowadzi Jerzy Maksymiuk.

pierwszy koncert skrzypcowy opus 35 Karola Szymanowskiego, Krzysztof Jakowicz, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą poprowadził Jerzy Maksymiuk, a to nagranie zarejestrowano podczas koncertu w Warszawie w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, więc w naszym studiu Polskiego Radia 2 marca 2012 roku. I jeszcze jedno nagranie dzisiejszego jubilata Krzysztofa Jakowicza, znów kameralne, tym razem Scherzo Tarantella G-moll op. 16 Henryka Wieniawskiego, interpretacja z 1994 roku.

Henryk Wieniawski i Scherzo Tarantella Gemol op. 16. Krzysztof Jakowicz i Jadwiga Bocheńska. Nagranie z 1994 roku. Jeszcze jedna interpretacja jubilata. Wszystkiego najlepszego. Krzysztof Jakowicz dziś kończy 87 lat, o czym pamiętaliśmy w Dwójce Fantazji Polskiej, składając te życzenia już od samego rana. Dzisiejsze spotkanie zamykamy muzyką Stanisława Moniuszki, interpretacją Poloneza. Na fortepianie historycznym gra Tobias Koch.

Tobias Koch i interpretacja na fortepianie historycznym Polonez S-dur numer 3 Stanisława Moniuszki zamyka dzisiejsze spotkanie w Fantazji Polskiej. Dziękuję Państwu za wspólne słuchanie muzyki. Dobrego dnia, do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Słowo na dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. Dziś 30 dzień września, wspomnienie świętego Hieronima. A Ewangelia według świętego Łukasza stawia dziś proste pytanie. Co we mnie naprawdę potrzebuje światła, a nie tylko szybkiej odpowiedzi? W Ewangelii wybrzmiewa obraz, który łatwo odnieść do zwykłego dnia. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żyjemy w ciągłym ruchu, zabiegani w domu, w szkole, w pracy. Czasem nawet brakuje wytchnienia podczas wykonywania drobnych i dobrych czynności. Po ciężkim dniu warto zadbać o dobry wypoczynek, nie tylko o dobrą kolację, kieliszek wina, czy też chwilę relaksu przy komputerze. W jaki sposób przeważnie zamykamy kolejny dzień? To jedno z pytań dzisiejszego dnia, a drugie to kim był święty Hieronim, dzisiejszy patron? To jeden z najważniejszych ojców i doktorów Kościoła oraz wybitny tłumacz Pisma Świętego. Jest zaliczany do grona czterech wielkich ojców Kościoła Zachodniego, obok świętego Augustyna Ambrożego i świętego Grzegorza Wielkiego. Święty Hieronim zmarł około 420 roku. W ikonografii przedstawiany jest jako pokutnik albo wycieńczony postem starzec. Choć kardynałem być nie mógł, pojawia się też w kapeluszu kardynalskim, co odnosi się do jego funkcji sekretarza papieskiego. Atrybuty świętego to m.in. czaszka, gołębica, pióro pisarskie, rylec do pisania, tabliczka, trąba powietrzna przypominająca sąd ostateczny i wielbłąd. A co ciekawe, święty Hieronim jest patronem bibliotekarzy, archiwistów, tłumaczy, studentów i księgarzy. Dobrego dnia nie tylko tym wszystkim specjalistom, ale wszystkim Państwu życzę. Agnieszka Kozłowska-Łysko, do usłyszenia.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Minęła szósta. Witamy Państwa o świcie i rozpoczynamy kolejny nowy dzień tej jesieni. Zofia Kruszewska za konsoletą, Katarzyna Fitz-Williams czuwająca nad całością, Michał Dębski-Wachowicz, który wybrał muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, ostatni 30 września, 273 dzień roku. Słońce w znaku Wagi pojawi się na horyzoncie za 34 minuty, zajdzie o 18:17, a tym samym dzień będzie trwał 11 godzin i 43 minuty. Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim oraz Zofia to dzisiejsi solenizanci, którym jak zawsze składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Tłumacza, ustanowiony przez ONZ i przypadający w Dzień Świętego Hieronima Patrona Tłumaczy. To także Międzynarodowy Dzień Podcastów, czyli święta audycji, które można zabrać ze sobą właściwie wszędzie. A w Polsce 30 września to również Dzień Chłopaka, szczególnie popularny wśród młodzieży szkolnej.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat. Około 20 w centrum do 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na przedgórzu sudeckim miejscami porwisty, południowo-wschodni i wschodni. A wysoko w Sudetach porywy wiatru do 75 km na godzinę.

0: Dziś na to wczesne powitanie muzyka Józefa Haydna z humorem i charakterystycznym niedźwiedzim pomrukiem w tle. To był finał 82. Symfonii C-dur, zwanej Niedźwiedź, w nagraniu Le Concert de la Loge pod dyrekcją Juliena Chauvin. Jest 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: To nie będzie biograficzna laurka, ma być musical drogi, w którym rzeczywistość miesza się z wyobraźnią, a nad wszystkim unosi się duch kina Davida Lyncha. Tak zapowiadany jest spektakl Osiecka Dzikość Serca, czyli październikowa premiera Teatru Rampa w Warszawie. Biografia Agnieszki Osieckiej staje się tu punktem wyjścia do opowieści o artystce, która przez całe życie kolekcjonowała historię, by później zamieniać je w teksty. Reżyserka Lena Frankiewicz i scenarzystka Sandra Schwartz prowadzi ją przez roztańczoną, trochę szaloną Warszawę wśród pisarzy, muzyków, kochanków i barwnych postaci tamtejszej bohemy. W spektaklu Agnieszkę Osiecką zobaczymy w dwóch wcieleniach, Magdaleny Kumorek i Agaty Łabno, i obie te aktorki pojawią się w naszym studiu po 8:30. Wcześniej spotkanie z Louisem de Berniersem, autorem słynnej mandoliny kapitana Corellego, brytyjskim pisarzem, który wielką historię opowiada poprzez losy zwykłych ludzi i niewielkich społeczności. Porozmawiamy też z literaturoznawczynią, krytyczką literacką, poetką i prozaiczką Ingą Iwasiów. No i przede wszystkim opowiemy o najgorętszej premierze tej jesieni, czyli o filmowej Lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego. Dziś oddamy głos aktorom tej ekranizacji. Przypomnę, że dokładnie dziś film ten wchodzi na ekrany naszych kin. Będziemy mieć też dla Państwa zaproszenia na seanse. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji śpiewaczki i skrzypaczki Pauli Kinaszewskiej, a także felietonu językowego dr Agaty Honci.
2: Historia tej kompromitacji jest naturalnie smutna, ale mi nie daje spokoju tytuł raportu. Koniec cytatu.
0: I jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje. Kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy w wydaniu Jerzego Kisielewskiego i nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowszy potrójny album z kwintetami Milesa Davisa.

0: Słuchaliśmy Glories, mszy Francesca Durante, jednego z głównych przedstawicieli szkoły neapolitańskiej w muzyce. Soliści orkiestra Die Kölner Akademie pod dyrekcją Michaela Aleksandra Wilensa. Muzyka Durante w poranku, dokładnie w 271. rocznicę śmierci kompozytora. 14 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: Trzydzieści 9 lat temu odbyła się premiera filmu Kobieta samotna w reżyserii Agnieszki Holland. Z kolei 36 lat temu w Sydney zmarł Patrick White, pisarz, autor powieści Wóz ognisty, laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1973 roku. A co jeszcze wydarzyło się ostatniego dnia września na przestrzeni lat?
2: Był twórcą Collegium Nobilium i krytykiem ustroju demokracji szlacheckiej. Swoje przemyślenia ujął w dziele O skutecznym rad sposobie, które stało się inspiracją dla twórców Konstytucji 3 maja.
3: Narzekamy na trybunały i sądy niesprawiedliwe i często bez wstydu przedajne.

0: na krzywoprzysięstwa obrócone już prawie w nauki i w naturę, na bluźnierstwa przeciw Bogu i świętościom bez żadnej kary, bez wstrętu żadnego, na kryminały bezkarne, na krzywdy od możniejszych i mocniejszych nieznośne i że małych tyranów i tyranii nad słabszymi co niemiara jest wszędzie.
1: To fragment dzieła o skutecznym rad sposobie Stanisława Konarskiego, który urodził się 326 lat temu. Z kolei 72 lata temu w Jaworznie na świat przyszła Basia Trzetrzelewska. Wokalistka wykonująca utwory łączące w sobie jazz, pop i brzmienia latynoskie. Tak opowiadała o współpracy z zespołem Matt Bianco.
2: Wszyscy jesteśmy mądrzejsi, trochę doświadczyliśmy sporo. Każdy z nas miał oddzielną karierę właściwie w międzyczasie i możemy po prostu wykorzystać te doświadczenia w pracy teraz. Ja byłam zaskoczona, jak bardzo łatwo ta płyta powstała. Jaką przyjemnością było pracowanie znowu. Płyta zmusiła mnie, powolutku wciągnęła nawet z wielką pasją do

0: Ordinary Love w wykonaniu Matt Bianco i jubilatki Basi Trzetrzelewskiej. 22 lata temu pożegnaliśmy Zygmunta Kałużyńskiego. Warto przypomnieć jego słowa podczas benefisu z okazji swoich 82 urodzin. Uwaga, będzie żartobliwie.
1: Dożyć tak późnego wieku w naszym kraju to jest niestosowność, nieprzyzwoitość, bezczelność, brak wychowania i w ogóle wstyd. W przetrzymaniu tego wszystkiego pomogła mi mania, kino. Gdybym pisał autobiografię, dałbym tytuł Pół życia w ciemnościach.
0: Zygmunt Kałużyński i jego niepoprawny humor. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tłumacza. Z tej okazji słów kilka od Roberta Stillera.
2: Ja mogę powiedzieć, że znam języków za dużo. Znam, to jest też słowo wymagające jeszcze sprecyzowania. Znajomość wielu języków właściwie najważniejsza jest nie ze względu na to, co w nich można czytać, pisać, mówić, rozumieć, tylko ze względu na to, jak wpływają one na nasze myślenie.
0: W Międzynarodowym Dniu Tłumacza warto także sięgnąć po wypowiedź Ireneusza Kani, który, jak przyznał w jednej z audycji, nie samym słowem żyją tłumacze.
3: Ja nie jestem jakoś szczególnie oczytany w poezji, czy jakimś wielkim miłośnikiem poezji, w tym sensie, że mnie jest potrzebna poezja na co dzień do życia, tak wielu innym nie. To u mnie trochę jest to inaczej. Ale mam paru takich poetów, do których bardzo często sięgam, jak na mnie, i bez których, tak jak bez wielkiej muzyki, bym w zasadzie też nie bardzo mógł funkcjonować. Do nich właśnie należy między innymi, a może ich mam takich 5 czy 7, należy Kawafis właśnie. Kawafis obok, od razu koło Leopardiego na przykład.
0: Z kolei Justyna Czechowska zwraca uwagę na podwójną misję tłumaczy.
4: Popularne książki tłumaczone z języka angielskiego są istotne, ale również książki, które właśnie tłumacz wydobywa, tak? To znaczy, to nie są takie książki, które są jakimś światowym bestsellerem, tylko jakąś taką perełką wydobytą przez osobę, która bardzo dobrze zna, powiedzmy, literaturę nowogrecką albo skandynawską jakąś, prawda? I tą osobą, która tę perłę wydobyła z morza zalanego najróżniejszą literaturą, to jest właśnie często tłumacz.
0: Dziś przypada także Międzynarodowy Dzień Podcastów. I z tej okazji polecamy Państwu nasz dwójkowy podcast Anatomia Opery, dyrygenta Adama Banaszaka i dziennikarki dwójki Agaty Kwiecińskiej.
5: Podcast, który ma szansę, mamy taką nadzieję, przekonać słuchaczy i widzów, że opera nie gryzie, że opera jest dla każdego, że opera mówi o tym, co nas cały czas dotyka, a nie jest przeżytkiem, ramotą, czy też konwencją tak skamieniałą, że tylko dla wybranych znawców.
6: Bo nawet jeżeli opera jest czasem trudna i niezrozumiała, bo jest, chyba możemy tak powiedzieć, to również na tym polega jej potencjalna siła, takiego najzdrowszego i najpiękniejszego przejawu snobizmu.
0: Anatomia Opery, ten i inne podcasty Polskiego Radia polecamy w Międzynarodowy Dzień Podcastów.
7: A wydarzenia, rocznice i ciekawostki, które 30 września zapisały się w historii kultury, zebrała Maria Czok.

0: To był jeden z bardziej znanych fragmentów koncertów brandenburskich Jana Sebastiana Bacha. Finał piątego koncertu, w którym szczególnie ważną rolę odgrywają flet, skrzypce i klawesyn. Jean-Pierre Rampal flet, Józef Suk skrzypce i Zuzanna Różiczkowa klawesyn, a z nimi prascy soliści pod dyrekcją Eduarda Fischera. Środowy poranek dwójki, 26 minut po szóstej. Ponad 170 filmów przygotowanych z myślą o młodej widowni, spotkania z twórcami i młodymi aktorami oraz kreatywne warsztaty. Trwa 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. Wydarzenie gości w aż 59 kinach w 48 polskich miastach z głównymi lokalizacjami w Warszawie i we Wrocławiu. A o programie festiwalu mówi Hanna Wereszczyńska.
1: Mamy filmy fabularne, animowane, aktorskie, ale mamy też filmy dokumentalne, pełnometrażowe, krótkometrażowe, premiery polskie, premiery światowe, jak i mamy też klasyki. Te 175 filmów jest łącznie z ponad 30 krajów. Dla nas to jest takie kolektywne doświadczenie, takie święto kina. Chcemy, żeby ci młodzi widzowie nie tylko te filmy oglądali, ale też o nich rozmawiali, więc mamy szereg spotkań z twórcami, ale też psycholożkami, psychologami, edukatorkami, edukatorami. Mamy też różne warsztaty.
0: Festiwal jest międzynarodowy, ale polskie produkcje skierowane do młodej widowni powalczą o nagrodę główną Młodych Horyzontów. Od tej odsłony festiwalu wyróżnienie nosi imię Katarzyny Stoparczyk, zmarłej tragicznie dziennikarki Trójki, która przez lata tworzyła audycje dla dzieci i młodzieży. Festiwal Młode Horyzonty stacjonarnie potrwa do 4 października, czyli do najbliższej niedzieli, a potem wybrane filmy można będzie też oglądać online aż do 25 października. Sporo jest więc jeszcze czasu, żeby zapoznać się z programem, no i wybrać te najciekawsze pozycje.

0: Powracamy z XVII-wiecznej Wenecji. Claudio Monteverdi, jego słynne Nieszpory Najświętszej Marii Panny. Dzieło, w którym splatają się tradycja muzyki kościelnej i niezwykłe jak na tamte czasy bogactwo brzmienia. A wszystko to w wykonaniu zespołu L'Arpeggiata pod dyrekcją Krystyny Pluchar. Dwójkowy poranek, minęła 6:34.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Wygląda na to, że poeci zawsze będą mieli dużo do roboty. Tak skończyła swój wykład noblowski Wisława Szymborska. Wygłosiła go w grudniu 1996 roku w Sztokholmie, a prawie dokładnie 30 lat temu, 3 października 1996 roku, Akademia Szwedzka ogłosiła, że to właśnie polska poetka otrzymuje literackiego Nobla. Wisławę Szymborską uhonorowano za całokształt twórczości, a zwłaszcza za poezję, która z

0: ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości. W tym tygodniu w porankach słuchamy wierszy w wykonaniu samej noblistki. Oto kolejny z nich.
1: Chmury. Z opisywaniem chmur musiałabym się bardzo śpieszyć. Już po ułamku chwili przestają być te, zaczynają być inne. Ich właściwością jest nie powtarzać się nigdy w kształtach, odcieniach, pozach i układzie. Nieobciążone pamięcią o niczym unoszą się bez trudu nad faktami. Jacy tam z nich świadkowie czegokolwiek natychmiast rozwiewają się na wszystkie strony. W porównaniu z chmurami życie wydaje się ugruntowane, omalże trwałe i prawie że wieczne. Przy chmurach nawet kamień wygląda jak brat, na którym można polegać, a one, cóż, dalekie i płoche kuzynki. Niech sobie ludzie będą, jeśli chcą, a potem po kolei każdy z nich umiera. Im, chmurom, nic do tego, wszystkiego bardzo dziwnego. Nad całym twoim życiem i moim, jeszcze nie całym, paradują w przepychu, jak paradowały. Nie mają obowiązku razem z nami ginąć. Nie muszą być widziane, żeby płynąć.
0: To były chmury w interpretacji samej noblistki. Jutro posłuchamy wiersza Wszelki wypadek, także w wykonaniu Wisławy Szymborskiej. A tymczasem przed nami poranne chwile z muzyką Fryderyka Chopina.

0: Słuchaliśmy pierwszego walca Des-dur op. 64 Fryderyka Chopina w interpretacji argentyńskiej pianistki Ingrid Flitter. Środowy poranek dwójki za 21 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: I czas na drugie w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią, dr Agatą Honcią. Dziś przyjrzymy się temu, jak poprawnie używać zaimków.
2: Słuchacz, stały korespondent, pisze. W języku mówionym właściwie chyba zwycięża jednolita forma zaimka mi zamiast mnie w mocnej pozycji. Ale coraz częściej spotykam to też w formie pisanej, nawet w czasopismach drukowanych o dobrej reputacji. Czy to już jest akceptowane poprawnościowo? Nie, nie jest. Odpowiadam szybko i bez cienia wątpliwości. Stwierdzam, że jest błąd.

0: błąd gramatyczny w takim oto na przykład zdaniu pochodzącym z renomowanego czasopisma. Historia tej kompromitacji jest naturalnie smutna, ale mi nie daje spokoju tytuł raportu. Koniec cytatu. Jest błąd, bo powinno być, mnie nie daje spokoju. Dlaczego? Otóż niektóre zaimki osobowe, ja, ty, on, ono, w niektórych przypadkach gramatycznych mają dwie formy. Tak zwaną długą, na przykład mnie, tobie, jemu, jego, i tak zwaną krótką, na przykład mi, ci, cię, mu, go. Tych form nie używamy wymiennie. Formy długie stają w zdaniu w miejscach mocnych, pod akcentem logicznym, czyli wtedy, gdy kładziemy nacisk właśnie na tę treść. W polskich zdaniach pod akcentem logicznym stoją początek i koniec wypowiedzi. Mnie się wydaje to prawdopodobne. Tobie to się nigdy nie zdarza. Daj to jemu. Używamy tutaj długich form, bo właśnie te miejsca chcemy podkreślić. Z kolei w środku zdania, zwłaszcza po czasowniku, jest miejsce na krótką formę. Wydaje mi się to prawdopodobne. Nigdy ci się to nie zdarza. Daj mu to. Główny nacisk idzie na czasowniki, wydaje się, daj, i przysłówek, nigdy. Zaimki, czyli słowa mi, ci, mu w tych zdaniach są niejako poboczne, na dalszym planie. Bywa jednak i tak, że nawet w środku zdania jest miejsce na długą formę, w konstrukcjach przeciwstawnych. Nigdy ci się to nie zdarza, ale mnie tak. Albo jeszcze lepiej, tobie nigdy się to nie zdarza, ale mnie tak. Kontrastujemy jakieś dwa stany rzeczy, a więc ten kontrast jest najważniejszy, staje pod akcentem logicznym, dlatego właściwe są długie formy. I tak też powinno być w zacytowanym zdaniu. Powinno ono brzmieć: historia tej kompromitacji jest naturalnie smutna, ale mnie nie daje spokoju tytuł raportu. Dlaczego zatem wiele osób wybiera formy krótsze zamiast długich? A konkretnie jedną, mi zamiast mnie? Przecież chyba byśmy nie zaakceptowali zdania ci się to nie zdarza, tylko tobie. Albo mu to nie zaszkodzi. Nie, nie, tylko jemu. Co zatem jest powabnego w formie mi, że tak często jej używamy w innej funkcji, stawiamy ją pod akcentem logicznym? Myślę, że sama ta forma nie jest szczególna, ale jest o wiele częstsza niż formy innych zaimków. Uwielbiamy bowiem mówić o sobie. Skoro często mówimy o sobie, często sięgamy po zaimki pierwszej osoby. Forma mi jest krótsza, wygodniejsza, łatwiejsza w wymowie niż forma mnie, dlatego ją uniwersalizujemy. Z wygody, by tak rzec. Ale słownikowo nie zawsze wygoda jest poprawna, a więc pod akcentem logicznym zalecana jest forma długa. Mnie. I koniec, kropka. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z dr Agatą Honcią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: Rondo Allegro z koncertu mandolinowego G-dur. Johanna Nepomuka Humla grała Via Vitale z orkiestrą Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Poranek dwójki jest za kwadrans siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadany i oczekiwany Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za takie powitanie.
0: Co dziś ciekawego w gazetach?
2: No jak zawsze są ciekawe rzeczy. Oczywiście troszkę niepokoju, jak się patrzy do jedynki gazet na pierwsze strony. Rzeczpospolita, jak Unia odpowie Rosji. Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Ale na pierwszej stronie Marcin Dorociński, 100% mnie w Wokulskim. I zaraz do tego przejdziemy. Gazeta Wyborcza, tryliony rubli na zbrojenia. Rosja szykuje się na długą wojnę. To jest główny temat. Fotografia z kolei z Bangkoku. Jak poruszać się po zalanym Bangkoku. I okazuje się, że to trzej Polacy w Bangkoku błyskawicznie założyli portal jak dojechać, jak poruszać się w Bangkoku. Czyli wykorzystali możliwości internetu, a zapowiedź wywiadu na stronach poświęconych kulturze nie bardzo chce się zmieniać. Odbiłem się od emocji, którą zapamiętałem z dzieciństwa, od tego zawstydzenia, że byłem gruby i mały, mówi Artur Rojek. Opowiada o nowej płycie, której tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem, podsunął mu jego syn. Także dobry tytuł. Artur Rojek, który no, nie tylko kompozytor, autor tekstów, ale organizator dwóch festiwali, postać znana. Dziennik Gazeta Prawna. Kaucje uderzają w gminne budżety. Okazuje się, że to jest temat, którym żyjemy od kaucje, oddawanie butelek, mobilizacja. Ludzie oddają, ale okazuje się, cierpią na tym gminne budżety, bo mają mniej śmieci.
0: No tak, no, coś za coś.
2: Kultura nie zna wieku, to Anna Krajkowska w Gazecie Polskiej. 3 i 4 października w całej Polsce odbędzie się 13. edycja Weekendu Seniora z Kulturą. Setki muzeów, teatrów, bibliotek, galerii i domów kultury przygotowały bezpłatne wydarzenia, symboliczne bilety oraz specjalne spotkania dla osób 60+.
0: To bardzo ciekawa i słuszna inicjatywa.
2: Słuszna inicjatywa. Wracamy do Rzeczpospolitej i do
0: 100% Dorocińskiego w
2: Dorocińskiego,
0: Wokulskim.
2: Chociaż po drodze musimy się też polękać. Przestępcy mogą wrócić do Polski. To temat, okazuje się, Anglicy mają przepełnione więzienia i postanowili skrócić, uwolnić więźniów wcześniej, a okazuje się, że spośród obcokrajowców 7% to Polacy. Więc mogą nam ich odesłać. I co zrobimy ze złoczyńcami, którzy wrócą? 100% mnie w Wokulskim, to Barbara Holender rozmawia z Marcinem Dorocińskim. Co pan pomyślał, gdy od Macieja Kowalskiego został pan propozycję zagrania Wokulskiego? Najpierw poczułem lęk, bałem się oczekiwań. Wszyscy czytali książkę, wiele osób widziało film Wojciecha Hasa, a potem seria Ryszarda Bera. Każdy ma swój obraz Wokulskiego. Zrozumiałem, że to ogromna odpowiedzialność. Miałem kiedyś zagrać postać, w którą kiedyś wcielali się Mariusz Dmochowski i Jerzy Kamas. Wiele osób też pytało, po co ekranizować lalkę jeszcze raz. Ale pomyślałem, kiedy jak nie teraz. Następna lalka za 50 lat. Dziś mam nadzieję, że nasz film spełnia oczekiwania widzów i obudzi w nich emocje. Ale co istotne, Marcin Dorociński mówi, obejrzałem lalkę Pawła Maślony, bardzo mi się podobała. Zadzwoniłem od razu do Pawła i do Tomka Szucharda. Miałem nawet taki pomysł, żebyśmy razem z Tomkiem udzielali wywiadu, żebyśmy mogli mówić o dwóch spojrzeniach na Wokulskiego, bo fajne jest to, że dyskutujemy o książce, która przetrwała już kawałek.

0: kawał historii. I jeszcze jeden wątek osobisty. Ja sam w czasie premiery w Teatrze Wielkim czułem się trochę jak Wokulski. Nawet nie wiem, jak to opisać. Byłem stremowany, zaskoczony. Z jednej strony bardzo szczęśliwy, bo rola Wokulskiego jest ukoronowaniem wielu lat mojej ciężkiej pracy, a z drugiej ja nigdy aż o tyle nie prosiłem. Czułem się całym tym splendorem i zainteresowaniem przytłoczony. Bardzo wszystko przeżywałem, dlatego mam wrażenie, że w Wokulskim jest 100% mnie i we mnie jest 100% Wokulskiego. Bardzo go rozumiem, te jego ambicje, to jego zapatrzenie, czy wręcz szaleństwo w sferze uczuciowej.
1: Teraz jeszcze w internecie pojawiają się głosy, że kolejną lalkę powinna wyreżyserować kobieta, żeby spojrzeć właśnie, no bo tu mamy Pawła Maślone i Macieja Kawalskiego, ale żeby też spojrzeć na lalkę właśnie z perspektywy kobiety, reżyserki. Jak to by wyglądało?
0: No, ale jest to, co by nie powiedzieć, jest to sukces scenarzystów i reżyserów, że w Polsce toczy się wojna o lalkę, można powiedzieć.
1: Jeszcze dodam, że właściwie nie przebrzmiały te głosy kłótni o lalkę, a już się zaczyna nowa dysputa, bo dowiedzieliśmy się, że będzie nowa wersja Nocy i Dni. Więc chyba będziemy się długo spierać o ekranizację literatury.
0: To jeszcze wrócimy, bo w Newsweeku temu poświęca swój felieton Warga i przypomina, jakie boje były o trylogię, o Olbrychskiego, o Braunek. No i że może dobrze, że walczymy z literaturą w tle.
1: Tak, ja myślę, że to w ogóle, myślę, że spór właśnie polityczny przeniósł się teraz na grunt kultury, filmu, literatury.
0: Oby tak zostało,
1: tak, zgadzam się.
0: Tego sobie życzymy. A jeszcze wracając do Dorocińskiego, który ma chyba najlepszy czas dla siebie, dlatego że gra w filmach zagranicznych. I na to pytanie Barbary Holender odpowiada. Byłem na początku września w Nowym Jorku na premierze Mayday i to było wielkie przeżycie. Zagrałem w dwóch obcych językach i jestem z tego bardzo dumny. Po premierze udzielałem wywiadów po angielsku, ale ja zagraniczne przygody traktuję jak wspaniały super dodatek. Jestem patriotą, będąc za granicą, reprezentuję swój kraj najlepiej jak potrafię, jednak moje miejsce jest tutaj, tu czuję się potrzebny. A na pytanie Barbary Holender, więc nie przeprowadzi się pan z Warszawy do Los Angeles? Dorociński odpowiada: pomidor. W związku z tym wygląda na to, że ma dalsze propozycje.
1: To jeszcze a propos sporu o lalkę, to zapraszam państwa na czwartkową audycję o wszystkim z kulturą po godzinie 19.
0: A dzisiaj mamy jeszcze tygodniki, więc tylko zasygnalizuję i wrócimy do nich później. Tygodnik powszechny. Najwyraźniej uśmiechnięta nasza noblistka. Dlaczego świata jest za dużo? To nawiązanie do tytułu najnowszej książki. Olga Tokarczuk o nowej powieści Prawie do zapominania i epidemii głupoty. Duży wywiad z noblistką, z Olgą Tokarczuk. A w numerze jeszcze Festiwal w Gdyni. Tak się zmienia nasze kino. Łukasz Lamża, nie boję się AI, sztucznej inteligencji. Tygodnik Polityka na pierwszej stronie zadaje pytanie, czy sztuczna inteligencja nas zabije, czy AI. Ostatnio zadekretował prezydent Trump, że nie będzie AI, tylko SI, czyli
1: SI. Wychodzi na nasze.
0: Wysłuchał nas. Chodzi o to superinteligencja i tak ma być we wszystkich dokumentach amerykańskich i prezydent wyraził nadzieję, że również na to przejdziemy. Ale ze sprawczością językową przywódców politycznych bywa.
1: Oj, ostrożnie z tym, tak, znamy.
0: Bywały w przeszłości traktaty o językoznawstwie. Więc czy nas zabije i w jaki sposób? Zresztą w całej prasie pojawiają się teksty i co ciekawsze, twórcy sztucznej inteligencji, kolejnych odmian sztucznej inteligencji przestrzegają przed jej rozwojem, że może nas kiedyś unicestwić.
1: Pierwsza odsłona przeglądu prasy za nami. Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski powróci do Państwa po 7.40.

7.45, a tę godzinę poranka kończymy odrobiną andaluzyjskiego rytmu. Paco de Lucía, jeden z tych artystów, którzy wyprowadzili flamenco daleko poza jego tradycyjne granice.

0: Autopromocja.
1: Jak dobra książka ma początek, rozwinięcie i zakończenie.
2: Jak porządna symfonia z ekspozycją, przetworzeniem, repryzą i kodą.
3: Jak swobodna rozmowa przy kawie.
4: Albo jak kawa, która pobudza do działania.
5: Ze świetną dramaturgią, jak w dobrym słuchowisku.
6: Jaka jest dobra audycja, według Państwa?
7: Z okazji 90. urodzin programu drugiego zbieramy pomysły dla dwójki. Propozycje Państwa audycji prosimy zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej programu drugiego. Na pomysły czekamy do końca października.
8: Adaś Miałczyński w Dniu Świra, pułkownik Kwiatkowski u Kazimierza Kuca, hrabia w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Po 16 latach przerwy Marek Kondrat wrócił na plan filmowy. Teraz mogą Państwo oglądać jego kreację w Lalce, gdzie wciela się w Ignacego Rzeckiego. Dziś będzie naszym gościem w audycji O Wszystkim z Kulturą. Porozmawiamy nie tylko o kinie, ale także o Prusie i o radiu, które Marek Kondrat bardzo lubi. Zapraszam o 19.10. Małgorzata Niedziecka-Mac.
0: Autopromocja.
9: Jest punktualnie 7.
10: Dwójka, jesteś na miejscu. Claire Le Filiatre.
9: A my rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
11: Poranek dwójki.
9: Dziś jest środa, ostatni 30 września, 273 dzień roku.

0: Słońce w znaku wagi zajdzie o 18:17. Dzień będzie trwał 11 godzin i 43 minuty. Na życzenia imieninowe czekają dziś Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim oraz Zofia. Wszystkiego najlepszego, również od dwójki. Zaglądamy jeszcze do kalendarza świąt nietypowych. 30 września należy do tłumaczy, którzy mają dziś swoje międzynarodowe święto, obchodzone w dzień ich patrona, świętego Hieronima. Świętują też twórcy i miłośnicy podcastów, a w Polsce przede wszystkim Dzień Chłopaka, który od lat ma się szczególnie dobrze w szkołach. A w poranku czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Dzień dobry Państwu. Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehofera z marszałkiem Józefem Piłsudskim wraca do publiczności. Przez dziesięciolecia los dzieła pozostawał nieznany. Wiosną 2024 roku monumentalny portret naczelnika państwa został odnaleziony na strychu prywatnego domu w Warszawie. Płótno było zwinięte w rulon i znajdowało się w bardzo złym stanie. Dzieło przeszło kompleksową konserwację. Teraz po raz pierwszy prezentujemy je w Muzeum Historii Polski. Cieszy się dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
2: To, co się wydarzyło, ten splot działania zwykłych obywateli, którzy potrafili zachowywać się tak, jak należy, sprawnych instytucji ministerstwa, bo restytucja od dawna jest w sercu kompetencji i zainteresowań Ministerstwa Kultury. W tę sieć włączyła się także instytucja, która mogła wygospodarować środki na naprawienie. My, jako muzeum, mogliśmy w tych pracach pomagać, koordynować je. No i co najważniejsze, będziemy mieli zaszczyt i przyjemność gościć marszałka na wystawie stałej, którą już w czerwcu otwieramy.
1: Obraz powstał w latach 20. na zamówienie państwowe i był przeznaczony do siedziby Prezydium Rady Ministrów II Rzeczypospolitej. Mehofer przedstawił Piłsudskiego w monumentalnej, reprezentacyjnej formule na tle architektury Katedry Wawelskiej. Kompozycję wypełnia rozbudowana symbolika niepodległościowa. Pojawiają się w niej m.in. aniołowie, orzeł w koronie oraz herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra będzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Na stanowisku zastąpi Michała Kosiorka, który w ostatnich dniach objął funkcję zastępcy dyrektora do spraw historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego. Aldona Machnowska-Góra w lipcu złożyła dymisję z funkcji wiceprezydenta stolicy w wyniku afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie zasiadała w Radzie Nadzorczej. Zajmowała się w ratuszu m.in. Biurem Kultury. Swoje dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie pracy na polu polityk kulturalnych, organizacji wydarzeń, inwestycji, edukacji kulturalnej i rozwoju uczestnictwa w kulturze będzie mogła wykorzystać, kierując Narodowym Centrum Kultury. Stanowisko wicedyrektora tej placówki Aldona Machnowska-Góra obejmie w październiku. Wkrótce początek 80. sezonu Poznańskiej Filharmonii. W repertuarze pojawią się sprawdzone już cykle poświęcone muzyce polskiej i oratoryjnej oraz znane z poprzednich lat koncerty pod szyldem Gwiazdy Światowych Estrad. Do Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu zaprasza maestro Łukasz Borowicz.
3: Będzie też fantastyczny program prezentujący muzykę kameralną, realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Będą występy znakomitych dyrygentów gościnnych. Będzie też prezentowana młoda generacja dyrygentów, na czym bardzo mi zależy. Soliści z całego świata, ale także soliści orkiestry, soliści Filharmonii Poznańskiej. To jest jeden z takich wyróżników naszej polityki repertuarowej, ale też polityki dotyczącej samego kształtowania zespołu artystycznego. Mamy tak wspaniałych artystów, muzyków.
1: Ważnymi momentami dla filharmoników poznańskich będą tej jesieni otwarcie 8 października konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego oraz występy z jego uczestnikami. Południowo-koreański port w Busan przeżywa oblężenie turystów. Tydzień temu w jednym z kanałów portowych zauważono rekina. Od tego czasu port odwiedziło ponad 500 000 osób. Trwają też nieskuteczne jak dotąd próby wyprowadzenia zwierzęcia na otwarte morze. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Dziś po raz kolejny starano się nakłonić rekina do opuszczenia kanału portowego. Z 5 jednostek w stronę zwierzęcia kierowano strumienie wody z armatek. Rekin za każdym razem wymykał się jednak obławie. Operację przerwano. Za kilka dni ma zostać wznowiona z wykorzystaniem specjalnej

0: sieci dopasowanej do szerokości kanału, która zapobiec ma wpływaniu zwierzęcia w głąb portu. Rekin w Pusan niespodziewanie stał się chwilową atrakcją turystyczną miasta. Zwierzęciu nadano nawet imię Bukangi, bazujące na określeniu Bukang, czyli port północny. Jak pisze południowo-koreańska agencja Yonhap, początkowo lokalna policja morska i władze próbowały przepłoszyć rekina. Zwierzę jednak nie chciało opuścić kanału. Zdaniem służb przestało także żerować, co zwiększa obawy o stan jego zdrowia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Relacja Tomasza Sajewicza kończy pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Złota polska jesień za oknem, bo dziś będzie sporo słońca, choć od czasu do czasu pojawi się trochę chmur. Rano na wschodzie i w Dolinach Karpackich miejscami mglisto. Widzialność może spaść do 500 metrów. W ciągu dnia całkiem przyjemnie, od 17 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat, około 20 w centrum, do 23 stopni na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, mocniej powieje w rejonie Sudetów, a wysoko w górach porywy mogą dochodzić do 75 km na godzinę. Krótko mówiąc, przed nami całkiem ładny ostatni dzień września.
4: Reklama.
5: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert finałowy – Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
6: AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
4: Reklama.
3: Środowy poranek dwójki, 8 minut po siódmej. To oznacza, że pora na naszą płytę tygodnia. Miles Davis 56, czyli znakomity potrójny album z nagraniami kwintetów Milesa Davisa z udziałem dwóch legendarnych saksofonistów, Sonny Rollinsa i Johna Coltrane'a. Wydawnictwo ukazuje się w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę urodzin wielkiego Milesa Davisa. Muzyka zawarta na tych trzech płytach albumu przypomina niezwykle zwykły klimat Nowego Jorku, gdzie te nagrania powstawały w 1956 roku. By ten potrójny album zdobyć, prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Do płyty tygodnia dołączamy nagrodę dodatkową Mateusz Pospieszalski Quartet i Mazurka Jazz Impressions. A przed nami w poranku fragment z potrójnego albumu z nagraniami kwintetów Milesa Davisa.

0: Wouldn't You, kompozycja Dizziego Gillespiego z naszej płyty tygodnia, czyli kwintetu Milesa Davisa z udziałem m.in. Johna Coltrane'a na saksofonie tenorowym w nagraniu z 1959 roku. I właśnie ten potrójny jubileuszowy album można u nas zdobyć, poranek dwójki at polskieradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Tymczasem jest 14 po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: Jeszcze w tej godzinie chyba o najgorętszej premierze tej jesieni, czyli o filmowej Lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego. Tym razem opowiedzą aktorzy tej ekranizacji, między innymi Marcin Dorociński, czyli ekranowy Stanisław Wokulski.
2: No, świetnie się czułem, ale nie dlatego, żebym był jakoś bardzo zadowolony z siebie, ale dlatego, że to było takie wyjątkowe i nie wiadomo, kiedy mi znowu przyjdzie grać w kostiumie, a tutaj te kostiumy były wyjątkowe i ten sklep zbudowany i całe zablokowane ulice, czy to ujazdowskie, czy krakowskie przedmieście i te dziesiątki powozów, koni, statystów.
0: Dokładnie dziś film wchodzi na ekrany naszych kin. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenia do kina.

0: Kwadrans przed ósmą wspólnie z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do środowych gazet i tygodników. Porozmawiamy też z literaturoznawczynią, krytyczką literacką, poetką i prozaiczką Ingą Iwasiów o jej najnowszej powieści Tobiasz i Wielki Liść.
1: Z jednej strony samotność jest czymś, z czego nie należy się w żaden sposób cieszyć i nie ma po co jej romantyzować. Jasne, samotność jest raczej widmem, którego się wszyscy boimy, więc nie ma się co pocieszać, że o, na szczęście są psy do przysposobienia, które mogą nam tę samotność osłodzić. Ale no cóż by było bez nich?
0: A w trzeciej godzinie poranka spotkanie z brytyjskim pisarzem badającym wpływ wielkiej historii na codzienne życie małych społeczności, Louisem de Berniersem. A po 8.30 studio dwójki odwiedzą aktorki Magdalena Kumorek i Agata Łabno, które wcielają się w postać Agnieszki Osieckiej w spektaklu przygotowanym przez Lenę Frankiewicz w Teatrze Rampa w Warszawie. Spektaklu Osiecka, Dzikość serca w 90. rocznicę urodzin poetki.

0: Słuchaliśmy finałowego Allegra z koncertu D-dur Giuseppe Tartiniego. Na violi da gamba grał włoski muzyk Cristiano Contadin z towarzyszeniem swojego zespołu Opera Prima. Dwójkowy poranek, 22 minuty po siódmej. Właśnie ukazała się nowa powieść Ingi Iwasiów, Tobiasz i Wielki Liść. Jej bohaterką jest 60-letnia profesorka ze Szczecina, wypalona i zmagająca się z depresją, która zamiast pisać grant o miłości w czasach sztucznej inteligencji, adoptuje królika karzełka. Z tej pozornie lekkiej historii wyrasta czuła, ironiczna i miejscami bolesna opowieść o samotności, starzeniu się, pamięci dzieciństwa i o tym, czego możemy nauczyć się od zwierząt. Z autorką Ingą Iwasiów rozmawia Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Czy królik, którego pani stworzyła i opisała, ma poglądy, przynajmniej literackie?
2: Królik ma poglądy literackie, ponieważ buszuje w bibliotece i odnosi się z pewną nonszalancją do części zbiorów tej biblioteki.
1: Taką, że po prostu bibliotekę próbuje
2: zjada,
1: zjeść.
2: Zjada, tak. Jest tą myszą, która zjada bibliotekę. Więc można się zorientować po jego wyborach, co uważa za jadalne. Okazuje też zainteresowanie lub nie, lub odrzuca te teksty, które czyta mu głośno bohaterka.
1: Dawaj Dygasińskiego, ale
2: Dawaj Dygasińskiego,
1: akcentem,
2: tak, właśnie na przykład. Bohaterka jako nowa królicza partnerka usiłuje znaleźć książki, które będą dla jej królika odpowiednie. I to nie jest takie łatwe, bo okazuje się, że w całym zbiorze literatury przyzwierzęcej, prozwierzęcej, czy tej, która wykorzystuje motywy zwierzęce, bardzo dużo jest takich tekstów, które dzisiaj są nie do przyjęcia. To trochę tak jak z całym kanonem literackim. Niektórzy dzisiaj nie chcą słyszeć nawet o czytaniu Lolity. Przez chwilę się zastanawiałam, który z polskich tekstów można by tu wymienić, ale...
1: No, w Pustyni i w Puszczy.
2: W Pustyni i w Puszczy, właśnie. Podobnie może być z królikami. Nie mamy żadnej gwarancji, że one będą chętnie nadal słuchały opowieści o polowaniach, z pewnością nie.
1: Dlaczego w pani książce jest tyle zdrobnień, które też irytują czasami czytelników, bo zdrobnienia kojarzą nam się z naszym dzieciństwem, czasami z językiem mówionym, takim, który kojarzy nam się z wizytą u cioci, która mówi pieniążki, śniadanka, a nas to złości.
2: No tak, to jest infantylne bardzo, takie zdrabnianie. Oczywiście ja jako polonistka jestem przeciwniczką zdrabniania, zwłaszcza pieniążki mnie irytują, ale zdrobnienia to jest język miłosny. A moja bohaterka wchodzi w relację bardzo bliską z królikiem. W związku z tym musi szukać tych wszystkich określeń, tych imion, tych postaci królika, które najlepiej wyrażą ich relacje. Królika to denerwuje, czasami się odzywa, przywołując bohaterkę do porządku, mówi o tym, że jest przecież dorosły.
1: Pani bohaterka to jest osoba niezwykle samotna, ma rodzinę i przyjaciół, ale wszyscy są gdzieś daleko. Czy w naszym społeczeństwie jest dużo takich bohaterek prawdziwych, takich kobiet, dla których jedyną możliwością obcowania z czułością i miłością jest posiadanie w domu psa, kota albo królika?
2: Jasne.

0: Ale to nie znaczy, że napisałam tę powieść w jakichś dydaktycznych zamiarach po to, żeby pokazać czy uczulić na tę ludzką samotność, która wspomagana jest przez zwierzęta. Jest nawet takie zjawisko psa emeryckiego. Tak? Psa, który jest bardzo kochany i rozpieszczany przez osobę osamotnioną, osobę, która potrzebuje mieć kogoś do rozmowy też, do tej dziwnej naszej ludzko-nieludzkiej rozmowy, którą prowadzimy ze zwierzętami. Można by powiedzieć na szczęście, że z jednej strony samotność jest czymś, z czego nie należy się w żaden sposób cieszyć i nie ma po co jej romantyzować. Jasne, samotność jest raczej widmem, którego się wszyscy boimy, więc nie ma się co pocieszać, że o, na szczęście są psy do przysposobienia, które mogą nam tę samotność osłodzić. Ale no cóż by było bez nich?
1: Z kogo się pani śmieje, kiedy pani Królik zjada książki? Pani wyobrażała sobie konkretne tytuły?
0: Tak, tak, tak, ale nie ujawnię, bo tu pada kilka tytułów w tej powieści. Najbardziej z siebie, z tej manii gromadzenia książek, która należy do mojego zawodu i która też wymaga weryfikowania po pewnym czasie, bo przecież mamy te księgozbiory jakieś ogromne z różnych okresów życia i nagle okazuje się, że na przykład wszystkie te książki teoretyczno-literackie, które były podstawą mojej egzystencji, no, leżą nieczytane, tracą ważność. Termin przydatności do spożycia skończył się.
1: A Królik zjadł.
0: A Królik spożył.
1: Czy pani zdecyduje się przeczytać może pierwsze zdanie książki, a może pani otworzy po prostu książkę i los zdecyduje? Posłuchajmy, jak brzmi ta opowieść.
0: Los zdecydował, strona 110. Szukając działu elektrycznego, zwiedzam ogrodniczy. W oko wpada mi promocja na ręczną podkaszarkę. Śliczna. Odczuwam nieopanowaną oskomę na ten przyrząd. W dodatku, w promocji, pakuję pudełko do koszyka. Dodaję dwie pary rękawic do prac różnych oraz sekator. Chodzę między kablami, bezpiecznikami, taśmami izolacyjnymi, blaszkami i blachami, ale nie znajduję osłonek przeciwzębowych. Zapytany ekspedient udziela mi rady. Niech pani kupi u Chinola.
2: To fragment najnowszej powieści Ingi Iwasiów, Tobiasz i Wielki Liść, w interpretacji samej autorki. Powieść przenikliwa, zmysłowa, pełna emocji, również tych niełatwych i ambiwalentnych, które opisywane są z melancholią, ale też, jak państwo słyszą, z humorem.

0: To była jedna z najsłynniejszych lalek w historii opery. Belgijska śpiewaczka Jody Devaux jako Olimpia w opowieściach Hoffmana, Jacques'a Offenbacha. Orkiestrę radiową w Monachium poprowadził Laurent Campeillon. 33 minuty po siódmej od operowej lalki przechodzimy do tej, która właśnie powstała. Od dziś w polskich kinach można oglądać długo wyczekiwaną filmową lalkę. Wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski. Z twórcami filmu spotkał się Witold Banach.
1: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
2: Maciej Kawalski tłumaczy, że choć historia bohaterów rozgrywa się ponad 150 lat temu, to ich dylematy są wciąż aktualne.
3: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia? To są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
4: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
2: Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński, który wyjaśnia, że jego bohater to postać tragiczna, targana niespełnioną miłością, która doprowadza go do ruiny. Jednocześnie aktor podkreśla, że praca na planie i wejście w tamten świat było dla niego fascynującym doświadczeniem.
5: Na co dzień chodzę w dresie albo tak jakoś luźno ubrany, to jak zakładałem ten kostium, miałem wrażenie, że rzeczywiście i inna pozycja, i inny sposób poruszania się, i inny sposób też mówienia. I no, świetnie się czułem, ale nie dlatego, żebym był jakoś bardzo zadowolony z siebie, ale dlatego, że to było takie wyjątkowe i nie wiadomo, kiedy mi znowu przyjdzie grać w kostiumie. A tutaj te kostiumy były wyjątkowe i ten sklep zbudowany i całe zablokowane ulice, czy to ujazdowskie, czy krakowskie przedmieście i te dziesiątki powozów, koni,

0: artystów. Było coś takiego, że jak się przekraczało te barierki i te odgrodzone blue boxy, które zasłaniały współczesną Warszawę, a wchodziło się w to błoto, śnieg i między te powozy i tą starszą architekturę, no to tak, to rzeczywiście można było się przenieść i w czasie, ze względu na otaczającą przestrzeń i kostiumy, ale przeniosłem się emocjonalnie w tamten czas, w czas tej książki i w te relacje międzyludzkie.
1: Bo moja miłość równie jest głęboka jak morze. Im więcej ci jej udzielam, tym więcej twojej serce.
2: Kamila Urzędowska zagrała miłość Stanisława Wokulskiego, Izabelę Łęcką. Aktorka wyjaśnia, że poświęciła wiele czasu, by zrozumieć tę postać, po to, by ją odpowiednio wykreować.
3: Starałam się podejść do Izabeli jak do kobiety, która żyje w określonych czasach. Przypominam, że w tamtych czasach kobiety nawet nie mogły głosować, nie mogły posiadać majątku. I myślę, że starałam się zrozumieć, dlaczego Izabela w pewien sposób reaguje, dlaczego ona tak się zachowuje, jakie są jej motywacje. Co sprawiło, że ta Izabela czasem jest zimna, czasem jest niewrażliwa, a czasami się zamyka w sobie i przeżywa mnóstwo emocji. Nigdy nie byłabym w stanie po prostu powiedzieć, czy ona jest dobrą postacią, dobrym bohaterem, czy złym, ponieważ jak każdy człowiek ma w sobie cały wachlarz emocji. I to jest wspaniałe, że ci ludzie, bo to nam się wydaje, że to są zamierzchłe czasy, a tak naprawdę to jest kilka pokoleń wstecz. I pomyślenie o tym w ten sposób stanowi o tym, że ci ludzie to nie są jakieś wydmuszki. I to nie jest tylko jedna postawa, to nie jest zubożała arystokratka, która ma swoje humory, tylko jest to dziewczyna wychowana w określonym czasie i miejscu i musi się tam odnaleźć. Czy ma marzenia? Ma marzenia jak każdy. Czy przeżywa w środku? Czy może pokazać te emocje? No niestety nie, w takich czasach żyła, ale to, co się dzieje w jej środku, było czymś dla mnie najważniejszym.
4: Czy ty naprawdę nie rozumiesz, że to może być twoja ostatnia szansa?
2: A Marek Kondrat, który po blisko 20 latach wrócił na plan filmowy i zagrał Ignacego Rzeckiego, podkreśla, że zrobił to między innymi dlatego, że Lalka to utwór wciąż aktualny.
5: Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem. Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie. Postaci, które tam są na ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna. W związku z tym cofnięcie nas do epoki wcale nie musi oznaczać pozbawienia tego dzieła jego współczesnego znaczenia, ale daje pogląd, że kostium, który nas przyobleka, jest tylko czymś powierzchownym, a namiętności, uczucia, charakter człowieka pozostaje niezmienny. Zawsze rządzą nami te same emocje, te same prawa i te same nieporozumienia, które Wokulskiemu na przykład nie pozwalają zrozumieć, że źle trafił, mimo podszeptów przyjaciół. Dlatego, że miłość jest ślepa.
6: Heroiczne czyny są łatwe. To codzienność jest trudna.
2: A na ekranie zobaczymy także między innymi Agatę Kuleszę jako panią Meliton, Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego, Maję Komorowską jako prezesową Zasławską, a także całą plejadę gwiazd polskiego kina.
7: Dodam, że na naszej stronie internetowej dwójkapolskieradio.pl można odsłuchać rozmowę z Tomaszem Ossolińskim, projektantem kostiumów do filmowej Lalki. Dziś w audycji O Wszystkim z Kulturą spotkanie z Markiem Kondratem, czyli ekranowym Rzeckim, a jutro dyskusja o ekranizacji kinowej Lalki. No i mam dla Państwa obiecane zaproszenia do kina na tę właśnie Lalkę. Zaproszenie dotyczy seansów w sieci Cinema City. Ważne jest przez najbliższe 2 tygodnie. Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o maile poranek@polskieradio.pl i proszę tylko wpisywać w mailu miasto, w którym chcieliby Państwo Lalkę obejrzeć.

0: Muzyka Andrzeja Kurlewicza z serialu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera, temat przewodni w walce zasławskiej, przy fortepianie i przy klawesynie Paweł Perliński z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Środowy poranek za 17 minut 8. Bohaterką najnowszej książki Beaty Chomontowskiej zatytułowanej Dom Warszawski jest jedna z modernistycznych kamienic przy ulicy Litewskiej. W jej murach mieszkała zarówno przedwojenna elita, jak i naziści. Po wojnie osiedlili się tu partyjni działacze, a potem opozycjoniści. Dom Warszawski to także opowieść o więziach sąsiedzkich i tych, które łączą człowieka z budynkiem, mówiła w Dwójce Beata Chomontowska.
1: Myślę, że to jest też o tym w jakimś stopniu, że czasem z reporterskim tematem można objechać cały świat, rzeczywiście, a czasem on czeka tuż za ścianą, bo to nie było planowane. Zaczęło się od jednej z sąsiadek jeszcze, która wówczas żyła, która okazała się być wdową po generale Świerczewskim.
2: Tak, proszę państwa, bo to takie osobistości były związane z tą kamienicą.
1: Tak, więc ja nie mogłam uwierzyć trochę, bo pamiętałam generała Świerczewskiego z tych banknotów, jakoś u schyłku PRL-u jeszcze. To była jego wojenna żona i matka jego syna. I jak zaczęłam czegoś szukać, jakby też nie eksponowała tego faktu, udzieliła w swoim życiu dwóch wywiadów, jednego autorowi rosyjskiemu, a drugie Piotrowi Lipińskiemu z Gazety Wyborczej, ale nie pod nazwiskiem. Więc jak się dowiedziałam tego, to też rozmawiałam z nią na temat jej, dużo jej dzieciństwa i przeszłości. Takie rozmowy rzeczywiście odbyłam, ale trochę jakoś tak krępowałam się i bardzo tego żałuję, żeby zapytać, jak wyglądało jej życie z generałem. Później dopiero odtworzyłam to na podstawie tych wywiadów i innych źródeł i też rozmów trochę z innymi osobami. I wtedy jakiś taki mi się pojawił pomysł, bo druga sąsiadka była z kolei wdową po generale Moczarze, którego portret wisiał w mieszkaniu, w którym kiedyś byłam zupełnie przypadkiem w jakichś sąsiedzkich okolicznościach.
2: Czy wiedziałaś, do jakiego domu, do jakiej kamienicy, z jaką historią się wprowadzasz? Czy wiedziałaś, że to jest takie źródło ciekawych rozmów albo będzie w przyszłości?
1: Nie, skąd? Absolutnie. To znaczy, ten rejon wiedziałam, czym był.

0: to dość prestiżowy rejon też teraz, bo Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji obok, Trybunał Konstytucyjny z jednej strony, z drugiej ulica Marszałkowska, prawda? Łazienki, no zawsze to był
1: kiedyś dobry adres.
0: Dobry adres kiedyś dla bogatych, zamożnych Rosjan z arystokracji czy żołnierzy, którzy tam w pułkach stacjonowali. Później dla ludzi, których było stać na wynajem, no później

0: Komitet Centralny, ale nie, bo to nie była właśnie cała frajda z pracy nad tą książką, chociaż też dużo tej pracy było, polegała na tym, że to nie była historia opisana. Więc nie wiedziałam, musiałam dopiero od ponitce do kłębka trochę rozpleść sobie i próbowałam to też odtworzyć listę lokatorów. W zasadzie mi się to udało. Na pewno z tego okresu powojennego, ale to było bardzo wiele rozmów z ludźmi, poszukiwań, też godziny spędzone w archiwach, ustalanie, bo pamięć ludzka jest zawodna, żeby to odtworzyć. No i to były ogromne też często zaskoczenia.
1: Z autorką Beatą Chomontowską rozmawiała Aldona Łaniewska-Wołk w audycji O Wszystkim z Kulturą, której w całości mogą Państwo wysłuchać na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl. Dziś książka Dom Warszawski ma swoją premierę. No i mamy dla Państwa egzemplarze właśnie tej nowej książki Beaty Chomontowskiej. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe. Proszę tylko wpisać hasło w mailu Dom Warszawski.

0: Nieco brazylijskiego słońca w gitarowym wydaniu Heitor Villa-Lobos i finał jego koncertu gitarowego w nagraniu Krzysztofa Meisingera i Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją José Mari Florencia. Więcej muzyki tego kompozytora usłyszą dziś Państwo na naszej antenie w ramach koncertu w porze lunchu o 14:00. Zapraszam w imieniu Marcina Majchrowskiego. Poranek dwójki za 10:08.
1: Przegląd prasy.
0: Najwyższa pora zajrzeć do środowych gazet. Do studia powraca Jerzy Kisielewski. Witam ponownie.
2: Obecny, dzień dobry.
0: Widzę kłaniam tygodniki.
2: Tygodniki. No i oczywiście dwa główne nurty. Lalka i sztuczna inteligencja. Rozprawmy się najpierw ze sztuczną inteligencją. Polityka, tygodnik Polityka na pierwszej stronie. Bendyk i Orliński o scenariuszach katastrofy. Czy sztuczna inteligencja nas zabije i w jaki sposób? I może fragmencik tego tekstu Edwina Bendyka. Niemal co dnia pojawiają się doniesienia o agentach sztucznej inteligencji wymykających się spod kontroli

swoich twórców włamują się do innych systemów informatycznych. Papież, wybitni badacze, politycy, a nawet szefowie korporacji technologicznych apelują, żeby coś zrobić, zanim będzie za późno. Niezwykle ciekawy tekst, przegląd aktualności, ale może akapit zatytułowany Obcy umysł. Zasadnicze wyzwanie i zagrożenie wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji opisał Jakub Pachocki, główny naukowiec OpenAI, w głośnym już eseju Obcy umysł. Myśląc o sztucznej inteligencji, lubimy antropomorfizować, czyli zakładać, że zachowująca się inteligentnie maszyna rozumuje podobnie jak człowiek. Zwłaszcza gdy czytamy, że podczas na przykład ataku na Hugging Face współpracujące systemy agentowe wydawały z siebie komunikaty będące u ludzi wyrazem emocji. Nie, maszyny uczą się inaczej niż ludzie, przypomina Pachocki, i stąd zasadniczy problem z dostrajaniem systemów sztucznej inteligencji, aby działały zgodnie z wartościami i celami określonymi przez ludzi. Im większe możliwości rozumowania sztucznej inteligencji, tym większe ryzyko, że system przejmie kontrolę nad własnym rozwojem. Wyścig o pierwszeństwo w grze o superinteligencję powoduje, że brakuje czasu i wiedzy na tworzenie skutecznych zabezpieczeń. Ten lęk narasta, choć niektórzy, przepraszam, twierdzą, że felietoniści, że nie należy się obawiać. Warto zwrócić uwagę, tygodnik Przegląd, a w nim wywiad z reżyserką Agnieszką Smoczyńską, kiedyś laureatką Złotych Lwów za Silent Twins, te dwie dziewczynki, które miały swój język, porozumiewały się ze sobą, nie odzywając się, a teraz autorką filmu prezentowanego w Gdyni Hotspot, tytuł Dyktatura sztucznej inteligencji. Oddajemy jej coraz więcej, w końcu oddamy jej siebie, mówi Agnieszka Smoczyńska. Sztuczna inteligencja rozwija się w tempie, którego trudno by było doświadczyć w przypadku wcześniejszych rewolucji technologicznych. Tak to jest. Tygodnik Powszechny. Dlaczego świata jest za dużo? Temat z okładki, duży wywiad. Michał Okoński i Tomasz Stawiszyński rozmawiają z Olgą Tokarczuk. Lead tego wywiadu: epoka, która się rodzi w bólach na naszych oczach, będzie epoką syntezy, prób nadania światu i jego narracjom sensu. Nawiązując do książki, pierwsze pytanie: gdybyś miała być drzewem, to jakim? Pytają Okoński i Stawiszyński. Olga Tokarczuk opowiada: wróciłem z ziemi lubuskiej, gdzie widziałem piękne, wielkie dęby czerwone, które porastają nizinne okolice Odry i jej starorzecze. Zdałam sobie tam sprawę, że to były drzewa mojego dzieciństwa i dopiero później nauczyłam się, że istnieją też inne gatunki dębów. Te jednak pozostają dla mnie wzorcowymi dębami. Te nadrzeczne dąbrowy to dla mnie charakterystyczny obraz Odrzani, krainy, o której piszę w nowej książce. Autorzy wywiadu nawiązują do jednej z scen. Osadzone we wrocławskim więzieniu Polka, Niemka i Banderówka wymyślają sobie grę z takimi pytaniami. Chciałyby być lipą, łypą, lindę albo brzozą, berezą czy Birkę. Moje bohaterki, pochodzące z zupełnie różnych światów, skazane za różne czyny, próbują w tej niewinnej zabawie uwspólnić własne doświadczenie. Bardzo ciekawy wywiad i może tylko dwa podkreślone cytaty. Ludzie mają prawo, żeby zapomnieć. Nie musimy brać na siebie całego bólu świata. O zapominaniu traum historii. I z kolei inna deklaracja: w moich opowieściach nie ma stwierdzeń, są tylko przypuszczenia, ulotne idee, pokrętne pytania i zwariowana metafizyka. Tak Olga Tokarczuk określa swoje powieści. Tygodnik Powszechny, w którym warto zwrócić uwagę na włóczyki kulturalne, gdzie jest zapowiedź konkursu Wieniawskiego, podsumowanie Wratisławii Kantans

0: i wskazówki, gdzie należy bywać.
1: Jerzy Kisielewski przeglądał dla Państwa środową prasę. Dziękuję bardzo.
0: Jest to czytać.
1: Po więcej odsyłamy oczywiście do dzisiejszych wydań. Za 4 minuty 8 na koniec września. Trudno o bardziej odpowiedni tytuł. September Song Kurta Weila. Standard, który doczekał się niezliczonych interpretacji. Tym razem w wykonaniu sekstetu Arta Tatuma.

0: Autopromocja.
1: Adaś Miałczyński w dniu świra. Pułkownik Kwiatkowski u Kazimierza Kuca. Hrabia w panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Po 16 latach przerwy Marek Kondrat wrócił na plan filmowy. Teraz mogą Państwo oglądać jego kreację w Lalce, gdzie wciela się w Ignacego Rzeckiego. Dziś będzie naszym gościem w audycji O wszystkim z kulturą. Porozmawiamy nie tylko o kinie, ale także o Prusie i o radiu, które Marek Kondrat bardzo lubi. Zapraszam o 19.10. Małgorzata Niedziecka-Mac.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minuta po 8.

0: 8. Witamy tych z Państwa, którzy właśnie włączają radio i zaczynają poranek razem z nami. Zofia Kruszewska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. A raz jeszcze mówimy dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Mamy środę, ostatni 30 września, 273 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie o 18:17. Dzień będzie trwał 11 godzin i 43 minuty. Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim oraz Zofia to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Międzynarodowy Dzień Podcastów, a w Polsce to również Dzień Chłopaka.
1: Pogoda.
0: Przed nami całkiem przyjemny jesienny dzień, niewiele chmur i sporo przejaśnień, tylko rano na wschodzie i w dolinach karpackich miejscami mglisto. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północnym wschodzie i u podnóża Karpat, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, mocniej powieje w rejonach Sudetów. Wysoko w górach porywy mogą dochodzić do 75 km/h. Na godzinę.

0: muzyka Steve'a Reicha i fragment Mallet Quartet. Jeśli ten puls Państwa wciągnął, to już dziś wieczorem będzie okazja posłuchać tego utworu w całości. The Colin Curry Group wystąpiła w tym roku w Madrycie z okazji 90. urodzin Steve'a Reicha. Nagranie tego koncertu w Filharmonii Dwójki od godziny 20 zaprezentuje Adam Suprynowicz. Tymczasem jest 8 po 8.
1: Poranek Dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania już za chwilę rozmowa z Louisem de Berniersem, autorem słynnej mandoliny kapitana Corellego, brytyjskim pisarzem, który wielką historię opowiada poprzez losy zwykłych ludzi i niewielkich społeczności.
2: W Szwajcarii spotkałem kiedyś Turczynkę. Kiedy zorientowała się, kim jestem, zaniosła się szlochem i wtedy pomyślałem, mogę umierać.
0: Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi skrzypaczka, śpiewaczka i aktorka Paula Kinaszewska.
3: Jest to też taki rodzaj teatru, który wydaje się, że bardzo czerpie ze snów.
0: A po 8.30 nasze studio odwiedzą dwie aktorki, Magdalena Kumorek i Agata Łabno, które wcielają się w postać Agnieszki Osieckiej w spektaklu przygotowanym przez Lenę Frankiewicz w Teatrze Rampa w Warszawie, spektaklu Osiecka Dzikość Serca w 90. rocznicę urodzin poetki.

muzyka Ludwiga van Beethovena w kameralnym wydaniu, Allegretto z szóstego kwartetu smyczkowego B-dur, jednego z sześciu kwartetów, którymi młody Beethoven mocno zaznaczył swoją obecność w Wiedniu, grał Belcza Quartet. Środowy poranek dwójki, 14 minut po ósmej. Mandolina kapitana Corellego, opowieść o miłości włoskiego żołnierza i greckiej dziewczyny w czasie II wojny światowej, była na przełomie wieków jednym z największych światowych bestsellerów. Tłem innej głośnej powieści, Ptaków bez skrzydeł, jest rozpad Imperium Osmańskiego. Louis de Bernier odwiedził właśnie Warszawę. W rozmowie z Jakubem Kuklą Brytyjczyk opowiedział o najważniejszych tematach swojej twórczości, a także o wyższości Johna Dulanda nad Johnem Lennonem.

0: I would say that poetry is my first love, but not necessarily my greatest.
1: Poezja to moja pierwsza, choć nie największa miłość. Mój ojciec spisywał wiersze, w czasie obiadu recytował Szekspira. Poza tym chodziłem do szkół, gdzie kazano mi uczyć się wierszy na pamięć, co tydzień nowego. Do dziś większość pamiętam. W mojej rodzinie było oczywiste, że chcę się zostać poetą. Już w wieku 12 lat wiedziałem, że chcę pisać wiersze. Kiedy zacząłem wysyłać swoje tomiki do wydawnictw, jedna z agentek napisała: nie lubię poezji, nie znam się na poezji się nie zarabia. Proszę przysłać prozę.
0: I don't understand poetry. I don't like poetry. There's no money in poetry. Please send me prose. When I first started writing,

0: W moich trzech pierwszych powieściach bardzo dużo było przemocy, nawet nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie temat tego wymagał. Z czasem zaczęło mnie coraz bardziej interesować budowanie postaci. Agentka powiedziała kiedyś: Louis, nie potrafisz tworzyć postaci. Pomyślałem wtedy: już ja ci pokażę. I napisałem mandolinę kapitana Corellego.
1: I'm Captain Antonio Corelli.
2: If you could tell me where I'm going to sleep.
3: In my daughter's room.
2: But where will your daughter sleep?
4: It's none of your business where I sleep.
0: Historia zawsze mnie interesowała, także dlatego, że w rodzinie sporo mówiło się o przeszłości. Początki mojego rodu sięgają tysiące lat wstecz. Natomiast miłość to temat, który szczególnie mnie pociąga. Oczywiście są różne rodzaje miłości. Najczęściej literatura popularna koncentruje się na relacjach romantycznych. Mnie interesują wszystkie odcienie miłości między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem, przyjaciółmi, między ludźmi a zwierzętami. Nie napisałem chyba książki, w której nie pojawiłby się kot. Dzisiaj naszła mnie myśl, że każdej miłości towarzyszy smutek. Smutek jest ceną, którą płacimy za miłość.
5: Today when I was walking down the street in here, I had this sudden revelation that without love there is no grief. Grief is the price you pay for love.

0: Moją ambicją było napisanie Wojny i Pokoju. To powinno być chyba ambicją każdego pisarza. Stworzyć książkę o wszystkim. Mandolina kapitana Corellego była taką próbą, chyba nie do końca udaną. Dopiero kiedy napisałem Ptaki bez skrzydeł i kiedy książka ukazała się w Turcji, usłyszałem od czytelników, że napisałem ich Wojnę i Pokój. To była ogromna satysfakcja. W Szwajcarii spotkałem kiedyś Turczynkę. Kiedy zorientowała się, kim jestem, zaniosła się szlochem i wtedy pomyślałem, mogę umierać. Jeżeli piszesz powieść, nie możesz myśleć w kategoriach podręcznika. Musisz znaleźć taki sposób na przybliżenie historii, żeby czytelnicy nie zdawali sobie sprawy z twojego celu. Większość z nas nie ma pojęcia o czasach upadku Imperium Osmańskiego. Doszedłem do wniosku, że postacią, która była wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego, był Mustafa Kemal, zwany Atatürkiem. A więc najlepszym pośrednikiem w przypominaniu historii tej części świata był Mustafa Kemal. Opowiadając o jego życiu, opowiadałem o upadku Imperium i narodzinach Nowej Turcji. Niemniej zawsze uważałem, że chciałbym opowiadać o przeszłości w taki sposób, żeby na pierwszym planie pojawiali się zwykli ludzie, żeby pokazać, jak obchodzi się z nimi wielka historia, co się z nimi dzieje, kiedy ci wielcy są zajęci ważnymi sprawami. To też wyniosłem z domu. Moi dziadkowie walczyli w pierwszej, a rodzice w II wojnie światowej. Często o tym wspominali, ale nie opowiadali wtedy o generałach czy politykach. Mówili o sobie, o rodzinie, o swoich przyjaciołach. Pamiętam Beatlesów. Rodzice ich nienawidzili, ale babcia zakochała się we wszystkich czterech naraz. Pamiętam, kiedy John Lennon i Yoko Ono pojawili się w łóżku, domagając się w ten sposób pokoju na świecie. No nie wiem, nie mogę przeklinać, prawda? Szukam właściwego słowa. To było żałosne. Albo wers Imagine No Possessions. I śpiewa to gość, który ma dom pełen futer i białego Rolls-Royce'a. Dajcie spokój. John Dowland nigdy nie robił takich bzdur.
1: Ja tylko przypomnę, że Mandolina kapitana Corellego, najsłynniejszy

0: To był walc niewiernych dusz z baletu Teodora Dubois, orkiestra Le Siècle pod dyrekcją François Xaviera Rota. Środowy poranek, 24 minuty po 8.
1: Rekomendacje.
0: To już trzecia kulturalna rekomendacja Pauli Kinaszewskiej. Dziś zaglądamy do teatru. Przypomnę, że Paula Kinaszewska to aktorka od lat związana z Teatrem Studio w Warszawie, a także skrzypaczka i wokalistka zespołu Wowa Kin.
2: Chciałabym dzisiaj polecić spektakle dwa. Jeden jest w Teatrze Narodowym i są to opowieści Lasku Wiedeńskiego w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. Cały zespół wspaniały Teatru Narodowego tworzy tam kreacje, ale także, co chciałam zaznaczyć, jest tam muzyka na żywo. Są wspaniali muzycy, a muzykę napisał mój mąż Bartłomiej Woźniak. Jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. Polecam państwu bardzo taki spektakl, który jest w Teatrze Rozmaitości w reżyserii Anny Smolar pod tytułem Orfeusz. Jest to też taki rodzaj teatru, który wydaje się, że bardzo czerpie ze snów i z takiej podświadomości, gdzie tworzą się na przykład różni bohaterowi, że bohater nagle się rozwarstwia, że jest kilkoma osobami naraz, że ma jakieś równoległe życia. Świetne kreacje aktorskie, bardzo zaskakujący opracowanie tego tematu, tej podróży do zaświatów Orfeusza. I oprócz tego, co jest bardzo ciekawe w tym spektaklu, występuje tam lalka. I to, jak aktorzy grają z tą lalką, myślę, że jest naprawdę godne polecenia.
0: Dwa przedstawienia, opowieści Lasku Wiedeńskiego i Orfeusz, to były dzisiejsze propozycje Pauli Kinaszewskiej. Kolejna kulturalna rekomendacja tej śpiewaczki i aktorki w jutrzejszym poranku, a już za chwilę porozmawiamy o innym spektaklu, Osiecka, Dzikość Serca.

0: Taniec Człowieka ze snu z serialu Twin Peaks, Angelo Badalamenti, kompozytor, który współtworzył muzyczny świat Davida Lyncha, a grał zespół pod kierunkiem samego kompozytora. Jest 8:30.
1: Goście dwójki.
0: Agnieszka Osiecka, autorka setek piosenek, kobieta, która kochała intensywnie i żyła po swojemu. Jej życie i twórczość stały się inspiracją dla nowego spektaklu Teatru Rampa w Warszawie w reżyserii Leny Frankiewicz, Osiecka, dzikość serca. W przedstawieniu w postać Agnieszki Osieckiej wcielają się dwie aktorki, które są już w studiu dwójki, Agata Łabno i Magdalena Kumorek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Chórek taki. A może zacznijmy od waszego pierwszego zetknięcia w ogóle z biografią Agnieszki Osieckiej. Co dla was było takim największym zaskoczeniem, kiedy poznałyście Agnieszkę Osiecką właśnie nie jako legendę polskiej kultury, tylko jako człowieka?
3: Ja myślę, że to w ogóle było moje pierwsze.

0: pierwsze spotkanie z biografią taką szczegółową Agnieszki Osieckiej i nie znałam jej od tej strony jej życia prywatnego, tego ile w życiu przeżyła, jak żyła trochę dla fabuły, ile w jej życiu było momentów, kiedy kreowała sobie trochę tą rzeczywistość po to, żeby móc mieć na papierze ogień. Więc tego się na pewno nie spodziewałam, że to było aż tak zawiłe życie, że tych wzlotów i upadków było tak wiele. I myślę, że nie sądziłam, że tak bardzo też potrzebowała ludzi wokół. Jakoś tak miałam wrażenie, że taka poetka może jest bardziej taką samotniczką, a tutaj się okazało, że może nie. Chociaż tego nie umiem określić na 100%.
1: Magdalena Kumorek, jak w twoim wypadku?
2: W moim przypadku to w ogóle jest ciekawa historia, bo ja się po raz pierwszy tak mocno z Osiecką zderzyłam w 2000 roku, kiedy brałam udział w konkursie na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej. I od tego momentu, czyli mam 26 lat, gdzieś ta poezja mi towarzyszyła i wydawało mi się, co warto podkreślić, że ja coś o tej postaci wiem. I praca przy tym przedstawieniu pokazała mi, że wiem niewiele, a to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, co się przewija i w jej wywiadach, i w słowie pisanym, że w niej było bardzo dużo lęku. I ona o tym mówi jakby wprost, że ona się bała bardzo wielu rzeczy. A jak się czyta jej teksty, jak się patrzy na jej biografię, to wręcz przeciwnie. Ja bym pomyślała, absolutnie nie. To była laska, która brała życie pod moimi garściami i żyła tak, jak chciała. A ona non stop mówiła, nie, ja po prostu uciekałam. I to jest zaskakujące.
1: Tytuł spektaklu mówi o dzikości serca. Co właściwie ta dzikość oznacza w przypadku Agnieszki Osieckiej? Czy to bardziej chodzi o wolność, o niepokój, czy o taką potrzebę miłości?
2: Myślę, że wszystko razem. Ta dzikość serca to na pewno to, że ona nie chciała, żeby cokolwiek było uchwycone, żeby cokolwiek było konstans. I też o tym bardzo często mówiła, że ona potrzebuje zmiany i że to ją kręci. I żeby było jeszcze weselej, zarzuca jej się bardzo wiele, od alkoholizmu poprzez złe kontakty z córką, wiele relacji damsko-męskich, a ona wielokrotnie mówiła, no ale ja jakoś nie żałuję. No nie żałuję. Więc to myślę, że świadczy o tym, że to jej serce ona potrzebowała, żeby było gorące, bijące, żeby ona je po prostu czuła, żeby ona czuła, że żyje.
1: Osiecka jest dziś niemal postacią popkulturową. Znamy jej piosenki, znamy anegdoty, związki. A jak znaleźć pod tym wszystkim właśnie kobietę?
0: Na scenie będziemy szukać tej kobiety, bo nie określamy jej do końca i to już dla widza zostawiamy tą interpretację, jak ją odbierze, jak ją zrozumiemy. Staramy się na scenie ją znaleźć gdzieś. Co nie jest łatwe, bo ona była nieuchwytna. I myślę, że właśnie to uciekanie w bok cały czas i to zapisywanie, jest taki fragment w spektaklu, kiedy ja mówię, zapisuję siebie, zanim mi się wymknę. Piszę, żeby mieć nad sobą władzę, żeby ten cały chaos uporządkować. Więc to pisanie to była jej taka ucieczka. A czy my w końcu dochodzimy do tego momentu, jaka ona jest i nie wiem.
1: Najciekawsze chyba jest to, że wy jako twórcy spektaklu odchodzicie troszeczkę od takiego pomnikowego przedstawienia Agnieszki Osieckiej i chcecie ją pokazać jako taką artystkę w ciągłym ruchu. Stąd troszeczkę się mówi o tym spektaklu, że to jest taki musical drogi. Co to jest za podróż?
2: Ona sama o sobie mówiła, że ona przez cały czas uciekała i ludzie, którzy o niej się wypowiadali, a każdy z nas zrobił taki głęboki research, co też mówiono o niej i jak o niej mówiono, to mówiła, że była dziewczyna, która non-stop gdzieś wyjeżdżała, na kogoś czekała, kogoś odbierała i ona sama była w takim pędzie i to myślę, że to jest jakby wpisane w jej autobiografię, a w naszym przedstawieniu, no przynajmniej ja mam takie wrażenie, że głównie pierwsza część jest taka bardzo obraz za obrazem, że tego tam się naprawdę dużo dzieje, że właściwie tym, co opowiadamy nawet w pierwszej części, można było obdzielić trzy inne postaci. Tam się tyle wydarzyło w życiu tej jednej kobiety, nie? Więc ona musiała być w pędzie i w drodze, żeby tego wszystkiego doświadczyć.
0: Ciężko było wybrać, ale autorka scenariusza, Sandra Schwartz, zrobiła świetną robotę i myślę, że właśnie też w samym zapisie scenariusza ta dzikość już jest. Bo to, jakie fragmenty, jakie relacje, bo tych relacji z mężczyznami na przykład w jej życiu było wiele, ale nie wszystkie jesteśmy w stanie pokazać w spektaklu, więc jest jakaś selekcja zrobiona, a i tak jest dziko.
1: Agnieszka Osiecka potrafiła pisać o miłości. Z jednej strony wydawałoby się niezwykle lekko, ale z drugiej strony to czasami są bardzo takie bolesne teksty. czy podczas właśnie tej pracy nad spektaklem,

0: przy odkrywaniu biografii Agnieszki Osieckiej odkryłyście w tych tekstach coś, czego wcześniej nie słyszałyście?
1: W tekstach piosenek?
0: Tak.
1: Jest, wydaje mi się, olbrzymim atutem tego przedstawienia fakt, że nowe aranżacje zrobił Mariusz Obielski. To jest...
2: Wspaniała muzyka, wspaniała.
1: To jest wspaniała muzyka i trudno powiedzieć, że w przypadku Osieckiej jakiekolwiek piosenki są ramotami, ale niektóre są dosyć stare i brzmią w tych oryginalnych wersjach, no już nieaktualnie. A dzięki niemu te piosenki zyskały zupełnie nowe życie i tak, dzięki niemu też mamy szansę przetransponować te słowa z tą nową aranżacją trochę od nowa przez siebie. Co więcej, piosenki ułożone nie historycznie tak jak powstawały, tylko w kontekście konkretnych scen podbijają jeszcze te sceny, ale też jakby jest dialog prowadzony między tym, co gramy jako sceny, a tym, jak brzmi dana piosenka. Więc dzięki temu też jesteśmy w stanie absolutnie przez siebie to jeszcze raz na nowo stój teraz przetransponować. I mamy takie taką nadzieję, mówię za siebie, ale też mam nadzieję, że w imieniu wszystkich twórców, że nasz widz będzie miał szansę te same piosenki, które zna, które ma w krwiobiegu, po prostu usłyszeć jeszcze raz.
0: I tak. Trochę inaczej.
2: Tak? Tak, w innym kontekście jakby też sytuacji, które doprowadzają do tych utworów, więc myślę, że na pewno usłyszą je na nowo zupełnie.
0: A ty, Agato, coś odkryłaś dla siebie w tych tekstach?
2: Ja chyba nie sądziłam, że Agnieszka Osiecka była aż tak niedokochana, że im bardziej jestem bliżej jej słów, jej dzienników, tego jak żyła, tym bardziej myślę, że była piekielnie samotną osobą i pogubioną.
0: A czy jest w Osieckiej coś, no, z czym trudno byłoby wam się pogodzić albo czego nie chciałyście jakoś usprawiedliwiać, budując te postaci?
1: Całą przyjemnością na scenie jest właśnie to, żeby przetransponować przez siebie coś, co jest zupełnie obce, nie? I na pewno ten wątek między Osiecką a Agatą Passent jest bardzo trudny.
2: Tak.
1: Mam takie poczucie, że tą Agata Passent czytała scenariusz i nie zawetowała go, więc jesteśmy ucieszeni tym faktem. Mamy takie poczucie, że dotykamy tego tkliwego tematu najlepiej jak się da, jakkolwiek on jest bardzo trudny. Więc dla mnie to, ale też alkoholizm dla mnie był bardzo ciekawy. Ja mam akurat, nie mam choroby alkoholowej, ale spotkałam się w życiu z tym problemem kilka razy i zawsze to było wyzwanie, w moim przypadku wiążące się z niezrozumieniem, dlaczego ktoś ucieka w alkohol. A dopiero przy tej produkcji ja zaczęłam rozumieć, dlaczego ktoś może chcieć świadomie używać alkoholu, niekoniecznie jako ucieczki, tylko jako środka, żeby znaleźć inny język wyrazu. To może brzmi pokrętnie, absolutnie alkoholizmu nie usprawiedliwiam, żeby też tak to nie zabrzmiało. Ale dla mnie samej w tych scenach, gdzie gramy Osiecką czy Agnieszkę już na rauszu, ja sama musiałam dla siebie usprawiedliwić, co to jest. Że to, dlaczego jest, tam jest kieliszek za kieliszkiem? Dlaczego tam jest taka łatwość i ciągota, nie? Do tego. Więc to jest dla mnie odkrywcze. To nie jest łatwe, ale ja to sobie badam sobie, jakie to jest.
2: No, dla mnie na pewno było trudne budowanie tych scen właśnie matka-córka. No też ze względu na to, że nie doświadczyłam jeszcze bycia mamą, więc myślę, że to jest też dla mnie trudne, żeby zrozumieć Agnieszkę w tej sytuacji, zagrać ją i nie oceniać jej w swojej głowie. Bardzo trudne.
0: Agnieszka Osiecka oczywiście była bardzo mocno związana z Warszawą. Jaką stolicę zobaczymy w tym spektaklu? Czy tę historyczną, tę artystyczną, czy przede wszystkim taką własną Warszawę Agnieszki Osieckiej?
2: Myślę, że to będzie Warszawa Leny Frankiewicz.
1: Ładne.
2: Artystyczna, bohema, przepięknie też oświetlony spektakl i scenografia Agaty Stanuli robi robotę w Teatrze Lampa. Naprawdę, no nigdy nie widziałam chyba takiej fajnej scenografii, która tak współgra też jakby z tym klimatem, który jest w tych piosenkach, w tym tekście, w kostiumach. No i ta Warszawa się mieni kolorami, ale ma też w sobie dużo drewna, jakiejś surowości. Może tak jak i Agnieszka, nie wiem. Może zbyt poetyzuje już.
0: A twoim zdaniem, jak ta Warszawa wygląda?
1: Przeprowadzamy widza od, może nie od samych początków, takich tam, że się urodziła Osiecka, ale rzeczywiście ten pasaż przez lata nam towarzyszy i też mamy różne filmy historyczne, które są wyświetlane i myślę, że to też nam doda takiego fajnego smaku, to jest dobra przyprawa, no bo ta muzyka jest współczesna, przynajmniej aranżacje są współczesne, natomiast, no tak jak powiedziała Agata, i światło, i kostiumy, które mamy, i też na przykład rodzaj tańca, który nam zaproponowała Aga Christ, która robi choreografię. To jest wszystko bardzo specyficzne, eklektyczne, powiedziałabym,

0: Śliwe i tym bardziej ciekawe i dla współczesnego widza, myślę, że no bardzo smaczne będzie. Mamy taką nadzieję.
1: Mówi się o Osieckiej, że była taką kobietą bardzo niezależną w czasach, kiedy by oczekiwania wobec kobiet wyglądały trochę inaczej niż teraz. A czy dzisiaj, patrząc na tę jej niezależność, czy ona nadal dzisiaj byłaby taka radykalna?
0: Jest taki ładny monolog, który teraz dostałaś, nie? Nowy, a propos
2: wczoraj
0: tego dokładnie.
2: Myślę, że dzisiaj zarzucono by jej, że przeprowadza autoterapię na swoich tekstach i że to jest zbyt duży ekshibicjonizm i że może to terapeutyzowanie nie powinno się odbywać za pomocą sztuki w tak jawny sposób. Mogliby jej to zarzucić. Myślę, że na pewno ktoś by jej kazał pójść na terapię, żeby przepracowała swoje traumy, lęki, wstydy, historie z mężczyznami, no, swoje traumy po prostu. Na pewno ktoś by jej coś zarzucił. Myślę, że nie da się, że tutaj jest taka rzecz, co aż mi się zagotowało, że kobieta artystka na mniej może sobie pozwolić niż mężczyzna artysta. I to też chyba wybrzmiewa w tym spektaklu, że narcyzm mężczyzny jest wpisany w jego biografię artystyczną, a przy kobiecie narcyzm jest używany jako akt oskarżenia. No i nad tym debatujemy też trochę. Moja postać, bo ja gram Osiecką, a Magda gra Agnieszkę.
1: Tak to
2: się tam różnie dzieli.
1: Myślcie sobie.
2: Tak to Lena i Sandra wymyśliły. No i właśnie tam ja trochę wbijam kij w mrowisko, podważając to wszystko i pytając się też ludzi na widowni. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Dostałam ten monolog wczoraj, ale bardzo się cieszę, że on jest i wybrzmi i że będzie tam taki głos właśnie też trochę mój, bo to jest tak, że ten moment w spektaklu, jeszcze nie wiem, jak Lena chce to wyreżyserować, bo nie robiliśmy tej sceny, ale wydaje mi się, że tam trochę się oddzielam od roli i nie jestem już Osiecką, tylko trochę też jestem Agatą, która zabiera głos w imieniu swoim, ale też trochę staje na równi z innymi kobietami i mówię, dlaczego tak jest.
0: I jeżeli chodzi jeszcze o tę niezależność, to myślę, że absolutnie się podpisuję pod tym, co Agata powiedziała, ale pewne rzeczy się przez lata nie zmieniają. Mhm. Kobiety nie zostawiają swoich dzieci.
2: Tak.
0: Kobiety nie przedkładają własnego rozwoju przed rodzinę. Przynajmniej tak chciano by nas widzieć. A Osiecka pozwoliła sobie żyć po swojemu. I myślę, że gdyby była tu i teraz, gdyby była tak samo wychowana, miała ten sam kor, ten sam temperament, myślę, że to byłoby niezmienne. Ona by podjęła podobne decyzje i konsekwencje byłyby podobne i nadal byłby ostracyzm w tych tematach. Więc no, to jest chyba niezmienne póki co.
1: To na zakończenie takie pytanie, o pytanie, gdybyście mogły zadać Agnieszce Osieckiej jedno pytanie, na które nie znalazłyście odpowiedzi w jej biografii ani w twórczości, to o co byście zapytały?
0: To jest dobre pytanie. Czy kiedykolwiek się naprawdę zakochała?
2: Jezu, ja mam... Nie, to jest niemożliwe. To nie jest ustawione, ale... Nie, i teraz będzie, że ja to ściemniam, że to
0: nie,
2: było...
0: No, Agata, no pracujemy nad tym samym przedstawieniem, więc jakby to, wiesz, to jest możliwe, ale to jest ciekawe, nie?
1: Te same pytania się rodzą.
2: Ja miałam właśnie... Czy naprawdę czuła się kiedyś kochana?
0: A ty jeszcze w drugą stronę miałaś.
2: Tak, czy czuła, czy poczuła kiedykolwiek w życiu tak się naprawdę kochana, doceniona?
0: Czy jednak o sercu, o miłości, no.
1: O dzikości serca.
2: O dzikości serca, dokładnie.
1: O spektaklu właśnie Osiecka, dzikość serca w Teatrze Rampa w Warszawie opowiadały aktorki Agata Łabno i Magdalena Kumorek, odtwórczynie roli Agnieszki i Osieckiej w tym spektaklu. Bardzo wam dziękuję za wizytę w Studiu Dwójki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy i zapraszamy państwa do Rampy.

Ucisz serce, piosenka do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Zygmunta Koniecznego śpiewała Magda Umer z zespołem. Premiera spektaklu Osiecka Dzikość Serca odbędzie się w Teatrze Rampa w Warszawie 9 października, dokładnie w 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, a my mamy dla Państwa zaproszenia na ten spektakl. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek2@polskieradio.pl z dopiskiem Osiecka Dzikość Serca. Za 10 minut Minut dziewiąta. Czas ogłosić, do kogo dziś powędruje nasza płyta tygodnia. Jubileuszowy potrójny album z nagraniami kwintetów Milesa Davisa, między innymi z udziałem dwóch legendarnych saksofonistów Sonny Rollinsa i Johna Coltrane'a. Ten album zdobywa dziś u nas pani Diana z Warszawy. Do płyty tygodnia dołączyliśmy nagrodę dodatkową. Mateusz Pospieszalski Quartet i Mazurka Jazz Impressions. Ten krążek z kolei powędruje do pani Aldony z Oławy. Serdeczne gratulacje. Kolejna szansa na nasze płyty tygodnia już jutro. A środowy poranek powoli dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6:00. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia. No a na finał poranka Michał Dębski-Wachowicz, który przygotował dziś muzykę, proponuje jazzowy klasyk Cherokee Roya Nobla w wykonaniu zespołu dwóch gigantów jazzu, Buddy'ego Richa i Lionela Hamptona.

0: Autopromocja.
1: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
2: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11. Dorota Gacek.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Magda Cielecka.
3: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej, podjął się Maciej Kawalski.
5: Istnieją wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
6: Maciej Kawalski zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści, która choć rozgrywa się ponad 150 lat temu, jest wciąż aktualna.
7: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? To nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
6: Marcin Dorociński zagrał Stanisława Wokulskiego, który, tłumaczy, jest postacią tragiczną.
8: Myślisz, że można kochać kobietę tak idealnie, nie pożądając jej?
9: Jest bardzo pracowity, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał.
6: Miłość Wokulskiego, Izabelę Łęcką, zagrała Kamila Urzędowska, a na ekranie zobaczymy też między innymi Agatę Kuleszę, Andrzeja Seweryna i Maję Komorowską. Witold Banach, Polskie Radio.
3: Tymczasem na klatce schodowej 130-letniej kamienicy w szczecińskiej dzielnicy Niebuszewo odsłonięto secesyjne malowidła przedstawiające motywy roślinne i zwiewną postać kobiety. Miejski konserwator zabytków określił odkrycie jako sensację.

0: Promie odkryto przypadkowo podczas remontu. Budowlańcy usunęli warstwę farby, a po zagruntowaniu ścian i sufitów spod kolejnych warstw malarskich wyłoniły się zdobienia. Malowidła z przełomu XIX i XX wieku wykonano techniką klejową, która wykorzystuje kazeinę, czyli białko mleka, jako spoiwo łączące barwniki. Naukowcy zainspirowani odkryciem chcą dokładniej zbadać historię budynku. Zamierzają usunąć tynk z sufitu w przejeździe bramnym, tam również spodziewają się zdobień. Uratowanie secesyjnych malowideł w kamienicy przy ulicy Słowackiego w Szczecinie nie byłoby możliwe bez wsparcia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 42 lata temu zmarła Anna Świrszczyńska, poetka i pisarka, autorka dramatów i tomików wierszy, a także utworów dla dzieci i młodzieży. Tworzyła też audycje i słuchowiska dla Polskiego Radia oraz scenariusze filmów animowanych. Podczas II wojny światowej była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim. Anna Świrszczyńska była osobowością niebywale cenioną przez bardzo różnych twórców. Wśród nich są Artur Sandauer, Czesław Miłosz oraz Zbigniew Herbert, który inspirował się Orfeuszem pisarki, mówił w audycji Polskiego Radia poeta i krytyk Piotr Matywiecki.
1: Jego dwa dramaty, Jaskinia filozofów i Rekonstrukcja poety, są bardzo wyraźnie pod wpływem tego dramatu i to się wszystko zgadza, bo z kolei w jednym ze swoich takich rozproszonych tekstów zebranych potem w tym ogromnym tomie esejów, pośmiertnie wydanym, Zbigniew Herbert zwierza się z ogromnego podziwu dla poezji Anny Świrszczyńskiej.
0: Poetka zmarła w Krakowie 30 września 1984 roku. Wiersze Anny Świrszczyńskiej z tomu Budowałam barykadę znalazły się na płycie Jestem przestrzeń w wykonaniu wokalistki jazzowej Moniki Bożym. W Rzymie trwa 9. Festiwal Wody, poświęcony m.in. gospodarowaniu i ochronie zasobów wodnych. W programie znalazł się także nietypowy wątek kulturalny. Dyskusja o tym, jak poprzez sztukę i teatr opowiadać o wodzie i związanych z nią wyzwaniach. Podczas spotkania zaprezentowana została również praca artystki Federiki Belli.
2: Jedna z najważniejszych kwestii to bezpieczeństwo dostaw wody w czasie zmian klimatu i kolejnych kryzysów. Musimy nauczyć się gromadzić i przechowywać znacznie więcej wody w okresach jej obfitości, aby potem rozprowadzać ją w zrównoważony sposób w okresach suszy, które niestety stają się coraz częstsze i dłuższe, mówił podczas inauguracji festiwalu Nicola Delacqua, nadzwyczajny komisarz do spraw niedoboru wody. Podczas spotkań eksperci będą mówić także o sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu do zarządzania siecią wodociągową. Jednym z tematów będzie również zużycie wody przez centra danych. Uczestnicy festiwalu porozmawiają również o finansowaniu inwestycji, ponownym wykorzystaniu oczyszczonej wody oraz gospodarowaniu ściekami i wodą deszczową. Festiwal wody co roku odbywa się w innym włoskim mieście. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Tak, kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
3: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce pogodnie i bez opadów, jedynie na krańcach północnych nieco więcej chmur. Temperatura maksymalna od 17 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Pomorzu Zachodnim, miejscami porywisty, przeważnie południowo-wschodni.
4: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 6 minut po...

A słuchają nas Państwo w środę, to ostatni 30 dzień września. Za konsoletą ćwitu Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry.

I tu na razie stawiamy kropkę, a właściwie wielokropek, by do tego utworu El Sombrero de Tres Picos Manuela de Falla jeszcze powrócić. Ale chciałam pokazać Państwu temperaturę nagrania, z którym teraz spędzimy kolejne minuty z innym utworem tego samego kompozytora. Ta temperatura to oczywiście jasna zasługa partytury, ale ja chcę podkreślić rolę mojego ulubionego dyrygenta, którego każde nowe nagranie przynoszę od razu Państwu do studia, dziś w kanonie dwójki. To Domingo Indoyan. Swego czasu często słuchaliśmy jego interpretacji z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, a teraz od paru lat regularnie z orkiestrą, której jest szefem, słuchaną przed chwilą Orkiestrą Filharmoniczną Królewską w Liverpoolu. Domingo Indoyan proponuje nam na najnowszej płycie wydanej w piątek, więc to gorąca nowość, ostatnia, jedna z ostatnich we wrześniu, z Royal Liverpool Philharmonic Orchestra właśnie wybrane kompozycje orkiestrowe Manuela de Falla. Właściwie chronologicznie rzecz ujmując, od opery Krótkie życie, La vida breve, przez balety El amor brujo, El sombrero de tres picos, po fortepianową fantazję andaluzyjską w wersji orkiestrowej, no i późną suitę, i to teraz przed nami, zatytułowaną Homenajes, hołd, szacunek muzyczny złożony innym kompozytorom, przy tym się właśnie zatrzymamy i będziemy myśleć o Hiszpanii oglądanej, słuchanej w wyobraźni z Paryża, dokąd udał się kompozytor. Na początku XX wieku Hiszpania budziła we Francji zainteresowanie jako egzotyka, coś, co pociąga, co jest obce, fascynujące przez inność. Falla mieszkał w Paryżu od 1907 roku do wybuchu I wojny światowej. Tam poznawał nowe prądy muzyczne, łączył je z elementami kojarzonymi powszechnie z tradycją hiszpańską. Co się podobało we Francji, zarówno krytykom postępowym, jak i tym konserwatywnym. No, ale w Hiszpanii niekoniecznie. Wiadomo, Hiszpania wtedy to ho-ho. Jednak recenzenci uważali, że Manuel de Falla zbyt swobodnie obchodzi się z rodzimą muzyką. Inni słyszeli w jego dziełach nadmierny wpływ współczesnej szkoły francuskiej. Nie dogodzi się, wiadomo, a zwłaszcza najtrudniej być prorokiem we własnym kraju. To słuchamy utworu, który ja dla Państwa wybrałam na dziś. To hołd złożony

Debussy'emu, także tu wspominany jest Paul Dukas, twórcy, których wyjątkowo wielbił, których chciał w ten sposób uczcić w kompozycji ukończonej w 1939 roku.

0: Manuel de Falla i jego utwór, właściwie taka suita, która jest hołdem składanym kolejnym postaciom, już tłumaczę, którym to postaciom z życia muzycznego. Suita zatytułowana hołd właśnie, co po hiszpańsku brzmi homenaje. Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, nowe nagranie tego zespołu prowadzonego przez szefa Domingo Indoyana, wenezuelskiego kapelmistrza. Nagranie ukazało się w piątek, my dziś słuchamy go tu premierowo i już przypominam, że jedną z ważniejszych postaci, którym hołd składał w tej kompozycji De Falla, był Claude Debussy. Spotkali się w 1907 roku, Debussy jego podziwiał i rzeczywiście postanowił po śmierci kompozytora uczcić go kompozycją gitarową w 1920 roku, napisaną kompozycją Homenaje a Debussy, ale później zrobił inną wersję, zinstrumentował kompozycję dla Debussy'ego i włączył ją do czteroczęściowej suity Homenajes, ukończone, jak mówiłam, w 1939 roku. A kolejne części to hołd składany ważnym dla twórcy muzyką. Najpierw fanfara poświęcona hiszpańskiemu dyrygentowi, skrzypkowi i kompozytorowi, to Enrique Fernandez Arbaso. I potem po elegii dla Debussy'ego surowy brzmieniu utwór pamięci Paula Dukas, którego to źródłem była napisana wcześniej kompozycja fortepianowa i finałowe ogniwo Pedreyana. A to jest cześć, którą składa De Falla swojemu nauczycielowi. Kompozycja rzeczywiście nawiązująca do jego opery, wykorzystująca opery Felipa Pedreya, to ten nauczyciel opery La Celestina, odrzuconej przez hiszpańskie środowisko muzyczne. Wiele wątków i wiele odniesień, wiele aluzji także w utworze Homenaje, którego słuchaliśmy z najnowszej płyty poprowadzonej przez Domingo Indoyana. Manuel de Falla jest jej bohaterem. Dwójki państwo słuchają oczywiście 9.30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Przed nami trzeci już fragment naszej lektury książki jednego z najgłośniejszych pisarzy francuskich, Matiasa Enarda, pod tytułem Zona. Już trzeci dzień towarzyszymy agentowi francuskiego wywiadu w podróży pociągiem z Mediolanu do Rzymu. Francis Mirkowicz, bo tak brzmi jego nazwisko, ma ze sobą teczkę ze ściśle tajnymi materiałami o zbrodniarzach wojennych, terrorystach i handlarzach bronią, które wiezie do Watykanu, czyta Mariusz Bonaszewski.
3: W pociągu, którym przyjechałem do Mediolanu, śniła mi się... Kiedy to ja ostatni raz podróżowałem pociągiem? Hiszpańska wojna domowa i getta w Polsce. Zapewne pod wpływem dokumentów z mojej walizki. Pewnie spłynął z nich atrament informatyczny i wsączył się w mój sen. Chyba, że to były palce Marian, przezroczyste z niebieskimi żyłkami. W tym punkcie nachylenia

Zakończenia linii mojego życia dzisiaj, 8 grudnia, śnię na jawie, siedząc między dwoma martwymi miastami, jak turysta na pokładzie wycieczkowca, któremu przesuwa się przed oczami morze śródziemne, nieskończone, w otoczeniu skał i gór, tumulusów znaczących zbiorowe mogiły miejsca masakry. Nowa mapa, nowa sieć śladów, dróg, torów kolejowych, rzek, które bez przerwy niosą trupy, resztki, strzępy, krzyki, kości zapomniane, czczone, bezimienne albo zarejestrowane na wielkiej wokandzie historii. Tandetny pergamin na próżno udaje marmur, przypomina popularną gazetę, którą sąsiad z pociągu złożył, żeby ją było łatwiej czytać. Przedawkowanie narkotyków przez włoskiego biznesmena, niespecjalnie skandaliczne skandale wywołane przez aktorki i kobiety z półświadka, postępki ludzi nieznanych w gruncie rzeczy, podobne do tych z mojej walizki, sekrety, które odsprzedam ich prawowitym właścicielom. Owoce długiego śledztwa prowadzonego przy okazji moich zajęć międzynarodowego szpicla. W 1998 roku krążyłem po mieście między jednym spotkaniem a drugim w czasie zawsze słonecznej kairskiej zimy, kiedy jest chyba mniej kurzu niż latem, a przede wszystkim upał staje się znośny. Egipcjanie twierdzą wtedy, że jest zimno, co brzmi dziwnie, zważywszy, że temperatura nie spada nigdy poniżej 20 stopni. W alei Kasr El Ayni, sąsiadującej z dekadencką Garden City, pod upadłą wybitnie brytyjską dzielnicą, w której mieścił się mój hotel, był sklep prowadzony przez Greków, sklep z alkoholem. Od czasu do czasu zaopatrywałem się tam w Ricardo, prawdziwy pastis z Aleksandrii. W witrynie, żeby nie szokować muzułmanów, piętrzyły się niebieskie, różowe lub zielone pudełka chusteczek higienicznych. Egipcjanie nie zapuszczali się do środka. Moi wojskowi pijali jedynie alkohole z importu, nabyte w duty free. Greccy truciciele raczej nie siedzieli na pieniądzach. Żyli głównie ze sprzedaży piwa dla mieszkańców dzielnicy i niewielkich ilości anyżówki dla awanturników, którzy kupowali ją z głupoty albo dlatego, że podobała im się etykieta. Tak więc w greckim sklepie alkoholowym w Kairze przypomniał mi się starzec, kiedy słuchałem, jak dziwny typ bez żenady wyzywa Nasera od złodziei i alfonsów, popijając bimber, który najwyraźniej nie pozbawił go wzroku. Lecz ten typ być może był szalony, pochodził z Holandii, nazywał się Harmen Gerbens, miał 76 lat. W Egipcie mieszkał od 1947 roku. Istny fenomen, jak to się mówi, skoro tak długo wytrzymał na denaturacie. Urodzony w 1921 w Groningen. Niewykluczone, że przebywa już w zaświatach. W tej godzinie, kiedy krople topniejącego śniegu osiadają na podmediolańskich wioskach, czy skonał nagle we własnym łóżku, czy po długiej agonii, marskość wątroby czy atak serca, może przejechał go samochód, gdy przechodził na drugą stronę Kasr El Ayni w drodze do swoich greckich znajomków. Kto wie, może jeszcze żyje w przytułku dla starców, albo nawet w swoim olbrzymim, ponurym mieszkaniu w Garden City. Z czego on mógł się utrzymywać? Dostawał skromną egipską emeryturę jako inżynier, mechanik. Określenie zdecydowanie na wyrost w odniesieniu do kogoś, kto w 1943 roku został wcielony do 4. Brygady Panzergrenadier SS Nederland, której niedobitki poddały się Amerykanom w maju 1945 roku na zachód od Berlina, po 2 latach walk na różnych frontach. Gerbens jest gadułą. W ciągu jednego popołudnia opowiada mi swoje życie w ciemnej, pustej norze na pierwszym piętrze rozpadającej się kamienicy. Głównie zależy mu na tym, by mi wyjaśnić, dlaczego uważa Nasera za sukinsyna. Co sprawiło, że na wysokości Lodi zacząłem myśleć o starym, zrzędliwym Holendrze. W tamtych czasach nie wiedziałem jeszcze, że brygadę Nederland wysłano na kilka miesięcy do Chorwacji, gdzie miała zwalczać partyzantkę po kapitulacji Włoch jesienią 1943 roku. Możliwe, że walczył przeciw dziadkowi Vlacha. Możliwe,
Możliwe, myślałem o Harmenie, gdy przyszła godzina wyboru i z kolei ja miałem wyjechać po lepsze życie, tak jak on, po roku wyrzeczeń i szykan w kraju zniszczonym i zrujnowanym przez wojnę, ruszył szukać szczęścia gdzie indziej, korzystając z pomocy kuzynów.

0: syna, który od przedwojnia pracował w aleksandryjskim porcie. Dzisiaj, gdy Egipt jest jednym z symboli ubóstwa, wydaje się dziwne, że ktoś mógł tam wyemigrować jako majster i podnieść sobie stopę życiową. Pytam Harmena, czy jego przeszłość w Waffen-SS miała jakiś wpływ na decyzję o wyjeździe. Odpowiada, że nie. Że tak, być może. Po przegranej wojnie spędził wiele miesięcy w więzieniu wojskowym. W końcu byłem tylko mechanikiem, a nie nazistą, mówił. Naprawiałem pojazdy gąsienicowe i ciężarówki. Za to nie przyznają Ritterkreuz, co nie? Już nie pamiętam. Wypuścili nas dość szybko. Wtedy pierwszy raz trafiłem do więzienia. Przez 3 lata harował w porcie w Aleksandrii. Naprawiał i konserwował dźwigi, wózki i całą maszynerię portową. Miał 2 dzieci. 2 córki z kobietą z Groningen, której początkowo podobało się w Egipcie. Mówił początkowo, a mnie przychodzi na myśl moja matka. Też obca, wyrosła z dala od rodzinnego kraju. Prawie go nie znała. Mój sąsiad z pronto odłożył gazetę, wstaje i idzie do baru albo do toalety. Kto wie, skąd pochodzą jego rodzice. Może jeszcze w młodym wieku wyemigrowali z Neapolu albo z Lekce, by popróbować szczęścia na zamożnej północy. Z kolei Harmen Gerbens wyjechał na zamożne południe. Później opuścił Aleksandrię, bo znalazł lepsze miejsce w Halwen, koło Kairu, w nowiutkiej fabryce broni, gdzie produkowano karabiny Hakim. Ciężkie, 8 mm. Przerobiony szwedzki model. Całe wyposażenie i maszyny przyjechały prosto z Malmę, łącznie z inżynierami. Dobrze się z nimi dogadywałem, opowiada Harmen. Zajmowałem się konserwacją. Hakim to był cudowny karabin, lepszy niż oryginał, prawie bez odrzutu. Pomimo naboju, Mauser wytrzymywał nawet piasek w mechanizmie wyrzutowym. Byłem bardzo dumny, że produkuję coś takiego. Po rewolucji Nassera wszystko zaczęło iść na wspak, mówi Harmen. Z cudzoziemców tylko ja jeden zostałem w fabryce. Wszyscy wyjeżdżali, Grecy, Włosi, Brytyjczycy. Pewnego dnia wybuchła wojna. Anglicy, Francuzi i Izraelczycy interweniowali w Suezie i aresztowali mnie za szpiegostwo. To było 31 października 1956 roku. Nazajutrz po bombardowaniu lotniska wsadzili mnie do zagranicznego rewiru więzienia Kanatir. Harmen nigdy się nie dowiedział, dlaczego i za co, ani na czyją rzecz miałby zdradzić. Harmen Gerbens był już nieźle wstawiony, kiedy opowiadał mi tę historię. Trochę się ślinił, krople herbaty czepiały się jego opadających wąsów, po czym ściekały kącikami ust. Mówił z coraz silniejszym akcentem, drżały mu ręce i podbródek, a zachód słońca okrywał cieniem puste mieszkanie. Puste, bo bez żony i 2 córek, które zostały wydalone do Holandii wkrótce po jego aresztowaniu. Batawski alkoholik Harmen Gerbens spędził w Kantirze 8 lat, zapomniany przez bogów i swój konsulat. Później dowiedziałem się, z jakiej przyczyny 8 lat w rewirze zagraniczniaków obok lochów, w których 40 lat później gnili moi islamiści, był przybocznym mechanikiem dyrektora więzienia. Gerbens spluwa na ziemię na samo wspomnienie jego imienia, nalewa sobie wody do herbaty, mamrocząc straszliwe holenderskie przekleństwa. A ja się zastanawiam, czy ta historia jest prawdziwa. Czy to naprawdę możliwe, że ten człowiek spędził 8 lat w więzieniu z niejasnego powodu? Czy to nie jest po prostu pogubiony facet, stary wariat, zżerany przez samotność i bimber? Dlaczego nie wróci pan do Holandii? Nie mogę, odpowiada. Nie mogę i to nie pańska sprawa. Nie protestuję. Żegnam się ze starym Piusem. Łza się mu wokół kręci. Odprowadza mnie do drzwi. Klatka schodowa jest usłana śmieciami. Schodzę na dół. Wracam do czerwonej agonii kairskich wieczorów zalatujących mumią.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał fragment powieści Matiasa Enarda Zona. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Art Rage w przekładzie Agaty Kozak. Do lektury wrócimy u nas w Dwójce jutro o tej samej porze.

Zapraszam na drugą część Kanonu Dwójki. Dziś w środę, ostatni dzień września, 30 września, Zofia Kruszewska i Magdalena Łoś. I powiem tak, słowo omenache, hiszpańskie słowo hołd, które padło przy okazji prezentacji suity Manuela de Falla, może powracać, bo niewątpliwie jesteśmy winni takie hołdy skrzypkowi, który dziś obchodzi urodziny, który jest wybitną postacią polskiej sceny muzycznej, którego nagrania z radością przypomnę, składając mu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. To Krzysztof Jakowicz.

Wszystkiego najlepszego, mistrzu. Krzysztof Jakowicz dziś obchodzi 87. urodziny, a my z wdzięcznością, wielką wdzięcznością będziemy wracać do jego nagrań, prosząc o ciąg dalszy, bo przecież te spotkania

koncertowe to także wielka wartość. Mogę Państwa zapewnić, że chiński tamburyn Kreislera, Fritza Kreislera, który zabrzmiał teraz, to jest doskonały dowód, że udniosić można każdą sztukę, jeśli gra się autentycznie, w stylu i właściwie jest to jeden z moich ulubionych przebojów

Jedno z nagrań miniatur, trzech preludiów George'a Gershwina opracowanych przez Jasza Heifetza. Nagranie wydane w 2007, ale zrealizowane, utrwalone 10 lat wcześniej. Jesteśmy dziś właściwie tu wierni, bo od rana świętujemy od fantazji polskiej, także w kanonie dwójki, takiej naszej tradycji, by z tą wdzięcznością wracać do nagrań i przypominać Państwu, ile artystycznego dobra i ludzkiego dobra spotkało nas dzięki tej postaci tak ważnej dla polskiej kultury, bo od razu odsyłam Państwa do podcastów. Krzysztof Jakowicz to jest artysta i człowiek, który pięknie opowiada. Ta wdzięczność, którą my dziś tu przywołujemy, myśląc o nim, pojawia się wielokrotnie w jego wspomnieniach, a to jest fantastyczny cykl zapisków ze współczesności nagranych przez Annę Skulską. Mistrz opowiada o całej swojej drodze artystycznej. No, na przykład taka scena, gdy na pierwszym roku studiów wygrał, znaczy znalazł się na podium. To był konkurs Wieniawskiego, rok 1962. Trzecia nagroda dla niego, potem nagroda dla najlepszego Polaka, ufundowana przez Henryka Szeringa. I opowiadał ze wzruszeniem o wzruszeniu swojego profesora. To profesor Wroński oczywiście, którego przytulił, drżał, nie chciał okazywać emocji, ale ta scena zapadła mu w pamięć i do niej powracał. No, trzecia nagroda, ale wtedy drugą nagrodę dostał Oleg Krysa, który grał na Stradivariusie. Musimy też i o tym pamiętać, jak to było na tych konkursach wtedy. Cała szkoła rosyjska, skrzypcowa, reprezentowana przez skrzypków radzieckich, miała tu oczywiście swój priorytet. Także oczywiście byli to świetni mistrzowie, ale no, warto też wspominać cały kontekst historyczny, co pewnie będziemy zresztą niedługo robić, słuchając przesłuchań kolejnego konkursu, który rozpoczyna się już 8 października. To teraz z radością wrócę do nagrania z 1977 roku. Claude Debussy, sonata G-moll na skrzypce i fortepian. Krzysztof Jakowicz i Krystyna Borucińska. Nagranie zrealizowane w czerwcu 1977 roku, gdy Witold Lutosławski usłyszał to nagranie w radiu. Napisał w 1977 roku tak. Szanowny i drogi panie, właśnie usłyszałem w radio nagranie pańskie ze znakomitą Krystyną Borucińską sonaty Debussy'ego. Proszę przyjąć wyrazy najserdeczniejszej admiracji i wdzięczności za to niezwykłe przeżycie. Trudno mi znaleźć słowa dla wyrażenia mego zachwytu dla pańskiej gry. Była to produkcja najwyższej próby. Cieszę się ogromnie i gratuluję. Ślę najlepsze pozdrowienia. Witold Lutosławski.

Sonata G-moll na skrzypce i fortepian Claude'a Debussy'ego w nagraniu Krzysztofa Jakowicza i Krystyny Borucińskiej. Nagraniu zarejestrowanym w czerwcu 1977 roku, po wysłuchaniu którego cytowałam już Państwu w 1979 roku zachwycony Witold Lutosławski napisał list, no, składając gratulacje i dziękując, przyjmując z wdzięcznością artystyczne przeżycia, których ci artyści w tej interpretacji mu dostarczyli. Widziałam kserokopię tego listu i muszę powiedzieć, język byli Państwo w stanie docenić, charakter pisma jest... Łatwo go też gdzieś znaleźć w internecie, ale ten dopisek 10 kwietnia 1979 roku, adres kompozytora Warszawa Śmiała 59, kod pocztowy, który dodał, wszystko to razem tworzy jakąś przepiękną scenę z nieistniejącego już świata. Nagrania Krzysztofa Jakowicza i Krystyny Borucińskiej to jeden z wątków, który chcę przypomnieć w tej najdłuższej muzycznie części dzisiejszego kanonu w dniu urodzin Krzysztofa Jakowicza, składając mu nieustanne wyrazy wdzięczności i wciąż najlepsze życzenia. Sięgam teraz po nagranie ważnego koncertu, ważnego, bo Sławomir Czarnecki, koncerto liliowe na dwoje skrzypiec i smyczki, op. 41, napisał, przekonany przez Krzysztofa i Jakuba Jakowiczów, że piękniejszy instrument od skrzypiec to dwoje skrzypiec. To prawykonanie odbyło się na warszawskich spotkaniach muzycznych w 2002 roku. Koncerto liliowe dedykowane Krzysztofowi i Jakubowi Jakowiczom. Jakub miał wówczas 22 lata, gdy to prawykonanie się odbywało, a towarzyszyła im skrzypką orkiestra kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą prowadziła Agnieszka Duczmal.

Krzysztof i Jakub Jakowiczowie to wykonawcy koncertu, który jest im dedykowany. To Sławomir Czarnecki, koncerto liliowe na dwoje skrzypiec i smyczki op. 41. Prawykonanie to Festiwal Warszawskie Spotkania Muzyczne rok 2002. Wtedy Jakub Jakowicz miał 22 lata, a rejestracja radiowa archiwalna to chyba kolejny rok, jakoś bardzo szybko, w ciągu 12 miesięcy to się zdarzyło. No i jeszcze ważna uwaga, w tym nagraniu Jakub gra z lewej strony. Jeżeli mieli Państwo możliwość obserwowania jakby tego spektrum dźwięku, to znaczy rozmieszczenia planu, a Krzysztof z prawej. Za nami nagranie kolejne z tej pięknej kolekcji, do jakiej sięgamy w dniu urodzin Krzysztofa Jakowicza, dziś 87. urodziny mistrza. No i oczywiście także jego głos w sprawie ważnej propagowania muzyki polskiej, koncerty w Polsce. O tym też opowiadał we wspominanych przeze mnie, polecanych Państwu zapiskach ze współczesności, przygotowanych, nagranych przez Annę Skulską. No, między innymi zabierał głos w sprawie upamiętnienia kompozytora, którego muzyki będziemy teraz w jego wykonaniu słuchać, Ignacego Jana Paderewskiego. W tej rozmowie, mówiąc, że nie ma w Warszawie ulicy kompozytora, a jest na przykład w Rembertowie. Nagranie, które teraz usłyszymy, to nagranie jego sonaty op. 13 Paderewskiego, oczywiście sonaty skrzypcowej a-moll. Krzysztof Jakowicz, Robert Morawski, sonata napisana w 1885 roku, uważana za jedną z najlepszych kompozycji Paderewskiego, którą dedykował jednemu z najwybitniejszych ówczesnych wirtuozów, a to Pablo de Sarasate. Allegro con Fantasia, Intermezzo Andante, no i finał Allegro Molto Quasi Presto.

To nagranie ukazało się w 2024 roku, wydane przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Ignacy Jan Paderewski, sonata Amol na skrzypce i fortepian op. 13, Krzysztof Jakowicz i Robert Morawski. To właściwie najnowsze nagranie, jakie mam dla Państwa w tym dniu urodzin Krzysztofa Jakowicza, właściwie prawie każda dekada jego wspaniałej działalności była tu reprezentowana. No i myślę, że możemy na koniec wrócić do tego rozdziału o wspaniałych muzycznych prezentów, które on nam robi, choć to jego dziś wszak urodziny, którym to prezentem też Państwa witałam. Fritz Kreisler i jego miniatury, był chiński tamburyn, teraz miniaturowy marsz wiedeński. To jest nagranie zarejestrowane przez Krzysztofa Jakowicza z Waldemarem Malickim w 1997 roku, wydane 10 lat później. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za wszystko, co do tej pory, i prosimy o ciąg dalszy.

0: Krzysztof Jakowicz i Waldemar Malicki, miniaturowy Marsz Wiedeński, to nagranie muzyki Fritza Kreislera z 1997 roku. Reklama.
1: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski i Strabag.
0: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego. Zbliża się 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
0: Wędrujemy dzisiaj na Wileńszczyznę, ale podróż odbywamy śladami wyjątkowego twórcy Tadeusza Konwickiego, którego upamiętniamy w tym roku z okazji setnej rocznicy urodzin. Odwiedzamy przede wszystkim kolonię wileńską, w której się wychował, w domu przy ulicy Dolnej i przygraniczne Bujwidze, gdzie spędził dzieciństwo, a gdzie dziś jest pewna wyjątkowa szkoła, jedyne w swoim rodzaju gimnazjum imienia Tadeusza Konwickiego. To Wileńszczyzna, do której pisarz wracał myślami w prozie i wspomnieniach do ostatnich dni życia oraz sceny i krajobrazy, które wpisały się w pejzaż takich dzieł jak Kronika Wypadków Miłosnych czy Bochin. Pierwszy przystanek – Kolonia Wileńska, gdzie wita nas wileńska przewodniczka Mirosława Naganowicz.
3: Cieszę się, że w tym roku mieliśmy wielką nadzieję, że to będzie rok Konwickiego. Bardzo się też ucieszyłam, że takim głównym patronem taćka Konwicki.
4: On ukochał swoje rodzinne miejsce. Każdy z nas powinien kochać tą ziemię, gdzieśmy się urodzili, gdzieśmy stanęli na nogi. To znaczy wszystko jakoś tak ułożyło się, połączyło się. Właśnie o tym i Konwicki pisał. Że i Litwini, i Polacy, i Białorusini muszą być zgodni. To jest nasza ziemia, nasz kraj. No i musimy go kochać i szanować. No, ja może już za długo.
3: Tutaj w Kolonii Wileńskiej Konwicki mieszkał mniej więcej od 6 roku życia, ale to mniej więcej, to też nie znamy dokładnego dnia roku, kiedy przyjechał, wiemy, że wyjechał stąd w 45. Więc na tablicy, która upamiętnia, że tutaj właśnie Tadeusz Konwicki mieszkał, nie ma też daty, od kiedy do kiedy mieszkał, tylko po prostu lata jego życia. Tablica została umieszczona w zeszłym roku w 10. rocznicę śmierci Tadeusza Konwickiego. A ten rok jest szczególny, ponieważ mamy już stulecie urodzin i cieszę się, że wiele dzieje się, ponieważ i na stulecie były wycieczki i po polsku, i po litewsku, i mieszkańcy Kolonii Wileńskiej, nowo przybyli Litwini, którzy czytają Konwickiego w tłumaczeniu, cieszą się, że tutaj mieszkał tak znany człowiek i bardzo chętnie też korzystają z wycieczek po Kolonii o Konwickim. Tutaj Tadeusz Konwicki mieszkał u swoich opiekunów, u Malwiny.

i Przemysława Blinstrupów. Malwina była siostrą jego babci. Babcia mieszkała w Bływidzach, a tutaj właśnie siostra. Małżeństwo już było w takim starszym wieku, byli bezdzietni. Oni właśnie zaopiekowali się chłopcem. Kiedy mama jego po śmierci swojego męża musiała pracować, poszła pracować do dworu, no i pewnie dziecko tam nie było mile widziane, więc chłopiec został przekazany dla dalszej rodziny. Tutaj dorastał, jak moja mamusia wspomina, pas krowy. Biegał cały czas, był taki bardzo zajęty. Lubiał czytać książki. Między innymi też do domu mojej mamy przychodził, żeby te książki wypożyczać. Nazywany był przez wszystkich Tadziłka albo Taćka, tak po naszemu. I dom ten opisywał jako: dziwny jest nasz dom, pełno w nim niepotrzebnych drzwi i okien. Jeśli przyjrzycie się z jednej i z drugiej strony, to właśnie takie wrażenie jest. Dom kiedyś był zielony. Prosiliśmy właścicielki, żeby chociaż trochę tej zieloności jeszcze zostawiła. No więc mimo, że otynkowany, tutaj z jednej i z drugiej strony jeszcze trochę zielonego koloru ma. A tabliczka poświęcona Konwickiemu też w takim zielonym kolorze, nawiązując do tego dawniej zielonego domu i do pięknych opisów przyrody, którymi zadziwia nas Tadeusz Konwicki. Piękne, ponieważ bardzo dokładne. Kiedy czyta się jego opisy miejsc, gdzie przebywa, no to dosłownie można w tym się miejscu znaleźć i identycznie to wszystko wygląda. Czasami tylko troszkę większe drzewa. Bardzo dokładnie też opisuje mieszkańców, z którymi przebywa. Na przykład dziura w niebie zaczyna się od słowa kajaki, kajaki. Kiedy przyniosłam tą książkę dla mamy, mama rozpłakała się przy pierwszym słowie i mówi: oj, pamiętam, to ten chłopiec, którego wszyscy nazywali kajaki, bo miał ogromne buty z sznurkami przywiązane po ojcu. Tutaj mieszkały siostry Puciatówny, które w kronice wypadków się pojawiają. W kolejnym domku mieszkała rodzina Niemców, więc ludzie są prawdziwi i miejsca bardzo dokładne. I pisał: Wilno i Kolonia Wileńska to mój kosmos, z którego nigdy się nie wydostałem i nigdy nie wydobędę. Także wszystkie jego książki są przepełnione Wilnem i Kolonią.

W książkach Konwickiego często pojawia się kolej, bo kolej jest tak blisko od domu, że pociągi było i dobrze słychać, no i oczywiście widać. Młodzież wtedy często jeździła pociągiem do Wilna, z tym, że pociąg tutaj zwalniał, więc trzeba było podbiec, chwycić się za taką poręcz, stanąć na schodkach i na tych schodkach z 10 osób mogło stać. To było bardzo niebezpieczne. Tak się jeździło do miasta. Nie zawsze w pociągu, tylko tak nie wiem, na pociągu może bardziej. Pociąg często pojawia się w jego książkach. Stacja wyglądała inaczej niż obecnie. Stacja została zniszczona mniej więcej w, nie wiem, 2000 roku. Także jeszcze niedawno. Stacja miała drewniany domek i taką dobudówkę, poczekalnię. I to jest ilustracja z Nowy Świat i okolice. Bardzo dokładnie właśnie w tej książce pojawiają się ilustracje domu, stacji, urwiska, blin z trupów, jego opiekunów i inne. Malował z pamięci, siedząc w Warszawie, Tadeusz Konwicki, czyli taka fotograficzna pamięć i w opisach, i w rysunkach. Za stacją po drugiej stronie była wieś, która się nazywała Tupaciszki. W 1935 roku Tupaciszki zostały przyłączone do kolonii wileńskiej. Mieszkała tam rodzina Piegutkowskich. W jednej z książek pojawia się taka notatka: mój przyjaciel Sewek P. I w domu Piegutkowskich ja akurat bywałam bardzo często. I właśnie z domu Piegutkowskich wyniosłam od dziecka, że Konwicki to ktoś bardzo ważny i że nie znać, nie wiedzieć, kto to taki Tadeusz Konwicki, jest jakby wielkim przewinieniem. Będąc mała, książę Konwickiego jeszcze nie czytałam, ale widziałam bardzo często, jak Seweryn Piegutkowski testował osoby, które przychodziły do ich domu i pytał, czy wiesz, kto to Konwicki? Jeżeli osoba mówiła tak, oczywiście, to wtedy zaczynała się rozmowa i w ogóle byli wszyscy bardzo szczęśliwi. Jeżeli ktoś mówił, a kto to taki, no to znaczy to jest oblał i nie ma o czym tak za bardzo rozmawiać.

0: rozmawiać z daną osobą, bo na niczym się nie zna.
1: Ja nie jestem pierwszy raz i na Kolonii Wileńskiej, i w Łipicach jestem pierwszy.
2: Profesor Anna Nasiłowska.
1: Ale na Kolonii Wileńskiej byliśmy. W 1989 roku zorganizowano taką wycieczkę z inicjatywy między innymi Marii Janion, która chciała po raz pierwszy zobaczyć swój kraj rodzinny po bardzo długim okresie. I program obejmował wizytę w Kolonii Wileńskiej. Nie byliśmy w Bujwicach, bo jeszcze Konwicki nie napisał Bohini, a Bochin jest związana właśnie z Bojwicami. Marii Janion bardzo zależało też, żebyśmy byli w Solecznikach. Tam też jest taki rejon, gdzie żyją Polacy. Byliśmy też w Ponarach, ponieważ Janion zdawała sobie sprawę, że tam zginęli wileńscy Żydzi, i mówienie o tym węźle różnych tożsamości związanych z Wilnem zawsze będzie niepełne z powodu tego, że brak przedłużenia tej wspólnoty. Tadeusz Konwicki bardzo dokładnie opisał i tak plastycznie to swoje otoczenie, więc wiedzieliśmy bardzo dobrze, wszyscy czytelnicy Tadeusza Konwickiego, jaka rzeka tam płynie, że to jest nieduża rzeczka, ale bardzo ważna, że stacja kolejowa odgrywa ogromną rolę. Dzisiaj przekonaliśmy się, jak blisko było z domu, gdzie Konwicki mieszkał, u swojej ciotki, czy też ciotko babki, na stację kolejową. Przekonaliśmy się, że szkoła w Bujwicach akcentuje przede wszystkim związek z ziemią rodzinną i na tym budują mit Tadeusza Konwickiego, który coraz bardziej w Polsce jest pisarzem z przeszłości, a jednak tutaj ma swoje bardzo dobre miejsce.

0: Proszę zwrócić uwagę, gimnazjum imienia Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach. Żeby zapamiętać, gdzie jesteśmy, że Bujwidze, to zacznę od takiej legendy, że ślepy, było różnie, czy Napoleon, bo tutaj są dróżki napoleońskie, ale kiedy zobaczył bój, gdzieś tam stojąc na pagórku, mówi: o, Bujwidze, ale pisał z blendem, napisał przez uzwykle. Tak więc Państwo będziecie pamiętać, że jaka to jest miejscowość Bujwidze. No, a nasze gimnazjum to jest gimnazjum imienia Tadeusza Konwickiego, a teraz zapraszam na drugie piętro do sali. Zenobia Mikielewicz, nasze gimnazjum już 10 lat ma imię wielkiego człowieka, Tadeusza Konwickiego. Także zapraszamy serdecznie na drugi rok, na dziesięciolecie nadania imienia. Na Litwie to jest tak, że musieliśmy przejść akredytację, żeby otrzymać miano gimnazjum. I po 2 latach otrzymaliśmy oficjalnie, zostało nadane imię. I od 10 lat jesteśmy gimnazjum imienia Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach.
1: To nie było takie oczywiste, żeby nadać imię tego autora akurat w szkole, prawda?
0: No przyznajmy, Bujwidze to jest taki malowniczy zakątek, leżący 40 km od Wilna. Bardzo bliziutko mamy już Białoruś. Płynie Wilia, jest most Małpi, jest wiele rzeczy ciekawych do obejrzenia i do zwiedzenia. Ale chcę powiedzieć, że to jest miejscowości, które są bogate na pięknych i mądrych ludzi. I kiedy musieliśmy nadać imienie dla gimnazjum, to wiele osób stanęło do konkurencji, konkurs był ogłoszony. Więc wiele osób stanęło do boju i wiadomo, zrazu zobaczyliśmy, a kto pisał tak pięknie o Bujwidzach, kto te Bujwidze przypominał, kto się cieszył z tego, że był w tych Bujwidzach, więc Konwicki, 1 z 4 osób, był wybrany do konkursu. Wiadomo, że nie jest łatwe, dlatego że wybrać osobę, która będzie niosła, na wiele lat będzie też reprezentowała szkołę, to jest wielka odpowiedzialność, odpowiedzialność całej społeczności.
1: Od razu to prowadzi do najważniejszego pytania w sumie. Jeżeli szkoła ma pewnego patrona, to chcemy też, żeby uczniowie

0: pielęgnowali pewne jego cechy, albo właśnie przypominali. Z jakich właśnie cech Tadeusza Konwickiego skorzystają uczniowie właśnie tej szkoły?
1: Będąc szkołą na Litwie, nauczając w języku polskim, to po pierwsze chciałoby się zadbać o poprawną polszczyznę. To jest duże wyzwanie, dlatego że mamy różną młodzież, z różnych rodzin, zmieszanych rodzin i zadbać, żeby mówiliby poprawnie po polsku, to trzeba przyznać, jest wyzwanie. Po drugie, myślę, że dla młodzieży pracowitość naszego patrona, odwagę mówić prawdę, mieć cele i zdobywać ich. Także wiele takich poważnych cech, o które też walczymy na co dzień.
2: Galina Rawdo, byłam dyrektorką w tej szkole, no i za moich czasów, powiedzmy z moim udziałem, to gimnazjum otrzymało patrona Tadeusza Konwickiego. Myślę, że najważniejszą cechą i może być to jedyna, którą chcielibyśmy wychować wśród naszej młodzieży, to patriotyzm. To głęboki patriotyzm do ziemi ojczystej. Nieważne, gdzie później będziesz żył, jak los się ułoży, ale ziemi ojczystej, ziemi rodzinnej nigdy nie wygasną z pamięci.
3: I Konwicki takim patriotą według pani był?
2: Konwicki był 100% takim patriotą. O tym świadczy jego wspomnienie, jego utwory, jego rozmowy prywatne. On zawsze wracał myślami tutaj do nas, nad Wilię. Właśnie przez Buwidzę przepływa rzeka Wilię. On to wspominał wszędzie.
4: Konwicki był autorem pochodzącym z peryferii właściwie. Jest pewien stereotyp Polaka z Kresów. To wszystko nie pasuje do Konwickiego. Był pisarzem niesłychanie nowoczesnym i ten jego tok opowiadania zarówno w prozie, jak w tak zwanych łuże wspomnieniach jest bardzo dziwny, kapryśny, asocjacyjny i właściwie nikt z pisarzy po 89 nie miał aż tak rozwiniętego sposobu opowiadania o sobie, akcentującego i fikcję, i znakomitego.
5: Profesor Anna Nasiłowska, Mirosława Naganowicz, Halina Rawdo i Zenobia Miklielewicz oprowadzały nas w kwadransie bez muzyki po miejscach ściśle związanych z dzieciństwem Tadeusza Konwickiego, wybitnego pisarza i reżysera, jednego z najważniejszych świadków i obserwatorów historii polskiej w XX wieku, który dorastał na Wileńszczyźnie i mimo że stamtąd wyjechał, to nigdy o niej nie zapomniał. Audycję przygotowała Aleksandra Tykarska.

Słuchają Państwo Dwójki, 16 minut po 11. Środa, ostatni, czyli 30 dzień września i ostatnia część kanonu. Zofia Kruszewska i Magdalena Łoś, zapraszamy. I to będą trzy kwadranse z Mozartem. Najwyższa pora coś zaśpiewać.

Das Weilchen, ten fiołek Mozarta, to nagranie, które ukazało się w 2015 roku, ale wracamy do niego bardzo chętnie, bo to świetny duet, świetna interpretacja. Mark Padmore i Christian Bezuidenhout grający na fortepianie historycznym. On jest powodem, dla którego wróciłam do tego nagrania, bo też Bezuidenhout wydał kolejną odsłonę interpretacji nagrań koncertów fortepianowych Mozarta, którą to serię realizuje z prowadzoną przez siebie orkiestrą fryburską, barokową. No i Klaudia Baranowska w poniedziałek przedstawiała Państwu koncert D-moll w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 466 z tej nowiutkiej, gorącej, wydanej w piątek płyty. Czas na ciąg dalszy. Nie ma co odkładać przyjemności tej wspólnej muzycznej lektury. Jeszcze dwa koncerty z tego krążka są godne wspólnego słuchania. Bardzo nawet godne, ciekawe, dobre to nagranie, które Państwu polecam, a oprócz polecania po prostu proponuję. Słuchamy razem. Przed nami koncert Esdur w katalogu kompozytora, pozycja 449, koncert ukończony w Wiedniu w lutym 1784 roku.

Solista i prowadzący całość Christian Bezuidenhout grał na kopii instrumentu z pracowni Walter i Syn. Ten oryginał zbudowany w 1805 roku, a kopia Paula McNulty'ego w 2008. Za nami nowe nagranie Christiana Bezuidenhouta i orkiestry barokowej we Fryburgu. Ono ukazało się w piątek. W poniedziałek Klaudia Baranowska przedstawiała 20. koncert d-moll, a za nami S-dur, 14. koncert w katalogu dzieł Mozarta, pozycja

449. Allegro vivace andanti, no i allegro ma non troppo. Przy Mozarcie pozostaniemy, sięgając po dawniejsze nagrania Christiana Bezuidenhouta. Tym razem temat sonat na fortepian i skrzypce, które to sonaty wybrano oczywiście nagrał z Petrą Mulejans, współzałożycielką orkiestry barokowej we Fryburgu. Nagranie ukazało się w 2009 roku. Posłuchamy drugiej części, temat z wariacjami w tempie Andantino Cantabile, sonaty G-dur w katalogu Mozarta. To dwa numery, 379 łamany przez 373 z literką A.

Temat jej wariacje, druga część sonaty na fortepian i skrzypce G-dur w katalogu Mozarta, pozycja 379 i drugi numer 373 z literką A. Christian Bezuidenhout i Petra Mulejans. To prawie koniec dzisiejszego spotkania. Jeszcze jedna piękna muzyczna niespodzianka. Mozart i Christian Bezuidenhout. Po tym nagraniu z Petrą Mulejans wrócę do jego solowych interpretacji.

interpretacji muzyki Mozarta. Swego czasu był to kapitalny serial, gdy prezentował nam kolejne programy solowych kompozycji fortepianowych Mozarta, no na przestrzeni pięknych kilku lat. Dziękuję za dziś, do usłyszenia jutro w kanonie dwójki, Magdalena Włosz.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
1: Włóczęgi duchowe. Wybór wierszy Wojciecha Kudyby można odczytywać jako specyficzną biografię duszy poety. Świat napełniony istnieniem sakrum staje się przestrzenią nieskończoną, nieograniczoną żadnym obwodem. Każdy szczegół jest ważny. Każda drobina życia domaga się uwagi. Trwa misterium. Zjednoczenie człowieka i natury pozwala dostrzec boski wymiar istnienia.
2: Woda. Wciąż między nami jej niepewny promień. W splątanym ogrodzie bardzo dawno. Teraz ścieżka przy płocie. Dwie zbutwiałe żerdzie, na które wspina się mech mokradła. Miarowe skrzypienie. Magia mechaniki prostej. Rychły ruch wahadła. Przestronna przestrzeń. Pluszczące przestworza. To one były kiedyś naszym sprzymierzeńcem. Jedno poruszenie wiosła i byliśmy nad głębią. Całkiem sami. Co mogła mówić? Jaki rodzaj znaków mogła wysyłać do nas, pochylonych w łódce? Widzieliśmy tak naprawdę niewiele. Skrawki dawnych sieci, stare wiadro, kamień na dnie, piasek, niestrudzoną rybę. Mimo to przecież czuliśmy, jak spływała przez nasze ręce niepewnym promieniem. Nie można było nigdy zdobyć jej na zawsze. Była inna niż my i wciąż nas zmieniała. Rozmowa. Rozmowa jest jak podróż, jak szukanie miejsca, w ruchu, w naszym domu, w środku historii. Wciąż trzeba jej szukać, odchodzić, powracać, jechać do Tomaszowa, mieć wszystkiego dość. Wyruszać z Krasnobrodu, Zamościa, Tyszowiec, wczesną wiosną nagle pozostawiać ślady. Jesienią poznać szlak wzdłuż działów wodnych. Przez zamęt unosić jej łagodny promień. Złociste światło limfy, nurt krwi w autobusach, na łódkach. Nieskończony rytm. Lub przeciwnie. Ledwie zamknąwszy powieki, w chwili, która może okazać się wieczna, poczuć jak niesie, niczym wielki atlantycki wiatr. Zawsze do wewnątrz. Ruch bywa wtedy tańcem, wędrówka słuchaniem. Wiele podróży ma charakter jak gdyby muzyczny. Wódz. Niełatwo było cię słuchać. Wodzu w papierowej czapce

0: chce rano wyruszać w pole, wozić w czarnej kance śliwkowy kompot, w skrzynce klucze, plandeki, dwie bułki w kruszące, złudzenia, szpadel, młotki, motyki na słońce. Nie było lekko, zwykle było ciężko rozstawać się z marzeniami. Z światem wlec powolną ścieżką na wojnę z podstępnym diabłem, skrytym pod postacią perzu w naszych burakach. Pamiętasz, rycerzu, jak kiedyś wieczorem wydarliśmy mu całą naszą ziemię, zagon za zagonem?
1: Wiersze Wojciecha Kudyby z tomu Włóczęgi duchowe czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam, Iwona Smolka.

tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji o Uniwersytecie Wzajemnym. Sztuce tworzenia instrumentów ludowych i tradycyjnych, czyli o wielomiesięcznym projekcie badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym, który realizowany jest we współpracy Fundacji Inicjatyw Twórczych Targowisko Instrumentów i Muzeum Ziemi Bieckiej. To nowa inicjatywa, która w zamierzeniu ma połączyć działania naukowców, etnomuzykologów z muzealnikami, budowniczymi instrumentów, muzykami, śpiewakami i osobami zajmującymi się dokumentacją i lokalnym dziedzictwem. Punktem wyjścia jest niezwykła kolekcja instrumentów, która znajduje się w Muzeum Ziemi Bieckiej, no i związana z nią dokumentacja. Już w najbliższą sobotę, czyli 3 października, od godziny 10 do 17, dzień otwarty. Wszystko oczywiście w Muzeum Ziemi Bieckiej, w domu z basztą. Będzie okazja, aby zobaczyć trwający proces badań, dokumentację, ale również włączyć do niego własną pamięć, jak piszą organizatorzy, i wiedzę o miejscowych tradycjach muzycznych, instrumentach i ich twórcach. W tym wydarzeniu wezmą udział m.in. Anna Iwan, Jan Malisz, Lucjan Kościółek, profesor Piotr Dalik, Kaja i Janusz Prusinowscy, Stanisław Nogaj, Paweł Płoskoń i wielu innych wspaniałych specjalistów w swoich dziedzinach. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie targowiskoinstrumentów.pl. A dzisiaj o tym wydarzeniu w audycji opowie Piotr Piszczatowski, czyli pomysłodawca i twórca tego wspaniałego spotkania. Na początek jednak posłuchamy muzyki. To kapela Maliszów i nagranie z albumu Wiejskiej.

0: Piotrze, co sprawiło, że targowisko instrumentów w bardzo specyficznej formie przenosi się do Biecza?
1: W nowej formule, aczkolwiek bardzo starej formule, no bo spotkanie międzyludzkie, spotkanie w wąskim gronie, no, towarzyszy ludzkości od zarania. Do tej formuły wracamy szczególnie, że jak sobie już tutaj w przedbiegach naszej rozmowy powiedzieliśmy, czasy mamy gorące, szaleje sztuczna inteligencja, coraz to nowe wynalazki przykrywają to, co tak naprawdę stanowi treść ludzkiego życia, czyli bycie z drugim człowiekiem, wymienianie się wiedzą, dzielenie się skarbami, inspirowanie się nawzajem. Wydaje się, że tutaj targowisko instrumentów, które dotąd funkcjonowało w formule przede wszystkim ekstatycznej, karnawałowej, bo gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, no to od jakichś 16 lat spotykamy się przy okazji festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, ale też już w innych miejscach poprzez moją fundację, w takiej formule ogromnego nagromadzenia osobliwości, osobowości, wręcz można powiedzieć czasem takiej formuły, która operuje na przesadzie, no bo zawsze jest zbyt gęsto, zbyt dużo się dzieje. I ten pomysł, żeby spotkać dobrze ponad 100 twórców instrumentów, ale też z czasem i naukowców, i poszukiwaczy przygód i muzyki, i zaprosić do tego dobrze 1000 albo 2 albo i 3000 ludzi, którzy targowisko odwiedzają. Ten pomysł, no, jest możliwy w jednym miejscu, raz do roku albo dwa razy do roku, ale tak jak podczas tych wszystkich spotkań oczy świeciły się naszym gościom. Ja pamiętam, jak po trzeciej edycji Janek Malisz, twórca instrumentów z Beskidu Niskiego, do mnie podszedł i powiedział mi: Piotrek, ja nie wiedziałem, że na stylu jest. Proste odkrycie, że tutaj 100 pobratymców może być w jednej przestrzeni, jakoś czasami ludzi uskrzydla. To jest jedna formuła. Natomiast kiedy już wędrujemy po kraju i widzimy, czy w Szczecinie, czy w Rzeszowie, czy w Suwałkach, czy we Wrocławiu, nie mówiąc o całym szerokim terytorium Polski, mamy porozrzucane pracownie twórców instrumentów bardzo różnej proweniencji. Na moje oko jest to dobre kilkaset osób zajmujących się rozlicznymi, mających

rozliczne specjalizacje. Trafiamy też do takich miejsc, w których skarby przeszłości są zdeponowane. No, są to muzea. I sposób prezentacji tych zasobów, ich zasobność, ich bogactwo jest bardzo różne. Także sposób opisu. Pamięć, która jest z nimi związana, jest w bardzo różnym stanie. Kiedyś na jednej z konferencji instrumentoznawców usłyszałem od jednej z pań z muzeum w Krakowie taką opinię, iż około 80% takich depozytów w kraju dotyczących instrumentów jest jeszcze nieopisanych. A przecież są to skarby, są to świadectwa twórczości, są to takie przedmioty, które związane są z emocjami, z historiami ludzkimi, no i z całą ogromną wiedzą o naszej kulturze. Jednym z takich miejsc, gdzie istnieje zbiór zupełnie niesłychany, jest Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu. Tam przepiękne budynki, poły renesansowe, poły średniowieczne, baszta, historia Biecza, który był dynamicznym centrum rzemiosł przez XIV, XV, XVI, XVII stulecie. Niesłychana historia. Biecz miał kilkanaście cechów rzemieślniczych. To jest bardzo ważne, no bo cech to kompetencje, to przekaz kompetencji. I teraz przeskakujemy kilka stuleci, żeby nie ugrzęznąć w tamtych opowieściach, i jest II wojna światowa. Tragedia, jak w całym kraju, destrukcja, spalone budynki, poniszczone wsie, ale żyją ludzie z ich umiejętnościami, żyją osoby posiadające przepiękne pamiątki przeszłości po całej okolicy, i w Bieczu rozpoczyna działalność pan Tadeusz Ślawski, później z żoną Gabrielą Ślawską. Historia przygodowa. Jak na film. Jeżeli po drugiej stronie jest jakiś reżyser, to od razu polecam kontakt z nami, z muzeum i z panią Gabrielą, bo pani Gabriela, wybitnej inteligencji osoba i też swady, krasomóstwa, przepięknie opowiada o latach powojennych, kiedy z dyrektorem muzeum, swoim mężem, wędrowali po całej okolicy i zbierali do tworzonego Muzeum Ziemi Bieckiej i elementy starych aptek, i obrazy, i narzędzia rolnicze, ale przede wszystkim to, co dla nas jest najbardziej interesujące, instrumenty muzyczne. Więc pojawiają się basy. To musiała być okolica, w której na basach uwielbiano grać, ponieważ, uwaga, w samym zbiorze muzeum jest około 27 instrumentów. Często, no myślę, że też niedocenianych, a przecież z zapisków i z kart bibliotecznych wiemy, że instrumenty są XIX-wieczne, z przełomu wieków, z międzywojnia, robione z rzadka przez zawodowych lutników, ale przede wszystkim tworzone przez stolarzy, przez domorosłych twórców, czasami przepiękne, no jak rzeźby. Ale też dalej mamy tam zbiór cymbałów. I uwaga, to jest jakiś najbardziej, według mojej wiedzy, wysunięty na zachód rejon, gdzie cymbały się pojawiają. W muzeum jest 8 egzemplarzy pięknych instrumentów, z których tylko część jest na wystawie, a część jest w magazynie. W książce Gabrieli Ślawskiej, w której ona przepięknie opowiada o ich przygodach powojennych, są zdjęcia. Tymi zdjęciami zajmiemy się podczas naszego spotkania, do którego nieuchronnie dążymy w ciągu naszej opowieści. Otóż 3 października otwieramy podwoje muzeum oraz nasz projekt, wielomiesięczny projekt, na taką możliwość zajrzenia do tego, co właściwie w muzeum Fundacja Targowisko Instrumentów i zaproszeni goście robią. Otóż profesor Zbigniew Przeremski, znawca dud i lir korbowych, profesor Piotr Dalik, znawca cymbałów, autor monografii przelicznych na te tematy, Tomasz Rokosz,
też znawca cymbałów, spotykają się z twórcami instrumentów, więc będzie i Marek Kruczek, i Jerzy Panek z Futomy, twór,

twórcy cymbałów. Ale też, uwaga, Stanisław Noga i spadkobierca świętej pamięci Stanisława Wyrzykowskiego w dziedzinie liry korbowej. Będą też muzykanci i muzycy grający i na lirach korbowych, i na cymbałach, i na basach, więc będzie Janusz Prusinowski z Kają Prusinowską, bowiem jak rzadko kto w tym kraju, przepięknie grają na lirze korbowej i śpiewają dawne pieśni w sposób bardzo prosty, nieudziewniony. To nie są kompozycje bardzo, bardzo rozwinięte. Jest tutaj siła prostoty i siła dawnego piękna, ale w kontrze. Zaraz tam pojawia się Paweł Płoskoń ze swoim pobratyncem, czyli właśnie Stanisławem Nogajem, bo oni eksperymentują z lirą korbową i Paweł niebywale gra na lirze korbowej, ukazując jej możliwości brzmieniowe, rozliczne nowe barwy, możliwość grania nawet tańców, czyli ten repertuar, który na lirach korbowych prawdopodobnie pojawiał się bardzo, ale to bardzo rzadko, a tutaj Paweł pozwala sobie na eksperymenty i ulubione melodie taneczne gra na lirze. To wszystko będzie można

0: w Baszcie. Tegoż muzeum, będzie stanowisko lotnicze i tam rozłożą swój warsztat Jerzy Panek, Marek Kruczek, pokażą jak nad cymbałami się pracuje, z jakich elementów one się składają. Będzie można zajrzeć do środka, będzie można prawdopodobnie założyć strunę, trochę postroić, a strojenie cymbałów to wiadomo, wielogodzinna przygoda. Będzie też stanowisko poświęcone lirze korbowej. Tam Lucjan Kościółek pokaże, a raczej da możliwość usłyszenia tego, co w lirze piszczy. No bo nim lira zacznie pięknie grać, to trzeba się troszkę nabiedzić i trzeba mieć dużą kompetencję, żeby instrument, mówiąc kolokwialnie, odpalił.
1: To wszystko odbędzie się 3 października, ale na czym polega szersza koncepcja? Mówiłeś o tym wielomiesięcznym projekcie. Czy w Bieczu będzie można w jakiś sposób uczestniczyć w działaniach fundacji waszej? Czy tam powstanie jakiś wasz przyczółek? Jak to wygląda?
0: To jest nowa strefa dla mnie i dla fundacji, ponieważ dzięki takiemu sojuszowi z wybitnej klasy naukowcami wchodzimy w aparaturę i w kompetencje muzealną, archiwizacyjną i badawczą. Uczymy się razem z pracownikami muzeum wypełniać karty muzealne. Uczymy się robić profesjonalną dokumentację, bo ja zawsze robiłem taką dokumentację życia w pracowniach, a tutaj to jest inny standard. To chodzi o to, żeby było białe, neutralne tło, żeby pojawiły się detale. Jest w tym pewna wiedza. Uczymy się odcyfrowywać historię instrumentu, ponieważ instrument, kiedy jest wystawiony na wystawie i czasem wiadomo, kto go stworzył, z jakich rąk pochodzi. I tak już to jest niepełne, a przecież za tym stoi historia, historia danej wsi. Stoi repertuar, jaki był wykonywany na tych instrumentach. Stoi też wiedza o przygodach, które za tymi instrumentami stały, no bo nim w muzealnej gablocie coś na wieki wieków zawiśnie obok innych przedmiotów, powtarzam słowo przedmiot, no to przecież wcześniej uczestniczyło w życiu społeczności, ale też w rozlicznych przygodach. Wystarczy wspomnieć dawne wesela albo wędrówki muzykantów z wesela do domu, albo z domu na wesele, wędrówkę na bryczce, wędrówkę na wozie, żeby zobaczyć, że to nie tylko przedmiot, to przygoda. I tutaj rzeczywiście my przez wiele miesięcy współpracując ze Zbigniewem Przerębskim oraz zapraszając naukowców i inne osoby do spotkań w muzeum, operujemy zarówno w przestrzeni wirtualnej, to znaczy ta dokumentacja, którą razem z pracownikami muzeum, czasami po raz pierwszy te przedmioty, które w muzeum są fotografowane i szerzej opisywane, i prowadząc śledztwo w księdze wpływów, w karteczkach przyczepionych do instrumentów, czasami 50, 60, 70 lat temu, odtwarzamy drogę, jaką te instrumenty przeszły do muzeum, ale też tak naprawdę odbudowywujemy pamięć lokalną. No bo czym dla społeczności jest wiedza, że gdzieś wisi parę obiektów, a czym innym dla szeroko pojętej społeczności ziemi bieckiej i w ogóle szeroko pojętego Podkarpacia czy Małopolski jest wiedza o tym, że na przykład twórcę nazywał się pan Stanisław Mytczak. To też jest zupełnie niesłychana historia. Otóż to nie był po prostu twórca gdzieś ze wsi, tylko to był stolarz zaprzyjaźniony z rodziną Ślawskich, czyli osób, które tworzyły to muzeum. I osoba, która była niezbędna do tego,

0: tego, żeby te instrumenty, które oni, uwaga, czasami na własnych plecach, autobusem, uwaga, autostopem, tak opowiada pani Gabriela, przecież to są lata 50., 60., to muzeum nie kipi bogactwem, nie kipi sprzętem. I dwoje, troje pasjonatów wędruje po całej okolicy, przynosi to, co się udało domówić z mieszkańcami okolicznych wsi, żeby do muzeum przekazać, no i coś z tymi instrumentami trzeba zrobić. Więc jedną z osób, które na tamtym etapie instrumentami się opiekuje, jest lokalny stolarz, pan Stanisław Mytczak. I uwaga, to nie jest prosta, schematyczna historia z muzeum. Bogate muzeum, pracownicy, proszę bardzo, mamy standardy, proszę to opisać, wstawić, spryskać i za szybę. Nie, dochodzi do całej fascynującej chemii pomiędzy pracownikami muzeum, a ludźmi, którzy otaczają, którzy zamieszkują te wsie wokół Biecza. Pan Mytczak dokonuje czasem konserwacji tych instrumentów, tak jak umie, ale czasem dokonuje też, tworzy nowe instrumenty. I jedna z lir korbowych wystawionych na wystawie wychodzi spod ręki osoby, która w muzeum jest zatrudniona. Czyli w tym momencie muzeum przestaje być tylko miejscem kolekcjonowania, miejscem przebywania kolekcji, ale staje się też także współtwórcą tej opowieści. Granice pomiędzy muzeum, a pomiędzy żywą tkanką je otaczającą się zacierają. Do tegoż też stopnia, iż w książce pani Gabrieli, którą polecam już wielokrotnie, czyli Gawędy muzealne, przygody bieckiego muzealnika, jest historia o tym, jak muzealnik w tamtych latach, kiedy odbudowujemy Polskę po wojnie, lata 50., 60., 70., musi sobie poradzić. No nie jest bogaczem, ale walutą złotą są środki alkoholowe. I bimber pędzony przez sprzątaczkę muzeum jest przekształcany w kalwadosa, podobno wyśmienitej jakości. I stanowi walutę, za którą instrumenty oraz inne artefakty też czasem wędrują do muzeum. Zarówno te artefakty ze wsi, jak i obrazy przekazywane z miasta Kraków do kolekcji muzeum. Przyznacie państwo, iż rozbija to takie pierwsze nasze skojarzenie z muzeum. Poważna instytucja, za którą przygoda nie stoi. Otóż niezliczone przygody stoją za twórcami tego muzeum. Przyjaźnie i z twórcami instrumentów, i z muzykantami. Dlatego książka pani Gabrieli pełna jest zdjęć przeuroczych. Każdy, kto uwielbia muzykę wiejską, muzykę tradycyjną, jak spojrzy na te zdjęcia, to mu się gęba śmieje, bo wie, jakie to są osobowości, jak twórczy i fantastyczni ludzie. W związku z tym nasze wielomiesięczne przyglądanie się zbiorowi nie tylko na ścianach, ale także w magazynach, w księgach wpływów, w rozmowach z panią Gabrielą, w rozmowach ze wspaniałą ekipą muzeum, jaka teraz się nim opiekuje i która z wielkim sercem chce wszystko i fantastycznie opisać i udostępnić, prowadzą do tego, że wespół w zespół próbujemy ten zbiór ożywić. Zaprosić mieszkańców okolicznych miejscowości, żeby przyszli też na ten dzień otwarty 3 października, ponieważ będzie też wystawiona księga, nazwijmy ją Księga Pamięci, gdzie będzie można zanotować, a szanowni państwo, na waszej wystawie to nie ma instrumentów mojego wujka, albo instrument, który opisujecie jako instrument pana Staszka, to naprawdę to zrobił pan Ryszard, i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli te opowieści rozchodzą się w różne kierunki, no to ja jako urodzony socjolog, osoba parająca się teatrem przez dużą część życia, patrzę na to jako na właśnie swoiste naczynie, w której pamięć nie jest tylko tym, co jest zapisane na papierze. Nie jest tylko słowem, jest emocją. Jest czymś, co współdzielimy.
1: Czyli rozumiem, liczycie także na to, że być może pojawią się jeszcze nowe artefakty, które wciąż gdzieś istnieją po zagrodach i miejscowych domostwach. I że tą pamięć obudzicie i że być może dowiemy się czegoś więcej na temat tego regionu.
0: Tak, a przede wszystkim mieszkańcy tego regionu będą w żywy sposób myśleć

o tym zbiorze, że to jest ich zbiór, że te instrumenty przepiękne, i liry korbowe, i basy, i skrzypce, i wiolonczele, i instrumenty dęte są ich, że warto o tym gadać ze sobą przy wieczornej herbatce, no bo to jest pamięć żywa. I że wszystkie osoby, które kontynuują sztukę muzyczną regionu, tam się pojawią i będą do tego muzeum wracać. Mamy wielkie szczęście, że aktualny dyrektor muzeum, pan dr Paweł Kocańda, archeolog, współdzieli z nami pasję do idei Muzeum Żywego. Na zachodzie to się nazywa Living Museum. I w teorii muzealnictwa, w myśleniu o muzeach, robi przez ostatnie 20-30 lat furorę. Bo nowoczesne muzeum nie jest tylko zbiorem gablot, tylko jest też przedmiotem, gdzie jest też przestrzenią, gdzie odbywa, gdzie jest grana muzyka, gdzie są wyświetlane zdjęcia, gdzie można dotknąć, w tym wypadku instrumentów, ale w ogóle artefaktów, że jest warsztat. Czemu w takim miejscu nie może być stołu stolarskiego, a tam goście nie mogliby wykonywać prostych prac? I dzieląc tą współpasję, a powiem jeszcze jedno zdanie, ja całą Europę teraz zwiedzam szlakiem muzeów instrumentów i obserwuję, gdzie to jaki jest zorganizowane. No ostatnio w Atenach, po prostu fantastyczna to jest wędrówka, ale tyle, bo to nie ta rozmowa. W każdym razie w muzeum w Bieczu jest szansa na to, że dzięki tej nagromadzeniu wiedzy, emocji oraz ciepłocie spotkania, jakie tutaj się odbywa i przez wiele miesięcy, i podczas tego dnia otwartego, że prędzej czy później ekipa muzeum będzie mogła stworzyć na przykład osobną wystawę albo otworzyć osobny budynek poświęcony tej kolekcji muzeów. A wtedy rozwiniemy wodze naszej wyobraźni. Przecież nie tylko gabloty, więc może właśnie stanowisko lutnicze, więc może instrumenty wykonane tu i teraz przez lutników, którzy zamieszkują tą fantastyczną okolicę, przez Janka Malisza, przez Andrzeja Pancerza, przez Justynę Gancarek, przez Katarzynę Bednarz, po prostu to są Staszka Nogaja. Jest tych osób tam kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt. W związku z tym muzeum żywe oznacza, że nie mamy tylko wspomnienia przeszłości, ale mamy też możliwość wykonania muzyki na żywo oraz być może, że stałe rezydencje twórców instrumentów, którzy pokazują swoją robotę, dzielą się swoim kunsztem. Jak biegnę przez Europę rzeczywiście po tych muzeach, to widzę, że przez te ostatnie 20-30 lat mnóstwo pomysłów, mnóstwo wariantów, mnóstwo możliwości się pootwierało, więc jeżeli spojrzymy w British Museum na płaskorzeźby, które tam asyryjskie na ścianach są poumieszczane, to co jakiś czas mamy ich animacje. To nie są rozwiązania obowiązkowe, nie trzeba mechanicznie powtarzać tych rozwiązań, ale wydaje się strategiczne dla państwa, żeby to, co jest naszą żywą pamięcią kultury, żywą pamięcią inspirującą do aktualnej twórczości, żeby było oparte na bardzo różnorodnych narzędziach, na bardzo zróżnicowanej tkance. Więc wspieramy praktykujących muzykę tu i teraz. Ale muzeum w tym kontekście powinno być ich mekką, ich domem. Czymś, o czym oni żywo rozprawiają. I takich miejsc, które stwarzają ogromny potencjał na to, żeby je rozwinąć właśnie w tych funkcjach, tak jak przez ostatnie 10-15 lat czy 20, przecież bardzo świadomie rozwijamy biblioteki jako centra kultury. Muzea mogą się rozwijać i pełnić taką funkcję. Mam nadzieję, że do szalonej formuły targowiska warszawskiego, czyli do formuły karnawału, dojdzie coś, co można by brzydko nazwać formatem, tak? Nową formułą, nowym sposobem spotkania, i tak chciałbym się zajmować tym przez 10-20 następnych lat.

0: Dobrze, wróćmy jeszcze do tej idei uniwersytetu wzajemnego. Cóż to takiego jest?
1: Jest to formuła eksperymentalna, także zobaczymy, jak będzie. W mojej intencji to jest coś pomiędzy warsztatem muzycznym, pomiędzy wykładem, pomiędzy posiadem w karczmie. Czyli spotykamy naukowców, twórców instrumentów, muzyków wiejskich, miejskich, etnografów w takiej formule, która ma być bardzo rodzinna, bardzo intymna. To będzie około 15-16 osób maksimum plus 4-5 pracowników Muzeum Ziemi Bieckiej i będą dwie sesje. Teraz opowiadam o dniu zamkniętym, bo na to Państwa nie zapraszam, aczkolwiek zapraszam potem do relacji na naszej stronie internetowej www.targowiskoinstrumentów.pl. Będzie z tego relacja. Natomiast pomysł jest taki, żeby współdzielić się, żeby doszło do wymiany, żeby wyszło do handlu kompetencjami wręcz, powiedzmy to sobie wprost. Czyli, że osoba z tytułem profesorskim, naukowiec przynosi twórcom instrumentów oraz muzykantom to, czego oni pożądają, za czym tęsknią, a oni tęsknią za piękną melodią, za unikalnym skarbem z archiwów muzycznych, za unikalną ikonografią, za wiedzą czasami dla nas niedosiężną, bo dany naukowiec wie, że gdzieś w danym muzeum albo w danej książce, którą ma nieliczne grono osób, jest jakiś detal, który przydaje się do tworzenia instrumentów albo do gry. I odwrotnie, twórca instrumentów nie teoretyzuje, tylko wyciąga elementy, z których składają się cymbały i zgromadzonemu gronu przekazuje po kolei te elementy. Każdy tego dotyka, być może, że dostaje nawet kawałek papieru ściernego i szlifuje palcatkę do cymbałów albo tak zwany tangent, klawisz do liry korbowej. I uwaga, to jest ważne, dlatego że ten eksperyment ma też być przestrzenią do namysłu oraz do sprawdzenia, czy w Polsce możliwe też jest intensywniejsza obecność innej formuły uprawiania nauki. Jeżeli mamy naukowca w Polsce, to on na ogół,

0: jeżeli mamy muzykologa, na ogół zajmuje się opisem teoretycznym. Jego owocem, jego pracy, jego praktyką jest pisanie tekstów, badanie archiwów. Jeżeli wyjazd na wieś do muzykantów, to nagrania, ale rzadko jest to uczestnictwo. Własna kompetencja, uwaga, w śpiewie, wykonaniu instrumentu, faktyczna wiedza w strojeniu, faktyczna kompetencja wykonawcza, jeżeli chodzi o instrument, tak? Obsługa liry korbowej, dud, cymbałów. Nie jest tak wszędzie na całym świecie. Myślę, że ty, jako muzykolog, też dobrze o tym wiesz. Mamy, nie chciałbym tutaj skłamać, ale model, który jest bliższy modelowi francuskiemu, gdzie jest właśnie ta bardziej teoretyczna postawa naukowca i postawa, która kojarzona jest z obszarem Niemiec oraz wschodu, czyli Białoruś, Ukraina, powiedzmy Słowacja, tam muzykolog jest też praktykiem. Czyli bada swój przedmiot zainteresowania, także go wykonując, będąc w nim głęboko kompetentnym. To odnosi się do szerszego tematu w ogóle, który istnieje w państwie polskim. To znaczy, powszechną wiedzą jest, że Ministerstwo Kultury nie współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy. Ten przykład instytucjonalny pokazuje, że bardzo często żyjemy w wyizolowanych społecznościach, w wyizolowanych instytucjach, w wyizolowanych specjalizacjach. To jest coś, co mnie generalnie, jak patrzę na państwo, martwi, ponieważ poziomy przepływ kompetencji, przepływ informacji, poziom umiejętność formułowania jakby pracy w takiej inteligentnie dopełniającej się sieci wiedzy i kompetencji jest w Polsce niski. Stąd Uniwersytet Wzajemny jest takim maluteńkim, być może, że prawie niezauważalnym w skali państwa, eksperymentem, żeby tworzyć taką sytuację, w której ta formuła wymiany poziomej, niezależnie od statusu, czy jestem bardzo wielkim profesorem, czy jestem tylko twórcą instrumentów ze wsi, czy jestem tylko muzykiem, czy jestem muzykantem, czy jestem etnografem, żeby to było w bardzo ciepłych, bardzo sympatycznych, w bardzo zaprzyjaźnionych warunkach, żeby dokonywało się w takich miłych i ciepłych warunkach bezpieczeństwa wzajemnego.
1: O Uniwersytecie Wzajemnym, czyli sztuce tworzenia instrumentów ludowych i tradycyjnych, czyli wielomiesięcznym projekcie badawczym, dokumentacyjnym i edukacyjnym, który właśnie rozpoczyna się dzięki współpracy Fundacji Inicjatyw Twórczych Targowisko Instrumentów i Muzeum Ziemi Biebieskiej, opowiadał twórca i pomysłodawca tego wydarzenia, czyli Piotr Piszczatowski. Bardzo serdecznie państwu polecamy raz jeszcze 3 października od godziny 10 w Muzeum Ziemi Biebieskiej w Domu z Basztą. Dzień otwarty. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia znajdą państwo na stronie targowiskoinstrumentów.pl. A na zakończenie raz jeszcze kapela Maliszów. To wszystko na dzisiaj. Kuba Borysiak, do usłyszenia.

0: Dzień dobry Państwu. Dziś 30 września, wspomnienie świętego Hieronima, tłumacza Biblii i patrona tłumaczy, a od 35 lat również Międzynarodowy Dzień Tłumacza. W związku z nim w tym tygodniu słuchamy opowieści niezwykłych ludzi, którzy poświęcili życie polszczyźnie i rozpowszechnianiu polskiej literatury w świecie. Dziś bohaterem zapisków ze współczesności będzie Hatif Janabi, przekładający przede wszystkim polską poezję na język arabski. W 2023 roku został uhonorowany ustanowioną przez Instytut Książki Nagrodą Transatlantyk.
1: Urodziłem się w Iraku, a opuściłem go w 76 roku. Wtedy byłem po studiach, tuż po studiach. Studiowałem arabistykę na Uniwersytecie Bagdadzkim. No i musiałem akurat opuścić Irak wtedy, bo była dyktatura. Powody to były głównie i polityczne, a jednocześnie poznawcze. Ja chciałem akurat zmienić swój kierunek zainteresowań. I tak się złożyło po prostu, że po cichu załatwiłem różne wizy, między innymi akurat wizę polską. Miałem na 3 miesiące, kiedy już przekroczyłem granicę polsko-czechosłowacką, bo w tamtych czasach, prawda, Czechosłowacja, przez Zebrzydowickie, pociągiem oczywiście, znalazłem się o 5:30 nad ranem na dworcu centralnym. No i potem rozpoczęła się moja przygoda z Polską. Myślałem, że raczej nie pozostanę na dłużej, ale okazało się, że przyznano mi stypendium, żeby dalej kontynuować swoje studia, głównie doktoranckie oczywiście, ale najpierw w Polsce trzeba przejść przez magisterkę. Skierowano mnie najpierw do studium języka polskiego w Łodzi, gdzie nauczyłem się, mam nadzieję, że porządnie gramatycznie języka polskiego, i chciałbym podziękować nauczycielkom i nauczycielom akurat właśnie tamtego wspaniałego studium. Skierowano mnie potem na polonistykę, bo ze względu na to, że ja chciałem studiować teatr, także nie było teatrologii w Warszawie, tylko był zespół teatrologii i filmologii przy Filologii Polskiej. I tam ukończyłem akurat właśnie jednocześnie polonistykę, zrobiłem magisterium na temat sztuki aktorskiej,

Potem doktorat zrobiłem w 1983 roku i od tamtego czasu raczej byłem już związany po prostu z Polską. No Łódź raczej, jeżeli chodzi o architekturę, to raczej nie była ciekawa architektura, bo to wiadomo, że to było tak naprawdę niezadbane miasto, tylko główna ulica w centrum miasta była tak, że tak powiem, do zwiedzania.

wspólnych, nie tylko doświadczeń ludzkich, ale po prostu podobnych do siebie osób czy ludzi, z którymi mógłbym rozmawiać spokojnie po ludzku. I ten element pozostał raczej we mnie. No, nawet gdziekolwiek bym się udał, to był warunek mojego pozostania w danym miejscu. Także jeżeli chodzi o Łódź, to raczej to nie za bardzo. Potem po ukończeniu prawie roku znalazłem się w Warszawie, a Warszawa w tamtych czasach, no jako stolica oczywiście, była bardziej zadbana, aniżeli na przykład pozostałe miasta polskie. Ale Polska, która mało zna z młodszego pokolenia, z tamtych czasów, w tej chwili zupełnie inaczej wygląda. Mentalnie powiedziałbym, architektonicznie. Jest dużo rzeczy po prostu do zrobienia i zwiedzania i jest zupełnie inaczej niż kiedyś na przykład. Jeżeli chodzi o na przykład tempo życia, to raczej w tamtych okresach to było bardziej łaskawe, powolne raczej i nie ma tego pośpiechu, co dzisiaj. Dzisiaj jest ten pośpiech, który nie zawsze jest usprawiedliwiony. Kiedy przyjechałem do Polski, byłem określony poetą obiecującym. Tam trochę publikowałem swojej poezji w prasie irackiej i jeszcze też w ogóle uprawiałem eseistykę w tamtych czasach i jeszcze krótkie opowiadania pisałem. Czytałem w ogóle, bardzo dużo czytałem, dosłownie wszystko. Wracając do sedna sprawy, powiedzmy, czy głównego tematu, czyli do Polski, to tutaj akurat właśnie jako poeta, taki młody poeta powiedzmy, zacząłem nawiązywać kontakty ze środowiskiem głównie poetyckim, czy literackim szerzej mówiąc. No i poznałem po prostu coraz więcej poetów, prozaików, artystów, a ze względu na charakter moich zainteresowań akademickich, czyli teatrologicznych, teatralnych, to tym bardziej, że też i poznałem akurat takich, którzy byli związani z teatrem. Wiadomo, że głównie z teatrem polskim. Chodziłem na prawie wszystkie spektakle. Wszystkie w ogóle przedstawienia danego reżysera szanowanego przeze mnie, to ja już naprawdę obejrzałem. Ze względu na to, że ja byłem i w dalszym ciągu jestem zainteresowany teatrem tak zwanym poszukującym, czyli eksperymentalnym, awangardowym i tak dalej, to chodziłem po prostu do teatru studio, poznałem pana Szajnę, poznałem Grotowskiego, jeździłem potem do Wrocławia, ale w Warszawie też akurat bywały na przykład przedstawienia kantora Tadeusza, to ja go też poznałem. Poznałem Holówka i Zapaszewicza i tak dalej. I chodziłem do teatru dramatycznego. Jeździłem do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, nawet do Lublina, kiedy w ogóle była Garżenica. I nawet w ogóle do Białegostoku. Zresztą do Białegostoku to ja jeździłem tak często, że hej, bo miałem tam przyjaciół, zwłaszcza po prostu przyjaciela Jana Leonczuka, który przyjął dosłownie mnie do rodziny. I jego rodzice traktowali mnie jako adoptowanego syna. W związku z tym ja, skoro w ogóle miałem takich rodziców, byłem skłonny często jeździć. I jeździłem minimum 12 razy w roku. Zresztą tam publikowałem trochę i poznałem środowisko białostockie. Także ze względu też i na to, że ja nie widziałem się w ogóle z moim ojcem, moimi rodzicami powiedzmy, nawet zmarła mama, a ja nawet w ogóle nie byłem na jej pogrzebie, nie widziałem jej przez przeszło 27 lat. I tak samo akurat właśnie z ojcem. Także to była taka potrzeba wewnętrzna, żeby znaleźć się w rodzinie, która mnie toleruje na przykład. Ja zazwyczaj jestem taki pokojowo nastawiony na świat człowiek, także nie sprawiałem i nie sprawiam żadnych problemów żadnemu ani krajowi, ani człowiekowi. I tak to było. Ale wracając do teatru, do środowiska mojego, poznałem w ogóle mnóstwo krytyków, poetów, uczonych i to dało mi nie tylko otuchę, ale powód do przetrwania jako człowiek, jako pisarz. I w międzyczasie starałem się, zresztą w dalszym ciągu się staram, pisać coś o tych osobach, prawie o wszystkich. Ich tłumaczyłem w sumie. Tłumaczyłem ponad 100 nazwisk, czyli w ogóle poetów.

pisarzy. Pisarek, poetek, eseistykę tłumaczyłem z polskiego na arabski. Zarówno w formie książkowej, jak i w formie bloków publikowanych w prasie. Raczej uważam siebie za bardzo aktywnego i w tej chwili jestem chyba nawet w ogóle jeszcze bardziej ze względu na to, że przeszedłem na emeryturę, także to ja nie mam obowiązków akademickich i poświęcam swój czas w pisaniu, tłumaczeniu i tak dalej. I nieraz po prostu uczestnictwu w różnych festiwalach, kongresach, konferencjach. Tak się złożyło, że pierwszym poetą tłumaczonym przeze mnie na przełomie lat 70., 80. zeszłego stulecia to był Różewicz, bo nawiązałem z nim kontakt, a potem jakoś lubiliśmy się i on był bardzo miły dla mnie zresztą. Także ja go lubiłem i lubiłem jego poezję i myśmy się spotykali przynajmniej raz do roku. Głównie pod Warszawą, bo on przyjeżdżał właśnie do Konstancina, do Domu Pracy Twórczej. To już się zaczęło od Różewicza, bo jak ja, będąc studentem polonistyki, no to tam wiele usłyszałem o jego poezji, o nim. Wtedy Miłość był zakazany. Szymborska nie była wtedy zupełnie taka znana bardzo. Także oprócz tych poetów współczesności po 1956 roku i udało mi się poznać znaczną część tych przedstawicieli oczywiście różnych pokoleni. Z Miłosiem to była dziwna historia, bo ja o nim nigdy nie słyszałem, będąc studentem polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ale pewnego dnia zaprosił mnie mój wykładowca literatury współczesnej, wtedy to był dr Jan Witan i był znany krytyk literacki. Do mnie mówił: słuchaj Hatifie, czy mógłbyś po prostu wpaść do mnie? A to było dosłownie w 80 roku, w październiku, dosłownie w dniu, w którym akurat werdykt noblowski miał być wygłoszony. No i siedząc z nim niedaleko placu chyba Zbawiciela albo Unii, w pewnej chwili pytał mnie, czy chciałbyś napić się herbaty czy kawy? I wiadomo, że kawa to była socjalistyczna, to jest ogromna taka szklanka rozpuszczalna była. To ja mówię, proszę bardzo, prosiłbym o kawę, tylko mniej wody. Poszedł i nie wrócił, tylko wrócił po prostu tak, jak gdyby miał tańczyć po 5 minutach. Okazało się, że co? On miał pretekst akurat właśnie zrobić mi kawę. I on poszedł do radia, tam na uboczu, nie wiem, do kolegów chyba. I to usłyszał akurat właśnie wiadomość, że Miłosz otrzymał Nagrodę Nobla. I do mnie mówił: nasz Miłosz jest noblistą. Ja mówię: kto to jest ten Miłosz? Spojrzał na mnie i ciszej zaczął mówić. No wiesz co? No on po prostu był zakazany, ale mnie się wydaje, że on niedługo po prostu zostanie zdjęty z tej czarnej listy. Ja mówię: dobra, to w takim razie to chciałbym go tłumaczyć. Przeczytać najpierw i niektóre jego wiersze, przynajmniej z tej okazji, przenieść na grunt arabski. To on do mnie mówi: no będę szukał, ale zobaczę i tak dalej. I okazało się, że on nawet w domu nie mógł w ogóle mieć tych wierszy. I udało mi się jakoś tam załatwić parę wierszy Miłosza i tłumaczyłem między innymi ten wiersz Chyba tak mało, który on potem recytował, czy czytał podczas wręczenia mu tejże Nagrody Noblowskiej. I już dalej zacząłem pracować nad Miłosiem. Oczywiście jednocześnie nad Różewiczem, Miłosiem, Herbertem, Gałcińskim, Grochowiakiem, nawet Stachurą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydałem najpierw potężną antologię poezji polskiej i nadałem jej tytuł 5 wieków poezji polskiej. Począwszy od Kochanowskiego aż do 2020 roku. Włącznie. No i teraz pomalutku, po cichu pracuję nad dalszą częścią, drugą i ostatnią, bo pierwsza miała 916 stron i zawierała 65 nazwisk poetek i poetów, a teraz chciałbym

0: dodać 35.
1: Fenomenalnie pracowity i niestrudzony tłumacz literatury polskiej na język arabski Hatif Janabi, przez wiele lat również wykładowca na warszawskiej arabistyce, opowiadał o swojej drodze do polszczyzny. Jutro gościć będziemy Xaviera Faré, który przekłada m.in. poezję Herberta i opowiadania Lema na język kataloński i hiszpański.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Zbliża się 13.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Andrzej Hyra.

0: i czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. W Gdańsku rozpoczyna się dziś jesienna odsłona festiwalu Organy Plus. Do niedzieli zaplanowano 5 koncertów. Muzyka dawna rozbrzmiewać będzie w 3 miejscach, w których wystąpi w sumie 33 muzyków. Podczas pierwszego koncertu utwory Jana Sebastiana Bacha zaprezentuje na organach gdańskiego Kościoła Świętej Trójcy dyrektor festiwalu Andrzej Szadejko.
1: No, kilku lat prowadzimy taką serię koncertów bachowskich, które mają pokazywać jego twórczość w ujęciu chronologicznym. Nawiązując do tego, rozpoczynamy festiwal właśnie tym koncertem i tym razem będzie to twórczość z roku około 1706, kiedy Bach był tuż przed objęciem posady, swojej pierwszej profesjonalnej posady w Arnstadt. To był taki okres bardzo, bardzo ciekawy, w którym różne wpływy włoskie, francuskie on poznawał, przetwarzał w swojej muzyce dużo eksperymentów. Będziemy mogli to wszystko na tym koncercie zobaczyć i usłyszeć.
0: Początek o 20 w Kościele Świętej Trójcy w Gdańsku. Jesienna odsłona festiwalu Organy Plus potrwa do niedzieli 4 października. Wszystkie koncerty będą retransmitowane na naszej antenie. To superprodukcja z gwiazdorską obsadą. Dziś do kin wchodzi film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. W nowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa w rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka. W pozostałych rolach też same gwiazdy. Karolina Gruszka, Paweł Wilczak, Maja Komorowska i Andrzej Seweryn przyznają, że praca na planie Lalki była dla nich wyjątkową przygodą i przyjemnością.
2: To jest wielkie szczęście i ogromne wyróżnienie i myślę, że my wszyscy aktorzy, bo jest nas wielu, którzy wzięli udział w tej produkcji i wielu z nas przyszło na takie niewielkie role, jedni na większe, drudzy na mniejsze, ale to właściwie w którymś momencie przestało mieć znaczenie, bo po prostu chcieliśmy wejść w ten świat.
3: Zjawiskowo. Muszę powiedzieć, że się wchodziło w tę scenografię, w ten kostium, w tą atmosferę, no jakby się człowiek cofnął do tamtych czasów, to naprawdę było imponujące.
4: Myślę, że to bardzo może być ciekawe w dzisiejszym świecie, takim trudnym świecie, zobaczenie takiej lalki, tych problemów, które wtedy były. No i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
5: Ja miałem do czynienia z doświadczonymi ludźmi, którzy wiedzieli, co robili. To jest znakomita ekipa profesjonalistów. Byłem szczęśliwy po prostu z tej pracy.
0: Film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wchodzi dziś na ekrany naszych kin, zabiera widzów do Warszawy końca XIX wieku, przedstawiając historię Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej i świata pełnego namiętności, ambicji oraz społecznych podziałów. Na planie w niemal 50 miejscach całej Polski pojawiło się ponad 3000 statystów. 7 filmów, dyskusje, wykłady, gra miejska i wizyta na placu rozbiórki. Tak w skrócie przedstawia się program festiwalu filmowego Miasto Mówi, którego 14. odsłona rozpoczyna się dziś we Wrocławiu. Wydarzenie skupia się na tematyce poświęconej miastu i architekturze. Hasłem przewodnim w tym roku jest 7 życzeń dla miast. Będziemy mówić o tym, co jest dla nas ważne jako użytkowników architektury, czyli m.in. o zieleni, wspólnocie, bezpieczeństwie czy wykorzystaniu materiałów z odzysku, mówi współorganizator festiwalu Miasto Mówi, Kuba Żary.
6: W tym roku chcieliśmy zastanowić się nad rozwiązaniami proaktywnymi, propozycjami, które mogłyby być odpowiedzią na te rozmaite wyzwania czy problemy. Na ekranie zobaczymy 7 filmów, z których każdy jest odpowiedzią na inne życzenie i każdy proponuje jakiś sposób spełnienia tego życzenia. Nie znaczy to, że to są wszystko pozytywne historie, ale wszędzie mamy podjętą próbę tego,

0: żeby zmienić przestrzeń dookoła siebie. Propozycje tego, jak można konstruktywnie odpowiedzieć na to, co nam się w naszej przestrzeni do życia nie podoba.
1: Festiwal Miasto Mówi potrwa we Wrocławiu do niedzieli, a więcej na ten temat w dzisiejszej audycji Wybieram Dwójkę. Obraz słynnego angielskiego malarza Williama Turnera, który przedstawia Rzym, po raz pierwszy można oglądać w Wiecznym Mieście. Płótno zatytułowane Rome from Mount Aventine z 1836 roku jest wystawiane w Palazzo Rondinini. Można je podziwiać za darmo jeszcze tylko dziś i jutro.
2: Płótno pokazuje panoramę Rzymu widzianą ze wzgórza Aventyn. Widać na nim Tyber, Bazylikę Świętego Piotra, Forum Romanum i Koloseum. Obraz można oglądać tylko do 1 października. Później trafi na międzynarodową prezentację przed aukcją w Londynie. Dom aukcyjny Sotheby's wystawi go 9 grudnia, a jego wartość szacowana jest na około 50 milionów funtów. To jeden z nielicznych obrazów Turnera pozostających w prywatnych rękach. W 2014 roku został sprzedany za ponad 30 milionów funtów. Jest też w wyjątkowo dobrym stanie. Nigdy nie był poddawany renowacji. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejne o 16, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. AUKSO, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, zaprasza na festiwal AUKSODRON. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października, Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy, program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. www.auksodrone.com.
3: Reklama.
5: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 13.
4: Pas de deux. Dwójkowy magazyn taneczny.
5: Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a przed mikrofonami
6: Katarzyna Gardzina
5: i Katarzyna Sanocka. Ciekawe, czy widzieli już Państwo kinową wersję Lalki albo tę Netflixową. Jedno jest pewne, dyskusja na temat ekranizacji i tej kinowej i serialowej rozgorzała w Polsce na dobre, no więc balet nie pozostaje obojętny wobec tego tytułu. I dziś o lalce, a nawet o lalkach chcemy Państwu opowiedzieć. Zbliża się premiera baletu Coppelia, czyli Dziewczyna o szklanych oczach z muzyką Leo Deliba w Teatrze Wielkim w Łodzi. Ta premiera 17 października. Choreografię przygotowuje Julien Garin, który akcję baletu postanowił przenieść z Galicji do Paryża. O tej nowej interpretacji klasycznego przecież, jakże pięknego, zabawnego i baletu, który się dobrze tańczy również, przygotowuje Łódź i opowie nam o tym kierownik łódzkiego baletu Gintas Potocka. Witamy bardzo serdecznie, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Bardzo nam miło, jesteśmy na łączach z Łodzią. A po opowieści o Coppelii będziemy opowiadać o lalce, właśnie o tej lalce Bolesława Prusa, tylko że w wersji baletowej. Taką premierę przygotowuje balet opery na zamku w Szczecinie i co ciekawe, również ta premiera będzie miała miejsce 17 października. Choreografię przygotowuje Grzegorz Brożek, a z nami kierownik muzyczny tego przedstawienia i kierownik muzyczny opery na zamku w Szczecinie, Kuba Wnuk. Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry.
5: Będziemy także rozmawiać z Karolem Urbańskim, który na co dzień jest dyrektorem ogólnokształcącej szkoły baletowej imienia Feliksa Parnela w Łodzi, ale jest także choreografem, tancerzem wspaniałym, a tutaj odpowiada za dramaturgię i za scenariusz całego spektaklu. Jest autorem libretta. Będziemy łączyć się z Karolem już niebawem. Ale najpierw nasz baletowy słownik i hasło, myślę, ciekawe. Kasiu, o czym dzisiaj?

0: Buty do tańca charakterystycznego, a potocznie oczywiście powiedziałabyś charakterki.
1: Oczywiście, mówimy charakterki i charakterki to buty z obcasem, no, w których tańczy się różnorakie tańce charakterystyczne. Ludowe też, choć ludowe mają często też takie buciki sznurowane, prawda? Takie do połowy łydki.
0: No wszystko zależy właśnie od charakteru i pochodzenia tańca, bo w charakterkach tańczy się na przykład tańce hiszpańskie, tańczy się tańce włoskie. To też zależy od choreografa, jak zinterpretuje taniec jakiegoś narodu i przełoży to na technikę tańca klasycznego, bardziej lub mniej klasycznego, bo właśnie te tańce charakterystyczne mają swoją specyfikę. No i wiadomo, że w momencie, kiedy w tańcu występuje tupanie, no to ten obcas do wybijania rytmu jest niezbędny. I zresztą bardzo często na przykład spotykałam się w niektórych baletach klasycznych z narzekaniami tancerzy, że nie zaprojektowano im, nie postanowiono, żeby tańczyli jakiś taniec w charakterkach, więc muszą tupać w baletkach gołą piętą, co po prostu jest bolesne.
1: Tak, no pięta boli, to prawda.
0: No i nie daje też takiego dźwięku, czyli nie nadaje odpowiedniego charakteru tańcowi.
1: Różne są charakterki. Są takie, które mają taki paseczek przez środek stopy, są takie, które zapinają się wokół kostki. Troszeczkę tak jak takie modne buciki teraz, które możemy zobaczyć w sklepach.
0: W stylu lat 20.
1: Tak, dokładnie. No jest wielka ulga, kiedy zdejmujemy puenty i wkładamy nogę do charakterek. Tych różnych bucików baletowych jest bardzo dużo. Są oczywiście baletki, czyli te miękkie pantofelki, puenty, czyli te twarde do tańczenia na czubkach. Są charakterki, są też jazzówki.
0: I
1: ale
0: jeszcze
1: może o jazzówkach kiedy indziej.
0: I jeszcze bywają buty z cholewami, na przykład do tańców rosyjskich, no zwłaszcza dla mężczyzn, ale i z cholewką dla pań.
1: Niektóre balety wymagają od panów tańczenia w chodakach również, ale to zupełnie inna historia. Charakterki przydają się, kiedy tańczy się w balecie Coppelia, ponieważ tam jest sporo tańców charakterystycznych. Aby zatańczyć czardasza albo bolero, no to zakłada się właśnie to obuwie. Z nami kierownik łódzkiego baletu, Gintas Potockas, który pracuje z baletem, obserwuje też próby, no i jest odpowiedzialny za formę łódzkiego baletu, który już niedługo, bo 17 października zatańczy Coppelię w choreografii Julien Garret. Witamy cię jeszcze raz. Na początek powiedz proszę, jak idą prace i jaki nastrój panuje w teatrze w związku z premierą wspaniałego baletu, a mam wrażenie, że dawno, dawno nie wystawianego na polskich scenach.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i panie. Tak, bardzo dużo pracujemy. Teraz oczywiście już dosyć zaawansowane prace nad premierą Coppelii. Próbujemy już czyszczenie, więc dochodzimy do perfekcji. Bardzo dużo pracy, bardzo rano, wieczór oczywiście, tak jak w teatrze. Więc pod okiem Juliana oczywiście bardzo wymagający choreograf, bardzo wymagająca choreografia również, więc myślę, że będzie bardzo ładne przedstawienie i premiera.
0: Czy ze względu na to, że choreograf przenosi akcję do Paryża, do Francji, to zachowane zostaną właśnie te tańce charakterystyczne, z których słynie Coppelia.
2: I tu troszeczkę koncepcja będzie inna. Nie tylko nie będzie tańców charakterystycznych jako takich tradycyjnych. Więcej rzeczy będzie troszkę innych. Na przykład takie jak półklosie są, więc będą pióra. To bardziej taki Paryż...
0: Montmartre.
2: Montmartre, dokładnie
1: tak. Czyli idziemy w stronę rewii w takim razie. No to wygląda zresztą na plakacie. Ta Coppelia jest taka cała w piórach, rzeczywiście.
2: Tak, może plakat też tak nie oddaje tego, ale myślę, że to będzie bardzo taki Paryż XIX-wieczny, romantyczny, z cygankami, z wszystkim, więc... Bardzo ciekawe koncepcje.
1: Przypomnijmy, że Coppelia to jest historia o lalce, którą chciał ożywić jej twórca, czyli Coppelius, i o Swanildzie, narzeczonej Franca, która jest zazdrosna o to, że Franc spogląda wzrokiem tęsknym i z uwielbieniem na ów lalkę. W drugim akcie wszystko rozgrywa się w pracowni Coppeliusa, gdzie no, okazuje się, że Coppelia to jednak lalka, a Swanilda i Franc żyją długo i szczęśliwie, wynagradzając różne szkody Coppeliusa, który dostaje sakiewkę i jest zadowolony i szczęśliwy. Bajka, no właśnie, wydawałoby się, że bajka, ale w obecnych czasach myślę sobie, że ta automatyzacja i ożywianie robotów, lalek, no to jest takim tematem bardzo współczesnym. Na ile ta choreografia będzie przemawiać do nas, do współczesnych widzów?

0: Myślę, że jak najbardziej to jest na te czasy przedstawienie i sama historia na te czasy, ponieważ to jest ta lalka, ona jest jakby obecnie wszystkie te ChatGPT i wszystko, co jest sztuczne, więc gdzieś to można przenieść. Oczywiście nie będzie to na naszym przedstawieniu, bo nasze przedstawienie jest jakby będzie troszkę inne i to bardziej mówię, to jak Paryż i bardziej romantycznie, ale myślę, że historia i sama historia tego baletu jest jak najbardziej na te czasy.
1: Ale rozumiem, że wątki komiczne, bo niewiele mamy w repertuarze baletów z właśnie z takim z dowcipem, z takim zabawą, sytuacją, a Coppelia właśnie do takich należy, że one zostaną zachowane.
0: Tak, to nadal będzie balet komiczny, jak najbardziej wesoły i naprawdę zabawny.
2: No taka trochę komedia pomyłek. Jestem bardzo ciekawa, czy Franz będzie po drabinie wchodził do domku Coppeliusa i próbował wejść przez okno, bo tak chyba w tradycyjnych choreografiach to się dzieje. To zapytam jeszcze o tę stronę wizualną spektaklu. Czy idziecie w stronę tradycyjnej scenografii, czy będzie więcej projekcji multimedialnych? Jak pokażecie ten kolorowy, barwny XIX-wieczny Paryż?
0: Myślę, że mogę zdradzić troszkę tajemnicy. Będzie bardzo tradycyjnie. Myślę, z dekoracjami, z pięknymi kostiumami, kolorowo, więc myślę, że to bardziej w stronę tradycyjną idziemy z tą premierą.
2: Zobaczyłam uśmiech i błysk w oku Katarzyny Gardziny i ja też przyznam, cieszę się, że będzie to taka tradycyjna Coppelia, bo ten balet również jest piękny wizualnie. To jeszcze na zakończenie. Wiemy, że ten balet na scenę łódzką wraca po 26 latach. Bardzo rzadko grany balet, prawda? A bardzo przyjemny też i daje, wydaje mi się, zespołowi baletowemu dużo możliwości, żeby wykazać się w różnych rolach.
0: Tak, to jest czwarta odsłona jakby Coppeli na ludzkiej scenie. Pierwsza była Feliksa Parnella, jeszcze opera ludzka była wtedy, potem w Teatrze Wielkim Teresa Kujawa wystawiała się w 1983 roku i w 2000 Laura Lonzo i Iwana Lonzo wystawiali wersję, więc zdarzyło się tak, że też mogłem zatańczyć jako Franz tą premierę, więc bardzo miłe takie wspomnienie. I teraz jakby czwarty raz już Coppelia, oczywiście po 26 latach i myślę, że wszyscy z niecierpliwością też czekamy, bo to naprawdę wesoły, przesympatyczny balet.
2: 17 października na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi Coppelia z muzyką Leo Deliba, choreografia Julien Garret. Pięknie dziękujemy. Gintas Potockas był z nami, czyli kierownik łódzkiego baletu. Trzymamy kciuki za premierę.
0: Nie, dziękuję i zapraszam serdecznie na premierę.
2: Toj, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. No to od Coppeli, czyli lalki o szklanych oczach, dziewczyny o szklanych oczach, przechodzimy do lalki Bolesława Prusa, tej lalki, która zatańczy na scenie opery na zamku w Szczecinie, również 17 października. Przypominam, że jest z nami w studiu Kuba Wnuk, kierownik muzyczny tej premiery i kierownik muzyczny opery na zamku w Szczecinie, a także dołączył do nas Karol Urbański, dramaturg i autor libretta tego baletu, a także choreograf, tancerz i dyrektor Szkoły Baletowej w Łodzi. Witamy cię, Karolu, serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
2: Pozwól, że zapytamy najpierw Kubę jako kierownika muzycznego, żeby opowiedział, bo ja o tym nie wspomniałam, do jakiej muzyki będziecie tańczyć lalkę Prusa?
4: Bardzo miło mi jest poinformować wszystkich państwa, też słuchaczy i pani redaktor, że postanowiliśmy wpisać opowieść Prusa w muzykę, która pochodzi de facto początkowo z czasów, kiedy ta lalka powstawała, mniej lub bardziej, ale też muzykę przełomu, ponieważ będziemy wykonywać ten balet do muzyki Zygmunta Noskowskiego i Mieczysława Karłowicza. I pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego? No, Noskowski był niemalże rówieśnikiem Prusa. Wyrasta jeszcze z takiej, no, nie tylko wyrasta, ale wręcz reprezentuje całą swoją twórczością jeszcze taką bardzo, bardzo moniuszkowski polski romantyzm. Natomiast Karłowicz to już jest ten kompozytor takiego przełomu, bo on co prawda kształcił się początkowo u Noskowskiego, który był jego nauczycielem harmonii, lecz potem natychmiast pojechał do Berlina, gdzie uczył się kompozycji u Heinricha Urbana i dlatego też u Karłowicza słyszymy taki, niemiecki, europejski romantyzm. Tutaj widzimy dużo podobieństw.

0: podobieństw do muzyki Ryszarda Straussa, czy nawet z Wagnera czerpie oczywiście też. Dlatego chcieliśmy ukazać pewną, z jednej strony pewną chronologię, czyli Noskowski, step, następnie wyjątki z twórczości Mieczysława Karłowicza i to z różnych etapów tej twórczości, ponieważ pojawi się zarówno młodzieńcza serenada na smyczki, dwie części z tej serenady, romans i walc. Pojawi się pierwszy poemat symfoniczny Karłowicza, czyli Bianca da Molena, czy Biała Gołąbka po polsku. Jedna z odwiecznych pieśni, czyli pieśń o wszechbycie, a także ostatni nieukończony poemat, nieukończony przez Karłowicza, czyli epizod na maskaradzie, który to po tragicznej śmierci tego kompozytora w Tatrach ukończył Fitelberg, Grzegorz Fitelberg.
1: Można więc powiedzieć, że podobnie jak Wokulski miał dwie twarze, Wokulski romantyk, Wokulski pozytywista, no tutaj mamy dwóch kompozytorów właśnie tego przełomu tych dwóch epok i z różnym podejściem do twórczości muzycznej i w ogóle do sztuki.
0: Jak najbardziej. I myślę, że nawet nieco podświadomie jest to pewien punkt wyjścia, właśnie to zderzenie tych dwóch światów i tych dwóch pewnie sprzecznych ze sobą osobowości, prawda, Wokulskiego. I można powiedzieć, że to zestawienie tych dwóch kompozytorów bliskich, no znających się, bliskich sobie chronologicznie i znających się, ale jednak jeśli chodzi o stylistykę dość odległych już w pewnym momencie, no było przez nas pewną można powiedzieć, że to pewne prowokacyjne zestawienie, ponieważ tutaj mamy rzeczywiście ten tradycyjny polski romantyzm i tę ilustracyjność, tę programowość zupełnie inaczej rozumianą, ponieważ u Noskowskiego muzyka, ten poemat symfoniczny odwołuje się do konkretnego programu, ale w znaczeniu ilustracyjnym. I on rzeczywiście ilustruje ten step, ilustruje te konnice, jakby no jest to taka, można powiedzieć, komparatystyka w praktyce, prawda? Czyli możemy de facto do konkretnych obrazów odnieść tę muzykę, którą słyszymy. Natomiast Karłowicz mniej niż do konkretnego obrazu odwołuje się do stanu ducha, do emocji i właśnie te emocje zostają u niego zilustrowane poprzez konkretne zabiegi muzyczne.
2: O muzyce będziemy jeszcze oczywiście w audycji rozmawiać, ale teraz pytanie do Karola Urbańskiego, który jest autorem libretta i dramaturgiem tego baletu. My zwykliśmy czytać w programach baletów klasycznych libretto i mamy nazwiska sprzed wieków, sprzed lat. Tworzenie libretta do współczesnego baletu opartego na arcydziele Prusa to musi być wyzwanie. Karolu, jak podszedłeś w ogóle do tej myśli o tym, żeby zatańczyć tę historię? Jakże skomplikowano, jakże wielowątkową.
3: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie do tej przygody, w której myślę, główną rolę odgrywa jednak ruch i tutaj choreografia Grzegorza Broszka, ale też muzyka, o której tutaj już wspomniano. Natomiast tak jak słusznie powiedziałeś, no, libretta gdzieś nam się kojarzą z wiekiem XIX, ale z XX też i myślę, że dla mnie to jest też ciekawe osobiście, ponieważ no, ja się jednak wychowywałem, wchodząc w świat baletów, w czasach jednak spektakli dużych baletów też, czy klasycznych, czy neoklasycznych, baletów fabularnych, więc to jest coś, co mi jest bliskie. Myślę też, że gdzieś bliskie jest mi doświadczenie, to ma jak gdyby dwie strony, znaczy, bo ono z jednej strony jest czymś, co pomaga, z drugiej strony czymś, co w pewien sposób trzeba sobie zawiesić, że tak powiem, trochę filozoficznie mówiąc, to znaczy to, że ja sam się zajmowałem choreografią i też tworzyłem libretta na potrzeby tych spektakli, które sam realizowałem. Więc tutaj gdzieś to doświadczenie mam. I gdyby teraz, odpowiadając na twoje pytanie, Kasiu, jak podejść do tego, to chyba myślę, że korzystając znowu nieco filozoficznie z brzytwy Okhama. To znaczy odchudzając w jakiś sposób materiał powieściowy, ale tutaj bym musiał chyba powiedzieć taką zasadniczą rzecz, że ja tu postrzegam rolę dramaturga czy twórcy libretta jako rolę służebną wobec choreografa. I gdzieś rozmawiając, po zaproszeniu do tej przygody, rozmawiając z Grzegorzem, starałem się zrozumieć, gdzie on widzi potencjał. do przetworzenia materiału powieściowego na materiał choreograficzny. I tutaj rozmawialiśmy z Grzegorzem zarówno o kwestiach takich bardzo artystycznych i merytorycznych, ale też o kwestiach mniej artystycznych i

0: historycznych, jak chociażby wielkość zespołu, którym dysponujemy i na to, jak się przekłada. A z takich dużych rzeczy gdzieś właśnie zasadniczych, no to gdzieś to była kwestia rozmowy z Grzegorzem, w jakiej technice tanecznej chce realizować choreografię, czy bardziej jego ideą jest to, żeby pójść w stronę, przed chwilą rozmawialiście o kopeli, realistycznego odwzorowania rzeczywistości, czy też bardziej w stronę świata metaforycznego. I tutaj gdzieś w tych rozmowach, gdzie ja bym nie chciał zdradzać tajemnic kuchni Grzegorza, no gdzieś poszliśmy w kierunku właśnie metafory i w kierunku takiego poszukania tych wątków, które z punktu widzenia tej adaptacji uznaliśmy za najważniejsze.
1: No właśnie, bo jest to powieść szalenie wielowątkowa. Oczywiście mamy tutaj główne postaci i wątek jednak zwyczajnie romansowy, tak? Można powiedzieć, że większość baletów fabularnych też się na tym wątku opiera. A z drugiej strony, skoro słyszymy o metaforze, no to być może ta adaptacja będzie się skupiać na jakichś innych motywach.
0: Znaczy myślę, że tutaj patrząc na powieść Prusa, to jest to powieść, która też jest wewnętrznie rozdarta, może nie jeżeli chodzi o konstrukcję, ale operując chociażby takimi przeciwstawieniami, również jeżeli chodzi o cały kontekst powieści. Znaczy chodzi mi o to, że to jest świat XIX-wieczny, gdzie jest to silne rozwarstwienie społeczne i to rozwarstwienie jest zaznaczone i ono bardzo wpływa na to, co się z bohaterami tej powieści dzieje. I myślę, że tutaj właśnie nie chcieliśmy odtwarzać gdzieś zero-jedynkowo świata XIX-wiecznej Warszawy, tylko odwołać się do pewnej metafory, która zresztą nie jest metaforą naszą, ale metaforą głównego bohatera powieści Lalka, czyli samego Stanisława Wokulskiego, to znaczy pewnego podziału świata na świat motyli i robaków. On ma tam taką metaforę, taką refleksję dotyczącą właśnie gdzieś tego podziału społecznego. I tutaj to jest pewna metaforyczna rama, natomiast tak jak słusznie powiedziano, no jednak spektakle baletowe, one bardzo często właśnie są spektaklami opowiadającymi o relacjach ludzkich. Zresztą o relacjach ludzkich opowiada też Lalka Prusa, chociaż ja tak wgłębiając się bardzo też doszedłem do tego, że być może właśnie ona też opowiada o braku możliwości tych relacji i o tym, co stoi za tym, że te relacje nie są możliwe. Także tutaj te wątki też wynikające właśnie z tego, o czym rozmawialiśmy, to znaczy z tego, na jaką skalę ten spektakl może być realizowany przy takim zespole, jakim Opera na Zamku dysponuje. Gdzieś to wymagało ode mnie i od Grzegorza, czy ode mnie w konsultacji z Grzegorzem, poszukania tych bohaterów, na których chcieliśmy się jak najbardziej skoncentrować.
2: Karol Urbański powiedział, że jego rola jako dramaturga, jako autora libretta była służebna i poniekąd podporządkowana wizji choreografa Grzegorza Broszka. To pytanie do Kuby Wnuka, do kierownika muzycznego tej premiery. Na ile ta wizja doboru poszczególnych utworów, zarówno Zygmunta Noskowskiego, jak i Mieczysława Karłowicza, była podporządkowana również tej wizji choreograficznej? No bo mamy sytuację, w której tworzony jest balet do muzyki zupełnie nowej, na nowo jakby scalonej i na nowo tworzonej.
3: Tak, zdecydowanie było to, wymagało to od nas sztuki kompromisu. Aczkolwiek, no skąd się w ogóle też pomysł na te dzieła pojawił, bo też nie zaznaczyłem na początku, że niejako pierwszy pomysł to był Karłowicz, ponieważ przeżywamy obecnie rok jubileuszowy, rok Karłowicza, 150-lecie urodzin. Dlatego pragnęliśmy uczcić ten rok, wykonując balet do muzyki Karłowicza, jeszcze niesprecyzowanej. Bardzo szybko ten pomysł został uzupełniony przez kolejną ideę, a mianowicie
1: Lalkę,
3: jako że no ta lalka ma drugie życie, to trzeba przyznać i to wszyscy też dobrze o tym wiemy, więc stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry moment na to, aby tę lalkę też przenieść na scenę teatralną, na scenę teatralną w postaci baletu. I ten Karłowicz

0: jak Inoskowski stał się bardzo dobrym asumptem do tego, takim muzycznym asumptem. Sam dobór utworów był podyktowany przez, początkowo ja zaproponowałem utwory, oczywiście Grzegorz się do tego wyboru odniósł i wybraliśmy, dokonaliśmy takiego kompromisu, znaleźliśmy kompromis, znaleźliśmy złoty środek. Tak samo jeśli chodzi o kolejność utworów, to jakby Grzegorz zaproponował tutaj taką, która pasuje mu do dramaturgii. Natomiast nie było to szczególnie, może powiem tak, z dość nie aż tak obfitego zbioru czy dorobku Karłowicza, jeśli chodzi o kompozycję, z dość oczywistych przyczyn, jako że w bardzo młodym wieku zakończył swoje życie swoją tragiczną śmiercią. I tak myślę, że muzyka ta na tyle jest odzwierciedleniem tego stanu ducha, który właśnie jest w Wokulskim, właśnie tego rozdarcia, o którym wspomniałaś. Czyli u Karłowicza jest to jakby permanentne, prawda? Zresztą u Noskowskiego też, bo to w muzyce, jak muzyka żyje kontrastami, jakby nie było, jakkolwiek by było. I u Noskowskiego też wciąż mamy Allegro sonatowe, prawda? Które jednak bazuje na kontraście i na dualizmie tematycznym, na tematach, które ze sobą kontrastują. Karłowicz to wyprowadza jeszcze dalej, ponieważ Karłowicz, tak jak mówię, czerpiąc z tego europejskiego późnego romantyzmu, też odwołuje się do, chociażby do, korzysta z motywów przewodnych, można powiedzieć prosty, tylko że nie w takim sensie wagnerowskim, tylko takim bardziej odzwierciedlającym konkretny stan emocjonalny. No tutaj może to dość odważne porównanie, ale oczywiście pewnie nawiązanie do dużo wcześniejszych epok, czyli chociażby retoryki barokowej. To widzę, że tutaj ta retoryka muzyczna wciąż również u Karłowicza jest, tylko że on operuje innymi środkami, przede wszystkim gęstością faktury, aparatem wykonawczym, olbrzymi aparat wykonawczy stosuje nierzadko, który swoją drogą my nieco zredukowaliśmy ze względu na
1: dość praktyczny. No właśnie chciałam zapytać o jeszcze pracę tutaj Przemka Zycha.
0: Tak, Przemek Zych został poproszony przez nas, zapytany przez nas, czy podjąłby się delikatnej redukcji, jeśli chodzi o aparat wykonawczy. I na tym ta orkiestracja ma polegać. Oczywiście jakby podstawą, jakby priorytetem dla nas było to, aby nie utracić ducha Karłowicza i tego, co Karłowicz zawarł w tym, jeśli chodzi również o operowanie barwami orkiestrowymi, ponieważ to też jest jeden z znaków rozpoznawczych tego kompozytora. Bardziej chodziło tutaj o dostosowanie aparatu wykonawczego pod możliwości
1: opery na zamku.
0: Dokładnie, naszej instytucji, zarówno naszej orkiestry, jak i takie czysto infrastrukturalne możliwości, jak rozmiar orkiestronu chociażby. Dlatego w momencie, gdzie tutaj akurat Fitelberg na przykład w tym epizodzie na Maskaradzie umieszcza 6 waltorni, my się ograniczamy do 4. Momentami zrezygnowaliśmy też z niektórych pozostałych instrumentów, zwłaszcza to dotyczyło instrumentów dętych. Tak jak mówię, dlatego Przemek Zych doskonale, co było do przewidzenia, doskonale się wywiązał z tego zadania i myślę, że Karłowicz, znaczy jestem przekonany, że Karłowicz nic a nic na tym nie utracił, a będziemy po prostu w stanie też grać to, mam nadzieję, jak najdłużej, mam nadzieję, że pozostanie ten tytuł na naszym afiszu przez kolejne lata.
2: My też mamy taką nadzieję. Karol Urbański, który jest z nami na linii, powiedział, że wychował się w takiej epoce i w czasie, kiedy w modzie wielkiej były wielkie balety narracyjne. Ale Karolu, ty również masz doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju spektakli, jak choćby wspaniały i bardzo dobrze przyjęty i głośno omawiany balet Dzieje Grzechu według powieści Stefana Żeromskiego. Niełatwy, jeżeli chodzi o temat, ale wziąłeś na warsztat, powieść, dzieło pisarza, i też musiałeś się z tym zmierzyć. Chciałyśmy cię zapytać o twoje inspiracje, o twoje doświadczenie tamto właśnie z Żeromskim i o twoje jakby fascynacje innymi twórcami sztuki baletowej, światowej sztuki baletowej, którzy wielką literaturę też przekładają na scenę, jak choćby Kenneth Macmillan czy Boris Eifman.
3: Znaczy, ja miałem to szczęście w życiu, że jako tancerz mogłem pracować z bardzo wybitnymi choreografami, którzy właśnie też w tym nurcie tworzyli. To w ogóle, jak rozmawialiście o kopeli, ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ w 1983 roku ja byłem adeptem zespołu baletowego Teatru Wielkiego w Łodzi i brałem udział w tworzeniu tej wersji kopeli.

0: i wtedy to była choreografia pani Teresy Kujawy. Także gdzieś tam statu na Scendi z tym spektaklem się stykałem, a potem, no tak jak powiedziałem, chociażby jeszcze w Łodzi współpraca z Grahamem Veredonem, czy potem możliwość tańczenia dzieł Kranko, czy Glenna Tetleya, czy Eichmana, czy Matsa Eka, który jest zupełnie innym podejściem do przetwarzania fabularnego materiału na język tańca. Tamte zapośredniczenia poprzez jego indywidualny język są jeszcze większe. Także to wszystko gdzieś się składało na to, że tak, że dla mnie to było fascynujące, w jaki sposób dokonywać przekładu z jednego świata sztuki, świata literatury na świat ruchu, jeszcze tutaj to jest bardzo ważny ten element, na świat ruchu we wspólnocie z muzyką, bo właśnie przy robieniu tych nowych adaptacji to jest gdzieś ta kwestia też doboru muzyki. Czasami te muzyki są w jakiś sposób złożone, że tak powiem, na przykład jeżeli myślimy o Śnie nocy letniej, no to wychodzimy od muzyki tej teatralnej Mendelssohna, ale to nie jest wystarczająca muzyka do tego, żeby wypełnić pełnospektaklowy balet, więc pojawia się potem kwestia wyboru kolejnych utworów muzycznych, czy tak jak w przypadku Dziejów Grzechu, o których wspomniałaś, no to też był to Karłowicz, chociaż z innych powodów wybierany i inne utwory. Także myślę, że to jest coś pięknego. Ja jestem zafascynowany dla mnie takim dwóch choreografów, którzy właśnie tworzyli balety fabularne i z jednym miałem zaszczyt pracować osobiście, czy w zasadzie z dwoma. Przepraszam, bo tutaj jeszcze, no to, bo miałem okazji pracować i z Glennem Tetleyem i z Matsem Ekiem i to były absolutnie niezwykłe doświadczenia dla mnie, ale też tańczyć chociażby Onegina Johna Kranko, który dla mnie jest przykładem absolutnej doskonałości w przekładaniu literatury na język tańca, na język ruchu.
1: Czy w takim razie, to takie troszeczkę jeszcze bardziej ogólne pytanie, czy sądzisz, że balet, taniec może opowiadać o wszystkim, bo znamy wszyscy to doskonałe powiedzenie, że balet o szwagierkach nie jest w stanie opowiadać. Czy za pomocą tańca można opowiedzieć o wszystkim?
0: Znaczy myślę, że to jest bardzo przewrotne pytanie, bo to też tak można przewrotnie próbując odpowiedzieć, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.
1: Słusznie.
0: Tutaj bym chyba tak daleko nie szedł. Może bym tak trochę umknął przed tą odpowiedzią i powiedział, że bardzo szerokie jest pole tego, o czym taniec może opowiadać i o czym balet może opowiadać. Czy będziemy na to patrzyli pod kątem właśnie opowiadania historii, ale ja myślę, że właśnie o jakim rodzaju historii my mówimy.
1: O jakim rodzaju opowiadania.
0: Tak, i o jakim rodzaju opowiadania, bo teraz wracając trochę do lalki może i do tego, jak Grzegorz się mierzy z tym tematem, a ja mu w tym jakoś staram się pomóc, to jest to, że właśnie olbrzymią siłą tańca jest to, że on opowiada o emocjach, opowiada o tym, co wykracza poza czystą fabułę. Oczywiście w przypadku baletu fabularnego i tutaj gdzieś ja widzę swoje zadanie, jest też czuwanie nad tym, żeby ta linia opowiadania historii była klarowna dla widza, ale właśnie to jest to, że można opowiedzieć o emocjach, które słowem się wymykają. O tak bym to ujął.
2: To opowiadanie o emocjach stawia przed tancerzami ogromne wyzwanie, bo o ile balety klasyczne, te XIX-wieczne, miały swoje określone emocje, których w jakiś sposób, które można było jakoś
1: skatalogować
2: dokładnie i nauczyć się ich wyrażania, jeżeli można tak powiedzieć. Dużo było w tych baletach pantomimy. O tyle im bardziej zbliżamy się do współczesności, tym więcej aktorstwa, tym więcej emocji, tym więcej dramatycznych inscenizacji, kiedy patrzymy choćby na dzieła Maceka, to są już kompletnie inne, to jest kompletnie inna jakość. Na ile zmienia się też rola w ogóle tancerzy w takim przekazywaniu emocji, tych najprawdziwszych, tych, które wychodzą rzeczywiście ze środka i czy w jakiś sposób można znaleźć klucz, próbować się tego nauczyć? To też jest zadanie choreografa i dramaturga być może.
0: Ja myślę, że to też jest bardzo

0: złożone pytanie, bo ja bym się chyba nie do końca właśnie zgodził z tym, że, znaczy na pewno się zgodzę z tym, że się zmienił sposób opowiadania, ale myślę, że to, o czym tutaj powiedzieliście, że język tańca klasycznego miał bardzo jasno określone reguły takie pantomimiczne, przyporządkowywania pewnym gestom, stanów uczuciowych w taki sposób arbitralny, ale myślę, że też od tancerza, od jego wrażliwości, od jego zrozumienia roli zależało, na ile ten język bardzo ustrukturalizowany stawał się językiem żywym. Nawet jeżeli spojrzymy teraz, tak rozmawiając, przychodzi mi na myśl Marat Bajadera. Jeżeli spojrzymy na Nikiję, na jej wariacje, jeżeli spojrzymy na Solora, to jest język, który jest językiem tańca klasycznego. Ale od tego, jaka jest osobowość tancerza i jak on nasyci swoją osobowością, swoim przeżyciem, opartym o jego umiejętności techniczne, bo to też w każdym rodzaju tańca jest kluczowe, to będzie miało olbrzymi wpływ na to, jak ten materiał i ta myśl, która jest dostarczana, mówiąc brzydko, przez choreografa, zaistnieje.
1: No.
0: Jak, znowu mówiąc brzydko, zapracuje na scenie. I tutaj myślę, rola tancerza się nie zmienia.
1: No
0: Czy to
1: tak.
0: było w XIX wieku, czy w XX, czy w XXI.
1: No tak, patrz, Nurejew, Plisiecka, Barysznikow przecież robili wielkie kariery i byli doskonali aktorsko, tańcząc
2: Potworzyli
1: balety
2: wielkie
1: klasyczne.
2: kreacje.
1: Dokładnie tak. Wrócę teraz do pytania, jeżeli Kasiu pozwolisz, do pytań do Kuby Wnuka, który jest kierownikiem muzycznym premiery baletu Lalka w Operze na Zamku w Szczecinie, o której rozmawiamy. Pięknie opowiadałeś o tym, jak ta muzyka te emocje wyraża i dlaczego zostały wybrane takie, a nie inne utwory Noskowskiego i Karłowicza. To teraz chciałam się zapytać o taką stronę zupełnie praktyczną i zupełnie techniczną, ponieważ staniesz za pulpitem dyrygenckim. Nie wiem, czy miałeś już okazję próbować z baletem czy już spotkaliście się?
3: Byłem na próbach, jeszcze nie skonfrontowaliśmy orkiestry z baletem. Mhm. Byłem jedynie na próbach baletu, obserwując pracę Grzegorza i starając się zapamiętać tempa, których oczekuję.
1: No właśnie, jakie to jest wyzwanie dla ciebie jako dyrygenta, jako kierownika muzycznego? Czy też stresujesz się taką konfrontacją? Czy jest to dla ciebie coś nowego? Czy miałeś okazję już dyrygować baletami?
3: Oczywiście jest to na tyle wymagające dyrygowanie baletem samo w sobie, że jest zupełnie inne od dyrygowania operą, ponieważ w operze jednak ta konfrontacja ze śpiewakiem jest zupełnie inna, ponieważ śpiewak z jednej strony wzajemnie na siebie reagujemy, ale z drugiej strony to też może tak nie do końca poprawnie to powiem, aczkolwiek ostatecznie dyrygent jednak podejmuje decyzję.
1: Ktoś musi.
2: A śpiewak też jest jednym z instrumentów tworzących partyturę.
3: Dokładnie tak jest. W związku z tym, jak już przychodzi do spektaklu, to rzeczywiście dyrygent, pomimo wszelkich tutaj kompromisów, które znajdujemy i reagowania wzajemnie na siebie, to do mnie należy to zdanie ostateczne. W balecie mam wrażenie, że to zdanie ostateczne należy jednak do fizyki.
1: I w związku z tym, brawo za te słowa.
3: I w związku z tym najważniejszym takim determinantem tego, czy zostanie to dobrze zadrygowane, czy nie. Znaczy dobrze, no skutecznie. O tak, myślę, że w dyrygowaniu najważniejsza jest skuteczność. Przynajmniej z takiego założenia wychodzę. Jest szacunek dla czasu w muzyce, ale też czasu w ruchu. Bo ten czas w muzyce jest oczywiście taką immanentną cechą dobrego wykonania, prawda? Ponieważ czas jest tym, co tę muzykę kreuje, zwłaszcza w takim przypadku tego późnego romantyzmu, gdzie ta długa fraza i to rozprowadzanie tych punktów kulminacyjnych i budowanie napięcia na długiej przestrzeni, nie wewnątrz kilku taktów, tylko rzeczywiście przez kilkanaście albo kilkadziesiąt taktów, jest niezbędne, jest jednak podstawą. Bo jeżeli za wcześnie doprowadzimy do kulminacji, to już później nie masz czego tej kulminacji budować. To tak samo myślę, że równie ważna jest posługiwanie się czasem w odniesieniu do tego, co się dzieje na scenie. Złośliwi mówią, że dyrygując balet, to istnieją dwa tempa, za szybkie albo za wolne.
1: Naprawdę coś w tym jest. Jako była tancerka, no jestem w stanie powiedzieć, że no dokładnie tak. No pewnych rzeczy szybko nie wykonamy, a za wolno to się tak zmęczymy, że padniemy i nic z tego nie będzie.
3: Myślę, że na pewno w tym żarcie kryje się jednak pewna mądrość, że jednak to tempo musi być dopasowane, ponieważ w przeciwnym razie to nie.

0: będziemy razem, nie będzie równo i straci się ta, stracimy tę jedność, do której dążymy, czyli jedność sceny i orkiestronu.
1: No i to też jest zależne od tego, jaka obsada tańczy, prawda? No bo jeden solista albo solistka może mieć takie tempo, na przykład kręcenia piruetów, a inny inne, więc ja myślę, że to jest duże wyzwanie, ale też zakładam, że cenne doświadczenie.
0: Tak, z pewnością, tak. Zwłaszcza, że tutaj mamy też dwie obsady. Balet, ten Lalka będzie tańczona przez, w całości przez zespół baletu Opery na Zamku, aczkolwiek w dwóch obsadach. Także z pewnością, no czekam już na te próby całościowe, kiedy połączymy jedno z drugim, gdyż to będzie ten probierz właśnie skuteczności naszych, naszej wzajemnej skuteczności.
2: Tak, bo być może to nie wybrzmiało, może dopowiemy to, że przy dużych takich kreacjach baletowych, zespołów baletowych, tak naprawdę dwa żywioły dość późno się łączą, to znaczy albo balet pracuje w sali baletowej z pianistą, albo z nagraniem, jeśli jest to muzyka, która po prostu nie jest do odtworzenia z wyciągu fortepianowego, a orkiestra ćwiczy, pracuje nad partyturą i często no, artyści spotykają się i z tą materią orkiestrową i już z tym pełnym brzmieniem dopiero na próbach scenicznych.
1: W ostatnim tygodniu
2: czyli
1: na przykład.
2: Zwykle,
1: prawda?
2: W ostatnim tygodniu, więc to jest duże wyzwanie.
0: Jest to duże wyzwanie, zdecydowanie, ponieważ tu znowu w opozycji do opery, gdzie najpierw mamy tydzień albo dwa tygodnie prób muzycznych, dwa razy dziennie. Potem mamy kilka tygodni prób reżyserskich, gdzie to jednak się utrwala, też tempa konkretne się utrwalają, bo podczas tych prób reżyserskich cały czas to samo
2: dyrygent
0: tempo.
2: Dyrygent jest.
0: Dyrygent, tak, niezależnie czy kierownik muzyczny, czy asystent, który robi w tych samych tempach, tak. Czy powinien który w tych samych tempach to robić, także się to utrwalają te tempa. Potem w końcu łączymy, to są Italiany, gdzie mamy też próby muzyczne z orkiestra, z śpiewacy, gdzie pierwszy raz następuje ta konfrontacja, próby całościowe i tak dalej. I aż do generalnych, aż do premiery. Natomiast tutaj pracujemy, no, trzeba powiedzieć, niezależnie, aż do tego ostatniego tygodnia z hakiem, bo to nie sam ostatni tydzień, ale no, półtora tygodnia, gdzie rzeczywiście następuje to połączenie i wtedy, no, czekam na ten moment oczywiście z pewnym napięciem i z ekscytacją.
1: Ale słuchając tego, co mówi Kuba Wnuk, to jestem pewna, że będzie skuteczny, że zadziała i że będzie dobrze. Mamy jeszcze kilka minut i chciałam zapytać ciebie, Karolu, o taką rzecz związaną z takim uniwersalnym wydźwiękiem powieści Lalka i na co w waszej interpretacji, w waszej adaptacji tego dzieła położyliście największy nacisk. Wspominałeś już o tej metaforze, ale jak dla ciebie Lalka brzmi współcześnie? Myślę o, oczywiście o waszej realizacji, o Lalce w Operze na Zamku w Szczecinie, ale w ogóle, bo przecież musiałeś do tej lektury, zakładam, wrócić wielokrotnie, przygotowując libretto i całą dramaturgię tej inscenizacji.
3: Myślę, że jednak Lalka jest, tak jak ja już powiedziałem, jest o relacjach i o braku relacji. Znaczy też jak się patrzy na bohaterów głównych, czy na Izabelę Łęcką, czy na Stanisława Bokulskiego, czy na Rzeckiego, to patrząc jak gdyby z punktu widzenia XX-wiecznego, nawet z punktu widzenia psychologii czy psychoanalizy, to oni reprezentują pewne typy psychologiczne, a w zasadzie nawet pewne typy takich zaburzeń osobowościowych. Znaczy, że można powiedzieć, że Izabella czy Kazimierz Starski to są typy narcystyczne. Natomiast dla mnie Wokulski jest takim typem głęboko neurotycznym. Ja teraz przygotowując się, pracując nad tym librettem, zastanawiam się, czy Proust czytał Dostojewskiego. Bo to też jest mniej więcej ta sama epoka. I Wokulski dla mnie ma cechy takie bohaterów właśnie powieści Dostojewskiego. To znaczy to taki brak pewności co do własnej pozycji życiowej. I to takie rozchwianie pomiędzy, że Dostojewski mówi ja boh, ja rab. Że jestem albo Bogiem, albo jestem nikim. I tutaj jest to rozdarcie pomiędzy tym światem właśnie, czy motyli, czy robaków. Też myślę, że bardzo ważna rzecz, która jest, to jest o lękach. To jest też taki, czego się boimy, czego się bał Wokulski, co sprawiło, że nie mógł się zrealizować w pełni, czego się bała Izabela Łęcka, bo też czegoś bała. Myślę, że to jest też o takim rozdarciu pomiędzy światem pozytywistycznym a światem romantycznym. To jest o takim rozdarciu, o krańcu pewnej epoki. To jest o wyjściu z pewnego świata, w którym nic nie jest określone, do i powrotu do świata, w którym znowu nic nie jest określone. Więc tutaj jest bardzo dużo tych takich elementów i też jest

0: ogromne bogactwo. Myślę, że to stwarza Grzegorzowi bardzo duże pole do działania choreograficznego. Tych typów osobowościowych jest dużo. Jest tutaj, nie zdradzając, ale jest Łęcka, jest Rzecki, jest Wokulski, jest Stawska, jest Wąsowska, jest Starski.
1: A to wszystko, Karolu, na scenie teatru, na scenie opery na zamku.

0: Dziękujemy za opowieść o lalce. Musimy już kończyć niestety, a moglibyśmy cię słuchać dużo dłużej. Karol Urbański, dramaturg, autor libretta baletu Lalka w choreografii Grzegorza Broszka. Premiera 17 października w Operze na Zamku w Szczecinie. Karolu, pięknie ci dziękujemy.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za bardzo, bardzo interesującą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: To my dziękujemy, a w studiu obecny był Kuba Wnuk, kierownik muzyczny tej premiery, kierownik muzyczny Opery na Zamku w Szczecinie. Dziękujemy bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy państwu i mówimy do usłyszenia.
3: Katarzyna Gardzina.
0: I Katarzyna Sanocka. Dobrego dnia.
4: Literacka siesta.
5: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do lalki Bolesława Prusa w znakomitej interpretacji Jerzego Kamasa. Nagranie z 1996 roku.
6: Wokulski przychodził do państwa Łęckich co kilka dni i najczęściej zastawał tylko pana Tomasza, który witał go z ojcowską czułością, a następnie po parę godzin rozmawiał o swoich chorobach lub o swoich interesach, dając z lekka do zrozumienia, że uważa go już za członka rodziny. Panny Izabeli zazwyczaj nie było w domu. Była u hrabiny ciotki, u znajomych albo w magazynach. Jeżeli zaś Wokulski trafił szczęśliwie, rozmawiali ze sobą krótko i o rzeczach obojętnych, gdyż panna Izabela nawet i wówczas albo wybierała się gdzieś, albo u siebie przyjmowała wizyty. W parę dni po odwiedzinach pani Wąsowskiej Wokulski zastał pannę Izabelę. Podając mu rękę, którą jak zwykle z religijną czcią ucałował, rzekła: wie pan, że z prezesową jest bardzo niedobrze? Wokulski stropił się. Biedna, zacna staruszka. Gdybym był pewny, że moje przybycie nie przestraszy jej, pojechałbym. A czy ma aby opiekę? O, tak, odparła panna Izabela. Są tam baronostwo dalscy, rzekła z uśmiechem, bo Ewelinka już wyszła za barona. Jest Fela Janocka i Starski. Twarz jej oblał lekki rumieniec i umilkła. Oto skutki mego nietaktu, pomyślał Wokulski. Spostrzegła, że ten Starski wydaje mi się niesmacznym i teraz miesza się na lada wspomnienie o nim. Ach, jakże to podłe z mojej strony. Chciał powiedzieć coś życzliwego o Starskim, ale uwięzły mu wyrazy. Aby więc przerwać kłopotliwe milczenie, rzekł: a gdzież w tym roku wybiorą się państwo na lato? Czy ja wiem? Ciotka Hortensja jest trochę słaba, więc może pojedziemy do niej do Krakowa. Ja jednak, muszę przyznać, miałabym ochotę do Szwajcarii, gdyby to ode mnie zależało. A od kogóż? Spytał Wokulski. Od ojca. Zresztą, czy ja wiem, co się jeszcze stanie? Odpowiedziała rumieniąc się i spoglądając na Wokulskiego w sposób jej tylko właściwy. A przypuściwszy, że wszystko stanie się według woli pani, rzekł, czy mnie przyjęłaby pani za towarzysza, jeżeli pan zasłuży? Powiedziała to takim tonem, że Wokulski stracił władzę nad sobą, już nie wiadomo po raz który w tym roku. A czym ja mogę zasłużyć na łaskę pani? Spytał, biorąc ją za rękę. Chyba litość. Nie, nie, nie litość. Jest to uczucie równie przykre dla ofiarowującego, jak i dla przyjmującego. Litości nie chcę. Ale niech pani tylko pomyśli, co ja pocznę, tak długo nie widząc pani. No, prawda, że i dziś widujemy się bardzo rzadko. Pani nawet nie wie, jak wlecze się czas tym, którzy czekają. Ale dopóki mieszka pani w Warszawie, mówię sobie, zobaczę ją pojutrze, jutro. Zresztą mogę zobaczyć każdej chwili, jeżeli nie panią, to przynajmniej ojca, Mikołaja, a choćby ten dom. Ach, mogłaby pani spełnić uczynek miłosierny i jednym słowem zakończyć. Nie wiem, moje cierpienia czy przywidzenia. Wszak zna pani moje zdanie, że najgorsza pewność jest lepsza od niepewności. A jeżeli pewność nie jest najgorsza? Spytała panna Izabela, nie patrząc mu w oczy. W przedpokoju zadzwoniono i po chwili Mikołaj podał bilet panów Rydzewskiego i Pieczarkowskiego. Proś, rzekła panna Izabela. Do salonu weszli dwaj bardzo eleganccy młodzi ludzie, z których jest

Jeden odznaczał się cienką szyją i dość wyraźną łysiną, a drugi powłóczystymi spojrzeniami i subtelnym sposobem mówienia. Weszli rzędem, jeden obok drugiego, trzymając kapelusze na tej samej wysokości. Jednakowo ukłonili się, jednakowo usiedli, jednakowo założyli nogę na nogę, po czym pan Rydzewski zaczął pracować nad utrzymaniem swojej szyi w kierunku pionowym, a pan Pieczarkowski zaczął mówić bez wytchnienia. Mówił o tym, że obecnie świat chrześcijański obchodzi Wielki Post za pomocą rautów, że przed Wielkim Postem był karnawał, w czasie którego bawiono się wyjątkowo dobrze, i że po Wielkim Poście nastąpi czas najgorszy, w którym nie wiadomo co robić. Następnie zakomunikował pannie Izabeli, że podczas Wielkiego Postu obok rautów odbywają się odczyty, na których można bardzo przyjemnie czas spędzić, jeżeli się siedzi obok znajomych dam, i że najwykwintniejsze przyjęcia w tym poście są u państwa Rzeżuchowskich. Coś zachwycającego, coś oryginalnego, powiadam pani, mówił. Kolacja rozumie się jak zwykle, ostrygi, homary, ryby, zwierzyna, ale na zakończenie dla amatorów, wie pani co? Kasza, prawdziwa kasza. A jakaż to? Tatarska, wtrącił pierwszy i ostatni raz pan Rydzewski. Nie tatarska, ale tatarczana. Coś cudownego, coś bajecznego. Każde ziarnko wygląda tak, jakby oddzielnie gotowane. Formalnie zajadamy się nią. Ja, książę Kiełbik, hrabia Śledziński. Coś przechodzącego wszelkie pojęcie. Podaje się zwyczajnie na srebrnych półmiskach. Panna Izabela z takim zachwytem patrzyła na mówiącego. W taki sposób każdy jego wyraz podkreślała ruchem, uśmiechem lub spojrzeniem, że Wokulskiemu zaczęło robić się ciemno w oczach. Więc wstał i, pożegnawszy towarzystwo, wybiegł na ulicę. Nie rozumiem tej kobiety, pomyślał. Kiedy ona jest sobą? Z kim ona jest sobą? Ale po przejściu paruset kroków na mrozie ochłonął. W rezultacie myślał, cóż w tym nadzwyczajnego? Musi żyć z ludźmi, do których nawykła. A jeżeli z nimi żyje, musi słuchać ich błazeńskiej rozmowy. Co ona zaś temu winna, że jest piękna jak bóstwo i że dla każdego jest bóstwem? Chociaż gust do podobnego towarzystwa. Ach, jakiż ja jestem nikczemny, zawsze i zawsze nikczemny. Ile razy po wizycie u panny Izabeli, jak dokuczliwe muchy rzucały się na niego wątpliwości, biegł do pracy. Przeglądał rachunki, uczył się angielskich słówek, czytał nowe książki. A gdy i to nie pomagało, szedł do pani Stawskiej. U niej spędzał cały wieczór i dziwna rzecz, w jej towarzystwie znajdował, jeżeli nie zupełny spokój, to przynajmniej ukojenie. Rozmawiali o rzeczach najzwyklejszych. Najczęściej ona opowiadała mu o tym, że w sklepie Millerowej interesa idą coraz lepiej, ponieważ ludzie dowiedzieli się, że sklep ten w większej części należy do pana Wokulskiego. Potem mówiła, że Helunia robi się coraz grzeczniejsza, a jeżeli jest kiedy niegrzeczna, wówczas babcia straszy ją, że powie przed panem Wokulskim i dziecko zaraz się uspokaja. Potem jeszcze napomykała o panu Rzeckim, który bywa tu niekiedy i jest bardzo lubiany przez babcię, ponieważ opowiada jej mnóstwo szczegółów z życia pana Wokulskiego. I że babcia równie lubi pana Wirskiego, który po prostu zachwyca się panem Wokulskim. Wokulski patrzył na nią zdziwiony. W pierwszych czasach zdawało mu się, że słucha pochlebstw i uczuł przykrość. Lecz pani Stawska opowiadała to z tak naiwną prostotą, że powoli zaczął odgadywać w niej najlepszą przyjaciółkę, która jakkolwiek przecenia go, jednak mówi bez cienia obłudy. Spostrzegł również, że pani Stawska nigdy nie zajmuje się sobą. Kiedy skończy ze sklepem, myśli o Heluni, służy matce, troszczy się interesami służącej i mnóstwa ludzi obcych. Po największej części biedaków, którzy niczym odwdzięczyć się jej nie mogli. Gdy zaś i tych, kiedy zabrakło, wówczas zagląda do klatki kanarka, ażeby mu zmienić wodę albo dosypać ziarna. Anielskie serce, myślał Wokulski. Pewnego zaś wieczora rzekł do niej. Wie pani, co mi się zdaje, kiedy patrzę na panią? Spojrzała na niego zalękniona. Zdaje mi się, że gdyby pani dotknęła człowieka ciężko poranionego,
nie tylko ból

0: go opuścił, ale chyba zagoiłyby mu się rany. Pan myśli, że jestem czarodziejką? Spytała bardzo zakłopotana. Nie, pani. Ja myślę, że tak jak pani wyglądały kobiety święte. Pan Wokulski ma rację, potwierdziła panna Misiewiczowa. Pani Stawska zaczęła się śmiać. O, ja i święta, odparła. Gdyby kto mógł zajrzeć w moje serce, dopiero przekonałby się, jak dalece zasługuję na potępienie. Ach, ale teraz wszystko mi jedno, zakończyła z desperacją w głosie. Pani Misiewiczowa nieznacznie przeżegnała się. Wokulski nie zwrócił na to uwagi. Myślał o innej.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
2: Dwójka, jesteś na miejscu. Stefan Chwil.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 14.
1: Koncert w porze lunchu.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Trzecie spotkanie w tym tygodniu. Dzisiaj o tej porze chciałem zaprosić Państwa do wysłuchania jednego z koncertów z Festiwalu Sztuki w Reykjaviku. Nie tak znów często wybieramy się na Islandię, więc myślę, że to dodatkowa atrakcja tego właśnie popołudnia. A to był koncert kameralny, zarejestrowany przez naszych kolegów z Radiofonii Islandzkiej 3 czerwca tego roku. Wystąpiło tam trio Stefan Ragnar Hyskil Flet, Sigirgir Agnarsson, wiolonczela i pianista Liam Kaplan. Flecista, spiritus mowę z całego przedsięwzięcia, Stefan Ragnar Hyskilsson, należy do grona tych muzyków islandzkich, którzy odnoszą największe sukcesy na arenie międzynarodowej. No bo dość przypomnieć, w latach 2008-2016 pełnił funkcję pierwszego flecisty w Metropolitan Opera. Później w latach 2015-2025 to była dekada, w której piastował to stanowisko w Chicago Symphony Orchestra. Jesienią ubiegłego roku objął natomiast posadę pierwszego flecisty Filharmonii Berlińskiej, a przecież to wymieniłem jedne z najbardziej prestiżowych zespołów i instytucji muzycznych świata. Jego występ podczas Festiwalu Sztuki w Reykjaviku to było wydarzenie premierowe oraz taka niecodzienna okazja, by usłyszeć go w towarzystwie jego muzycznych przyjaciół, właśnie wiolonczelisty Sigirgeira Agnarssona, pierwszego wiolonczelisty Iceland Symphony Orchestra oraz pianisty Liama Kaplana, również członka tego zespołu. Program bardzo ciekawie dobrany, taki można powiedzieć most przerzucony między starym i nowym światem z jednej strony, a z drugiej połączenie przestrzeni twórczości jednego z ważniejszych modernistów muzycznych Ameryki Południowej i europejskiego romantyzmu, a więc najpierw duet fletowo-wiolonczelowy i muzyka Heitora Willi Lobosza, a następnie trio fortepianowe D-moll opus 49 Feliksa Mendelssohna Bartoldiego. No więc najpierw gwizd odrzutowca Willi Lobosza, czyli utwór wyraźnie inspirowany możliwościami technologii XX stulecia. Brazylijski twórca skomponował Assobio a Jato, czyli właśnie gwizd odrzutowca w Nowym Jorku. To było w roku 1950, a tytuł utworu nawiązuje nie tylko do tej lotniczej technologii, ale też do techniki, którą kompozytor tutaj postuluje, aby w ostatnim epizodzie tego nieco ponad 10-minutowego utworu osiągnąć zamierzony efekt. No i aby go uzyskać, to wykonawca dmucha bezpośrednio i z dużą siłą w instrument, niemal całkowicie zakrywając ustnik fletu. W połączeniu z glissandem powstający w ten sposób dźwięk przypomina właśnie odgłos startującego odrzutowca. A finał ten poprzedzają najpierw Allegro non troppo, czyli epizod otwierający, w którym wiolonczela i flet wymieniają się rolami. Jeden instrument gra melodię przypominającą tradycyjne brzmienia muzyki rdzennych ludów Amazonii, podczas gdy drugi zapewnia taki dość intensywny akompaniament. Potem następuje liryczne, powolne adagio, no i ten bardzo obrazowy finał. Więcej tutaj Willi Lobosza niż odrzutowej technologii oczywiście. Assobio a Jato Heitora Willi Lobosza grają Stefan.

Asobio Agiato, gwizd odrzutowca Heitora Willi Lobosza na flet i wiolonczele grali Stefan Ragnar Höskildsson i Sigir Geir Agnarsson. Reykjavik, Festiwal Sztuki, 3 czerwca 2026 roku. A teraz zapowiadana muzyka Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Wspominałem, że program tego koncertu łączył różne przestrzenie estetyczne. Trio fortepianowe D-moll opus 49 Mendelssohna, ukończone 23 września 1839 roku i opublikowane w roku następnym. Dzieło powstało na standardowy skład, czyli skrzypce, wiolonczele i fortepian, aczkolwiek właśnie w roku 1840 w odpowiedzi na sugestie i zapytania londyńskiego wydawcy opracowano alternatywną partię fletu zamiast skrzypiec. I to właśnie ta wersja została w Reykjaviku przedstawiona publiczności. I jest to jedno z najpopularniejszych dzieł kameralnych Mendelssohna. Państwo może to wiedzą, uznawane obok oktetu opus 20 za zresztą jedno z najważniejszych jego osiągnięć. Na etapie pracy twórczej Mendelssohn skorzystał z rady swojego przyjaciela, innego kompozytora, Ferdynanda Hillera, by przeredagować partię fortepianu. Hiller pisał z właściwą sobie sumiennością i powagą, gdy już podjął decyzję, podjął się trudnego zadania i napisał na nowo całą partię fortepianu. Ta wersja poprawiona, utrzymana była w bardziej romantycznym stylu, przypominającym twórczość Schumana, a fortepianowi przypisywano w niej istotniejszą rolę. Schumann zresztą bardzo wysoko cenił ten utwór. Określał przecież Mendelssohna mianem Mozarta XIX wieku, najświetniejszego muzyka, który najtrafniej rozumie sprzeczności epoki i jako pierwszy potrafi je pogodzić. Prawykonanie to był pierwszy dzień lutego 1840 roku w Lipsku. Wykonawcami byli skrzypek Ferdinand David, wiolonczelista Franz Karl Wittmann oraz sam Mendelssohn przy fortepianie. Schumann, jak powiedziałem, wychwalał to dzieło. Nawet powiedział tak: mistrzowskie trio naszych czasów. Porównywał je do adekwatnej twórczości Beethovena i Schuberta, co było ogromnym wyróżnieniem. A jeszcze taka wzmianka, która kilka dekad później się ukazała. Informacja, ciekawostka. W 1898 roku czasopismo The Musical Times opublikowało wywiad ze skrzypkiem Józefem Joachimem, który wspominał londyński koncert z roku 1844. Wydarzenie, podczas którego Felix Mendelssohn ponownie zasiadł przy fortepianie i wówczas jedynie skrzypek i wiolonczelista dysponowali swoimi głosami wykonawczymi, czyli swoimi partiami nutowymi. Natomiast Mendelssohn skwitował wszystko słowami: nic nie szkodzi. Wystarczy położyć na fortepianie książkę, a ktoś będzie ją od czasu do czasu przewracał. Dzięki temu nie muszę udawać, że gram z pamięci. No, znał swój utwór. Zapraszam Państwa do wysłuchania Tria D-moll opus 49 Feliksa Mendelssohna w wykonaniu zarejestrowanym w Reykjaviku w czerwcu tego roku. Stefan Ragnar Höskildsson, flet, Sigir Geir Agnarsson, wiolonczela i Liam Kaplan, fortepian. Bardzo to trafiona interpretacja, trzeba podkreślić. Molto allegro agitato, andante con moto tranquillo, scherzo leggero e vivace i finale allegro assai appassionato.

Stefan Ragnar Huskilsson, flet, Sigir Geir Aknarsson, violoncella i Liam Kaplan, fortepian. W wykonaniu tych artystów usłyszeli Państwo Trio de Mol, opus 49 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Festiwal Sztuki w Reykjaviku, 3 czerwca tego roku. Publiczność reagowała entuzjastycznie, więc był jeszcze bis. Stefan Ragnar wybrał popularne, romantyczne pieśni islandzkiego kompozytora Ingi Larussona, który podobnie jak sam flecista urodził się w niewielkim miasteczku we wschodniej Islandii. Pierwotnie pieśni te komponowane były do wierszy poetów Pála Ólafssona, Małe drzewko i potok i Powitanie lata, a trzecia do wiersza Jonasa Hallgrímssona, Przesyłam pozdrowienia. A opracowania tych trzech pieśni i ich połączenia w taki bardzo ciekawy bis dokonał pianista Liam Kaplan.

na Festiwalu Sztuki w Reykjaviku, zarejestrowany 3 czerwca tego 2026 roku. A ponieważ kilka chwil nam jeszcze zostało, to chciałem zaproponować jeszcze jeden fortepianowy utwór Heitora Willi Lobosza. To będzie Legenda o Caboclo. Gra Nelson Freire.

To były trzy pieśni Paula Olofsona, Małe drzewko i potok, Powitanie lata i Przesyłam pozdrowienia, oczywiście w instrumentalnych wersjach opracowanych na trio przez Liama Kaplana. A grali Stefan Rachnar Hiskilsson na flecie, Sigir Geir Aknarsson na wiolonczeli i Liam Kaplan właśnie na fortepianie. Na bis zabrzmiał ten utwór, to był koncert zespołu na

0: Tę fortepianową miniaturę Legendę o Caboclo Heitora Willi Lobosza grał Nelson Freire. Dzisiaj to już wszystko. Spotkamy się jeszcze jutro o 14. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Marcin Majchrowski.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Przemysław Bluszcz.

0: Program drugi minęła właśnie 15.
1: Chopin. Osobisty.

Elżbieta Malinowska za konsoletą w studiu Róża Świadczyńska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj 31. urodziny świętował Szymon Nering, nasz wybitny talent pianistyczny. Urodzony w Krakowie, wychowanek profesora Stefana Wojtasa, absolwent Bydgoskiej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Muzycznego w Yale. Wciąż jedyny polski zwycięzca Międzynarodowego Konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Finalista Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie, wyróżniony w czerwcu prestiżową nagrodą hamburskich symfoników imienia Jeffreya Tate'a. Pianista, którego kalendarz koncertowy wypełniony jest chyba po brzegi, a ponieważ katalog chopinowskich nagrań Szymona Neringa wzbogacił się ostatnio o zapisy z festiwalu Marty Argerich w Hamburgu. Dziś postanowiłam przypomnieć zarówno jego wcześniejsze nagrania, jak też sięgnąć do tych nowych interpretacji.

Szymon Nering w Mazurku Hadur, pierwszym z opusu 56. Na otwarcie dzisiejszej audycji ta bardzo osobista, niezwykle w moim przekonaniu piękna interpretacja tego mazurka, utrwalona przez pianistę podczas festiwalu Marty Archerich w Hamburgu. A to przecież tylko część zbioru grywanego ostatnio przez Szymona i nieraz wyróżnianego Nagrodą Polskiego Radia, by wymienić tylko Rafała Blechacza, Daniła Trifonowa czy Kate Liu, którzy właśnie ten cykl grali podczas konkursu szopenowskiego. Trzy fantazyjne mazurki, całkowicie różne, niezwykle trudne, z bardzo złożonymi rytmami, wyrafinowaną polifonią i takim nieoczywistym, powiedziałabym, charakterem. Szymon Nering grał je m.in. na festiwalu szopenowskim w Nohant, a to nagranie pochodzi z Hamburga i znalazło się w pięciopłytowym albumie zatytułowanym Rendezvous z Marta Archerich, wydanym 21 sierpnia tego roku. Obiecałam Państwu, że będziemy słuchać w naszej audycji szopenowskiej zebranych w tym wydawnictwie nagrania. Jest to już, przypomnę, czwarta odsłona fonograficznej serii, którą wielka pianistka firmuje swoim nazwiskiem jako patronka i główna bohaterka festiwalu w Hamburgu. Dorocznej imprezy organizowanej od 2018 roku w miejscu nieodżałowanego dla wielu, w tym także dla mnie, Progetto Marta Archerich w Lugano. W tym roku wśród festiwalowych gości festiwalu znaleźli się także Polacy. Wśród nich Marcin Masecki i po raz kolejny Szymon Nering. Jeden z promowanych przez pianistkę uczestników konkursu szopenowskiego, obok grających w tym roku Martina Garcia, Leonore Armelini i Donkiek Lima. To ogromne wyróżnienie. Szymon Nering wystąpił w Hamburgu na koncercie 26 czerwca. To był wieczór kameralny, podczas którego partnerował skrzypkowi Adrianowi Iliescu. I co ważne, koncert uświetniła swoją grą także sama gospodyni Marta Archerich. Z pewnością było to wielkie przeżycie dla naszego pianisty, choć na zapis tego spotkania być może trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, no ale niezależnie od tego, część tego najnowszego albumu została zatytułowana The Chopin Evening i tam właśnie znalazły się wspomniane nagrania Szymona Neringa poza słuchanym przez nas mazurkiem, także skerco E-dur, skerco op. 54, które teraz w jego interpretacji przed nami.

Szymon Nering, tym razem Scherzo Eduro opus 54 w jego błyskotliwej, intrygującej momentami interpretacji. Czwarte Scherzo Fryderyka Chopina z pięknie wydobytą polifonią i śpiewną, rozmarzoną częścią kantylenową. Scherzo, które nasz pianista grał na festiwalu w Hamburgu podczas wieczoru chopinowskiego. No i właśnie to nagranie wraz ze słuchanym przez nas mazurkiem Hadur trafiło do albumu Rendezvous with Marta Argerich. Bardzo cieszy obecność Szymona wśród tak znakomitych muzyków, jak m.in. Misza Majski, Sergio Tiempo czy Edgar Moreau. Jest tu też oczywiście sama Marta Argerich.

Kelicz, która na tegorocznym festiwalu świętowała swoje półokrągłe urodziny i której dopiero co słuchaliśmy w świetnym występie w drugim koncercie Beethovena na tegorocznych Promsach. Urodziny zaledwie wczoraj świętował także Szymon Nering. Dziś z tej właśnie okazji przypominam w audycji Chopin osobisty jego interpretację. No i za nami te utrwalone na hamburskim festiwalu, na którym pianista grał w tym roku po raz kolejny. W ubiegłym roku wykonał koncert E-moll Chopina z orkiestrą Hamburger Symphoniker. Ten koncert zagra także w Hamburgu w listopadzie pod batutą Pawła Kapuły. No i tak nasz pianista zacieśnia związki z zespołem, który na początku czerwca przyznał mu swoje prestiżowe wyróżnienie. Sir Geoffrey Tate Prize, nagrodę imienia Geoffreya Tate'a, byłego szefa hamburskich symfoników, przyznawaną co 2 lata przez zespół wyjątkowo utalentowanym młodym muzykom. Gratulacje. To będzie z pewnością bogaty sezon dla Szymona Neringa, który wystąpi z tą orkiestrą kilkukrotnie, a ja chciałabym sięgnąć teraz jeszcze po kilka wcześniejszych interpretacji pianisty, który, przypomnę, realizuje, nagrywa komplet utworów naszego kompozytora dla Instytutu Chopina. Do tej pory ukazały się 2 płyty. Na tej ostatniej Scherzo E-dur sąsiaduje z etiudą w tej samej tonacji i jeszcze 2 innymi utworami, które chciałam Państwu przedstawić.

Młodzieńcze wariacje E-dur w katalogu wydania narodowego, pozycja szósta, utwór 14-letniego Fryderyka Chopina na temat piosenki niemieckiej Steh auf, Odu Schweizer Bub, z efektowną introdukcją, czterema wariacjami i finałem w takt salonowego walczyka. Wcześniej zaś dwie arcyciekawie ujęte, pełne wewnętrznej polifonii i bogate w detale etiudy, Emol opus 25 numer 5 i E-dur trzecia z opusu 10. To środkowy fragment drugiej z płyt, które kiedyś złożą się zapewne na komplet dzieł wszystkich Chopina w nagraniach Szymona Neringa. Prestiżowe wyzwanie i no, myślę, że niezrównana motywacja do pogłębiania znajomości z muzyką Chopina. Choć jak wiemy, to od dawna bardzo ważny kompozytor w karierze pianisty. Ciekawa jestem kolejnych jego interpretacji, a dziś jeszcze sięgam do pierwszej płyty nagranej przez Szymona Neringa dla Instytutu Chopina, wydanej w 2024 roku. Płyta otwiera rondo c-moll opus pierwsze, zamykają zaś dzieła późne, wręcz ostatnie, Polonez Fantazja opus 61 i Berceuse. W centrum znajdziemy także cykl wczesnych mazurków opus 68, balladę Asdur, Impromptu i Gesdur i dwa zbiory dojrzałych nokturnów. Właśnie jeden z nich chciałabym Państwu teraz przywołać, bo wydaje mi się, że to nagranie świetnie odzwierciedla jakość talentu i głębię wrażliwości Szymona Neringa.

Szymon Nering, tym razem w dwóch zadumanych, niezwykle refleksyjnie ujętych nokturnach z opusu 55, pierwszym F-moll i drugim S-dur. Kto ma ochotę posłuchać pianisty na żywo, może to zrobić w Hamburgu 19 listopada. W Leisthalle zagra koncert E-moll z hamburskimi symfonikami pod dyrekcją Pawła Kapuły, a tydzień później z Gdańską Filharmonią wykona drugi koncert fortepianowy B-dur Johannesa Brahmsa w Gdańsku. Wielkie dzieło, w którym wiosną Szymona Neringa będzie słuchać publiczność paryskiej filharmonii. W maju znów pianista wróci do Hamburga, tym razem w roli kameralisty, no i w tej roli z Marcinem Zdunikiem. Posłuchamy go na koniec audycji we fragmencie sonaty wiolonczelowej G-moll Chopina, życząc z okazji urodzin wielu sukcesów artystycznych, spełnienia marzeń i dużo, dużo sił. Róża Świadczeńska, do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki przeszedł od wtorku na nauczanie w trybie zdalnym. Środki ostrożności wprowadzono po poniedziałkowym ataku rosyjskiego drona w środku dnia na budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W wyniku eksplozji zginęły dwie osoby, a kilkanaście zostało rannych. Posłuchajmy wiersza poetki, która w momencie wybuchu wojny wykładała za granicą. Przekład Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
2: Irena Szuwałowa, Kijów Nankin, moim bliskim. Część piąta. Tak wygląda twarz. Tak wygląda twarz mojego dziecka, które zaraz mi powie: mamo, czytałaś wiadomości? Mamo, wojna. Tak wygląda twarz koreańskiego nastolatka, który pyta: nauczycielko, wszystko u pani w porządku? Który pyta: nauczycielko, jak tam wasi? Który pyta: nauczycielko, przecież to XXI wiek. Co to do cholery?

Jest 16. Pora na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Frida Opery Wrocławskiej została najlepszym spektaklem jubileuszowych 20. Teatralnych Nagród Muzycznych imienia Jana Kiepury. Laureatów wyłoniono w 18 kategoriach. Za reżyserię ex aequo nagrodzono Grzegorza Hrabkiewicza za Cyrulika Sewilskiego oraz Agnieszkę Płoszajską za Jesus Christ Superstar. Najlepszym dyrygentem został Adam Banaszak. Wśród śpiewaków operowych nagrody otrzymali Ruslana Kowal, Iwona Sobotka, Stanisław Kufliuk i Hubert Zapiór. Za całokształt pracy artystycznej wyróżniono Małgorzatę Walewską, Jacka Kasprzyka, Wojciecha Kępczyńskiego i Henryka Konwińskiego. Nagrody wręczono na scenie Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie. Ma ułatwić zrozumienie i inspirować młodych. W dniu premiery filmowej ekranizacji Lalki Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal Lalki.

0: KEDU.pl. Powieść Bolesława Prusa to jedna z najbardziej lubianych lektur w szkole.
1: Portal ze scenariuszami lekcji, multimediami i pomysłami na zajęcia muzealne ma uatrakcyjnić lekcje języka polskiego, w trakcie których omawia się lalkę, zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka.
2: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów z różnych dziedzin związanych z historią, z językiem polskim.
1: Za pośrednictwem platformy szkoły mogą zamawiać seanse lalki, także wtedy, gdy film nie będzie już dostępny w bieżącym repertuarze kin. Filmowy ojciec Izabeli, Andrzej Seweryn, przekonuje, że to powieść, która łączy polskie społeczeństwo.
3: To dzieło niezwykłe, mądre, historia ostatnich romantyków dotyka wszystkich.
1: W ekranizacji można zobaczyć m.in. Marcina Dorocińskiego, Kamilę Urzędowską i Marka Kondrata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: Marek Kondrat będzie dziś naszym gościem w audycji O Wszystkim z Kulturą tuż po godzinie 19. Dom Warszawski, najnowsza książka Beaty Chomontowskiej, pojawiła się dziś na księgarskich półkach. To reportaż historyczny i opowieść biograficzna, która skupia się na losach warszawskiej modernistycznej kamienicy przy ulicy Litewskiej 10 oraz jej mieszkańców na przestrzeni ostatniego stulecia. Ten budynek jest dla mnie jak soczewka, przez którą widać skomplikowane losy całej Polski i przemiany społeczne w naszym kraju, tłumaczy autorka Beata Chomontowska.
4: Dom właściwie miał dwa początki, bo zaczął być budowany w 1936 roku jako taka kamienica późnomodernistyczna, ale cała ta historia się zaczyna jak u Hitchcocka trzęsieniem ziemi, czyli katastrofą budowlaną. Inwestorzy nie rezygnują i naprawiają te szkody. Kamienica zostaje oddana do użytku tuż przed wojną. Później bardzo szybko zajmują ją lokatorzy z Kripo i SS. Natomiast po wojnie staje się siedzibą Ministerstwa Ziem Odzyskanych, a potem staje się domem Komitetu Centralnego na kolejne dekady, a później ze sprawą ich dzieci ten dom staje się domem też opozycji korowskiej i solidarnościowej.
0: Spotkanie z Beatą Chomontowską wokół jej najnowszej książki Dom Warszawski odbędzie się w Stołecznym Barze Studio w najbliższy poniedziałek o 19:00. We Francji książka, która miała powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bije rekordy sprzedaży. Ujawnienie zarzutów wywołało nad Sekwaną skandal, ale nie zaszkodziło powieści. Przeciwnie, jej sprzedaż wzrosła jeszcze bardziej.
5: Powieść Sytysa u Mourir kanadyjsko-haitańskiego pisarza Telisona Aureliena jest od kilku tygodni najlepiej sprzedającą się książką we Francji. Od premiery rozeszło się niemal 65 tysięcy egzemplarzy. Co ciekawe, w tygodniu, w którym wybuchł skandal, sprzedaż wzrosła o 14%. Historia nauczyciela, który ucieka z Haiti do Kanady, zachwyciła nie tylko czytelników, ale także jury najważniejszych francuskich nagród literackich. Straciła jednak nominację, gdy pojawiły się zarzuty, że nawet 95% tekstu mogło powstać z pomocą sztucznej inteligencji. Większość ekspertów uznaje, że tekst rzeczywiście został wygenerowany przez AI, jednak autor stanowczo zaprzecza. Telisson Aurélien musiał w końcu przerwać promocyjne tournée, gdy pod jego adresem pojawiły się również liczne oskarżenia o plagiat. Afera wywołuje gorącą dyskusję we francuskim środowisku literackim. Pojawiają się pomysły, by w przyszłości wydawnictwa wprowadziły specjalne certyfikaty potwierdzające, że książka nie została napisana przez sztuczną inteligencję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne, a więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
6: Reklama. Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – koncert finałowy. Artyści związani z Bielskiem Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
7: AUKSO – Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Zaprasza na festiwal AUKSODROM. 3 dni, 7 koncertów, od 2 do 4 października – Tychy. Dzwony, premiera opery Alka Nowaka i Pawła Sołtysa. EAPS, Michał Jacaszek, Tomasz Sroczyński w nowych kompozycjach i opracowaniach. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Tychy. Współorganizatorzy: Program Drugi Polskiego Radia i Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

0: Magdalena Wojtulanis, Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i przed mikrofonem Monika Zając. W tym składzie meldujemy się w studiu emisyjnym i zapraszamy na ostatnie wrześniowe wydanie audycji Wybieram Dwójkę. Jest środa, 30 września, imieniny obchodzą Felicja, Franciszek, Grzegorz, Hieronim, Sonia, Wera i Sofia. Słońce się znajduje się w znaku wagi i będzie z nami do 18.17, a my będziemy z Państwem tylko nieco krócej, bo do 18 i do tego czasu sporo miejsca poświęcimy tematom filmowym, ale nie tylko. Będzie także coś dla miłośników nieodkrytej historii. Reprezentacyjne salony, sale bankietowe, marmurowe łazienki, garderoby, kuchnie, chłodnie, windy i rozległe zaplecze. Tak miały wyglądać ekskluzywne przestrzenie dla gości specjalnych, których stworzenie planowano w latach 70. w Zamku Królewskim w Warszawie. Projekt ostatecznie nie doszedł do skutku, ale dzięki wystawie Sekretne komnaty władzy ludowej zwiedzający już wkrótce będą mogli oglądać jego odtworzony fragment, w tym pierwotnie wybrane do tych wnętrz meble, lampy, tkaniny, szkło artystyczne i przedmioty dekoracyjne. O szczegółach po 16.30 opowie dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora do spraw muzealnych Zamku Królewskiego. Odwiedzimy dziś także Wrocław, by zapowiedzieć rozpoczynający się tam festiwal Miasto Mówi. Wydarzenie łączące świat kina i architektury.
1: Oprócz tego, że to są filmy o budynkach, o architekturze, to są to filmy o ludziach, którzy w tej architekturze żyją i którzy próbują zmieniać przestrzeń wokół siebie.
0: Szczegóły w drugiej godzinie naszego spotkania. I to nie będzie jedyny filmowy temat, który dziś mamy dla Państwa. Przeniesiemy się bowiem także do Łodzi, gdzie rusza nowa inicjatywa poświęcona animacji.
2: Problemy społeczne, ale również zabawne historie, humorystyczne czy zwykła codzienność. Trudno wskazać na jeden dominujący temat, bo rzeczywiście staraliśmy się też, wybierając animacje konkursowe, wybrać taki przekrój, zarówno właśnie techniczny, jak i tematyczny.
0: Eter Anima Festival. O tym wydarzeniu opowiemy więcej jeszcze przed 17. Punktualnie o 17 Wybieram Dwójkę, przegląd prasy zagranicznej, w którym zajrzymy za naszą wschodnią granicę, a chwilę później Jan Kantyzienko zaprosi Państwa na spotkanie z autorami książki Naród do zadań specjalnych, Hanną Gil-Piątek i Bartłomiejem Sienkiewiczem. To będzie okazja do refleksji na temat roli kolejnych rewolucji technologicznych w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W środowym Wybieram Dwójkę nie zabraknie także tematu związanego z teatrem. Już za chwilę proszę spodziewać się zaproszenia do Żyrardowa.
3: Tu się rodzą pytania, te ekstremalne, te graniczne, na które ja nie znam odpowiedzi. I mam nadzieję, że teatr jest po to, żeby sobie te pytania po wyjściu z tego teatru się z nimi bardzo szczerze spotkać i jakoś zmienić perspektywę, tak żeby te okulary, przez które patrzymy na świat, czy na siebie, czy na to, co się z nami dzieje, żeby te okulary były co chwila czyszczone, co najmniej, najlepiej zmieniane.
0: A może mogą być to także różowe okulary, bo jak wiadomo, przez nie świat wygląda najlepiej. A zatem niech to będzie pogodne popołudnie. Wybieram Dwójkę, serwujemy Państwu teraz wybitnie słoneczną muzykę.

0: Cristiano Contadin i zespół Opera Prima w czwartej części koncertu D-dur na viola da gamba, smyczki, rogi i basso continuo Giuseppe Tartiniego. Tak rozpoczęliśmy środową audycję Wybieram Dwójkę, w której pora teraz na zaproszenie do teatru, a konkretniej zaproszenie do tego, by wygodnie rozsiąść się na krześle. Taką nazwę nosi festiwal teatralny, który rozpocznie się w ten piątek w Żyrardowie. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, a program zapowiadamy razem z Dorotą Kołodziejczyk.
1: Na teatralnym krześle będzie można zasiąść zarówno wśród, jak i wewnątrz architektury Żyrardowa, którego mieszkańcem jest współorganizator festiwalu Kuba Wacławek.
2: Dobrze jest spacerować po Żyrardowie i dobrze jest mieć oczy szeroko otwarte, bo wtedy można zobaczyć te niesamowite

0: niesamowite budynki zrobione z czerwonej cegły, ale kiedy przyjedziecie tutaj na festiwal Krzesło, to będziecie mieli okazję zobaczyć trzy konkretne miejsca, trzy wyjątkowe miejsca. Po pierwsze, Resursę, wybudowaną w XIX wieku na wzór klubów angielskich. Wówczas to był dom kultury dla osób zarządzających dawną fabryką. Obecnie to jest takie miejsce przeznaczone na wszelkiego rodzaju widowiska, koncerty, na spektakle właśnie, a także tam jest sala balowa ze złoceniami, malowidłami na ścianach. Poza tym w pałacyku Dietricha, w przestrzeni parku miejskiego, to z kolei jest dawna posiadłość właściciela fabryki. To jest takie ciekawe połączenie renesansu z secesją. Z kolei, jeżeli kogoś interesują bardziej otwarte przestrzenie, to zapraszamy na plac Jana Pawła II w samym centrum miasta, bo o ile my, żyrardowianie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego miejsca, jako do tego głównego ośrodka w naszym mieście i nie zwracamy uwagi na przepiękny, wielki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowstąpienia, to jest też rzecz, o której warto powiedzieć ze względu na tę czerwoną cegłę, na tę piękną XIX-wieczną architekturę.
1: W której, jak zaznacza współorganizator festiwalu Szymon Majewski, wybrzmiewać będą teksty klasyczne oraz współczesne.
2: W tym roku jest to festiwal ciekawych opowieści i nie jest to hasło na wyrost, ponieważ pokazujemy sztuki Williama Szekspira, Tadeusza Słobodzianka i Marka Koterskiego. Między innymi trzy monodramy. Jeden z nich to Historia Jakuba, monodram Łukasza Lewandowskiego, który zdobył wszystkie nagrody na tegorocznych toruńskich spotkaniach jednego aktora. Jest to niezwykła historia inspirowana życiem księdza Romualda Jakuba Wexlera Waszkinela, urodzonego w żydowskiej rodzinie i oddanego na wychowanie Polakom. W dorosłym życiu bohater dowiaduje się, że nie jest tym, kim jest.
3: Do żywego gdzieś przejmuje mnie los tego jednego człowieka, w którym jak w jakiejś soczewce skupiają się losy pewnie nie tylko wielu księży, ale też wielu ludzi świeckich, którzy spotykają się z podobnymi cierpieniami. No i tu się rodzą pytania, te ekstremalne, te graniczne, na które ja nie znam odpowiedzi. I mam nadzieję, że teatr jest po to, żeby sobie te pytania po wyjściu z tego teatru się z nimi bardzo szczerze spotkać i jakoś zmienić perspektywę, tak żeby te okulary, przez które patrzymy na świat, czy na siebie, czy na to, co się z nami dzieje, żeby te okulary były co chwila czyszczone, co najmniej, najlepiej zmieniane.
2: Kolejny monodram to Hamlet Williama Szekspira. Pokaże go Mirosław Wasiewicz, twórca festiwalu Krzesło i założyciel Teatru 36 Złotych. Jest to Hamlet zafascynowany ideą teatru w teatrze. Na zakończenie festiwalu Małgorzata Bogdańska pokaże monodram Nie lubię pana, panie Fellini.
4: Gram tam sceny z La Strade, z Nocy Kabiri, z Ginger Fred. Ten tytuł powstał po zebraniu już wszystkich materiałów. Ja Markowi Koterskiemu, reżyserowi monodramu Nie lubię pana, panie Fellini, dawałam różne teksty tłumaczone też z włoskiego. I po zebraniu tego wszystkiego Marka to na przykład najbardziej zainteresowało, czy geniusz usprawiedliwia wszystko. A mnie zainteresowała ona i jak zaczęłam zbierać te materiały i myślałam właśnie, że to ona też lubiła te klauny, a potem się okazało, że nie, że to Fellini uwielbiał po prostu klauny i uważał, że klaun to jest aktor nad aktorami. Nagle się okazało, że zrobili wspaniałe filmy, ona dostała Oscara, La Strada, potem Noce Kabiri, potem było już trochę bardziej boleśnie, była Giulietta i duchy, gdzie ona odnajdywała w tym filmie również swoje bolesne momenty z życia. Sprawy kobiet i ból mnie najbardziej interesuje i cieszę się, że mimo tego, że to jest monodram o kobiecie, aktorce i mężu, reżyserze, to jest w ogóle też świat nas wszystkich. Nieważne jaki mamy zawód, nieważne kto jest naszym mężem czy partnerem, ale cierpimy równie mocno.
2: Na festiwalu pokażemy również spektakl dla dzieci.
1: Dodaje Szymon Majewski.
2: Jest to Czerwony Kapturek z białostockiego teatru Lalek. Do Żardowa przyjadą z jedną z najpopularniejszych bajek świata, tym razem opowiedzianą na wesoło. Będzie coś również dla wielbicieli widowisk plenerowych, a mianowicie Teatr Biuro Podróży, który zdobył chyba wszystkie najważniejsze nagrody na światowych festiwalach, m.in. w Awinionie czy Edynburgu. Biuro Podróży pokaże swoją najnowszą premierę, czyli Burzę Williama Szekspira. Opowieść o ludziach, którzy marzą o władzy i dla jej zdobycia gotowi są zabijać. Będą również imprezy towarzyszące, czyli przegląd.

0: lokalnych zespołów rockowych oraz koncert poezji śpiewanej Współcześni Niepokorni, w którym Błażej i Rafał Kowalewscy zaśpiewają wiersze Białoszewskiego, Grochowiaka, Miłosza, Różewicza i innych wybitnych polskich poetów.
1: A zatem pokazy spektakli dla dorosłych i dla dzieci w plenerze i w zabytkowych wnętrzach, a także koncerty wypełnią program festiwalu Krzesło, który rozpocznie się w Żerardowie już w ten piątek. 21 minut po godzinie 16 to chyba dobry moment, by zajrzeć do opery.

Brigitte Linder i Wolfgang Brendel w najsłynniejszym chyba duecie w historii opery, duecie z opery Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta. Artystom towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, dyrygował Bernard Haitink, a to nagranie, którego słuchaliśmy, ma już 45 lat. A dokładnie 235 lat temu, czyli 30 września 1791 roku, w Wiedniu odbyła się premiera Czarodziejskiego Fletu Wolfganga Amadeusza Mozarta. A my w Wybieram Dwójkę zapraszamy Państwa teraz na pokład pociągu zwanego Unsoundem. To, jak zapowiadają organizatorzy, coś więcej niż środek transportu. To 8-godzinne doświadczenie łączące Warszawę i Kraków, w ramach którego pociąg stanie się całkowicie wyjątkową i nieco zwariowaną, ruchomą przestrzenią koncertową. W trakcie podróży 7 artystów wystąpi na żywo w odstępach czasu określonych przez specjalnie skomponowaną partyturę na pociąg. Zapowiada się to, przyznają Państwo, bardzo interesująco, a to dopiero początek, bo w pakiecie z biletem kolejowym znajduje się karnet na wszystkie wydarzenia festiwalu Unsound w Krakowie i w Warszawie, a o tym, że to jeden z najciekawszych festiwali poświęconych muzyce eksperymentalnej i alternatywnej, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Tegoroczna odsłona rusza już w ten piątek i potrwa do 11 października. Jeśli chcieliby Państwo wybrać się w podróż unsoundowym pociągiem oraz uczestniczyć w tegorocznym festiwalu, czekamy na telefony 22 645 20

0: Za nami element i courant z piątej suity francuskiej G-dur Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Piotra Anderszewskiego. Już 16:30.
1: Gość dwójki.
0: W studiu pojawił się już dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora do spraw muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.

0: Będziemy dziś rozmawiać o sekretach, a konkretniej o sekretnych komnatach władzy ludowej. Tak intrygująco nazywa się nowa wystawa, która już jutro zostanie otwarta w Zamku Królewskim. I to jest chyba taka propozycja dla miłośników historii alternatywnej, dla tych, którzy lubią pytać, co by było gdyby.
1: To jest historia ze wszechmiar ekscytująca i zadziwiająca, dlatego że nie ma co ukrywać. Nasz warszawski zamek jest przecież stosunkowo młody i wydawałoby się, że młode zamki nie kryją sekretnych komnat i nie mają zbyt wielu tajemnic. A tu okazuje się, że owszem, tak.
0: Czy to prawda, że wszystko zaczęło się od pewnej marmurowej łazienki?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie 2 lata temu, kiedy profesora Małgorzata Ominanowska objęła dyrekcję zamku i zaprosiła mnie do współpracy, poszliśmy zobaczyć biura zamkowe. I proszę sobie wyobrazić, jakież było nasze zdziwienie, kiedy pewnego dnia wkroczyliśmy do miejsca pełnego książek, z biurkiem, ze stanowiskiem do pracy, z komputerem, ze wszystkim tym, co w nowoczesnym biurze jest potrzebne. Ale po chwili zauważyliśmy, że ściany tego pomieszczenia są z białego marmuru. Zaczęliśmy zadawać pytania. Okazało się, że w tym pomieszczeniu jest również wanna, a także są doprowadzone media. Zadaliśmy pytanie, co tu się wydarzyło. Okazało się, że to pomieszczenie było łazienką projektowanego w tym miejscu apartamentu. Zaczęliśmy zgłębiać tę sprawę, tę historię i okazało się, że ona przez nikogo dotąd nie została opowiedziana. A jest to historia projektowania części apartamentowej, części rezydencjonalnej na potrzeby władzy ludowej, które to projektowanie miało miejsce między 1974 a 1979 rokiem. Mało kto o tym wie.
0: Trzeba podkreślić, że ten projekt, o którym pan mówi, nie doszedł do skutku i właściwie chyba niektórzy mogliby powiedzieć na szczęście, bo on budził spore kontrowersje, zwłaszcza tych profesorów czy konserwatorów zabytków, czy no, tego grona osób odpowiedzialnych za odbudowę warszawskiego zamku, którzy chcieli, by ten obiekt no, jak najbardziej odpowiadał tej historycznej prawdzie, historycznemu pierwowzorowi.
1: Tak, ale prawda, jak wiemy, ma różne oblicza. Z punktu widzenia odbudowujących zamek historyków sztuki i muzealników miał on być pomnikiem polskiej historii i muzeum. Ale z punktu widzenia władzy miał on mieć również funkcje rezydencjonalne. Pamiętajmy, że takie funkcje pełnił zawsze, również w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy był siedzibą prezydentów. I to dlatego starano się, legitymizując władzę ludową, umieścić również miejsce dla niej w tym pierwszym gmachu Rzeczpospolitej. Więc nie powinniśmy się dziwić temu, że władza chciała ogrzać się w cieple tego symbolu. To się przecież dzieje nadal. Zamek Królewski jest nie tylko muzeum, ale również rezydencją Rzeczypospolitej. Wszystkie najważniejsze uroczystości i tak dalej dzieją się w reprezentacyjnych salach. Ale władza ludowa chciała pójść o krok dalej, tworząc nad pierwszym piętrem, tym piętrem, na którym znajdują się zrekonstruowane reprezentacyjne pomieszczenia, na piętrze drugim również miejsca, w których można by mieszkać. I to jest przedmiotem tej wystawy, a raczej tego otwarcia, dlatego że po raz pierwszy i myślę, że ostatni, wynieśliśmy biura wielu osób, które tam na co dzień pracują, po to, żeby te pomieszczenia przygotowywane do 79 roku jako rezydencjonalne, ale współczesne, otworzyć dla naszych widzów.
0: Państwo przyznają, że rekonstruując niejako ten pomysł, który istniał w latach 70., zbierają w tych przestrzeniach przedmioty, które przez lata były rozproszone po zamkowych magazynach i biurach. Czy to znaczy, że te obiekty, które właśnie miały upiększać te luksusowe apartamenty, w których gościć mieli no, rozmaici...

0: rozmaite ważne persony z zagranicy także, no bo między innymi po to te przestrzenie powstawały, że te przedmioty można było znaleźć, a to na czyimś biurku, a to w czyimś gabinecie, tak, albo w korytarzu.
1: Tak. Również na moim biurku. Dziwiłem się, przychodząc do pracy w zamku, że na moim biurku stoi zelektryfikowany świecznik z końca XIX wieku, który ma abażur w takim buduarowym stylu. I teraz już wiem, że jest to jeden z tych przedmiotów, które były przeznaczone do wyposażenia sekretnych komnat, czyli do tych reprezentacyjnych apartamentów. Te przedmioty zostały tam w dużej mierze zgromadzone w 1979 roku i te pomieszczenia były o krok od otwarcia. To znaczy one w gruncie rzeczy nadawały się już do zamieszkiwania, ale nikt nigdy w nich nie zamieszkał.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że zmieniła się władza, zmieniły się potrzeby, nadchodził kryzys. I na początku 1980 roku było jasne, że ten projekt nie zostanie ukończony. To znaczy, że nikt w zamku nie zamieszka ze względu na zmianę, jak powiedziałem, klimatu politycznego. I te pomieszczenia zostały natychmiast wykorzystane przez muzealników. Stworzono tam biura, a przedmioty, które tam się znajdowały, no w miarę potrzeb rozproszyły się po całym zamku i przyznam, że z pewnym trudem odnajdywaliśmy je w różnych miejscach, ale to się w dużej mierze udało.
0: No nikt nie chciał pewnie się pożegnać, zdajmy na to, z elektryfikowanym świecznikiem, który znalazł na swoim biurku. Ale chyba jest też tak, że ta wystawa w pewnym sensie ma też taki wymiar symboliczny, to znaczy zaproszenia zwiedzających do przestrzeni, które od samego początku były dla nich zamknięte i dziś oczywiście są przestrzenią pracy muzealników, ale zostały pomyślane jako no taka luksusowa enklawa dla wybrańców tych z najwyższych kręgów, a tymczasem no to chyba ma znaczenie, że dziś właśnie będzie można te przestrzenie zwiedzać.
1: Tak, to jest bez wątpienia bardzo ciekawe, również dla tych, którzy zamek znają dobrze, ponieważ jak już powiedzieliśmy, nikt dotąd poza pracownikami tam nie bywał. Otwieramy zamek, jest to jednym z naszych celów, po to, żeby przybliżać go naszym obywatelom, po to, żeby go lepiej znali i przez to lepiej poznawali historię. My wszyscy dzięki temu uczymy się historii rozmaitych napięć, które są nieustannie obecne. To jest jedna z tych właściwie dość dramatycznych mikrohistorii związanych z tym budynkiem.
0: Częścią tej ekspozycji będą także fotografie Chrisa Nidentala, dokumentujące tą polską rzeczywistość lat 70., 80. Ja zaczęłam się zastanawiać, jak państwo myśleli o osobach, które będą zwiedzać te przestrzenie, bo nieuchronnie jest tak, że chyba coraz większa część zwiedzających to są ludzie, którzy już PRL-u nie pamiętają, nie znają tego kontekstu. Wiemy, że nauczanie historii w szkołach no, po macoszemu traktuje, zwłaszcza te czasy najbliższe nam. A zatem czy właśnie też o takiej funkcji edukacyjnej państwo myśleli, o przybliżaniu czasów minionych tej części zwiedzających, którzy już tych czasów pamiętać nie mogą?
1: Oczywiście, że tak. Ta wystawa nie jest tylko otwarciem tych komnat, tych pomieszczeń, ale jest również miejscem, w którym pokażemy archiwalia związane z tym projektem. Fotografie, jak pani wspomniała, znakomite fotografie Chrisa Nidentala, który dokumentował również odbudowę zamku i w tych pomieszczeniach był wtedy, kiedy one były przygotowywane. Odwiedził nas ponownie teraz, żeby sfotografować je w takim stanie, jakim znajdują się w 2026 roku. To wspaniałe, kiedy możemy porównać dzięki temu samemu medium w rękach tego samego artysty przeszłość i teraźniejszość. Na wystawie będą również, jak powiedziałem, dokumenty z okresu odbudowy. Będą plany tych pomieszczeń, będą próbki tkanin, próbki materiałów, które miały być w tych pomieszczeniach wykorzystane. Będą, jak już powiedzieliśmy, przedmioty, które zostały do tych pomieszczeń zakupione. A zatem staramy się to jak najbardziej skontekstualizować.

0: to, żeby ta historia tych kilku pokoi nie była nie zawieszona w próżni, tylko żeby pokazać ją jako część zamku głównego, pierwszego domu Rzeczpospolitej, a zatem historia, która odzwierciedla również zawirowania dziejów społecznych, politycznych, również wnętrzarstwa, bo ci, którzy interesują się historią wnętrz, będą mogli zobaczyć, jak rozumiano luksus między 74 a 79 rokiem. I też szybko zrozumiemy, w jak innym miejscu znajdujemy się po tych zaledwie 50 latach.
1: Choć domyślam się, że to był taki luksus nawiązujący do królewskiego stylu i do także tych wprost rekonstruowanych przestrzeni zamkowych.
0: Owszem, ma pani absolutną rację. Po pierwsze dlatego, że jesteśmy w zamku, ale po drugie również dlatego, że w drugiej połowie lat 70. mieliśmy do czynienia ze zwrotem konserwatywnym, jeśli chodzi o estetykę, meblarstwo, wnętrzarstwo. W związku z tym poświęcono sporo uwagi temu, żeby znaleźć meble, które będą meblami stylowymi. Wykorzystano przedsiębiorstwo handlu antykami, czyli Desse, po to, żeby wyposażyć te przestrzenie. Próbowano wyposażać te przestrzenie również dziełami sztuki z muzeów, ale tutaj to napotkało opór, słuszny opór muzealników. Część mebli wykonano jako rekonstrukcję również w słynnej wówczas wytwórni w Henrykowie. W związku z tym ma pani absolutną rację. Jest to, jak to wtedy mówiono, są to stylowe wnętrza.
1: Ta wystawa Sekretne komnaty władzy ludowej zostanie otwarta jutro dla publiczności. Będzie dostępna od piątku i będzie ją można zwiedzać do połowy stycznia. No to muszę na koniec zapytać, co z osobami, które na co dzień w tych biurach pracują? Czy one wszystkie zostaną wysłane na pracę zdalną?
0: Był taki epizod pracy zdalnej wtedy, kiedy przenosiliśmy te kilkadziesiąt osób razem z ich stanowiskami pracy. To było dość duże i skomplikowane przedsięwzięcie, ale pracują teraz w pięknych okolicznościach, dlatego że biura zostały przeniesione do Biblioteki Królewskiej w skrzydle zamku i tam te osoby pozostaną aż do zamknięcia wystawy, a wystawa trwa do połowy stycznia, do 17 stycznia. Później przestrzenie konserwatorsko dostosujemy do funkcji biurowych i ponownie będziemy tam pracować.
1: Doceniamy zatem także to poświęcenie pracowników biurowych, muzealników Zamku Królewskiego w Warszawie. No i zapraszamy Państwa na wystawę Sekretne Komnaty Władzy Ludowej. O tym przedsięwzięciu opowiadał zastępca dyrektora do spraw muzealnych zamku, dr Jarosław Trybuś. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam.

0: Słuchają Państwa audycji Wybieram Dwójkę w programie drugim Polskiego Radia. Za nami pierwsza część Symfonii G-dur Johanna Stamitza, a przed nami opowieść o nowym punkcie na filmowej mapie Łodzi. Eter Anima Festival to międzynarodowy festiwal animacji, który połączy seanse, spotkania z twórcami i warsztaty. W programie znalazło się ponad 80 filmów animowanych. Do Łodzi przyjadą m.in. Susie Templeton, zdobywczyni Oscara za animowanego Piotrusia i Wilka, aktorka dubbingowa Anna Apostolakis-Gluzińska czy twórcy gry Gothic Remake. O szczegółach mówi jedna z dyrektorek festiwalu, Oliwia Nadarzycka.
1: Eter wyrasta właśnie ze Stop Tricka i osoby, które będą chciały przyjść na Eter Anima Festival, właściwie spotkają się częściowo z tym, co znają już z festiwalu, który przez lata odbywał się w Łodzi, a który proponował bardzo ciekawe filmy poklatkowe w takiej klasycznej technice animacji. My oczywiście kontynuujemy tę tradycję. Współpracujemy również ze Stop Trickiem, ale rozszerzamy tak naprawdę to, co było w programie Stop Tricka, o filmy pełnometrażowe, o filmy 3D, a także szereg różnych dyskusji, spotkań. Także program jest dużo szerszy i też otwierający dużo więcej perspektyw niż wcześniej.
2: Skupmy się na tych pełnometrażowych filmach, bo to są bardzo mocne tytuły i na otwarcie, i na zamknięcie. To są tytuły z festiwali, przede wszystkim z festiwalów najważniejszej imprezy, jeśli chodzi o animację na świecie, i startujecie z filmem, który ten festiwal zwyciężył.
1: Mamy tę przyjemność, że skrzypaczka, którą pokażemy na otwarcie festiwalu, jest również polską premierą i jak do tej pory jest to jedyny ogłoszony seans w Polsce.

0: tego filmu. Bardzo się cieszymy, że ta kryształowa nagroda jest właśnie na eterze, ale myślę, że to też pokazuje, że program, który tworzymy, to nie jest program, który sięga po coś mało znaczącego, tylko od razu, no mówiąc kolokwialnie, po prostu wchodzimy z buta z
1: najważniejszym tytułem tego dzisiaj roku. Animacji, jeśli chodzi o ten rok.

0: Cannes i Annecy tak samo, więc dwa najważniejsze znowu festiwale i to jest We Are Aliens na zamknięcie festiwalu. To są nasze główne pełnometraże. Myślę, że powinny zainteresować widzów. We Are Aliens też znowuż pokazujemy niepremierowo. Premierę mają Młode Horyzonty, które odbywają się w podobnym czasie co Eter, ale no właśnie to jest jeden też również z pierwszych pokazów w Polsce, także łódzka i w ogóle polska publiczność ma okazję zobaczyć te filmy po raz pierwszy na ekranie.
1: To są te pełne metraże, a jeśli chodzi o, jak rozumiem, krótki metraż, który szeroko będzie gościł na festiwalu, to jakie to są tytuły, skąd one pochodzą i z kim też się będzie w związku z tym można spotkać?
0: To jest w ogóle ogrom tytułów tak naprawdę, bo ponad około 80, o tak określę, tytułów, które pojawiają się w sekcjach konkursowych, jak i pozakonkursowych. Twórcy filmów konkursowych przyjadą do nas, więc bardzo się z tego cieszymy, a program jest bardzo różnorodny i nie tylko skupiony na Polsce czy Europie, ale także na krajach spoza kontynentu, co nas bardzo cieszy, bo to Azja czy również Ameryka Południowa. Pokazujemy filmy w różnych technikach, właściwie tak naprawdę cały przekrój, bo mamy bardzo dużo pięknych filmów lalkowych. Bardzo nas zaskoczyło zresztą to, jak wiele takich filmów się do nas zgłosiło, co nie jest też codziennością, bo jednak mamy rynek animacji pełen właśnie filmów robionych już w 2D albo rysunkowych, więc bardzo cieszymy się z tego, że dużo filmów lalkowych pokażemy, w tym w sekcji akurat Best of Stop Trick, jeden z moich ulubionych, czyli Detlef. To jest niemiecka propozycja, ale również oscarową dziewczynkę, która płakała perłami. Ale nie zabraknie też dodatkowej sekcji filmów 3D. I tutaj mamy również przyjemność, że twórcy będą z nami, twórcy zagraniczni. Także warto przyjść, posłuchać tutaj też tych historii. Jeśli zaś chodzi o tematykę, tutaj również problemy społeczne, ale również zabawne historie, humorystyczne czy zwykła codzienność. Trudno wskazać na jeden dominujący temat, bo rzeczywiście staraliśmy się też, wybierając animacje konkursowe, wybrać taki przekrój, zarówno właśnie techniczny, jak i tematyczny, żeby pokazać widzom i zapoznać ich z tym, co w animacji aktualnie jest ważne, co jest ciekawe w animacji, jak naprawdę on ona może ciekawie podchodzić do różnych technik.
1: Ale chyba obecność i rozmowy, i prezentacji o grach na festiwalu animacji nie jest codziennością.
0: Nie, to prawda. Zazwyczaj, kiedy myślimy też o animacji, to skupiamy się na filmie, jednak również w Polsce obserwujemy, że animacja przede wszystkim rozwija się na rynku właśnie gier komputerowych, dlatego my też powiedzmy, że takim małym na razie elementem, mam nadzieję, że on w kolejnych edycjach się rozrośnie, ale wchodzimy już w ten temat, żeby pokazać, że jednak animację można rozumieć bardzo szeroko i w tym roku to również jedna z takich, powiedzmy, naszej dumy, że będziemy gościć twórców gry Gothic Remake podczas masterclassu. Opowiedzą nam o tym właśnie, jak przekładali na nowo, no w Polsce niesamowicie, kultową, popularną grę. I jest to w ogóle też nie lada gratka, bo jest to ich pierwsze jakiekolwiek spotkanie na świecie o tej grze.
2: Pierwszy Eter Anima Festival rozpoczyna się dziś i potrwa do soboty, a tym tematem zainteresowała się Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller, pierwszy kapelmistrz lipskiego Gewandhausu, wydał kilka zbiorów czterogłosowych motetów i arii. Te muzyczne druki znalazły się na półkach Biblioteki Gdańskiej. Będziemy mieli okazję usłyszeć te motetowe perełki podczas jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus. Jego gośćmi będą muzycy Gellert Ensemble, w tym założyciel tej formacji Andreas Miczke. Na transmisję z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zapraszam w czwartek o godzinie 20. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Adaś Miałczyński w Dniu Świra, pułkownik Kwiatkowski u Kazimierza Kuca, hrabia w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Po 16 latach przerwy Marek Kondrat wrócił na plan filmowy. Teraz mogą Państwo oglądać jego kreację w Lalce, gdzie wciela się w Ignacego Rzeckiego. Dziś będzie naszym gościem w audycji O Wszystkim z Kulturą. Porozmawiamy nie tylko o kinie, ale także o Prusie i o radiu, które Marek Kondrat bardzo lubi. Zapraszam o 19.10. Małgorzata Niedziecka-Mac.
0: Autopromocja.
3: Tego spotkania z pewnością nie można przegapić. A Państwo teraz słuchają audycji Wybieram Dwójkę, wybiła 17.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: Dzisiejszy przegląd przedstawi Mariana Krill. Witaj, Mariano.
5: Dzień dobry.
3: Chyba dobre informacje znajdą się dziś w Twoim przeglądzie.
5: Tak, ostatnio kilka razy w przeglądach prasy ukraińskiej wspominaliśmy o festiwalu Gogol Fest. To jest bardzo ważny festiwal z jednej strony teatralnej, ale też sztuki współczesnej. I miało go nie być w tym roku, a jednak odbędzie się. I odbędzie się całkowicie w schronach, w podziemiach Zaporoża, w różnych lokalizacjach i rozpoczyna się już jutro. Między innymi o tym powiemy. Także zaprosimy na festiwal ukraiński. Ukraińska Wiosna, które też jutro rozpoczyna się w Poznaniu i na nim zostanie pokazany film Walentyna Wasianowicza Do Zwycięstwa. Też ważna produkcja i chyba to będzie jeden z pierwszych pokazów w Polsce. Także ukraiński projekt Dom za świtem zostanie zaprezentowany na Biennale w Lagos w Nigerii. Ale rozpoczynamy od smutnych wiadomości, ponieważ podczas rosyjskiego ostrzału stolicy 28 września uszkodzeniu uległo Narodowe Muzeum Tarasa Szewczenki. Informację tę podało Ministerstwo Kultury Ukrainy, informuje Ukraińska Prawda. Muzeum znajduje się bardzo blisko głównego budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Inem, który został zniszczony w wyniku bezpośredniego trafienia dronem. Według informacji ministerstwa specjaliści z odpowiednich dziedzin przeprowadzą oględziny budynku muzeum i określą zakres zniszczeń. Na razie na zdjęciach z wnętrza muzeum widać, że na suficie budynku są uszkodzenia. W szczególności widoczne są pęknięcia na szybie oraz przewody kamer monitoringu, które odłączyły się od konstrukcji. Wcześniej budynek uległ już uszkodzeniom od początku pełnoskalowej wojny. 4 lata temu, też w październiku, w wyniku zmasowanego ataku rakietowego na Kijów, fala uderzeniowa spowodowała uszkodzenia budynku. Od jutra do niedzieli w Zaporożu interdyscyplinarny festiwal sztuki współczesnej Gogol Fest Pokrowa. 95% wydarzeń odbędzie się w schronach, bunkrach, parkingach, podziemnych szkołach i też schronach przeciwbombowych. Czytamy na portalu Liwej Berech. Zgodnie z opisem, koncepcyjna nazwa festiwalu w Zaporożu to Timecode. W ramach festiwalu organizatorzy przygotowują performance telewizyjny Futurum, który połączy rozproszoną podziemną infrastrukturę miasta w jedną cyfrową sieć artystyczną. Tworzymy precedens, w ramach którego podziemne przestrzenie edukacyjne miasta na jeden wieczór łączą się w jedną sieć cyfrową. Dzieci, które na co dzień żyją w cieniu zagrożenia ostrzałem, wraz z Władysławem Troickim i zespołem Dacha Bracha tworzą nowy język sztuki technologicznej, zauważa dyrektorka programowa festiwalu Anna Basowa. W ramach sekcji teatralnej festiwalu w schronach zostaną zaprezentowane 3 kameralne spektakle łączące różne gatunki. 2 października odbędzie się premiera opery Skoworoda Szewczenko Stus w wykonaniu Dach Trio. Na festiwalu odbędzie się również dyskusja na temat transformacji przestrzeni publicznych w strefach przyfrontowych. Jej celem jest poruszenie kwestii tego, co warto odbudować po wojnie, jakie obiekty powinny stać się nowymi atrakcjami oraz w jaki sposób architektura wpływa na komunikację społeczności ze światem zewnętrznym. Według organizatorów ryzyko odwołania lub przerwania festiwalu z powodu ataków z powietrza wynosi 0. A w Poznaniu jutro rozpoczyna się 19. Festiwal Ukraińska Wiosna. W programie dyskusje, pokazy filmowe, koncerty, warsztaty, slam poetycki, informuje portal Nasz Wybir. W sobotę w CK Zamek w Poznaniu odbędzie się pokaz filmu Walentyna Wasianowicza Do zwycięstwa. To jeden z najbardziej osobistych filmów reżysera, autora Atlantydy i Odbicia. Film był pierwszą ukraińską produkcją zakwalifikowaną do konkursowej sekcji Toronto International Film Festival, gdzie dostał główną nagrodę sekcji Platform. Ta antyutopijna historia łączy dramat, ironię i czarny humor, opowiadając o konsekwencjach wojny nie poprzez wielkie sceny batalistyczne, lecz poprzez życie zwykłych ludzi. Uciekłem w przyszłość. Czuję się tam bardziej komfortowo. To komedia. Będzie smutno, ale film wychodzi jakby wesoły, mówi reżyser. Film łączy elementy dokumentu i fabuły. Wasianowicz filmuje siebie, swój dom, rodzinę, przyjaciół i własne doświadczenia, przekształcając osobistą historię w opowieść o całym pokoleniu, które próbuje odnaleźć się w życiu po wojnie. Imersyjna instalacja wideo Dom za świtem, stworzona na podstawie prac około 30 ukraińskich artystów i artystek, zostanie zaprezentowana podczas 5. Biennale w Lagosie w Nigerii. Czytamy w ukraińskiej Prawdzie. Dom za świtem to 30-minutowa praca wideo łącząca wideo, fotografię, animację, dźwięk i cyfrowe rekonstrukcje. Projekt ma formę podróży po ukraińskich krajobrazach i miejscach kulturowych od Lwowa po tymczasowo okupowany Ługańsk. W zeszłym roku pracę zaprezentowano już międzynarodowej publiczności podczas Expo 2025 w Osace w Japonii. Na potrzeby prezentacji w Lagos główna część instalacji pozostanie bez zmian, jednak wstęp zostanie dostosowany do lokalnego kontekstu, a parametry techniczne do przestrzeni, w której odbędzie się pokaz. I to wszystko na dziś w przeglądzie prasy ukraińskiej.

0: Tempo di Menuet to trzecia część sonaty, pierwszej sonaty da Camera Grażyny Bacewicz przy fortepianie Paweł Mazurkiewicz, a na skrzypcach zagrał Bartłomiej Nizioł, który niedawno, w minioną sobotę, gościł w studiu imienia Władysława Szpilmana, gdzie wspólnie z Hiokiem Lee wystąpił w ramach cyklu Z klasyką przez Polskę. Nagranie tego koncertu oraz rozmowę Agaty Kwiecińskiej z artystami mogą Państwo znaleźć w serwisie YouTube Dwójki. To tyle, jeśli chodzi o muzykę, bo w Wybieram Dwójkę pora teraz na kolejną rozmowę.
1: Goście Dwójki.
2: Jan Kantyzienko, dzień dobry Państwu. Dziś gośćmi magazynu Wybieram Dwójkę są autorzy książki o bardzo interesującym tytule Naród do zadań specjalnych, Hanna Gil-Piątek i Bartłomiej Sienkiewicz. Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: To jest książka, która właściwie ma wiele oblicz. Ma oczywiście swój tytuł, więc to jest jasne, że jesteśmy gdzieś w dziedzinie nauk społecznych. Rozmawiamy o naszym narodzie, o naszym społeczeństwie. Państwo oboje macie zaplecze również, jeżeli chodzi o sprawowanie funkcji publicznych, więc jest to zrozumiałe, że ten wgląd jakby w te sprawy społeczne jest tutaj istotną sprawą, ale z drugiej strony to jest książka, która ma też swoje zaplecze, można powiedzieć, takie z dziedziny filozofii kultury. Jest też momentami esejem. Zanim spróbujemy o nich opowiedzieć, ja chciałbym zapytać o coś, co zawsze jest interesujące w wypadku takiego podwójnego autorstwa, to znaczy jak Państwo, jako dwoje autorów, tę książkę pisali? Jak ta współpraca między Państwem nad tym tekstem się układała?
4: No, pisaliśmy to w stanie nieustającej kłótni twórczej, starając się ujednolicić język. Mamy nadzieję, że udało nam się to w tym sensie, że nie sposób odróżnić, które fragmenty kto pisał. Dodatkową przyjemnością jest staranie się o to w tej książce, aby ktoś, kto teoretycznie może nic nie wiedzieć o autorach, nie był w stanie zakwalifikować ich w żadne

0: poglądy polityczne.
1: Ta książka powstawała przez rozmowy, ale też w trakcie jej pisania przychodziły do nas różnego rodzaju wiadomości ze świata. Znajdowaliśmy przykłady, które coraz bardziej zagęszczały nam ten materiał, ale też doprecyzowały go, bo chyba jedną z najlepszych takich pierwszych recenzji było, kiedy ktoś powiedział, że myślał, że to jest takie gadanie dwojga polityków, tak, o niczym, a to są jednak wywody oparte o bardzo konkretne fakty, o których nie wiedziałem, jak powiedział autor tego zdania. I my chcieliśmy trochę czytelnika zaskoczyć, ale też zaskoczyć z takiej strony, żeby coś po tym zostało, jakiś asumpt do dyskusji, jakaś refleksja na temat tego, że każdy z nas może odnaleźć w nas jako zbiorowości w Polakach zupełnie nową nutę, zupełnie nową jakość, której sami w sobie nie widzimy. Pisaliśmy tą książkę 9 miesięcy. Jeżeli pan redaktor pyta.
2: No to w takim razie narodziła się w odpowiednim terminie. Ja miałem takie wrażenie, czytając ją, że ona jest skonstruowana troszeczkę jak taki anglosaski esej. To znaczy jest rozpoznanie, jest trochę faktów z różnych dziedzin tak naprawdę nauk społecznych i propozycja pewnej zmiany, pewnego rozwiązania. Ja bym ją w takim telegraficznym może, albo drapieżnym powiedzmy skrócie, opisał w ten sposób, że istnieje pewna ilość cech społecznych, narodowych, które powiedzmy, że są dziedzictwem kilku zarówno kulturowych, jak i technologicznych rewolucji, których doświadczyło nasze społeczeństwo. I te cechy, które można postrzegać jako wady, tak naprawdę są zaletami we współczesnym świecie, który wymaga umiejętności improwizacji takiej partyzantki, jak to państwo nazywacie.
1: Perfekcyjnej partyzantki.
2: Perfekcyjnej partyzantki.
1: Świat się zmienia i technologia, która dotąd powstawała w wielkich laboratoriach, na uniwersytetach, w sposób taki no, bardzo linearny, tak, w sposób standardowy, nagle się zdemokratyzowała niezwykle na świecie. My pokazujemy na różnych przykładach, nie tylko na przykładach państw zachodnich, w które zwykle jako Polacy byliśmy wpatrzeni od czasu transformacji, ale na przykładach państw takich jak na przykład Ukraina czy Rwanda, czyli nieoczywistych, że nawet w warunkach trudnych, czy w warunkach wręcz zacofania rozwojowego, albo w warunkach wojny, społeczeństwo, które chce technologicznie dogonić nowoczesność, jest w stanie to zrobić, tylko muszą być spełnione pewnego rodzaju warunki. I tam pokazujemy przykład po przykładzie, idąc przez naszą historię współczesną. Ale nie tą historię, która wiąże się, nie wiem, z powstaniami, Solidarnością, strajkami i tak dalej.
2: Tylko na przykład podłączeniem do internetu sieci trzepakowych.
1: Dokładnie. Prawda? Albo elektryfikacją, albo takimi komitetami, które parły do tego, żeby w Polsce każdy miał telefon w domu na początku lat 90. Właśnie światłowody, internet ten wczesny i w końcu fotowoltaika. Ogromny zryw. Tak? My pokazujemy taką współczesną historię postępu, która jest tak naprawdę nierządowa, nie jest z prospektu jednego, drugiego, trzeciego rządu, tylko taka, którą robiliśmy sobie sami my jako Polacy. I trochę chyba nikt do tej pory nie dostrzegł, że to się powtarza.
2: Tak, tam jest parę zdań gorzkich zaadresowanych w ogóle co do możliwości tego, co może ogarnąć sobą taka struktura, jaką jest państwo. Państwo proponujecie tutaj taką wizję raczej, no właśnie powiedzmy z dziedziny filozofii politycznej państwa rusztowania, które pozwala się wypełniać oddolnymi ruchami i zdaje się, że to te oddolne ruchy z tą koronną Solidarnością 10-milionową na czele, to jest takie źródło głównej inspiracji chyba tych dobrych właściwości, czy takich kierunków, które państwo chcecie jakoś tak dać na pierwszy plan, być może też przedstawić jako wzór tego, jak powinniśmy myśleć o naszej społecznej rzeczywistości, tego, jak traktować siebie nawzajem. Czy dobrze to rozumiem, panie ministrze?
3: Tak, dobrze, tylko uzupełniłbym to o dwie rzeczy. Jedną metodologiczną, bo mówi pan o naukach społecznych, naukach politycznych. Ta książka jest radykalnie poza akademią. Nie ma nic wspólnego z nauką.
2: Ale jest pełna teorii. Jest poinformowana.
3: To, że autorzy są poinformowani, że
1: jest
3: coś jeszcze jest
1: w
3: tle, to jest zupełnie inna rzecz. Nauka nie jest tutaj kluczem w tej książce. Kluczem tej książce są fakty, które konfrontują czytelnika z czymś, z czym nie ma okazji się spotkać. Ani w swoim codziennym życiu, ani w rozmowach rodzinnych, ani w szkole, ani w pracy. a mianowicie, że

0: posiadamy pewne zdolności zbiorowe, które nie są w żaden sposób utrwalane, które stanowią nasz unikalny wzór bycia i działania w historii, które są naszą unikalną szansą awansu cywilizacyjno-technologicznego i że to nas różni od społeczeństw innych, szczególnie od społeczeństw Zachodu. Ta książka jest w pewnym sensie próbą zakończenia tej refleksji w Polsce, która panowała przez ostatnie 3 dekady, że naszym obowiązkiem i jedyną rzeczą, jaką mamy do zrobienia, jest upodobnienie się do Zachodu. Ta książka jest wbrew temu sądowi i mówi o tym, nie, naszą szansą jest to, że będziemy tacy, jacy jesteśmy, bo to jest nasz charakter, to jest nasza ciągłość i to jest nasza podmiotowość.
1: Czasami to, jacy jesteśmy, państwo opisują w takich scenach, gdzie dwa bieguny myślenia, bardziej postępowy i bardziej tradycyjny, zawierają swego rodzaju sojusz, na przykład jak w przytaczanym momencie, kiedy to elektryfikacja wsi jest, można powiedzieć, legitymizowana przez to, że ksiądz to poświęcił, odbywa się pewien rytuał, no i wtedy, jak rozumiem, można przestać się tego bać i zacząć dzielić się tym dobrem, jakie niesie ze sobą ta cywilizacja. Zastanawiam się, czy sądzą państwo, że w tej też części propozycji tego, co może nas czekać, sądzicie, że dalej to będzie tak dialogowało pomiędzy właśnie tą częścią bardziej tradycyjnego myślenia, a właśnie tym myśleniem postępowym, czy uda się zachować te harmonie między tymi pływami.
2: My pokazujemy, że te dwa żywioły się nie kłócą. I trochę też jest tam takie zdanie, że żałujemy bardzo, że Kościół jakby wycofał się trochę na własne życzenie z wspierania postępu w Polsce.
0: Technologicznego.
2: Dlatego, że no, ja sama mam z dzieciństwa takie doświadczenie, że jak ten obraz jasnogórskiej pani przybył do wsi moich dziadków, no to szłam i sypałam kwiatki. Następnego dnia szłam do szkoły zbudowanej jak najbardziej przez komunistyczne państwo, szkoły, która była 1000-latką. Staramy się pokazać, że to nie są żywioły przeciwstawne, tak? Znaczy, oczywiście nie zastanawiamy się tutaj nad rolą rządu i kościoła, tylko mówimy o życiu codziennym, o ludziach. Pokazujemy to też na przykładzie tego z ogromnego zaangażowania. 70% społeczeństwa zaangażowało się w pomoc Ukraińcom w momencie wybuchu wojny. I nagle zorganizowaliśmy państwo od nowa, przeorganizowaliśmy się na zupełnie inny sposób funkcjonowania w kilka dni, kiedy jeszcze państwo w ogóle nie zdążyło nawet zareagować. Posługując się tym, co mieliśmy do dyspozycji, portalami społecznościowymi, telefonem. I tutaj nie było między nami jakiegoś takiego podziału, tak? Że jedni są z Caritasu, a drudzy to są, nie wiem, z klubu motorowego, który słucha metalu. Tylko po prostu wszyscy działaliśmy w jakimś jednym celu. Pokazujemy tego typu historie i pokazujemy, że jest między nimi pewna ciągłość. Mhm. Że my naprawdę tak potrafimy. Tylko w tej książce staramy się nie narzekać, no ale jednak trochę trzeba. No. Mówimy o tym, że to jest jak takie paliwo rakietowe, że to się bardzo szybko przepala, później o tym zapominamy, a państwo, które powinno wyciągać z tego wnioski, nie potrafi nam trochę tego paliwa, nie wiem, magazynować, tak. Pozwalać się troszeczkę w równiejszy sposób spalać i przygotować się przez to na nowoczesność.
1: Państwo piszą wiele o tych właśnie masowych, oddolnych praktykach społecznych i w tych takich dziejowych momentach, kiedy one następują, upatrujecie takich wektorów zmiany i takiej, można powiedzieć, redefinicji tej naszej narodowej tożsamości. Wspomniała pani o tym, że troszeczkę państwo jako autorzy narzekacie w tej książce. Wątek, który no, jest objęty powiedzmy tym narzekaniem, albo może taką jeszcze niedostateczną właśnie praktyką społeczną, to jest wątek sztucznej inteligencji, który wydał mi się bardzo interesujący, ponieważ w szeregu tych rewolucji technologicznych, które w pewnym sensie nasze społeczeństwo jakby opanowało i w pewnym sensie zdobyło środki, żeby również je współtworzyć, tak po marksowsku mówiąc, no to sztuczna inteligencja jest jednak czymś, co nadal pozostaje narzucone i następuje tam pewien rodzaj takiej imitacji tradycji, na przykład właśnie zachodniego czy anglosaskiego sposobu myślenia, również konstruowania wypowiedzi, zdań i tak dalej, korzystamy cały czas z modeli językowych nieodpowiadających naszej rzeczywistości społecznej,
2: gadamy
1: lingwistycznej.
2: Z cudzoziemcem gadającym dobrze po polsku po prostu. I to on nam podpowiada.

0: odpowiada różnego rodzaju rozwiązania i sposoby działania, no bo to jest jedyne, co mamy z AI, tak naprawdę z dużych modeli językowych w Polsce dostępne, tak? Nie mamy polskiego modelu językowego, który wiedziałby, co to znaczy kombinować i że nie ma to słowo tylko złych konotacji, ale całą naprawdę galaktykę różnego rodzaju skojarzeń. Te modele językowe, które w tej chwili funkcjonują, one są na diecie danych, dla której Polska jest cały czas krajem peryferyjnym. Więc korzystając z nich długo, de facto one nas tego uczą, jakby utrwalają
1: wpychają nas w peryferyjność.
0: Dlatego uważamy, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, na którą powinniśmy w Polsce pracować, czyli suwerenność technologiczna pod względem sztucznej inteligencji.
2: Powołujecie się też państwo na klasyka cyberpunka, czyli autora neuromancera Gibsona, który pisze, że nowoczesność jest już tutaj wśród nas, tylko że ona jest nierówno rozłożona.
1: No tak, ale to zdanie też trzeba czytać w kontekście tej książki, bo my przestrzegamy przed tym, bo to jest prolog tej książki, że jeśli nie można dostrzec grożących niebezpieczeństw, na przykład rodzącego się buntu wobec rzeczywistości zastanej, który na końcu staje się jakąś radykalną zmianą, to też można nie dostrzec szans. No i chyba na tym polega problem. Znaczy, że państwo polskie nie potrafi dostrzec szansy, jaką dają te magiczne moce. To jest jedna sprawa. A sprawa druga, no to jest oczywiście, my uważamy, że nie ma żadnego fatum w Polsce. To jest tik nerwowy. Jeśli zwalczymy ten tik nerwowy, to jest uleczalne. Mhm. Jeśli uleczymy ten tik nerwowy, z którą taką lubością opisywał Sowa, Leder czy Legutko, który w ogóle postuluje nieistnienie narodu polskiego, to zwalczymy, prawdę mówiąc, też i to nasze fatum. I to nowa technologia. To w połączeniu z naszym zwinnym zarządzaniem jest w stanie nas wynieść na zupełnie inny poziom. To jest tak naprawdę książka o przyszłości. I mimo, że odwołuje się pan w trakcie tej rozmowy do przykładów historycznych różnego rodzaju, że sami tą historią trochę pracujemy, to opisujemy historię dwóch, trzech pokoleń Polaków, które otwierają nas na szanse, jakie możemy osiągnąć w wyniku zmian technologicznych na zupełnie innym poziomie plasujących Polskę niż w tej chwili.
2: A sądzą państwo, że Polacy mają taką przypadłość, że nie lubią utożsamiać się z władzą? Nawet jeżeli mogą ją suwerennie wziąć we własne ręce.
0: No, zastanawiamy się nad tym i stawiamy to pytanie, dlaczego to jest tak, że w końcu po 1989 roku robiliśmy sobie państwo sami. No to ten ostatni przykład, tak, z którym pokoleniowo też prawie wszyscy mamy do czynienia. A wychodzi nam zamiast czegoś, co nam pomagać, to taka izba biurokratycznych tortur trochę, tak? Która tu podłoży nogę, tutaj zakaże czegoś, tutaj da takie warunki na magazyn energii, że właściwie fotowoltaika przestaje się opłacać i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież my to państwo żeśmy skonstruowali w ten sposób. I nagle ono zaczęło działać trochę przeciwko nam. Opisujemy też, żeby to nie było takie pesymistyczne, bo ta książka jest optymistyczna. To jest grzech główny tej książki, że ona nie jest narzekactwem, ona jest optymizmem. Opisujemy też te niezwykle rzadkie zdarzenia, kiedy państwo zadziałało razem z obywatelami i pozwoliło im, albo przynajmniej im nogi nie podkładało. Tak? No, budowa polskiego internetu trochę tak wyglądała, że najpierw państwo się w ogóle jakby nie wtrącało w to, bo w ogóle nie widziało tego zjawiska i tej potrzeby. Więc ludzie sami sobie zaczęli robić te sieci osiedlowe, tam kombinować jakiś skrętek, switchy, coś tam, serwer. I w końcu całe osiedle miało swój internet i jeszcze do tego miejsce na wszystkie pirackie pliki. No pamiętamy te czasy, tak? Napstera i gadu-gadu i Neostrady. A później w rządzie była jedna osoba, ją akurat wskazujemy z nazwiska, jak rzadko kogo w tej książce, która nie pozwoliła na zduszenie tej powszechności. I nie pozwoliła na monopolizację internetu i budowania sieci szkieletowych przez duże firmy telekomunikacyjne. I my to zrobiliśmy sami. Tak? Weszliśmy na ten wyższy poziom, gdzie trzeba było już kłaść światłowód. No i zrobiliśmy to lokalnymi prowajderami, którzy wyrośli właśnie z tych pasjonatów, którzy ten internet jeszcze na wiszących kablach telefonicznych.

0: różnych kładlin na osiedlach. I mamy najlepszy internet w Europie. Znaczy Niemcy, którzy patrzyli na swoje państwo i czekali na to, aż ono im zrobi modernizację, są państwem upadłym cyfrowo de facto. A my jesteśmy bardzo daleko do przodu, dlatego że zrobiliśmy sobie to sami.
1: I w naszym interesie jest, żeby ta luka się powiększała, a nie zmniejszała. Zgodnie ze starą zasadą Legii Cudzoziemskiej, maszeruj albo giń. W tym wyścigu technologicznym, jeśli się ktoś zatrzymuje, to odpada. My osiągnęliśmy sami niezwykłą pozycję w tym wyścigu. W naszym najgłębszym interesie narodowym jest nie tylko utrzymać ten stan, ale go przyspieszyć. I ten czas, który w tej chwili jest, daje nam tę możliwość. Dlatego jako politycy, co tu dużo mówić, napisaliśmy książkę, która jest po pierwsze optymistyczna, po drugie no, też naszym koleżankom i kolegom, naszym wrogom i nieprzyjaciołom podstawiamy pod twarz pewną konkluzję, która jest apelem o to, abyśmy weszli na tą ścieżkę. To też naszym zdaniem jest osłabienie wojny kulturowej w Polsce. Pierwsi inżynierowie sieci czepakowych w Polsce i internetu nie pytali się, czy się jest z Unii Wolności, czy z AWS-u, czy z czegokolwiek innego.
2: Bo internet był zbyt ekscytujący.
1: Bo internet był zbyt ekscytujący, żeby się zajmować takimi historiami, to równie dobrze w tej chwili wyborcy mogą się spotkać w tym samym celu. Z tą samym, jak się to mówi, vibe'em. Nie jest to staropolskie słowo, ale generalnie chodzi o, pewne poczucie wspólnoty w robieniu rzeczy ważnych. Przecież niedawno mieliśmy wszyscy tę emocję. To była emocja właśnie przy kryzysie ukraińskim. Nikt się nie pytał, kto skąd przychodzi. Działaliśmy, jakbyśmy się poruszali w jednym oddechu, jakby nasze serca biły w tym samym rytmie.
2: No, czyli przesłanie nadziei płynie z tej książki.
1: Absolutnie tak.
2: Jeżeli jesteście państwo ciekawi tej książki, która no właściwie opisuje taką serię rewolucji, możemy chyba tak powiedzieć, technologiczno-społecznych, od momentu powstania pierwszej Solidarności, to jest ten moment, w którym państwo chcecie to społeczeństwo obywatelskie uchwycić w swoim opisie i przeprowadzić przez te 3 dekady, również z nadzieją na to, że przed nami świetlana przyszłość, to proszę do nas dzwonić pod numer 645 22 22. Egzemplarz książki gości dzisiejszego Wybieram Dwójkę, czyli pani Hanny Gil-Piątek i pana Bartłomieja Sienkiewicza. Naród do zadań specjalnych czeka na państwa. Ja już bardzo państwu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy Dwójki.
1: Dziękujemy, ukłony dla słuchaczy.
2: Ja również się kłaniam, Jan Kantyzienko, do usłyszenia.

0: Alessandro Tampieri i Akademia Bizantina pod dyrekcją Ottavio Dantone w trzeciej części Concerto Grosso G-moll Francesco Geminianiego. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, w której dziś towarzyszymy Państwu do godziny 18. Do tego czasu będziemy zapowiadać m.in. festiwal Miasto Mówi we Wrocławiu, a w cyklu Wolne Słowo, Wolna Europa, kolejny odcinek wspomnień Ewy Hoffman. Wybiegamy jednak bardziej w przyszłość, bo w Filharmonii Dwójki po 20 będziemy dziś świętować 90-lecie Steve'a Reicha, a wcześniej po 19 spotkanie Małgorzaty Niecieckiej-Mac z Markiem Kondratem, czyli znakomitym aktorem, który do zawodu zdecydował się powrócić dla roli Rzeckiego w nowej ekranizacji Lalki. To na pewno będzie dobre przygotowanie do obejrzenia tego nowego filmu, który, przypomnijmy, dziś ma swoją oficjalną premierę. A tymczasem sięgamy po nagranie z nowej płyty Marcina Masyckiego.
1: To nic, niby nic, lecz coś się musi

To Marcin Masecki i jego interpretacja szlagieru W błękicie oczu twych Zygmunta Karasińskiego do słów Wacława Stępnia. Słuchają Państwo audycji Wybieram Dwójkę, jest 17.41, a my teraz przenosimy się już do Wrocławia. 7 filmów, dyskusje, wykłady, gra miejska i wizyta na placu Rozbiórki. Tak w skrócie przedstawia się program festiwalu filmowego Miasto Mówi, którego 14. odsłona dziś się rozpoczyna. Wydarzenie skupia się na tematyce poświęconej miastu i architekturze.

0: Hasłem przewodnim w tym roku jest 7 życzeń dla miast. Będzie mowa o tym, co jest dla nas ważne jako użytkowników architektury, czyli m.in. o zieleni, wspólnocie, bezpieczeństwu czy umiarze. Ze współorganizatorem Miasto Mówi, Kubą Żarym, rozmawia Aldona Łaniewska-Wołk.
1: Jednym z tematów jest odzyskiwanie materiału w architekturze. Temat bardzo na czasie. Te nasze wybory mają później wpływ na nasze życie, na życie przyszłych pokoleń.
2: Zdecydowanie jest cały wachlarz motywacji, które stoją za działaniami, które podejmują bohaterowie naszych filmów, bo oczywiście oprócz tego, że to są filmy o budynkach, o architekturze, to są to filmy o ludziach, którzy w tej architekturze żyją i którzy próbują zmieniać przestrzeń wokół siebie. Ten etyczny wymiar niewątpliwie pojawia się w kilku tytułach. Materiał się liczy, ten wspominany film o odzyskiwaniu materiałów, portret filmowy Sorena Filmana, duńskiego architekta, który był między innymi autorem pawilonu duńskiego podczas Biennale Architektury.
1: Pawilon,
2: który został tak naprawdę przenicowany na drugą stronę i treścią wystawy stał się sam remont pawilonu i to, jakie materiały zostaną odzyskane czy użyte ponownie z tych, które już na miejscu zostały znalezione. To jest bardzo interesujący tytuł, bo ten pawilon i ta wystawa to jest tylko pewien symbol tego, jaka jest filozofia tego konkretnego architekta, a jest to taka radykalna filozofia nie tracenia niczego, pełnego umiaru, pełnego odzysku i to jest właśnie to życzenie, które składamy tym filmem naszym miastom, życzenie trwałości i umiaru. Natomiast mamy też życzenia, jak chociażby życzenie zieleni. Tutaj kanadyjski film Nie pytaj mnie o jutro. Portret pewnej enklawy zieleni, bardzo celowo zakomponowanego założenia późnomodernistycznego, które kiedy mieszkańcy mogą stracić, to nagle okazuje się, jak ważnym jest miejscem dla społeczności. I myślę, że w tym filmie wiele i wielu z nas mogłoby się przejrzeć, bo zielone miejsca na mapach naszych miast są niezwykle istotne, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę w codziennym funkcjonowaniu w mieście. Tutaj dostaniemy trochę takiej pożywki dla wyobraźni.
1: Z tego, co widzę, w tym roku na festiwalu Miasto Mówi nie ma filmu polskiego. Czy te polskie produkcje o tematyce miejsko-architektonicznej się pojawią? Czy ciągle państwo na takie realizacje czekają? I czy te tematy, które są poruszane, czy filmy, które są pokazywane podczas festiwalu, mogą być inspiracją dla nas, użytkowników architektury, ale też dla polityków i architektów? Jak podchodzą państwo do roli festiwalu?
2: W programie tegorocznym rzeczywiście nie ma żadnego polskiego tytułu i muszę przyznać, że te polskie tytuły nie pojawiają się na naszym festiwalu za często, bo po prostu nie ma filmów, które powstawałyby w naszym kraju i dotyczyły architektury i miasta. To wciąż jest bardzo niszowy wątek. Choć oczywiście takie tytuły się pojawiają, to jednak są to dość rzadkie przypadki. Jest to dość ciekawe, bo rzeczywiście od kiedy organizujemy festiwal, a to już jest 14. edycja, to widzimy ogromną zmianę w popularności tego tematu i w jakości filmów, które powstają w różnych częściach świata. Kiedyś było tych tytułów po pierwsze zdecydowanie mniej, a po drugie bardzo często za kamerę chwytały osoby, które żywo zainteresowane były tematem miasta czy architektury, ale nie miały wielkiego doświadczenia filmowego, po prostu miały potrzebę opowiedzenia tej historii. W tym momencie to często są takie produkcje z prawdziwego zdarzenia, więc od kilku lat rzeczywiście z pełnym przekonaniem mogę mówić, że filmy, które pokazujemy na Miasto Mówi, to nie tylko propozycje dla osób, które są żywo zainteresowane miastem, architekturą, urbanistyką, ale też po prostu dla ludzi, którzy lubią dobre kino. Natomiast Miasto Mówi tak w ogóle, to jest taka platforma dyskusji o mieście, dyskusji, dla której film, sztuka w ogóle stanowi punkt wyjścia i bardzo jesteśmy zadowoleni, że nasza publiczność jest tak zróżnicowana, bo na publiczności od lat zresztą, od pierwszej edycji, pojawiają się zarówno osoby reprezentujące bardzo oficjalne instancje, urzędnicy, urzędniczki, ale pojawiają się też aktywiści miejscy. A na przestrzeni lat do tych grup i do architektów, architektek, którzy oczywiście są naszą naturalną publicznością, dołączyło bardzo wiele osób, które po prostu chcą czegoś więcej się dowiedzieć o tym, jak miasta mogą się rozwijać, jak mogą się zmieniać, jakie rozwiązania są testowane w innych miejscach na świecie. I te dyskusje, które prowadzimy po seansach, są tego najlepszym przykładem. Pojawiają się tam głosy absolutnie eksperckie, nie tylko z tej strony panelistów, ale też z publiczności, ale pojawiają się też głosy mieszkańców, którzy przyjeżdżają ze swoich małych miast.

0: miejsc na świecie, swoich osiedli, swoich dzielnic i odnajdują siebie, odnajdują swój obraz w tych bohaterach, którzy są z Danii, z Kanady czy z Australii na ekranie i może, mamy nadzieję, może to być inspirujące dla podejmowania jakichś swoich własnych działań, podejmowania własnych ruchów, spełniania swoich miejskich życzeń.
1: Tak mówił Kuba Żary, a Festiwal Miasto Mówi potrwa we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty do niedzieli. My teraz w dwójce sięgamy po muzykę Kamila Saint-Saënsa.

0: Nasz ensemble w finale septetu Es-dur Camila Saint-Saensa. 9 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Ewa Hoffman wyjechała z Polski w roku 1959. Mieszkała w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Pracowała w różnych działach New York Timesa. W 1989 roku Robert Kostrzewa, współpracownik Wolnej Europy i paryskiej kultury,

0: który rozmawiał z pisarką w Nowym Jorku przy okazji premiery jej bestselleru Zagubione w przekładzie.
1: Druga część pani książki nosi tytuł Exile. Słownik angielsko-polski Stanisławskiego podaje następujące znaczenia słowa exile. Wygnanie, obczyzna, obce strony, banicja, tułaczka, emigracja.

0: dosyć silne, że czułam się właśnie wygnana z tego mojego właściwego świata, ze świata, które dla mnie miało istotność, miało znaczenie, które było w ogóle jakąś definicją świata. No i też oczywiście zaczęła się trochę tułaczka, bo moja trasa była dosyć taka dziwna, że z Vancouveru pojechałam do Teksasu. Taka niekonwencjonalna emigrancka trasa, powiedzmy. No był tam akurat uniwersytet prywatny i bardzo dobry, który dał mi takie dostateczne stypendia. Wtedy po prostu musiałam mieć stypendia. Oczywiście edukacja prywatna tutaj w Ameryce, jak wiemy, jest bardzo kosztowna. No i po prostu pojechałam na uniwersytet, który okazał się bardzo dobry. Później to już ten system edukacyjny amerykański jakoś był w moim wypadku taki bardzo przychylny, więc po Rice University i po tym teksańskim uniwersytecie zaczęłam już dostawać takie właśnie stypendia na studia wyższe i zdecydowałam się zająć amerykańską, angielską literaturą, trochę właściwie z walki z nostalgią. Była oczywiście możliwość, żebym studiowała literaturę słowiańską, ale trochę czułam niebezpieczeństwo, nostalgii, niebezpieczeństwo tego, żeby zostać zawsze na tym świecie, na którym już nie żyłam. Ja z wszystkich pozorów adaptowałam się zupełnie dobrze właśnie do życia zawodowego, ale ta transformacja psychiczna, ta transformacja uczuciowa, która łączy się w mojej opinii bardzo intymnie z językiem, trwała bardzo długo. I nie jestem pewna, że ta transformacja, że ta metamorfoza jest kiedykolwiek taka zupełna. Można ją przeprowadzić tak zupełnie do końca. Że jednak życie uczuciowe, życie wewnętrzne, mnie się zdaje, jest strasznie kształtowane przez kulturę w sposoby, które nie zauważamy, które zupełnie wydają nam się najnaturalniejsze, ale takie bardzo takie najmniejsze odruchy, zrozumienie świata, gesty, cechy charakteru, wszystko, co kształtuje osobowość, jest jakoś składane inaczej w różnych kulturach i jakoś świadomość tego nie opuszczała mnie przez bardzo długi czas.
1: Urocza i głęboka, pisał Czesław Miłosz o książce Ewy Hoffman Zagubione w przekładzie. Ukazała się w Ameryce na przełomie lat 80. i 90. Kilka lat później w polskim przekładzie w Warszawie.
2: Środową audycję Wybieram Dwójkę zamknie nagranie Augustina Haderlicha i Oriona Weissa, a chwilę później jazzowy klub Dwójki i Przemek Psikuta, z którym pozostaje za konsoletą Magdalena Wojtulanis. My już się żegnamy. Elżbieta Szymkowska, Monika Kopcik i Monika Zając. Życzymy pięknego wieczoru i do usłyszenia kilka minut po 16 jutro w kolejnym wydaniu Wybieram Dwójkę.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że stajemy się przyjaciółmi? To, że jesteśmy do siebie podobni, czy przeciwnie? To, że się różnimy i możemy sobie nawzajem dać coś, czego druga osoba nie posiada? A może przyjaźń rodzi się z braku, który popycha do tworzenia więzi? W dialogu Lizys Platon przygląda się rozmaitym tropom, pokazując ich niewystarczalność. Czego więc dowiadujemy się od niego o przyjaźni? Porozmawiamy o tym w czwartek o 22. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Adaś Miałczyński w Dniu Świra, pułkownik Kwiatkowski u Kazimierza Kuca, hrabia w Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy. Po 16 latach przerwy Marek Kondrat wrócił na plan filmowy. Teraz mogą Państwo oglądać jego kreację w Lalce, gdzie wciela się w Ignacego Rzeckiego. Dziś będzie naszym gościem w audycji O Wszystkim z Kulturą. Porozmawiamy nie tylko o kinie, ale także o Prusie i o radiu, które Marek Kondrat bardzo lubi. Zapraszam o 19.10. Małgorzata Niedziecka-Mac.
0: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Witamy Państwa, Magda Wojtulanis i Przemek Psikuta. Witamy w naszym dwójkowym klubie. Środowe wydanie kolejne. I proszę Państwa, mam pewien pomysł na temat naszych dalszych środowych spotkań w tym roku. W roku Coltrane'owskim, tydzień temu, symbolicznie o tej porze, w dniu setnych urodzin Train'a, postawiliśmy kropkę w naszym cyklu poświęconym twórczości saksofonisty. I tak pomyślałem, abyśmy w dalszej części roku sięgali w tych właśnie audycjach po nagrania, po sesje, po płyty firmowane nazwiskami najwierniejszych współpracowników Coltrane'a, tych wszystkich, którzy mieli ogromny wpływ na kształt jego muzyki. Oczywiście będziemy zestawiać te nagrania często z materiałami aktualnymi, nowymi. No a ci artyści, których mam na myśli, oczywiście niezwykle ważni także dla całego świata modern jazzu. Jest ich co najmniej kilku. Często ich muzyki zresztą w dwójce słuchamy. Dlatego dodatkowym kryterium mojego wyboru będą sesje, będą taśmy, będą płyty. Te mniej oczywiste, rzadziej przypominane, a często przecież bardzo wartościowe. I tu otwieram skrzynkę do głosowania, również dla Państwa, na Państwa propozycje, typy życzenia. No i dziś sięgam po autorską muzykę Mac

Roy Tainera, a pretekstem niech będzie całkiem nowa reedycja winylowa z cyklu Tone Poet Series, finałowej sesji pianisty dla wytwórni Blue Note. Asante, taki tytuł nosi ta płyta, która została nagrana 10 września 1970 roku.

asante. W języku suahili dziękuję. Bardzo popularny zwrot wyrażający wdzięczność. I to jest tytuł tego utworu i to jest tytuł tej zupełnie zapomnianej płyty McCoy Tynera. Rzecz nagrana 10 września 1970 roku, wydana po raz pierwszy w kwietniu 1974 roku, no a dziś wreszcie dostępna w znakomitym brzmieniu, jak słyszymy na płycie winylowej. Ostatnia sesja zrealizowana przez McCoy Tynera dla wytwórni Blue Note. Tynera, który, jak wiemy, w 1966 roku po odejściu od Coltrane'a rozpoczął karierę solową, rozpoczął karierę jako lider, nagrał całą serię płyt dla wytwórni Blue Note, z którą pożegnał się właśnie w 1970 roku. Potem przeniósł się do oficyny Milestone i tam, jak wiemy, no, rozwinął skrzydła, począwszy od znakomitej, obsypanej nagrodami płyty Sahara. Sahara, która ukazała się jako płyta następna w kolejności dyskograficznej w roku 1972 i na fali popularności tego zwrotu Tynera w kierunku muzyki afrykańskiej, wtedy właśnie wyszła płyta Asante, której dziś słuchamy. Płyta nagrana w bardzo ciekawym składzie. Andrew White gra na saksofonie altowym, Ted Dunbar na gitarze. Tutaj partie gitarowe odgrywają znaczącą, istotną rolę. Buster Williams na kontrabasie, Billy Hart. Billy Hart bębny oraz perkusja, także bębny afrykańskie. Mtumi konga. I słyszymy w partii wokalnej Sandra Smith Songhai, która udziela się wokalnie, ozdabia swoimi wokalizami pierwsze dwa utwory, które znajdują się na tej płycie. Rzecz produkował Duke Pearson. No i słuchamy dziś premierowo, mam wrażenie, tego materiału, który czekał wiele, wiele dekad na swoje odkrycie. To wszystko oczywiście po części na fali roku Coltrane'owskiego. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do pisania, także zbieram Państwa pomysły, życzenia, propozycje na ten

nasz dalszy środowy cykl w tym roku. Za nami najkrótszy utwór na płycie, tytułowy, a teraz posłuchajmy rzeczy, która nosi tytuł Malika i całość otwiera.

McCoy Tyner. Tak grał w 1970 roku. Bardzo to charakterystyczne dla niego to połączenie tradycji afrykańskiej, takiej chropawej, z surowym bluesem, a z drugiej strony no, cały wachlarz jego umiejętności. Uwielbiał skomplikowane nakładanie na siebie faktur, pentatonik. Cały McCoy Tyner, który wykorzystywał, podobnie jak Coltrane, lubili wykorzystywać podobne struktury akordowe.

rytmowe, podobne frazowanie, podobną rytmikę, mimo że grali przecież na zupełnie innych instrumentach. McCoy Tyner i płyta Asante. To była kompozycja, która otwiera ten long play Malika. Skład, który przedstawia się następująco tutaj. Andrew White, saksofon altowy, Ted Dunbar, gitara, Buster Williams, kontrabas, traktowany również, jak słyszeliśmy, smyczkiem, arką, Billy Hart, bębny, także bębny afrykańskie, konga bongosy, mtumi i Songhai Sandra Smith, partie wokalne. McCoy Tyner oczywiście przy fortepianie, sięgający także po różne odmiany fletów. Sesja z września 1970 roku, studio Rudiego van Geldera, Inglewood Cliffs, New Jersey. Płyta jest już z nami i myślę, że po dwie kompozycje, które znajdują się na stronie drugiej, też w swoim czasie sięgniemy, zajrzymy do nich. Jest z nami Ari, jak co tydzień, który wnosi swoją propozycję a propos współpracowników Traina, pisząc tak. Chyba pierwsza płyta Coltrane'a, którą usłyszałem, to była płyta Giant Steps. A pianistą kojarzącym się z tym albumem jest oczywiście Tommy Flanagan. Postać z jednej strony o bogatym dorobku jako lider, ale mam takie wrażenie, dosyć rzadko przypominana. Może warto bliżej przyjrzeć się jego dyskografii. Ari, świetny pomysł. Pamiętam przy okazji Giant Steps słuchaliśmy triowych nagrań Flanagana, ale w przypadku tego giganta, właśnie niekoniecznie kojarzonego z Coltrane'em, myślę, że nigdy za dużo. Dziś McCoy Tyner z nami i teraz proponuję, abyśmy sięgnęli po sesję nieco późniejszą. Pozostaniemy w latach 70., ale to będzie już druga połowa lat 70., czyli czas, kiedy Tyner zadomowił się w studiach nagraniowych w oficynie Orina Kipniusa, czyli Milestone. Miał tutaj całkowicie wolną rękę, jeśli idzie o dobór współpracowników. I podczas tej sesji, którą zamierzam teraz przypomnieć, long play zatytułowany Together, zaprosił same znakomitości. Freddie Hubbard zagra na trąbce, Hubert Laws na flecie altowym, Benny Maupin, saksofon tenorowy, klarnet basowy, Bobby Hutcherson, wibrafon, marimba, Stanley Clark, młodziutki Stanley Clark na kontrabasie i Bill Summers, instrumenty perkusyjne, konga. McCoy Tyner przy fortepianie. Dziś z tego long playa pierwsze dwa tematy. Tynerowska Nubia, a następnie Huberta Lowsa, Shades of Light.

Wrzesień roku 1978, Fantasy Studio w Berkeley i McCoy Tyner ze swoimi przyjaciółmi nagrywają.

Północy. Kolejny świetny album, znakomicie skrojony hardbop, modalny hardbop najwyższej jakości, jak pisali wówczas recenzenci o tej płycie. Dwa pierwsze tematy dziś z tego longplaya w dwójkowym klubie: Nubia Tainera i przed chwilą Shades of Light Huberta Lowsa, jednego z najwybitniejszych flecistów w muzyce nowej. Słyszeliśmy zresztą jego partie solowe grane na flecie piccolo. Freddie Hubbard na trąbce, Benny Maupin, klarnet basowy oraz saksofon tenorowy, Bobby Hutcherson, wibrafon, marimba, Stanley Clark, natychmiast rozpoznawalny po kilku dźwiękach, grający tu akustycznie na kontrabasie i na akustycznej gitarze basowej, Jack DeJohnette, perkusja, Bill Summers, conga, instrumenty perkusyjne. Tak gwiazdorską obsadę zgromadził McCoy Tyner na tej płycie. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania Tyner solo. Grywał solo, grywał oczywiście dla publiczności, nagrywał też solowe płyty. Na zakończenie sięgam po sesję tokijską, japońska płyta, która ukazała się w 1972 roku. Dokonał tych nagrań 11 listopada 1972 roku w tokijskim studiu Victor i poświęcił płytę swojemu przyjacielowi Coltrane'owi. Echoes of a Friend, tak nazywa się ten long play. Podzielony na dwie części. W części pierwszej trzy, jak pisze Tyner, być może najważniejsze tematy, które grywał przecież z Coltrane'em przez całe lata. To znaczy Naima, Promise oraz My Favorite Things. Zaczynamy od początku.

McCoy Tyner w pigułce, moglibyśmy powiedzieć, składający hołd Coltrane'owi, interpretujący trainowską Name. Tak grał 11 listopada 1972 roku w Tokio. Ciąg dalszy nastąpi. Dziś na pożegnanie Promise, jeszcze jeden temat Coltrane'a pod palcami Tynera. Przemek Psikuta, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kane-Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Filharmonia Poznańska koncertem z cyklu Gwiazdy Światowych Estrad 2 października rozpocznie 80. sezon artystyczny. Tego wieczoru wystąpi znakomity pianista Łukasz Wądraczek. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi jej dyrygent-szef Łukasz Borowicz. W programie uwertura Grażyny Bacewicz, drugi koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta oraz druga symfonia B-dur Karola Szymanowskiego. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski i Strabag.
3: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października koncert finałowy. Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
0: Reklama.
4: Wybiła 19.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Bertrand Cuillier.
4: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko. Dobry wieczór Państwu, pora na podsumowanie dnia.
1: Pogłosy.
4: Zaczynamy od Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie już za kilka dni będzie można zwiedzać nietuzinkową wystawę. Chodzi o napoczętą, ale niezrealizowaną ideę utworzenia na piętrze budynku apartamentów mieszkalnych dla elity politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mówi dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie.
6: Z punktu widzenia odbudowujących zamek historyków sztuki i muzealników miał on być pomnikiem polskiej historii i muzeum. Ale z punktu widzenia władzy miał on mieć również funkcje rezydencjonalne. Pamiętajmy, że takie funkcje pełnił zawsze, również w czasach II Rzeczpospolitej, kiedy był siedzibą prezydentów. I to dlatego starano się, legitymizując władzę ludową, umieścić również miejsce dla niej w tym pierwszym gmachu Rzeczpospolitej. Więc nie powinniśmy się dziwić temu, że władza chciała ogrzać się w cieple tego symbolu. To się przecież dzieje nadal. Zamek Królewski jest nie tylko muzeum, ale również rezydencją Rzeczypospolitej. Wszystkie najważniejsze uroczystości i tak dalej dzieją się w reprezentacyjnych salach. Ale władza ludowa chciała pójść o krok dalej, tworząc nad pierwszym piętrem, tym piętrem, na którym znajdują się zrekonstruowane reprezentacyjne pomieszczenia, na piętrze drugim również miejsca, w których można by mieszkać. I to jest przedmiotem tej wystawy, a raczej tego otwarcia, dlatego że po raz pierwszy i myślę, że ostatni, wynieśliśmy biura wielu osób, które tam na co dzień pracują, po to, żeby te pomieszczenia przygotowywane do 79 roku jako rezydencjonalne, ale współczesne, otworzyć dla naszych widzów.
4: Wystawę Sekretne Komnaty Władzy Ludowej, o której mówił wicedyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie dr Jarosław Trybuś, będzie można zwiedzać od najbliższego piątku. A kilka dni później, 9 października, Teatr Rampa da premierę musicalu Osiecka Dzikość Serca. Jak wskazuje tytuł, zaczerpnięty z filmu Davida Lyncha, to będzie spektakl drogi, w którym w postać autorki legendarnych piosenek

0: Dzielą się dwie aktorki, Magdalena Kumoryk i Agata Łabno. Dziś w poranku dwójki Agata Łabno mówiła o tym, do czego w Agnieszce Osieckiej współczesna publiczność mogłaby się przyczepić.
1: Myślę, że dzisiaj zarzucono by jej, że przeprowadza autoterapię na swoich tekstach i że to jest zbyt duży ekshibicjonizm i że może to terapeutyzowanie nie powinno się odbywać za pomocą sztuki w tak jawny sposób. Mogliby jej to zarzucić. Myślę, że na pewno ktoś by jej kazał pójść na terapię, żeby przepracowała swoje traumy, lęki, wstydy, historie z mężczyznami, no swoje traumy po prostu. Tutaj jest taka rzecz, co aż mi się zagotowało, że kobieta artystka na mniej może sobie pozwolić niż mężczyzna artysta. I to też chyba wybrzmiewa w tym spektaklu, że narcyzm mężczyzny jest wpisany w jego biografię artystyczną, a przy kobiecie narcyzm jest używany jako akt oskarżenia. No i nad tym debatujemy też trochę. Moja postać, bo ja gram Osiecką, a Magda gra Agnieszkę. Ja trochę wbijam kij w mrowisko, podważając to wszystko i pytając się też ludzi na widowni. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Dostałam ten monolog wczoraj, ale bardzo się cieszę, że on jest i wybrzmi i że będzie tam taki głos właśnie też trochę mój. Bo to jest tak, że ten moment w spektaklu, jeszcze nie wiem, jak Lena chce to wyreżyserować, bo nie robiliśmy tej sceny, ale wydaje mi się, że tam trochę się oddzielam od roli i nie jestem już Osiecką, tylko trochę też jestem Agatą, która zabiera głos w imieniu swoim, ale też trochę staje na równi z innymi kobietami i mówię, dlaczego tak jest.
0: Mówiła Agata Łabno, która wspólnie z Magdaleną Kumoryk wcieli się w rolę Agnieszki Osieckiej w musicalu Osiecka Dzikość Serca w Teatrze Rampa. Za innymi kulisami trwają przygotowania do Lalki, ale w baletowej adaptacji. Teatr Wielki w Łodzi przygotowuje tę premierę w oparciu o powieść Prusa i muzykę współczesnych mu polskich kompozytorów, o których opowiedział dziś w audycji PADD kierownik muzyczny spektaklu Kuba Wnuk.
2: Postanowiliśmy wpisać opowieść Prusa w muzykę, która pochodzi de facto początkowo z czasów, kiedy ta lalka powstawała mniej lub bardziej, ale też muzykę przełomu, ponieważ będziemy wykonywać ten balet do muzyki Zygmunta Noskowskiego i Mieczysława Karłowicza. I pojawia się oczywiście pytanie, dlaczego? No, Noskowski był niemalże rówieśnikiem Prusa. Prezentuje całą swoją twórczością jeszcze taką bardzo, bardzo moniuszkowski polski romantyzm. Natomiast Karłowicz to już jest ten kompozytor takiego przełomu, bo on co prawda kształcił się początkowo u Noskowskiego, który był jego nauczycielem harmonii, lecz potem natychmiast pojechał do Berlina, gdzie uczył się kompozycji u Heinricha Urbana i dlatego też u Karłowicza słyszymy taki niemiecki, europejski romantyzm. Tutaj widzimy dużo podobieństw do muzyki Ryszarda Straussa, z Wagnera czerpie oczywiście też. Dlatego chcieliśmy ukazać z jednej strony pewną chronologię, czyli Noskowski, step, następnie wyjątki z twórczości Mieczysława Karłowicza i to z różnych etapów tej twórczości, ponieważ pojawi się zarówno młodzieńcza serenada na smyczki, dwie części z tej serenady, romans i walc. Pojawi się pierwszy poemat symfoniczny Karłowicza, czyli Bianca da Molena, czy Biała Gołąbka po polsku. Jedna z odwiecznych pieśni, czyli pieśń o wszechbycie, a także ostatni nieukończony poemat, nieukończony przez Karłowicza, czyli epizod na maskaradzie, który to po tragicznej śmierci tego kompozytora w Tatrach ukończył Grzegorz Fitelberg.
0: Mówił kierownik muzyczny baletowej Lalki Kuba Wnuk. O spektaklu była mowa w magazynie PADD, a jego premiera 17 października w Łodzi. A na koniec pogłosów przenosimy się jeszcze do litewskich Bujwidzów. Patronem tamtejszego polskojęzycznego gimnazjum jest Tadeusz Konwicki, o którym z nostalgią dziś w Kwadransie Bez Muzyki mówiła wieloletnia dyrektorka szkoły Halina Rawdo.
3: Za moich czasów, powiedzmy z moim udziałem, to gimnazjum otrzymało patrona Tadeusza Konwickiego. Myślę, że najważniejszą cechą i może być to jedyna, którą chcielibyśmy wychować wśród naszej młodzieży, to patriotyzm. To głęboki patriotyzm do ziemi ojczystej. Nieważne, gdzie później będzie żył, jak los się ułoży, ale ziemi ojczystej, ziemi rodzinnej, nigdy nie wygasną z pamięci. Konwicki był stuprocentowo takim patriotem. O tym świadczy jego wspomnienie, jego utwory, jego rozmowy prywatne. On zawsze wracał myślami tutaj do nas, nad Wilię. Właśnie przez Bujwidze przepływa rzeka Wilię. On to w

0: wspominał wszędzie.
1: Mówiła Halina Rawdo, jedna z bohaterek dzisiejszego Kwadransa bez muzyki, który przenosił na Wileńszczyznę. Tej audycji i innych rozmów w całości mogą wysłuchać Państwo na naszym portalu i w serwisie podcastowym Polskiego Radia. A to były Pogłosy. Bardzo dziękuję za uwagę. Jan Kantyzienko, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
4: Co sprawia, że stajemy się przyjaciółmi? To, że jesteśmy do siebie podobni, czy przeciwnie? To, że się różnimy i możemy sobie nawzajem dać coś, czego druga osoba nie posiada? A może przyjaźń rodzi się z braku, który popycha do tworzenia więzi? W dialogu Lizys Platon przygląda się rozmaitym tropom, pokazując ich niewystarczalność. Czego więc dowiadujemy się od niego o przyjaźni? Porozmawiamy o tym w czwartek o 22.00. Do usłyszenia. Michał Nowak.
5: Pod koniec XVIII wieku Johann Adam Hiller, pierwszy kapelmistrz lipskiego Gewandhausu, wydał kilka zbiorów czterogłosowych motetów i arii. Te muzyczne druki znalazły się na półkach Biblioteki Gdańskiej. Będziemy mieli okazję usłyszeć te motetowe perełki podczas jesiennej odsłony festiwalu Organy Plus. Jego gośćmi będą muzycy Gellert Ensemble, w tym założyciel tej formacji Andreas Miczke. Na transmisję z Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku zapraszam w czwartek o godzinie 20.00. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.
6: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Maca. Naszym gościem jest pan Marek Kondrat.
7: Dobry wieczór.
6: Do kin wchodzi upragniona, oczekiwana Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Nowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa. To pana powrót na duży ekran po latach przerwy. A do Prusa powraca pan nadal. Czy Lalka i Bolesław Prus leżą teraz i czekają na jakiś kolejny pana powrót?
7: Nie. W ogóle się trudno odgonić, że tak powiem, Lalkę od siebie, bo bez przerwy ona jest. Albo ją widzę, albo ją słyszę. A sam niedawno przeczytałem Rzeckiego w audiobooku dla audioteki. Więc odświeżyłem powieść z młodych lat, bo miałem tam z 25-27, kiedy ją przeczytałem w całości po raz pierwszy. A matura to raczej pobieżne czytanie. A dziś mogę powiedzieć, że jest tak w pełni skonsumowana przeze mnie, intelektualnie, tak bym to określił.
6: To z tej intymnej sytuacji czytania powróćmy jeszcze na chwilę na plan filmowy. 3000 statystów, tak podobno było przy realizacji tej filmowej Lalki. Zdjęcia od lipca do grudnia. Wielka produkcja, a sceny bardzo często intymne w małych pomieszczeniach. Czy pan czuł potęgę tej produkcji filmu? Czy
7: tak.
6: Czuł pan, że to jest wielka maszyna? Właściwie cała Warszawa stanęła.
7: Tak, rzeczywiście filmowcy zamknęli krakowskie przedmieście, taką newralgiczną przecież ulicę Warszawy, na blisko 2 tygodnie. Autobusy jeździły innymi trasami. No, tę potęgę filmu to ja znam z różnych wydań, także zagranicznych, bo pamiętam Dantona Andrzeja Wajdy w Paryżu, kiedy kręciliśmy i pani producent stała z torbą wypchaną 100-frankowymi banknotami i płaciła kierowcom, żeby skręcili w jakąś inną ulicę. I nie
6: zgadzali się?
7: Musieli. Za 100 franków pełno chętnych. Ale to jest obraz tego, co film potrafi i jaki jest drogi przy tym. Bo to są nieodłączne, że nierozłączne. Czułem ten rozmach od początku. Widać było. I w gatunku, że tak powiem, bo kiedy wszedłem do

0: pomieszczeń biurowych, zaraz obok były garderoby, zobaczyłem ubiory statystów, bo myśmy mieli miary z Tomkiem Osolińskim prowadzone. No to to były gatunkowe rzeczy wzięte z fantastycznych magazynów hiszpańskich i włoskich, które obsługują także Hollywood, także jesteśmy naprawdę na poziomie światowym.
1: No, my, wielu słuchaczy na pewno marzyłoby, żeby krakowskie przedmieście wyglądało trochę tak jak z lalki, choć chętniej bez cyrylicy, ale to było miasto, które powstało na potrzeby filmu, ale miasto, które pokazywało też niezwykle estetyczne podejście do tej miejskiej przestrzeni.
0: Bo lalka jest także peanem miłosnym na temat miasta. Ona jest tak bogata zresztą, tak wielowątkowa, że można ją czytać jak się chce właściwie i tak zrobi wrażenie w każdym punkcie. Miasto to oczywiście wyczyści, na samym końcu mówię w cudzysłowie, komputer i nie będzie tam szyldów współczesnych, nie będzie anten, nie będzie samochodów i tak dalej. Zobaczymy kawałek Warszawy XIX-wiecznej, ale to jest potęga filmu właśnie, że może to zrobić, a widz się przenieść za cenę biletów w zupełnie inny świat. To jest fantastyczne. To jest ta magia, właściwie, którą kino dysponuje, ale też którą zawsze uważałem za fundamentalną, o wiele bardziej aniżeli tak zwane treści, które ma do przekazania, ponieważ film jest ubogi, wbrew wszelkim pozorom, jest rozrywkowy, tak bym to powiedział. Więc ja nie oczekuję jakichś fajerwerków intelektualnych. Oczywiście takie rodzynki się zdarzają, tutaj byśmy sypali jakimiś nazwiskami, ale one potwierdzają regułę powszechności filmu po prostu, jako gatunku, jako dziedziny, tak bym powiedział, która łączy wiele właśnie gatunków i wiele innych sztuk, prawda? I muzykę, i obraz, i literaturę, to wszystko razem dobrze sklejone potrafi zająć człowiekowi te półtorej czy 2,5 godziny, jak w przypadku lalki.
1: Co się stało, że powrócił pan nie tylko do filmu, ale także do teatru, telewizji?
0: Do filmu powróciłem z powodu lalki. I nigdy nie przypuszczałem, że ten argument powrotu jest tak blisko mnie, ponieważ zarzekając się, że nigdy więcej za żadne skarby i żaden reżyser, ani żaden scenariusz, w ogóle nie pomyślałem o tym, że to leży tak blisko. I kiedy Radek Drabik mi złożył tę propozycję, to tak mnie coś tknęło. Broniłem się przez jakiś czas, to nie jest tak, że się rzuciłem z otwartymi ramionami, ale lalka mnie przekonała. Potem odnalazłem także wiele wspólnych, że tak powiem, innych elementów, jak przecież rodzinny występ mojego ojca w ekranizacji lalki Jerzego Wojciecha Hasa. Przecież grał Szlangbauma. Bardzo dobrze pamiętam ten film z jego realizacji. Więc jakaś klamra się zamknęła.
1: A oglądał pan teraz lalkę Hasa niedawno?
0: Nie, ale te fragmenty są puszczane, bo oczywiście media uwielbiają takie porównania, więc fragmenty filmów Hasa i Bera widziałem, parę scen. Mamy do czynienia przecież także z lalką w wydaniu Netflixowym, więc jest ogromna ilość możliwości porównawczych.
1: To skoro o porównaniach może nie filmowych, ale czy pan czuje związki z Ignacym Rzeckim? Jeśli tak, to jakie?
0: Wiekowe przede wszystkim. Rzecki i tak jest młodszy ode mnie w oryginale, ale jak mawiał Tadeusz Konwicki przed wojną, już byśmy dawno nie żyli, więc to się przesuwa ta granica dzisiaj. W moim wieku mogę, jak się okazuje, zagrać Rzeckiego, ale mówię o tej perspektywie wieku. Specjalnie dlatego, że Rzecki mają po prostu wobec wszystkich zajść, które tam mają miejsce w lalce, a także wobec Stasia Wokulskiego. Znaczy tutaj będzie ta relacja może bardziej synosko-ojcowska, ojcowsko-synowska, bo jednak różnica wieku między nami jest spora. I może nie specjalnie, ale to naturalnie wynika, że tak powiem, z tej różnicy pewien rodzaj interwencji.

0: interpretacji także, w której pewna czułość, jaką mam dla Stanisława, jest może bardziej widoczna. Mam taki, podchodząc, że tak powiem, do tej roli sobie pomyślałem, że przede wszystkim jest to żołnierz, że łączy ich pewien dryl wojskowy. Zresztą Rzecki powołuje się na wychowanie ojcowskie, które było takie wychowanie przez musztrę. To jest gość, który wstaje zawsze wcześnie rano, ma swój rytuał poranny, a potem klucz w ręku i otwiera sklep, otwiera i zamyka. To jest rytuał, który wymaga dyscypliny po prostu. Poza tym trzyma nie swój biznes w ręku i tych bardzo różnorakich przecież subiektów młodych, reprezentujących wszystkie różne poglądy. Specjalnie to podkreślam, bo o tym jest ta powieść właśnie. O niesamowitych różnicach, o podziałach, o tym, że nie możemy się często porozumieć. Na tym także polega współczesność tego genialnego utworu.
1: Okazywał pan czułość filmowemu Wokulskiemu, ale czy Marcin Dorociński miał podobny pomysł na to, jak tą czułość złapać i wyłapać?
0: Wie pani, to się dzieje ad hoc. Niczego takiego nie przewidujemy, dopóki się nie zobaczymy. Jak się zobaczymy, to pewne rzeczy od razu wchodzą w swoje kolejny i biegną nimi. Jak ma się do siebie zaufanie i takie poczucie bezpieczeństwa wobec drugiej osoby, to natychmiast otwierają się pewne kanały i o czułość jest znacznie łatwiej. Tak działają aktorzy w ogóle, wie pani. Czytamy o tym, że nasi koledzy ze Zachodu tam spędzają po 3 miesiące w jakichś domach wariatów po to, żeby zagrać przekonująco wariata i tak dalej.
1: U nas ale nie trzeba.
0: Nie, to mamy we krwi, nie trzeba się przygotowywać. Natomiast takie otwarcie wynika z poczucia strachu, lęku, wie pani. Jednak plan filmowy czy scena wymagają pewnego odkrycia się. Więc osoby, które uczestniczą w tym, muszą na ten czas wobec siebie otworzyć się.
1: To jak się skoncentrować w takim tłumie, kiedy przecież my nie widzimy, oglądając w kinie, ile osób pracuje na planie?
0: To jest największa sztuka, wie pani. Aktor przenosi pewną gotowość podczas realizacji. Ta gotowość dotyczy bardzo małych elementów tej budowy, którą sobie gdzieś tam w skrytości ducha konstruuje. I potem staje na planie i musi przeczekać, wie pani, wszystkie kable ciągnące się, nawoływania ludzi, którzy mają nas oświetlić, postawić we właściwym miejscu, ubrać, poprawić, przypudrować i tak dalej. To wszystko dekoncentruje, a naszą umiejętnością, że tak powiem, jest niezwracanie na to uwagi.
1: I bywa nerwowo.
0: Tak, i przeniesienie tego jednego momentu w sobie na kilka chwil, na parę sekund po prostu, żeby być przekonującym, zostawić ten cały świat za sobą.
1: U Prusa pana bohater jest jednocześnie wzruszający, ale też bywa śmiesznym. Momentami tak jest, że uśmiechamy się, ale w tym uśmiechu jest też coś tragicznego. Czy pociągała pana też ta komiczność człowieka, który jest bonapartystą, a jednocześnie otwiera i zamyka sklep i to jest jego codzienność, a myślami bywa bardzo daleko od tej swojej codzienności?
0: To są nierozłączne rzeczy. Komizm i tragedia obcują w człowieku przez cienką ścianę. Jestem dobrze wytresowany w tej dziedzinie przez Koterskiego, muszę pani powiedzieć, bo tamten bohater, który w nas wzbudza nieustająco krańcowe emocje, jest kwintesencją, że tak powiem, tego, o czym pani mówi. W Rzeckim jest skoncentrowane całe życie. Przeszłość, marzenia, zawód. Mówię o zawodzie i tym, który uprawia, ale zawodzie uczuciowym wobec życia, wobec niespełnienia, wobec nieporozumień, wobec niezrozumienia świata przez innych. Typowe, to co mamy w sobie, wie pani. Życząc komuś wszystkiego najlepszego w duchu, myślimy, a może mu się nie uda jednak i tak dalej, i tak dalej. Tak jesteśmy skonstruowani. Jak się ma taką wiedzę, a Rzecki z powodu lat i z powodu obcowania z ludźmi, bo to jest ważne, to jest subjekt. To jest subiekt starej daty, który

0: ma swój rytuał obsługi klienta, w którym jest też zawarte no takie instynktowne poczucie, że samemu kiedyś się jest klientem, w związku z tym należy potraktować go dobrze, bo sami się znajdziemy w podobnej sytuacji. To jest mistrzostwo zawodowe, to jest mistrzostwo. On ma ten dystans po prostu należyty. Zawsze zwracałem uwagę na takich ludzi, patrzyłem i dalej patrzę. No, coraz rzadziej mi się to udaje na starych kelnerów na przykład, którzy już znikają z naszego świata. Ale to są ludzie dysponujący pewną nadwiedzą, dlatego że mają do czynienia z bardzo różnymi ludźmi. To jest ta rekompensata za trud pracy, bo to jest bardzo trudny zawód. Jeden i drugi zresztą. Obsługa drugiej osoby. Czyli stawanie oko w oko z czyimiś zachciankami, z czyjąś fanaberią.
1: Usługiwanie.
0: Komuś. Usługiwanie. To jest strasznie niepopularne w Polsce i poniżane bardzo często. Mamy niestety taki rodzaj reakcji na to. Tymczasem to jest najwyższa jakość, moim zdaniem. I to jest, jak mówię, ta rekompensata za trud, obcowanie z drugim człowiekiem. Więc jego wiedza na temat świata, ze względu na tę częstotliwość obsługi, jest bardzo duża. A ma swoje dziecinne marzenia przecież. Dziecinne, dlatego że człowiek dziecinnieje z upływem czasu, wiem to po sobie. Z drugiej strony życie się kondensuje, staje się gęste, już wyławia tylko tę treść taką najwłaściwszą, odsuwając plewy. No to widzi po prostu wyraźniej, gdzie rysuje się granica między tym, co ułudne, co nieprawdziwe, a tym, co jest rzeczywiste, i to rzeczywiste na ogół traci wobec marzeń, zdecydowanie.
1: Powiedział pan o dzieciństwie, przyszła mi do głowy teraz taka scena, kiedy Rzecki nakręca mechaniczne zabawki, tak, tworząc tak, taki teatr, tak. I wypowiada wtedy te niezmiernie przejmujące słowa o tym, że całe nasze życie właściwie jest, początku nie znamy, nie pamiętamy, końca nie znamy, a wszystko, czym się zajmujemy, to są głupstwa.
0: To są głupstwa, to są te nakręcane sprężyny, o których my myślimy, że to my po prostu dajemy im jakieś życie, sobie, innym ludziom dookoła nas i tak dalej. Tymczasem to są sprężyny, które nakręca życie i bardzo często nie mamy na nie wpływu po prostu.
1: Jak pan sądzi, gdzie Rzecki czuje się najlepiej? Mówiliśmy trochę o tej scenografii. Czy to jest ten sklep, czy to jest warszawska ulica, czy może właśnie ten pokój wieczorem, kiedy nakręca swoje zabawki, jest sam?
0: To jest samotnik. To jest samotnik i to właściwie określa jego charakter. Ludzie samotni na ogół w jakiś sposób muszą siebie akceptować, bo ze sobą przebywają najczęściej. Jak się nie lubią, to mają kłopot pewien. Więc muszą aprobować pewien styl. Na ogół narzucają sobie dyscyplinę bardzo poważną. To odpędza myśli. Jak się ma do zrobienia coś, no to jest się tym zajętym.
1: Można pisać pamiętnik.
0: Można pisać pamiętnik na przykład, prawda? Albo punktualnie wstawać i mieć ten już klucz na uwadze, który za chwilę otworzy przestrzeń codzienną pomieszczenia, w którym on jest panem tak naprawdę. Tam zna reguły pobytu. Po swoich kolegach, niektórych aktorach, wiem, jak doskonale czują się na scenie i jak znają reguły pobytu na scenie. Jak z niej zejdą, mają ogromny kłopot w poruszaniu się po życiu, tak zwanym szeroko pojętym. To jest to samo.
1: O czym właściwie jest lalka i czy my możemy czytać dzisiaj lalkę w jakiś sposób współcześnie, znajdując tam coś, czego Prus nie był w stanie przewidzieć. Mamy na przykład już jeden taki trop, to jest to estetyczne miasto. Są też takie tematy, na przykład Rzecki wierzy w cesarza, Wokulski w kobietę, Ochocki w maszynę i właściwie wszyscy w jakimś stopniu się mylą.
0: Proszę pani, to jest kwestia interpretacji. Ta powieść jest tak bogata, a Prus jest tak nieprawdopodobnie wnikliwym obserwatorem tego życia. Proszę pamiętać, że to jest tak, że dziennikarz

0: który poza talentem pisarskim ma tę umiejętność obserwacji.
1: Świetny felietonista.
0: Kapitalny. No w sumie przecież i tę powieść napisał w odcinkach, prawda? Więc ona ma wiele wątków, wiele obserwacji. I ze względu na tę mnogość, ale także na bardzo wnikliwą obserwację postaci i ich charakterów, ta powieść się przenosi w różne czasy, łącznie z dzisiejszymi, bez żadnego problemu. Jednym z tych wątków jest kompletny rozkład społeczny. Kompletny. Proszę zauważyć, że w tej powieści nikt nie jest szczęśliwy.
1: Trzy nieszczęśliwe pokolenia.
0: No, to kompletnie. Mimo, że łączą ich jakieś związki, a to rodzinne, a to biznesowe, a to takie, nie ma silnych nici. Nic tam nikogo z nikim nie wiąże na siłę. Nawet ta przyjaźń Wokulskiego z Rzeckim, bo Rzecki jest dla Wokulskiego opoką, jest taką skałą, dzięki której Stanisław może się otworzyć. To jest jego spowiednik, to jest gość, przy którym może zapłakać, może ukryć twarz w dłoniach z rozpaczy i tak dalej. Ale Rzecki go nie zatrzyma. Ostatnia scena ich pożegnania, mówi, nie zatrzymam cię, mówi nie. I wyjeżdża, prawda, nie ma takiej siły sprawczej. Więc mówię o tym, że to jest jeden z wątków, ale bardzo ważny dla nas, dla naszej współczesności, bo proszę zobaczyć, co się dzieje dziś. Naprawdę, mówimy tym samym językiem, ale bardzo często się nie rozumiemy. Jest nieustający podział, bardzo widoczny i bardzo bolesny w naszym społeczeństwie. To jest podzwonne tego, o czym pisze Prus bardzo wyraźnie. To jest jedna z rzeczy. Oczywiście to, że mamy do czynienia z kostiumem i że ten czas pokazuje nam szczegóły swojej rzeczywistości, czyli upadek stanu szlacheckiego i arystokratycznego, pokazuje no, jakieś zalążki nowego ustroju w postaci Wokulskiego, który przebija się, że tak powiem, i jest wzorcem kapitalisty. Bardzo nam bliska postać, ponieważ my jesteśmy młodymi kapitalistami. Mamy 30 parę lat dzisiaj, no w sile wieku dopiero, prawda? To jest kolejny wątek łączący nas. Miłość, pani mówi. To jest bardzo wątpliwe dla mnie uczucie w tej powieści. Ona bardzo często nam myli tropy, ponieważ nie jest do końca pewne, czy Wokulski kocha Izabelę, czy też wizerunek, który sobie stworzył. Przecież trudno przypuszczać, że to jest dla niego kobieta z krwi i kości, a nie jakieś wyobrażenie senne. Zobaczył ją w teatrze i zbudował dookoła niej jakąś rzeczywistość, w której siebie umieścił, ale siebie traktuje jak challenge. No taki, wie pani, konkurs, czy mu się uda, czy nie. To do miłości jest jeszcze kawał drogi. On ze sobą się mocuje na rękę, prawda, i dokonuje jakichś nieprawdopodobnych wolt, łącznie z wojną, na którą jedzie po to, żeby zdobyć majątek, który ma posłużyć temu, że się do niej zbliży. No, to jest figura niesamowita zupełnie, ale opowiadająca o nim bardziej, aniżeli o Izabeli, która jest, no, jakąś panią z porcelany bardziej.
1: No, którą no ale można Prus położyć. Mówił, że lalka to nie Izabela.
0: No mówił tak. Ja mówię o mnogości, że tak powiem, możliwości interpretacji, które zaświadczają o jego finezji niesamowitej. Przecież jak pamiętam siebie z młodości i pierwszej lektury lalki, no to przecież wszyscy kibicowaliśmy temu Wokulskiemu. Chcieliśmy, żeby mu się to udało. Dzisiaj rzeczywistość no, budzi takie różne emocje.
1: Dzisiaj może byśmy chcieli, żeby on nie spotkał Izabeli w teatrze.
0: No, bo w ogóle może by było lepiej, tak. Ale też, no tak, no taka chęć, żeby się udało w ogóle towarzyszyć człowiekowi. Amerykanie na tym zbudowali całe swoje kino, że musi być dobre zakończenie, bo inaczej.
1: Czyli odrzuca pan propagandę sukcesu.
0: Wie pani, no to ona jest trochę nie z naszego świata, że tak powiem. Propaganda z sukcesu jest propagandą, no po prostu. Natomiast sukces ma...

0: różne objawy. No.
1: Jak pan sądzi, czym Prus wabi do dziś czytelników? Czesław Miłosz mówił, że Lalka to jest nasza największa powieść, choć chyba nie przesadzę, jak powiem, że jest znienawidzona przez uczniów, którzy mają czytać to jako lekturę, ale jednak, kiedy jesteśmy już świadomymi czytelnikami, to w tej Lalce naprawdę potrafimy się rozpłynąć.
0: Czy nie widzi pani w tym jakiegoś sensu? Sensu w tym, że uczniowi nie podoba się lektura. No bo to jest normalne. Ale dlaczego mu się ma podobać? Po pierwsze, że mu każą coś czytać. Po drugie, jest niegotowy na to. Na prawie na wszystko, co mu tam zaoferują. No naprawdę trzeba nieprawdopodobnej wrażliwości, jakiegoś domu, który go przygotuje i tak dalej. Natomiast jego siła, że tak powiem, poszukiwania emocji w życiu, no idzie innymi śladami niż czytanie 900-stronicowej powieści z XIX wieku. Ale z drugiej strony, dlaczego mu tego nie wkładać do głowy, czekając, aż dorośnie i będzie miał swoje emocje, które go powiążą, bo to jest naturalne, z tym czasem, w którym był młody i nie rozumiał. Przecież na tym polega nasze życie całe. Te zawody dotyczą i konfrontacje nie tylko czytanych powieści, ale wielu innych rzeczy. Kiedy siedzimy w dorosłym wieku i mówimy, ale było śmiesznie, jaki byłem kompletnie głupi i niedojrzały. Znowu Koterski mówi o tym, cóż to za ironia losu, kiedy mamy decydować o swoim życiu, kiedy jesteśmy kretynami, no. To jak się ma 18 lat, przepraszam wszystkich 18-latków, jest się kretynem. To nie jest nasza wina, tylko po prostu siła, że tak powiem, rzeczywistości. Ale to trzeba zrobić i muszą nam do głowy wbijać, nam młodym 18-latkom, takie rzeczy, bo musimy wiedzieć, kim jesteśmy. To jest nasza przeszłość. My mamy z tym problem. Naszym imperatywem głównym Polaków jest nadganianie czasu. W związku z tym zasuwamy przez wieki, wie pani, w straszliwym tempie.
1: Wysłałby pan współczesnych 18-latków na taką lekcję kinderstuby do Rzeckiego?
0: Ale pewnie, że tak. Wie pani, jak byłem na pierwszym roku studiów w szkole teatralnej, to mieliśmy jeszcze służbę wojskową. Myśmy raz w tygodniu jeździli na studium wojskowe, a potem po pierwszym roku pojechaliśmy na obóz wojskowy.
1: I to aktorom było potrzebne?
0: Do niczego nie było potrzebne, ale jak się okazuje, życie, no, ma swoje racje, których się nie przewiduje. Ja na tym obozie wojskowym, dosyć śmiesznym, zabawnym, mam wiele anegdot z tego czasu, mniej więcej po tygodniu wiedziałem, kto na moim roku jest palantem, a kto jest gościem, z którym następne 4 lata spędzę w dobrej komitywie. Więc nawet przy pomocy takiej głupoty, no, weryfikuje się pewne rzeczy fundamentalne. Wszystko gdzieś kiedyś okaże się pomocne.
1: Profesor Ryszard Koziołek w takiej rozprawie we wstępie do jednego z wydań Lalki napisał, że Wokulski nie jest ofiarą, ale surowym mścicielem i demonem dekonstrukcji. Czy pan się z tym zgadza?
0: Słucham profesora Koziołka u was także w drugim programie z przejęciem. Wie wszystko na temat Lalki. Z wieloma rzeczami się zgadzam. Wiele jest dla mnie odkrywczych. To także świadczy o potędze tego utworu, że za każdym razem i każdy opisujący fachowiec, bo profesor wie, o czym pisze, otworzy nam oczy na wiele aspektów tej powieści. Wokulski to jest super ciekawa postać, skrojona przez Prusa. Super. Ja znam takich ludzi, jemu podobnych, dziś. Wokulski, dzisiaj patrzymy, pojechał na wojnę, żeby ten kapitał zrobić. Bardzo wątpliwa moralnie sprawa. Ale Prus, no to jest gość poważny. On nam nie daje jakiegoś, wie pani, diamentowego wzorca. To jest człowiek z krwi i kości. Pojechał, zaryzykował, na wojnie handlował, że tak powiem, życiem i własnym, i cudzym. Zdobył tam majątek. Wokulski to jest prekursor, to jest gość. Jestem pewien, a nawet będziemy zmierzać do tego, żeby go utrwalić w taki sposób, aby ci nasi mistrzowie, że tak powiem, fachu biznesowego, mieli Wokulskiego za pazuchą, z jakąś nagrodą, z jakimś

0: nimbem i tak dalej. To taki pomysł nam świta, że tak powiem.
1: To o pieniądzach może już lepiej nie rozmawiać, bo to zawsze budzi niezdrowe emocje.
0: No, zwłaszcza w Polsce. Pieniądz to jest takie coś wstydliwego, tak.
1: O miłości też ciężko jest czasami rozmawiać, ale jak pan sądzi, czy współczesny widz wybaczy Izabeli to nie?
0: Trudno mi mówić o współczesnym widzu, wie pani, bo ja niby jestem współczesnym widzem, aczkolwiek w tej współczesności mieszczę się z całym doświadczeniem swojego życia. Więc dla mnie miłość ma taki wymiar, w którym można powiedzieć nie także. Bardzo często to nie buduje nam charakter.
1: No, bo to nie, to jest też wierność, nie zdradzanie kogoś na przykład. Albo bycie wiernym sobie także.
0: Tak, ale to jest siła charakteru także. Transponując to znowu na moje życie, pamiętam, że mojemu mistrzowi Chorupkowi zawdzięczam, no, poza kontaktem bezpośrednim i taką nauką życia, którą dostałem, także to, że bardzo często na różne moje pomysły mówił nie. I mimo, że wtedy, no nieraz się żachnąłem się sobie rany boskie, ale ja tracę z tego powodu, że on mówi nie. Ale dzisiaj z kolei po dziesiątkach lat widzę, że to jest ogromny plus ten w moim życiu, który nastąpił dzięki temu nie.
1: A czy łatwiej panu gra się, czy pan woli grać w filmach albo w spektaklach teatralnych w kostiumach historycznych? Bo wspominał pan wielokrotnie Dzień Świra, który jest taką też klamrą, po której pan na jakiś czas zniknął. Tęskniliśmy wszyscy za panem. Teraz pojawia się pan w zupełnie innym filmie, filmie kostiumowym, ale tych filmów kostiumowych było bardzo dużo. Między innymi średniowieczny Kraków z historii Żółtej Ciżemki sprzed lat, Zaklęte rewiry, Pułkownik Kwiatkowski, oczywiście pan Tadeusz.
0: CK Dezerterzy, tak. No tak, ale kostium to jest atrybut aktora, wie pani. To jest ten cudzysłów, który daje mu szansę bezpiecznego otwarcia się, bo to jest nasze życie, wie pani, w tym cudzysłowie. Ktoś nas ubierze i pokaże człowieka, no, uniwersalnego. On tylko zmienia kostium, tak jak się zmienia miasto, o którym Prus pisze dzisiaj. Mało jest śladów tej dawnej Warszawy. Została zrujnowana. Dla mnie to jest ważny na przykład aspekt mojego życia.
1: Szczegóły i detale?
0: Szczegóły i detale, tak. Zaklęte rewiry są filmem szczegółu i detalu. Dzięki temu proszę zobaczyć, jak długie jest życie tego filmu. Człowiek lubi to. Człowiek instynktownie czuje, że coś trwa, bo jest zaklęte właśnie w tym szczególe, w tym drobiazgu takim. Nie w jakimś pośpiechu, wie pani, i w nadziei, że za rogiem jest coś ciekawszego. Nic podobnego. Z kolei z powodu mojej pasji winiarskiej, wie pani, no, opowiadałem zawsze o niej w taki sposób, że ta trwałość mnie najbardziej pobudziła. Bo mam do czynienia z ludźmi, którzy żyją w tym samym miejscu w 15 pokoleniu. Wie pani, to dla nas jest przestrzeń niepokonywalna nawet wyobraźnią.
1: No ale w Polsce to jest trudne do wykonania przez to, jak potraktowała nas historia.
0: O to chodzi. Tym bardziej podkreślam walor tej powieści, która nas umiejscawia, która daje wyobrażenie kostiumu, daje wyobrażenie pewnych reguł panujących w tym czasie, a z drugiej strony przedstawia ludzi z bardzo podobnymi charakterami, z bardzo podobnymi osobowościami, z podobnymi problemami w życiu i tak dalej. Czyli ten kostium właściwie z nas opada, zamienia się na inny i tak dalej. Nasza wyobraźnia i nasze życie w zasadzie są niesłychanie podobne w instynktach, w wątpliwościach, w nadziejach, marzeniach i tak dalej, i tak dalej. To jest, wie pani, no, poszukiwanie sensu. To jest filozofia, która towarzyszy wszystkim.
1: Nawet jak się jest przebranym w mundur oficera marynarki w Smudze Cienia.
0: Ależ jak najbardziej, wie pani. Tak. Tak, tak. I konfrontacja z życiem zawsze będzie miała miejsce. Zawsze. Każdy z nas to przeżyje.

0: A że poeci są od tego, żeby nam to bardzo pięknie uzmysłowić przy pomocy słów.
1: Przywołaliśmy wiele tytułów filmów sprzed lat. Czy pan czasami ogląda siebie na filmach
0: nie
1: sprzed
0: lat?
1: Nie
0: lubię specjalnie, nie lubię. No to jest ten przykry atrybut tego zawodu, wie pan, że się ogląda przemijanie, no po prostu.
1: A pan jest krytyczny wobec siebie?
0: Ja nie przepadam za sobą, no tak, specjalnie. Więc podziwiam ludzi, którzy mogą mnie znieść. Ale to jest najtrudniejsze w zawodzie aktora, wie pani. Bo to jest inna perspektywa życia. Koncentracja na sobie i oglądanie świata poprzez własny pryzmat, że tak powiem. To jest trudne. To jest trudne dla tych także, których gromadzimy dookoła siebie. No bo oni muszą się nami w jakiś sposób podzielić. Bo jesteśmy lubiani w tym, tych dobrych okolicznościach. O innych nie mówię, bo to już nie warto nawet. Ale trudno jest zejść ze sceny, krótko mówiąc, i wrócić do życia. To jest największa trudność.
1: Ale panu aktora. Się świetnie udało.
0: Ale też dbam o to, wie pani. Ale wracając do pani pytania, no to oglądanie siebie sprzed lat, no to jest w ogóle wątpliwe. Bo jakoś nie znajduję powodu dobrego, ale poza tym przypomina czas, w którym człowiek grał i był zajęty. Wie pani. Przypomina mi czas właśnie ten drugi, tego pobytu w życiu wtedy. I dziesiątków niedokonań, błędów, złych wyborów i tak dalej, i tak dalej. I porzuconych rzeczy, które być może wyglądałyby inaczej, gdybyśmy no co innego robili, krótko mówiąc. Późno, bo późno, ale przemyślałem to sobie. Albo organizm mi podpowiedział, że to jednak jakiś hamulec trzeba włączyć. No.
1: Na pewno wielu ten organizm także podpowiada, ale nie wyłączają tego najszybszego biegu.
0: To są różne scenariusze życiowe. Nie mogę tego komentować, wie pani, absolutnie. Mam pomoc okolicznościową, wie pani. No moje życie się jakoś tak ułożyło, że takie sobie wybory mogę ich dokonywać w życiu, ale nie musi to być powszechne, wie pani. Tylko zwracam uwagę na fakt, że człowiek powinien się w jakiś sposób zastanowić, no. I że ma szansę, ponieważ początek i koniec jest mniej więcej określony, więc trzeba znajdować jakieś akcenty w odpowiednim momencie.
1: Nie tak dawno temu w Dwójce przypominaliśmy przygody Sindbada, żeglarza, które pan czytał. To dla wielu słuchaczy, wiem, bo dawali nam o tym znać, była taka uczta, taki balsam dla duszy. To było nadawane jeszcze w porze, tak. Kiedy wszyscy biegali gdzieś w ciągu dnia i nagle pojawiał się pana głos i Leśmian. Czy pan powraca często do Leśmiana?
0: To jest mój ulubiony poeta. To jest mój ulubiony poeta. I tak, powracam. Czasami sobie gdzieś w skrytości nawet przypominam jego wiersze i one wychodzą mi z głowy precyzyjnie, bez pomyłek. Był bardzo bliski, korzystałem z niego w swoich zalotach miłosnych także, bo to pierwsze, co mi przychodziło do głowy, to zacytować Leśmiana.
1: I zabrać do Iłży.
0: Bo wie pani, to był poeta podręczny mojej młodości, że tak powiem. Proszę sobie wyobrazić, no bo to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała, ale poezja nam, mówię, mojemu pokoleniu towarzyszyła w życiu, bo nam była pomocna, bo tak zdobywaliśmy dziewczyny.
1: Tam. Nie było internetu, nie było więc Instagrama z obrazkami,
0: nie,
1: tylko było słowo.
0: Nie, ale właśnie dziewczyna to była taka jak z wiersza Dziewczyna Leśmiana. To było coś rzeczywistego, ale też coś wymarzonego. To jest lalka Wokulskiego. Jest i nie ma. To jest coś konkretnego, ale także nasz imaż. No, to jest ciekawe, co pani powiedziała w tej chwili. Do głowy by mi nie przyszła. To jest kolejna konotacja jakaś bliska z próby.

0: No, wracając do tych porcji wspaniałej literatury radiowej w pana wykonaniu, nie można nie powiedzieć o Mistrzu i Małgorzacie.
1: To tu, jak wszedłem do radia, od razu mi się przypomniało. No to z kolei następna moja ulubiona powieść. Mam ich kilka takich milowych, wie pani, w życiu. Mistrz i Małgorzata to tak, to chyba dwukrotnie nawet czytałem to w radio. Potężna, potężna powieść, uwielbiam ją. Ale wracając do Sindbada, chcę pani powiedzieć, że Janusz Majewski miał pomysł, żeby nakręcić Sindbada żeglarza. I kiedyśmy kręcili Zaklęte rewiry w Pradze czeskiej, zrobiłem przymiarkę charakteryzacji do Sindbada żeglarza.
0: Jak miał pan wyglądać?
1: No, taki bardziej południowy, wie pani. Trochę mnie przyciemnili, jakiś ciemny zarost i tak dalej, ale jakoś nam to nie. To chyba nie byłem Sindbadem żeglarzem. Żeglarzem byłem w Smudze Cienia i takim szczególnym, bym powiedział, bo to była przełomowa rola w pewnym sensie. Z jednej strony byłem bardzo młody, z drugiej strony kompletnie zestarzany, przedwcześnie. Spotkanie z innym językiem, spotkanie pierwsze z Andrzejem Wajdą i z jego zawodem wobec tego filmu. On nie lubił tego filmu specjalnie. Także dla mnie to była jakaś smuga cienia, przedwczesna.
0: Sindbad, którego wspomnieliśmy, wciąż gdzieś wypływa. Rzecki także wypływa gdzieś swoimi marzeniami. Wspomnieliśmy też o smudze cienia. Jakich bohaterów pan lubi?
1: Lubię bohaterów takich, którzy zmierzają w kierunku jakiegoś ideału i nie mogą do niego dotrzeć. Bo to jest jakieś takie fatum, które mnie fascynuje. Bo spełnienie jest banalne. Ale takie zauroczenie, zmierzanie, jakieś klapy na oczach, wie pani, które nie pozwalają oglądać reszty świata poza tym swoim marzeniem, to jest jakiś wątek, który mnie zawsze pasjonował. Tak było u Markeza w Miłości w czasie zarazy, tak jest u Pamuka w Muzeum Niewinności i w paru innych, w historii Manon Lescaut i Kawalera de Grie. To są właśnie takie powieści, które mi wypadają, wie pani, z głowy. Na ten temat.
0: Pełne właśnie fantazji także.
1: Tak, takich marzeń niespełnionych albo zawiedzionych w jakimś sensie. To taki mój charakter.
0: Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, ale chciałabym jeszcze zapytać pana o radio i pana początki przygody z radiem. Kto był dla pana mistrzem i nauczycielem tej sztuki bycia aktorem w radiu, kiedy nie ma wizji, jest tylko nasz głos, albo pauzy i cisza.
1: To był początek mojej tak zwanej kariery, wie pani, radio. Jak wielu moich rówieśników. Telewizja ciągle jeszcze wtedy była takim czymś niedościgłym, nie miała takiego rozmachu jak, no nie mówię jak dziś, ale jak w moich najlepszych latach, kiedy prawie nie wychodziłem z telewizji. Radio było początkiem. Radio było początkiem i miało ogromny wpływ na moje życie zawodowe, ponieważ to był komfort, bo człowiek wchodził w świat ciszy, intymności, takiego właśnie wytłumienia, jak dzisiaj w studio. To jest instynktowne. Jak się wchodzi, to się zamyka świat zewnętrzny po prostu. To jest wymóg techniczny, żeby wygłuszyć okoliczności zewnętrzne i zostać sam na sam z czymś.
0: Zupełnie inaczej niż na planie filmowym.
1: Zupełnie inaczej, zupełnie. Więc to było marzenie nas wszystkich, że mamy do wykonania rzecz podobną jak na ekranie, jak na planie filmowym, a jednak w idealnych warunkach pewnej intymności właśnie. Poza tym spotkania z kolegami były podobne, wie pani, bo tu nagle przy mikrofonie, ja pamiętam na Myśliwieckiej w Warszawie, kiedy wisiał

centralny mikrofon i dookoła niego ustawiały się plany trzecie, drugie i protagoniści tuż przy tym. Pamiętam Bronka Pawlika, który grał Rzeckiego i który był strasznie wrażliwy na to, co się dzieje w tych drugich i trzecich planach i zwracał się do kolegów, żeby mu nie grali słomy w sienniku, bo mu to przeszkadza interpretować jego postać pierwszoplanową. Fantastyczne. I wszystkie imitacje życia, skrzypiące drzwi, miski z wodą i tak dalej, dzwonienie szklanek w

0: zwanych oberżach. Czy tam, świat budowany przy pomocy skromnych rekwizytów, czyli taki odnoszący się do wyobraźni człowieka. To jest ideał. Im więcej potem w życiu nastąpiło, tym bardziej ten ideał padał w mojej wyobraźni z kolei. Bo było tego za dużo. Jak pani ogląda dzisiaj Charlie'ego Chaplina, to jest dla mnie ideał aktorstwa. I to z czasów, kiedy film był niemy. Kiedy on musiał zagrać wszystko, nie mówiąc ani słowa.
1: Ale czytam też w tej wypowiedzi jakieś odniesienie do tego, żeby być pełnym dystansu wobec siebie.
0: No to jest nieodzowne w ogóle w przypadku nie tylko aktora, ale każdego z nas.
1: Śmieje się pan, czy na planie lalki mówiliśmy, że bywało nerwowo, ale pewnie było też czasami niezmiernie śmiesznie.
0: Wie pani, mam tę niedoskonałość, że tak powiem, i potrzebę własną przebijania balonu. Więc doświadczył tego Marcin, który miał natchnioną twarz marzącą o Izabeli, a ja mu z tyłu tam szeptałem.
1: Że to niedobry wybór.
0: Przedrzeźniałem go, używając do tego głosów przyjaciół mojego ojca, bardzo charakterystycznych, jak Aleksandra Dzwonkowskiego na przykład, który mówił bardzo charakterystycznym głosem i mówiłem do Marcina: Izabela, Izabela. I on, biedny, się nie mógł skupić, ale potem mi dziękował, bo mówi, to właśnie o to chodziło, żeby na chwilę wydobyć człowieka na powierzchnię z tych przepaścistych terenów miłosnych.
1: Gdyby pan mógł usiąść na kawie albo herbacie z Prusem, to jak pan sądzi, dałoby się też trochę pośmiać?
0: To jest drażliwy temat, muszę pani powiedzieć, bo z praktyki wiem, że postacie, o których myślimy doskonale, w życiu mogą zakłócić ten obraz. Miałem tak w przypadku Mrożka na przykład. Miałem tak w przypadku Różewicza. A pisarzy, poetów, których uwielbiałem, a w obcowaniu bezpośrednim niesłychanie zawodzili. Swoim charakterem, zresztą bardzo uprawnionym, bo oni nie byli po to, żeby mnie sprawić przyjemność. Ale byli daleko od własnej twórczości. Więc sobie pomyślałem, lepiej się nie konfrontować. Lepiej sobie pozostawić ich dzieło, aniżeli ich samych, bo to są dwie różne rzeczy.
1: Czyli to jest ta słynna nieprzesiadalność.
0: No, lepiej. Zupełnie inaczej, bo muszę to powiedzieć, bo Tadeuszu Konwickim muszę zawsze mówić, bo to jest postać idealna w moim życiu. To był człowiek pełen wspaniałego dystansu do życia, genialnego poczucia humoru i krystalicznego języka polskiego. I obcowanie z nim i z jego literaturą to były rzeczy ze sobą niesłychanie spasowane, bliskie i niewykluczające się nawzajem. Więc to jest postać głębokiej miłości mojego życia.
1: Nie pytałem o serial Lalka i nie zamierzam, ale może obejdźmy ten temat inaczej. Czy pan się cieszy, że Polacy naprawdę kłócą się do ostatniej kropli krwi niemalże o to, jaka powinna być
0: pewnie, że
1: lalka.
0: Tak. Pewnie, że tak. Posłużę się jakimś felietonem Krzysztofa Wargi, który tam pół roku temu czy rok, jak się dowiedział, że dwie lalki, już się zaczęło. Pani, że to konfrontacja, że przestępstwo. Powiedział tak, drodzy państwo, jeżeli w Polsce kłócą się ze sobą dwie lalki, to jeszcze Polska nie zginęła. Naprawdę, jeżeli na ten temat będziemy polemizować, to naprawdę jeszcze nie zginęliśmy.
1: Marek Konrad w Dwójce, za moment w kinach. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Ja też, bardzo mi było miło. Dzięki.
2: Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że

0: Error jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gerardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Downton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
1: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
2: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11. Dorota Gacek.
3: Autopromocja. 2. Jesteś na miejscu. Adam Bauer.

Magdalena Wojtulanis i Adam Suprynowicz. Dobry wieczór. Może po tak ciekawej rozmowie, która wypełniła ostatnią godzinę, dzisiejszą Filharmonię Dwójki zaczniemy od oklasków.

W 1971 roku Steve Reich podróżował ze swoim zespołem po Europie. Podróże perkusji to zawsze skomplikowana logistyka. Kompozytor wspomina, woziliśmy ze sobą niemal tonę sprzętu, głośniki, wzmacniacze, bębny, marimby, dzwonki orkiestrowe, organy elektryczne, mikrofony i wiele innych instrumentów. Rok później skomponowałem clapping music, czyli muzykę klaskaną, bo chciałem stworzyć utwór, który nie wymagałby żadnych instrumentów poza ludzkim ciałem. W tym nagraniu z 1987 roku Steve Reich klaskał razem z Russellem Hartenbergerem, wieloletnim od 1971 roku członkiem zespołu Steve Reich and Musicians. W najbliższą sobotę Steve Reich, jeden z najwybitniejszych, najbardziej zasłużonych dla globalnej kultury żyjących kompozytorów, kończy 90 lat. Wywodził się z nurtu muzyki eksperymentalnej, jednak tworząc swoją własną odnogę opartą na powtarzaniu i zapętlaniu motywów, na tworzeniu słuchowych złudzeń, odpowiadających powiedzmy op-artowi w sztukach wizualnych, zrewolucjonizował myślenie o klasycznej muzyce współczesnej i wywarł ogromny wpływ na popkulturę. Już trochę świętowaliśmy i będziemy dalej świętować te urodziny. W najbliższą sobotę, w same urodziny Steve'a Reicha, w Filharmonii Dwójki powróci do jego twórczości Grzegorz Dąbrowski, a w wieczorze płytowym w niedzielę Tomasz Szachowski i Krzysztof Dziuba przypomną jedno z nagrań jego muzyki dla 18 muzyków. Ja dziś zapraszam do wysłuchania trzech utworów Reicha w wykonaniu Colin Curry Group, zespołu założonego przez wybitnego perkusistę Colina Curry 20 lat temu, a ich pierwszy występ miał miejsce na londyńskich promsach z okazji 70. urodzin Steve'a Reicha. Zatem twórczość Reicha naznaczyła całą działalność tej grupy. Ten koncert, którego dzisiaj posłuchamy, odbył się w Centro de Cultura Contemporanea Conde Duque w Madrycie, w instytucji prezentującej sztukę współczesną we wszystkich jej przejawach, a było to 17 lutego tego roku. Posłuchamy na początek wczesnej twórczości Reicha. Nie bez powodu zacząłem od clapping music, bowiem Music for Pieces of Wood, muzyka na kawałki drewna, skomponowana w 1973 roku, opiera się na podobnym założeniu, żeby stworzyć muzykę jak najprostszymi środkami. W clapping music Reich sprawdzał, co będzie, kiedy z początku dwie osoby będą klaskać ten sam wzór rytmiczny, a następnie jedno z wykonawców przeskoczy o jedno uderzenie do przodu, potem o jeszcze jedno, aż zatoczy pełną pętlę i ponownie zrówna się z pierwszym z wykonawców. Music for Pieces of Wood napisana jest na tak zwane klawesy, czyli te

takie cylindryczne pałeczki wykonane z twardego drewna, które mają donośny dźwięk o konkretnej wysokości. Powtarzane za ich pomocą wzorce rytmiczne zmieniają się w procesie tak zwanych build-ups, czyli narastań. Powstają one przez stopniowe zastępowanie pauz uderzeniami. W trakcie utworu długość tego wzoru rytmicznego także sukcesywnie się zmniejsza, więc dochodzi jeszcze jedna wypadkowa. No i cóż, posłuchajmy. Przed nami Colin Currie Group.

Music for Pieces of Wood, muzyka na kawałki drewna, kompozycja Steve'a Reicha z 1973 roku, zabrzmiała w Filharmonii Dwójki w nagraniu Colin Curry Group z lutego tego roku. Kiedy słuchamy tego utworu, nasuwać się może jedna ważna myśl, że chwytamy tutaj kulturę amerykańską i europejską w momencie niezwykle ważnym, w którym prymat nad melodią zaczyna przejmować rytm. To oczywiście wpływ muzyk afrykańskich podlegający przetworzeniu przez eksperymentalne procedury stosowane zwłaszcza w muzyce amerykańskiej. Mallet Quartet, czyli kwartet na instrumenty sztabkowe, nazywane też młotkowymi, dwie marimby i dwa wibrafony, to już muzyka

Z zupełnie innego okresu twórczości Steve'a Reicha. Napisany został w 2009 roku, kiedy w muzyce Reicha istotność rytmu zrównała się z istotnością przemian harmonicznych, wspomagana zabiegami o korzeniach w średniowiecznej muzyce europejskiej, mianowicie techniką kanonu. Jest ona w swojej istocie bardzo bliska temu, od czego zaczynał Reich, czyli przesunięciu fazowemu między wzorami powtarzanymi przez dwa albo więcej źródeł dźwięku. Utwór składa się z trzech części: szybkiej, wolnej i szybkiej. W skrajnych marimby tworzą tło harmoniczne, a ich partie przeplatają się właśnie w kanonie. Wibrafony prezentują materiał melodyczny najpierw solo, a następnie również w kanonie. Środkowa część pojawia się w najbardziej intensywnym momencie, po takiej kulminacji, może zaskakiwać oszczędnym użyciem dźwięków i ażurową fakturą i tym, że potem płynnie przechodzi w część trzecią. Colin Currie Group.

Mallet Quartet, czyli kwartet na instrumenty sztabkowe, czyli na dwie marimby i dwa wibrafony. Steve'a Reicha grała Colin Curry Group. W dzisiejszej Filharmonii Dwójki świętujemy nadchodzące 90. urodziny Steve'a Reicha właśnie, odtwarzając lutowy koncert Colin Curry Group w Madrycie. Przed nami powrót do reichowskiego kanonu w znaczeniu tym razem wyboru najważniejszych utworów. Oddaję głos kompozytorowi. Przez rok, od jesieni 1970 do jesieni 1971 roku, pracowałem nad utworem, który okazał się najdłuższą kompozycją, jaką kiedykolwiek napisałem. Drumming trwa od 55 do 75 minut, w zależności od liczby wykonanych powtórzeń, i składa się z czterech części wykonywanych bez przerwy. Pierwsza część przeznaczona jest na cztery pary strojonych bongosów ustawionych na statywach i uderzanych pałkami. Druga na trzy marimby, na których gra dziewięcioro muzyków oraz dwa głosy żeńskie. Trzecia na trzy glockenspiele, na których gra czworo muzyków z dodatkiem gwizdania i fletu piccolo. Czwarta część natomiast łączy wszystkie te instrumenty i głosy. W kontekście mojej twórczości, pisze Steve Reich, drumming stanowi ostateczne rozwinięcie i udoskonalenie procesu fazowania, czyli takiego przesuwania w fazie tych samych wzorców muzycznych wobec siebie, przesuwanie ich, najprostszym przykładem jest po prostu kanon. A także pierwszy przykład zastosowania czterech nowych technik. Pierwsza to stopniowe zastępowanie pauz uderzeniami, lub odwrotnie uderzeń pauzami. Druga to stopniowa zmiana barwy dźwięku przy zachowaniu tego samego rytmu i wysokości dźwięków. Trzecia to jednoczesne łączenie instrumentów o różnych barwach. I czwarta to wykorzystanie ludzkiego głosu jako części zespołu instrumentalnego poprzez dokładne naśladowanie brzmienia instrumentów. Wersja Colin Curry Group trwa 55 minut. Steve Reich, drumming, bębnienie.

Steve Reich, drumming, bębnienie, jedno z najbardziej rozbudowanych dzieł tego kompozytora z 1971 roku. Tutaj dzisiaj stawiam kropkę w rozważaniach o muzyce Steve'a Reicha i w słuchaniu jego muzyki w Filharmonii Dwójki, która nadal trwa. Słuchaliśmy koncertu Colin Curry Group, zarejestrowanego w Madrycie 17 lutego tego roku. W sobotę Steve Reich skończy 90 lat. W sobotnim wydaniu Filharmonii Dwójki po 21 więcej nagrań jego muzyki, także w niedzielnym wieczorze płytowym, a ja pomyślałem sobie, pewnie nie najbardziej oryginalnie, że najlepszym kontrapunktem dla kontrapunktu Reicha będzie kontrapunkt Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Piotra Anderszewskiego.

Preludia i fugi z Das Wolterperite Klavier Jana Sebastiana Bacha, C-dur, F-moll i F-dur grał Piotr Anderszewski. Kończy się Filharmonia Dwójki, Adam Suprynowicz dziękuję, Anna Regulska realizować będzie nasz program tego wieczoru. Program muzyczny, bo o 22:00 Jan Topolski i kolejny odcinek jego cyklu Czarna Łabędzie. Kto będzie jego bohaterem, dowiemy się już za niespełna, no za 7 minut. A od 23:00, jak co środę, Janusz Jabłoński i Tomasz Gregorczyk w rozmowach improwizowanych. A jutro, proszę nadstawić ucha, o 20:00 w Filharmonii Dwójki połączymy się z Gdańskim Kościołem Świętej Trójcy, aby słuchać muzyki lipskiego kompozytora Johanna Adama Hillera i zebranej muzyki XVII wieku, która zachowała się w Bibliotece Gdańskiej. Zapraszam w imieniu Michała Dębskiego-Wachowicza. Dzisiaj kończę jeszcze jednym preludium i fugą Asdur, tym razem z Das Wolterperite Klavier Jana Sebastiana Bacha i Piotr Anderszewski.

0: Program drugi Polskiego Radia, minęła 22.
1: Czarne łabędzie. Poza kanonem.

0: Tak brzmi ocean. Przynajmniej wedle Walentyny Gonczarowej. To z nią spotykamy się dzisiaj w audycji Czarne Łabędzie. Witam Państwa, Jan Topolski i ponownie zapraszam na wyprawę tropami zapomnianych kompozytorek i kompozytorów muzyki współczesnej. Muszę się przyznać, że sam jeszcze parę lat temu nic nie wiedziałem o Gonczarowej. Myślę, że nie byłem też w tym sam, bo najważniejsze swoje nagrania wydała w latach 80. Wtedy wyszły w Leo Records, w takiej dużej antologii radzieckiej muzyki improwizowanej z tych czasów. Ale ta antologia szybko się wyprzedała, była trudno dostępna i dopiero w latach 2020-2021 ukazały się dwa albumy w wydawnictwie Szukaj, ukraińsko-estońskiej oficynie specjalizującej się w rzadko dostępnych rarytasach z radzieckich archiwów. Te dwa albumy w Szukaj nazywają się po prostu Selected Recordings Volume 1 and Volume 2 i są to nagrania jakby z innego świata. Te brzmienia skrzypiec są zdeformowane elektronicznie, ale jest to taka deformacja bardzo ciepła, bardzo organiczna, analogowa i wielominutowe narastania i opadania, dronowe pasma, pulsy. To wszystko składa się na bardzo wyjątkowy i unikatowy styl Walentyny Gonczarowej i widać, że jest to osiągnięte w bardzo domowy i prosty sposób. I przyznam, że aż nie do uwierzenia było dla mnie, że tego typu nagrania powstawały w Ukrainie i jeszcze w czasach ZSRR. Wiele światła rzucają na to wywiady, których Gonczarowa zaczęła udzielać w ostatnich latach.
1: Mój mąż Igor Zubkow, inżynier elektryk, zbudował dla mnie pierwsze elektryczne skrzypce. Dzięki nim zyskałam możliwość znaczącego poszerzenia środków wyrazu w moich improwizacjach. W tamtych czasach moje nowe skrzypce z magnetyczną przystawką były unikatowe. Nawet dzisiaj mają wiele zalet w porównaniu do tych dostępnych na rynku. Mieszkaliśmy w Tallinie, blisko morza, w drewnianym domku z ogródkiem. Jeden z pokojów został przekształcony w studio. Domowej roboty wzmacniacz lampowy i dwumetrowe głośniki produkowały czysty i zbalansowany dźwięk. Połączona z nimi była tak zwana korweta, radziecki odtwarzacz płyt winylowych. Jak na tamte czasy. Super.
0: Potem do tego ekwipunku doszły kolejne sprzęty, m.in. RC Digital Reverb z pętlą opóźnienia sięgającą aż do 3 sekund albo magnetofon Olymp, który umożliwił nagrywanie z taśmy na taśmę. To były wtedy dość zaawansowane sprzęty jak na radziecki rynek, ale nie obsługiwały na przykład montażu oddzielnych ścieżek, więc Igor Zubkow, mąż Walentyny Gonczarowej, wymyślił jeszcze jeden sposób dogrywania dźwięku. Nazwał go overdub, czyli samodzielnie wytworzone kable, przejściówki i wejścia, które umożliwiały jakby wielościeżkowe zwielokrotnianie brzmienia skrzypiec. Do tego zaprojektował jeszcze skrzypce z przystawką piezo, która wzmacniała brzmienie z ramy. I z tą przystawką piezo właściwie później wędrowali po całym domu, wzmacniali dźwięki parapetów, skrzyni, patelni, ganków, a nawet szuflad kredensów. No i dzwonków.

0: dzwonki, czyli campanelli. Zabrzmiała właśnie trzecia ich odsłona na tak samo zatytułowanym albumie, wydanym niedawno przez Hidden Harmonies. Ciekawie wyłaniają się te skrzypce zza dzwonkowych brzmień, prawda? To pierwszy po latach album zawierający nowe utwory Gonczarowej, o którym sporo mówiła w dzienniku The Guardian. Dla autorki podobne brzmienia mają w zasadzie podwójne dno.
1: Kiedy przychodzimy na ten świat, dzieje się coś, nawiązuje się pewna więź między najwyższą sferą a światem fizycznym. Potem, gdy w naszym życiu dzieje się coś istotnego, słyszymy dźwięk dzwonu. Kiedy opuszczamy to życie, być może dzwon ten będzie brzmiał nieco dłużej, ponieważ musi on uosabiać wszystko to, co było na początku, to, co było w środku i to, co jest na ostatnim etapie. To nie coś, co się kończy, ale raczej pewnego rodzaju przejście, być może do życia wiecznego.
0: No właśnie, sporo mówiłem o technologii i maszynach, a co z duchem? I tu chyba najbardziej zaskakująco dla mnie meandry biografii Gonczarowej. Bo wiele złego można powiedzieć o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, ale w paru sytuacjach ten zlepek kultur pod sztandarem komunistycznej ideologii potrafił pokazać swoje zalety. No bo zobaczmy, Gonczarowa wychowana w Kijowie, kształci się w Leningradzie, improwizuje w Moskwie, a po studiach wybiera do dalszej nauki Ulan-Ude, a do życia Tallinn. Skąd miasto w odległej Buriacji? To ponoć jedyna w ZSRR buddyjska świątynia skłoniła do przyjazdu kompozytorkę z przyjaciółką Swietłaną Gołybiną, pianistką i partnerką w duecie Accents. Choć sama Gonczarowa nie deklarowała nigdy przywiązania do konkretnej religii, już po tytułach jasne stają się jej związki ze wschodnim mistycyzmem. Insight, Maitreya, Om, Kundalini, Zen Garden, Yin i Yang. Ukrainka przyznaje się, że uczestniczyła w licznych kursach ezoteryki, astrologii, filozofii i psychologii. Przytoczę dłuższą wypowiedź o utworze słuchanym na początku dzisiejszej audycji.
1: Ocean nie pojawił się w systemie współrzędnych, logicznego, naukowego myślenia typowego dla ostatnich czterech stuleci. Można powiedzieć, że opiera się on na intuicyjnej koncepcji wyobrażeń o świecie, które są obrazowo uchwycone w muzyce. Podobnie jak w dawnych czasach powstawały mity opierające się jedynie po części na skojarzeniach słownych. Ocean to doświadczenie przechodzenia duszy i umysłu przez różne stany świata materialnego. Narodziny, rozwój, osiągnięcie doskonałości, przemianę w punktach drogi i ciszy, manifestację harmonii świata, Om, która do tej pory pozostawała w postaci utajonej. Jest ona sprzeczna zarówno z głównym nurtem współczesnej fizyki, jak i z niszowymi badaniami naukowymi. Istnieje poza zasięgiem ich zdolności objaśniania. Ocean jest źródłem wszystkich form, które mogą przyjąć życie w czasie i przestrzeni. Oto on. Ma w sobie wszystko. Piękno i brzydotę. Dobro i zło. Poświęcenie i zdradę. Bezgraniczną miłość i natchnioną kreatywność. Jednak nie nawiązuje się z nim kontaktu od razu. Pamięć o minionej cywilizacji jest wciąż świeża. Podobnie jak o najdroższych rzeczach, które po niej pozostały.
0: Tak mówi Walentyna Gonczarowa, bohaterka drugiego spotkania z cyklu Czarne Łabędzie. Późny wieczór to idealny moment na chwilę medytacji i nasłuchiwania, co przyda się też w tej następnej parze utworów z podtytułami Yang i Yin. W ich głównych tytułach kompozytorka odwołuje się do jeszcze innych skojarzeń: Golden Ball i Sirens, złoty

Otakula i Syreny. Zgodnie z oczekiwaniami, to faktycznie dwa różne oblicza muzyki: statyczność i dynamika, delikatność i siła.

Golden Ball, Young i Sirens, Yin. To dwie następujące po sobie ścieżki z płyty Ocean. Czy coś zabrzmiało, może znajomo? Fragment tego pierwszego utworu służy nam jako tło do sygnału audycji. Może to dobry moment na odrobinę biografii. Walentyna Gonczarowa urodziła się w 1953 roku w Kijowie. Wychowywała się w dość muzykalnej rodzinie i pierwszą nauczycielką była babcia, była akompaniatorka opery. I choć sama Walentyna chciała iść na fortepian, to ponieważ miała absolutny słuch i drobne rączki, to wysłano ją na skrzypce. I szybko osiągnęła tu pierwsze sukcesy. W wieku 12 lat już grała z orkiestrą symfoniczną. Na dalszą naukę wyjechała do Leningradu, do profesora Michaiła Weimana i tam zetknęła się z nagraniami kompozytorów zachodniej awangardy, Cage'a, Stockhausena, Pendereckiego. Ale słuchała też niemieckiego krautrocka, nowoczesnego radzieckiego jazzu, czy nawet zachodniego ambientu Roberta Fripa, Briana Eno. Dla skrzypaczki później istotne były wyjazdy.

0: jazdy do Moskwy. Tam z kolei poznała Sofię Gubajdulinę i miała okazję zagrać na instrumentach etnicznych, które ta kompozytorka kolekcjonowała. Trzeba pamiętać, że wtedy sytuacja muzyki nowej w ZSRR była dość niestabilna. Często koncerty były odwoływane, zakazy wprowadzano, później te zakazy zdejmowano. Jednym z takich wydarzeń, które Gonczarowa bardzo dobrze wspomina, była wizyta Luigiego Nona. To w końcu komunistyczny kompozytor, ale długo władze nie chciały go dopuścić do występu. Gdy wreszcie zjawił się w klubie kompozytorów w Leningradzie, na sali byli też agenci KGB. I choć te doświadczenia ze starej, z nowej stolicy, wspólne granie, improwizacje były dla Gonczarowej bardzo ważne, to po poznaniu swojego męża, Igora Zubkowa, zdecydowała o przeprowadzce na spokojniejszą prowincję, do Tallina, do Estonii. I choć znalazła tam swoje nowe miejsce i domowe studio, o którym już wspominałem, to jednocześnie została odcięta od sceny, gdzie grali najwybitniejsi improwizatorzy i musiała na nowo określić siebie jako muzyczkę i siebie jako kompozytorkę.
1: Gdy nie uczestniczę w jam session, jestem pozostawiona sama sobie. Bez rytmicznego pulsu, akordów podtrzymujących tonalność, innych instrumentów budujących dramaturgię. To nie wystarczy, by stworzyć znaczącą muzykę. Kompozytor zawsze potrzebuje jakiegoś zespołu czy orkiestry do skrzypiec. Zamiast nich pisze elektryczną warstwę towarzyszącą. Moje nagrania często robione są bez mikrofonu. Specjalny kabel łączy bezpośrednio skrzypce z magnetyczną przystawką i wejściem do magnetofonu.

Wysłuchaliśmy dwóch następujących po sobie utworów Walentyny Gonczarowej z płyty Campanelli. Melancholijna Hat in the Mountain oraz zapętlona Passion. W pierwszym można usłyszeć echa chińskich skal i brzmienia smyczkowego instrumentu erhu. W drugim modulacje niczym z analogowych studiów elektroakustycznych, doprawionej sporym pogłosem. Znów dwa zupełnie inne światy muzyki skrzypcowej. Yin i Yang. Moim zdaniem styl kompozytorki budują trzy fundamenty. To przede wszystkim przestrzenność wielu planów. Często na pierwszym rozwija się melodia, a na drugim dochodzą efekty rewerbu, ale czasem dzieje się zupełnie odwrotnie. Dominuje zapętlanie i nakładanie warstw w łukowej formie, dokonywane za pomocą mozolnego montażu. Po drugie, wyróżnia Gonczarową intymny związek ze swoim instrumentem, na którym osiągnęła i utrzymała warsztatową biegłość. Bardzo ciekawie różnicuje przy tym stopień odkształcania brzmień skrzypiec, niekiedy wręcz zmienionych nie do poznania. Trzecim istotnym aspektem muzyki Gonczarowej wydaje mi się szeroki oddech i wszechobecny puls. Czasem kołyszący, czasem bardziej rytmiczny albo perkusyjny. I tu wracamy do duchowości, bo podobnie kształtują czas różne litanie czy młynki modlitewne. W końcu w niektórych wschodnich praktykach medytacja przechodzi w ekstazę, jak u sufickich mistyków. Choć niektóre utwory Ukrainki zdają się trącić kiczem New Age'u z lat 70. przez wokalizę czy proste harmonie, to jednak ciepłe i organiczne brzmienie elektroniki unieważnia jakiekolwiek pretensje. Słuchanej przed chwilą Passion wyraźnie też słychać, co Gonczarowa ma na myśli, kiedy mówi o elektronice jako zwielokrotnieniu skrzypiec i wirtualnym zespole. Z jakimi to wspólnymi występami tęskniła kompozytorka w Estonii?

może za takimi jak Set Free Improvisation z wiosny 1983 roku w moskiewskim Domu Architektów. Na scenie spotkali się wówczas legendarni Wiktor Tsoi i Siergiej Kuriohin, a także Borys Grebenshikov, Swietłana Gołybina, Michał Żukow, Siergiej Bugajew, znany też jako Kapitan Afryka, oraz Walentyna Gonczarowa i Siergiej Letow. A chciałbym posłuchać tego nagrania. Na szczęście zachowało się kilka energetycznych duetów dwojga ostatnich muzyków. Skrzypaczka w dialogu z saksofonistą faktycznie gra zupełnie inaczej niż solo. Gonczarowa i Letow.

tomie Select Recordings w oficynie Szukaj. Niestety ostatnio wygaszonej, a jej profilowe zdjęcie idealnie pasowałoby do naszego cyklu. Bo proszę sobie wyobrazić, na tym zdjęciu widać mężczyznę w polowym kapeluszu, takim w stylu trochę Indiana Jonesa, czyści archeologicznym pędzelkiem odkopywaną z ziemi kasetę. Na wielu wydawnictwach Szukaj można było znaleźć bardzo różne rarytasy. Ukraiński free jazz, radzieckie ilustracje do filmów science fiction czy animacji. A oprócz Gonczarowej także pionierkę miejscowej muzyki indie, Svitlanę Nianio. Obecnie to przywracanie pamięci o zapomnianych kobietach wydaje się coraz istotniejsze. To jest przepisywanie historii, może pisanie nawet her story. A Gonczarowa idealnie się do tego nadaje, bo pochodzi z naszego regionu, co czyni ją taką postacią, można powiedzieć, podwójnie zmarginalizowaną. Tak samo jak mówiliśmy 2 tygodnie temu o Juliusie Eastmanie. W eseju o kobietach, pionierkach muzyki elektronicznej ze wschodniej Europy Marta Beszterda van Vliet użyła takiego terminu mainstreaming za Jamesem Briscoe. I myślę, że to ten mainstreaming, czyli właśnie przywracanie postaci do głównego nurtu, to jest coś, czym będziemy się w tym cyklu wielokrotnie jeszcze zajmować. Na koniec proponuję jeszcze jeden duet nagrany w zaciszu domowym. Jeszcze jeden duet improwizowany. Tym razem pod tytułem Reincarnation 2. Walentynie Gonczarowej towarzyszy reżyser teatralny, multiinstrumentalista Aleksandr Aksenow. Dziękuję za tą wspólną godzinę i do usłyszenia za 2 tygodnie, kiedy udamy się wspólnie do Kairu i Ohio. Jan Topolski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
2: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11. Dorota Gacek.
3: Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Bye, Maskride.

0: A zatem czas na 2 godziny z jazzem i muzyką improwizowaną. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Można się z nami kontaktować przez cały tydzień, przez całą dobę, ale szczególnie podkreślamy te 2 godziny właśnie. facebook.com/improwizowane, improwizowane@polskieradio.pl.
1: No to co? Nie ma na co czekać. Rozpoczynamy.
0: Zabrzmiał sygnał.
1: A nie ma na co czekać, bo 2 rozmowy dzisiaj w rozmowach improwizowanych.
0: Nazwa nie padła, podkreślmy ją jeszcze raz. Rozmowy improwizowane do 1 w nocy.
1: Jako drugi wywiad zabrzmi rozmowa z Andrzejem Nowakiem o 10. edycji Festiwalu Muzyki Spontanicznej w Poznaniu. O, znakomici artyści zjeżdżają się do Poznania. To są starzy znajomi, trochę sobie o nich z Andrzejem pomówimy, ale rozpoczynamy od rozmowy z Emilem Miszkiem, trębaczem od ponad kilkunastu nawet lat, jednej z centralnych postaci gdańskiej sceny muzyki jazzowej, szeroko pojętej.
0: Trębacz, kompozytor, aranżer, bandleader, wydawca przecież.
1: Alpaca Rekord, oczywiście. Tak, no to rzućmy okiem na dyskografię. Zespół Algorytm, ale zresztą nam się wtedy podobało. Teraz wciąż się podoba, jakie to było świeże lata temu, kiedy się ukazywało te płyty. Thermomix na przykład. Emil Miszk and the Sonic Syndicate. Ta nazwa zresztą się dzisiaj pojawi, bo to jest większy skład, to nas będzie interesować. Pesh na przykład, taki zespół Bled duet, tak. Przecież perkusja i Sławek Koryzno i trąbka Emila Miszka. Kilka różnych przedsięwzięć, które oczywiście w programie Drugim Polskiego Radia w rozmowach improwizowanych były prezentowane. Emil razem ze Sławkiem opowiadał też kilka lat temu o Alpace, o tych wspólnych przedsięwzięciach. No ale pretekst czy powód do naszego spotkania jest niebagatelny
0: i jednoznaczny.
1: Tak, to jest duży, ileż takich dużych składów w Polsce się pojawia, takich, w których na równych prawach istnieje muzyka jazzowa, o tych czasami bardzo tradycyjnych, zaskakująco nawet swingowych inspiracjach Emil Miszk będzie opowiadał. Ale ten jazz jest potraktowany na równych prawach z muzyką zupełnie swobodnie improwizowaną fragmentami. Są też wątki operowe, wątki literackie, jest taka dodatkowa opowieść. Duży skład zespołu Moduler, płyta ukazuje się wkrótce, a dokładnie
0: 9 października. Megalopolis.
1: Emil Miszk będzie opowiadał o, no trochę o swojej historii dojścia do tych dużych składów, o również nauce pisania. To są zawsze ciekawe rzeczy. Padną nazwiska istotnych dla rozwoju gatunku orkiestrowego jazzu. Ale nie tylko jazzu, artystów. Nie wymieniajmy ich może wcześniej, nie uprzedzajmy faktów, ale o jednym powiedzmy na końcu naszej rozmowy.
0: W drugiej części.
1: To będzie jakieś 20 minut trwało. Jak to ładnie redaktor Jabłoński w zapowiedzi określił, poszatkujemy czy posiekamy jeden z utworów.
0: Na plasterki.
1: Z Emilem Miszkiem zrobimy taką mapę, posiłkując się drobnymi cytatami pierwszego utworu.
0: Wątek po wątku, fraza po frazie.
1: Tak właśnie będzie. No ale jednak wypada otworzyć ten program, nasze spotkanie z tym zespołem, niezwykłym nagraniem od muzyki. Non omnis moriar.

0: Omnis Moriar. Takie to rzeczy dzieją się na albumie Megalopolis podmiotu wykonawczego o nazwie Emil Miszk Modular.
1: No i wymieńmy skład. Wysłuchaliśmy utworu Non Omnis Moriar. W ostatnich sekundach mogliśmy usłyszeć, jak głos, pełen patosu głos operowy zmienia się w pełen patosu głos rockowy, zależnie od kontekstu, który jest w akompaniamencie pod spodem. To są te pomysły Emila Miszka. Emil Miszk, polska trąbka. Patrycja Wybrańczyk, polska perkusja. Steinar Heide B., Norwegia, perkusja. Te podwojone instrumenty to jest też jeden z ciekawych pomysłów. Kertu R., Estonia, kontrabas. Håkon Hult Nystrom, to jest Norwegia, też kontrabas. Sondre Mosshagen, Norwegia, fortepian. Emil B., Norwegia, puzon. Maria Dybroe, Dania, alt i bas klarnet. Victoria Holde Sendergård, Dania, vibrafon. Jorik Jonathan Sandqvist, Szwecja, fagot.

0: Krzysztof Stenzel, Polska Waltornia, Aleksandra Panasik, Polska Obój, Krzysztof Hadrych, Polska Gitara, Aleksander Rewiński, Polska Głos. Ile tych osób? 16.
1: Samo wymienienie składu trwa 2 minuty, więc zrobimy to dzisiaj jeszcze tylko raz. Pod koniec naszego spotkania z zespołem Moduler, a teraz już przechodzimy do nagranej niedawno rozmowy przed państwem Emil Miszk.
2: Spotykamy się z okazji premiery płyty nagranej z zespołem Moduler. I zakładam, że ta nazwa oznacza modularność tej koncepcji. Tam też piszesz, że skład może się zmieniać, ale idea jakby i struktura jest czymś stałym. Jest to taki pomysł na wehikuł do tworzenia muzyki. Ja chciałem cię zapytać, czy dzielisz sobie ten skład, czy koncepcję składu na jakieś właśnie moduły, na jakieś podgrupy, na jakieś części składu, które pełnią określone funkcje? Z jakich modułów składa się Moduler?
3: Na dzień dzisiejszy nie mam pełnej odpowiedzi na to pytanie, bo dopiero przed nami pierwsze koncerty. Akurat te pierwsze koncerty będą w tej płytowej odsłonie 16-osobowej. My do tej pory zagraliśmy jeden koncert na festiwalu Jazz Jantar i to był moduł 5-osobowy, w którego skład wtedy weszły takie instrumenty jak trąbka, klarnet basowy, na przemian z saksofonem, wibrafon, kontrabas i perkusja. I to było takie pierwsze wcielenie kameralne, powiedziałbym.
4: A materiał wtedy jaki graliście?
3: Materiał graliśmy płytowy. Materiał graliśmy ten, który zarejestrowaliśmy już na płycie. Ja też bardzo lubię nadawać kilka wcieleń moim utworom. Zawsze mi jest szkoda takich jednorazowych wykonań, jeżeli chodzi o moją muzykę, więc staram się jak najwięcej aranżować, przepisywać te utwory na różne składy, stosować różną instrumentację, ale jednak grać te utwory, bo zauważyłem, że im częściej gra się dany utwór, tym więcej tak naprawdę można z niego wyłuskać, bo wiele rzeczy okazuje się na scenie już w trakcie wykonania, szczególnie kiedy mamy do czynienia z materiałem, który częściowo w jakimś stopniu jest improwizowany i tworzony no, tu i teraz w danym momencie, w danym miejscu. No, że z perspektywy kompozytora nie jestem w stanie wymyślić tych wszystkich potencjalnych dróg rozwoju tego materiału muzycznego. Więc czerpiąc inspirację od osób, z którymi jestem na scenie, no to jest niesamowite, jak te utwory mogą się zmieniać. I właśnie to jest ten główny powód, dlaczego też właśnie ta modularność towarzyszy mi od niedawna, bo zorientowałem się, że nie tylko ja jako twórca, kompozytor mogę rozwijać się w jakimś kierunku i dzięki temu moje utwory się zmieniają, moja muzyka ewoluuje, ale przez to, że ja ścieram te swoje idee z osobowościami innych artystek i artystów, to jest niezwykle cenna perspektywa i na tym mi obecnie najbardziej zależy.
4: Mhm. Ale proponuję, żebyśmy zrobili teraz mały albo duży krok wstecz, albo kilka kroków wstecz, no bo wiadomo, praca organizacyjna przy wielkim składzie jest ogromna. Logistyka, finansowo to przecież jest rzecz, która się sama nie dzieje. To jest dużo, dużo pracy takiej nie tylko artystycznej, artystycznej również. Ja wnioskuję, że to musiało być takie twoje duże marzenie, że zdecydowałeś się na taki krok, no wiesz, trochę szalony. Wspaniale, że to się dzieje. Bardzo ci dziękuję za to. Ale no, to musiało być wielkie marzenie twoje, żeby jednak zorganizować sobie grupę no, orkiestrową, 16-osobową.
3: Zdecydowanie tak było. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, kiedy ja już zacząłem grać na trąbce. Ja zacząłem grać na trąbce w wieku 7 lat i pamiętam, że to było albo właśnie gdy miałem 7 czy 8 lat. Dostałem od moich rodziców płytę z muzyką orkiestry Glenna Millera. I no to było coś, muszę przyznać. I ta potęga tych instrumentów dętych szczególnie, no ale w ogóle całego zespołu, ten repertuar, te wszystkie instrumenty, te zależności, te wszystkie głosy, kolory, no to było niesamowite. Ja wtedy z pewnością nie zrozumiałem pewnie za wiele z tej muzyki, ale w tej warstwie emocjonalnej to było na tyle silne, że to we mnie na pewno odcisnęło jakieś piętno,

0: Ale jak to bardzo często bywa, no w ferworze jakichś szkolnych zajęć. No ja też od małego grałem klasykę i na muzyce klasycznej się wychowałem, więc ten system edukacji w Polsce, on się oczywiście zmienia, ale no jak ja zaczynałem, no to raczej to było takie. Raczej ten uczeń był w takiej roli, powiedzmy, wykonywania poleceń starszych od siebie, wykonywania poleceń nauczycieli. Mało było wtedy, prawie w ogóle powiedziałbym, takich pytań, które ktoś by mi zadał. Co ja bym chciał w ogóle z moim instrumentem, z moją muzyką? Czy ja w ogóle chciałbym na przykład tworzyć swoją muzykę? Czy satysfakcjonuje mnie tylko rola nie tyle twórcy, bo to za każdym razem nawet muzycy klasyczni mają tę możliwość jakiejś takiej własnej kreacji, no ale powiedzmy podążania za gotowym zapisem nutowym, zamiast samemu trochę dołożyć jakąś cegiełkę do tej, powiedzmy, do tego dziedzictwa, jakim jest, no nie wiem, kompozycja. Ogólnie rzecz biorąc. Więc w ferworze tych wszystkich zajęć to chyba przycichło na jakiś moment. No i to się na studiach zmaterializowało ponownie w postaci Emil Mieszkę The Sonic Syndicate, czyli mojego debiutu, no, który był nagrany w ośmioosobowym składzie. Więc to już był myślę, że jakiś taki sygnał dla świata, że nadchodzą większe rzeczy. Jeżeli chodzi o Emila Miszka.
1: Glenn Miller to, powiemy ci szczerze, rzadko się pojawia jako źródło inspiracji. Tym lepiej, że się pojawił w końcu. A później te fascynacje takim orkiestrowym. No, na razie trzymajmy się jazzu. Myślę, że poza ten jazz wykroczymy, rozmawiając o tej płycie. Ale trzymając się jazzu, wiesz, każdy słyszy to, czego słuchał. Ja słyszę w tej muzyce bardzo dużo Gila Evansa. No może trochę Marii Schneider, która gdzieś tam rozwinęła jego ideę. Zgodzisz się z tym ewansowskim tropem?
0: Tak, to było bardzo miłe, jak właśnie przeczytałem twój opis albumu, że to nazwisko Gila Evansa się pojawiło. No bo na pewno, jeżeli nie jego autorskie rzeczy, to z pewnością to, co on uczynił w kwestii instrumentacji i aranżacji na płycie Birth of the Cool Milesa Davisa, to jest na pewno coś przełomowego, jeżeli chodzi o muzykę jazzową dla mnie. I jego podejście właśnie do rozlokowywania tych instrumentów w kompozycjach, to myślenie kontrapunktem i no jest to na pewno wyjątkowe i natychmiast rozpoznawalne, to co on czynił właśnie pod kątem aranżacji i kompozycji też. Więc ten Gil Evans na pewno jest gdzieś w banku jakichś takich moich inspiracji. Ale też myślę, że Maria Schneider, ale mniej. Ja też miałem przyjemność pracy, czy w trakcie studiów, czy to jeszcze mojego pobytu w szkole doktorskiej, no, z naszymi lokalnymi artystami i artystkami, takimi jak Aleksandra Tomaszewska czy Leszek Kołakowski w Akademii Muzycznej w Gdańsku, no, z którymi grywałem jako członek ich orkiestr i ich big bandów, więc od środka mogłem obserwować te wszystkie zależności, które się dzieją w ich muzyce z perspektywy muzyka orkiestrowego. No ale też miałem zajęcia z nimi, gdzie mogłem pokazywać swoje prace i pracować nad nimi pod ich okiem, więc to było też niezwykle cenne. Z pewnością wiele nauczyłem się również w trakcie współpracy z Nikolą Kołodziejczykiem, czy to w projektach studio jazzowego Polskiego Radia. Też miałem przyjemność kilkukrotnie występować z tym zespołem. Ale też jeszcze był kiedyś taki zespół jak Konglomerat Big Band. I na ten zespół napisałem swój pierwszy utwór zaaranżowany na Big Band. Także no to było też duże takie dla mnie na pewno doświadczenie. No i też jestem wdzięczny za te wszystkie możliwości. Po pierwsze jestem wdzięczny osobom właśnie takim jak Nikola Kołodziejczyk, którzy zaproponowali mi, wiedząc, że interesuję się trochę pisaniem na duże składy, zaproponowali mi właśnie możliwość napisania, ale myślę, że jestem też wdzięczny sobie za to, że nie wystraszyło mnie to i nie poczułem się jakoś onieśmielony tym ogromem tych zależności, jakie stwarza po prostu pisanie na duże składy. Tylko podjąłem to wyzwanie, nawet popełniając jakieś błędy. Na przykład takie, że profesor Leszek Kołakowski zwrócił mi uwagę na to, że w jednym ze swoich utworów pisałem bardzo dużo długich nut w partii puzonów i on zwrócił mi uwagę na to, że oni nie mają gdzie wziąć oddechu. A ja jestem muzykiem, który gra na instrumencie dętym blaszanym.

0: co dla mnie powinno być naturalne, zwracanie uwagi na takie rzeczy. No ale jak jestem na scenie, to zwracam na to uwagę jako muzyk, ale jako kompozytor i aranżer w nowej roli, no w ogóle nie pomyślałem o tym, że tym muzykom, którzy będą grali ten utwór, trzeba zostawić trochę miejsca na to, żeby oni w ogóle mogli złapać oddech i, no i jakoś zrealizować tę partię, nie męcząc się przy tym jakoś bardzo. No więc to są jakieś takie doświadczenia i takie rzeczy, no, które gdzieś na swojej drodze po prostu ktoś z zewnątrz, jeżeli z kimś pracujesz i ktoś z zewnątrz może świeżym okiem spojrzeć na twoje prace, no to jest, no to jest zawsze niezwykle cenne doświadczenie.
1: Emilu, bo mówisz dużo o pisaniu na duże składy, ale myślę, że w przypadku takiego zespołu jak Modular, to też osobną umiejętnością jest umiejętność nienapisania pewnych rzeczy na taki skład. Mówię o zostawieniu takich elementów wolnych, nie? Otwartych dla muzyków do reagowania, do improwizowania. Chciałem cię zapytać, skoro mówiliśmy o Gilu Evansie, o takich nauczycieli. Ja się mogę zwierzyć, bo dzisiaj słuchałem tych utworów z płyty, z Megalopolis na SoundCloudzie i miałem taki moment, ale zappa. I już się ucieszyłem, że coś wysłyszałem, a potem zobaczyłem, że piszesz o tym w nocie, więc byłem rozczarowany mocno, że nie błysnę. Zappa faktycznie, ale napisałem sobie też na przykład Vandermarka, nie wiem czy słusznie. Chciałem cię zapytać o takich muzyków, którzy cię zainspirowali, czy podsunęli jakieś rozwiązania w kwestiach cues, w kwestiach dawania sygnałów, kierowania, nie wiem, dyrygowania, nie wiem dokładnie jak Modular działa, poruszania się w obrębie takiego składu, który składa się z większej liczby osób, jednocześnie ma miejsca na improwizację, miejsca o otwartej strukturze.
0: To myślę, że zacząłbym od tego, że wiele nauczyłem się podczas pobytu w Oslo, gdzie realizowałem kurs kompozycji, która dedykowana była na duże składy. To trwało jeden semestr i przez kilka miesięcy pracowałem pod okiem z jednej strony puzonisty i aranżera Helge Sunde, a z drugiej strony dyrygenta, który w tamtym czasie był dyrygentem, który prowadził NDR Big Band w Hamburgu, Geir Lissner. I właśnie ten tandem bardzo dużo pokazał mi właśnie różnych rozwiązań. W trakcie zajęć realizowaliśmy różne zadania, ale też oglądaliśmy różne partytury, czy to właśnie innych muzyków, którzy brali udział w tym kursie, czy też właśnie rozmawialiśmy trochę o tym właśnie jak w NDR Big Band, na przykład Geir Lissner, w jaki sposób on podchodzi do dyrygowania, właśnie do tych otwartych rzeczy. Ale on też powiedział taką ciekawą rzecz, którą ja sobie wziąłem do serca, ale nie udało mi się tego wprowadzić w życie w kontekście Modular, bo on powiedział coś takiego, że najgorsze projekty, jakich w ogóle doświadczył, jeżeli chodzi o duże składy, to były te momenty, w których jeden muzyk prowadzi zespół, gra i jednocześnie jakby przywozi swoje kompozycje. I to jest trochę moja sytuacja. No, na pewno jest to duże zobowiązanie wobec wszystkich osób, które są zaangażowane w ten projekt. Nie ukrywam, że to było też dla mnie rzucenie się naprawdę na głęboką wodę. Ale ja też czułem, że potrzebuję takiego wyzwania, żeby naprawdę no, wręcz dojść do jakiegoś maksimum, dostać się do tego punktu, w którym no, poczuję, że to jest na przykład za dużo, więc jakby no, gdzieś tam wziąłem pod uwagę ryzyko, jakie podjąłem przy w ogóle pracy z tym projektem. Ale myślę, że właśnie tak, pobyt w Oslo, no i w ogóle pobyt jakby w takim środowisku, w którym granie i pisanie na duże zespoły to nie jest wielka rzecz. I to było świetne, gdy właśnie wszyscy dookoła tak naprawdę piszą na duże składy i nie traktują tego jako coś, co jest, nie wiem, tylko dla wybranych, albo że trzeba studiować kompozycję i aranżację przez ileś lat, żeby móc napisać. Podoba mi się to bardzo w Skandynawii, że tam jest takie praktyczne podejście do materii. My nawet nie mieliśmy zajęć teoretycznych, tylko na początku przy aplikowaniu na ten kurs trzeba było wysłać kompozycję, więc ja wysłałem jeden utwór napisany na Sonic Syndicate i właśnie ten jeden utwór, o którym wspomniałem, na konglomerat.

0: Rad Bigment, więc miałem jakby w swoim portfolio już utwory, które mogłem wysłać. No i się dostałem i my wcale nie zaczęliśmy od teorii, od jakichś instrukcji, jakichś technik kompozycyjnych. My w ogóle nie rozmawialiśmy o... No dopiero jak ktoś zadał pytanie prowadzącym, że a jak sobie poradzić z tym, a jak sobie poradzić z tamtym, no to wtedy dostawaliśmy taką informację zwrotną na zasadzie okej, mogę ci polecić to, to i to. Czyli najpierw było pisanie utworów. Dostaliśmy kilka deadline'ów na napisanie na różne składy. To było wiadomo już od początku kursu, więc to wszystko było tak naprawdę oparte o naszą praktykę. Trochę powiedziałbym nawet po omacku. Cały kurs zachęcał do tego, żeby pisać i nie za dużo analizować i myśleć. I dopiero w praktyce, na naszych zjazdach, gdzie wszyscy się spotykaliśmy, słuchaliśmy tych utworów, bo one były grane przy każdym projekcie przez żywych muzyków. I no to było też super, że to było wszystko tak jakoś... I to też było połączone z kursem dla dyrygentów, więc od razu byliśmy dobierani w pary i my od razu musieliśmy dogadywać się i współpracować z dyrygentami, którzy tymi utworami dyrygowali właśnie z tymi zespołami. No ja nie tylko musiałem napisać te nuty, ale też musiałem w jakiś stopniu umieć opowiedzieć o tym, co chcę uzyskać, jeżeli chodzi o konkretne brzmienia, o konkretne fragmenty tych utworów. To było też niesamowite doświadczenie, bo myślę, że jako muzycy tak bardzo skupiamy się na tym, jak coś zagrać i w ogóle tak się skupiamy na tych umiejętnościach technicznych, że czasami brakuje tego czasu na refleksję, dlaczego ja podejmuję pewnego rodzaju decyzje. Albo dlaczego ja chcę właśnie brzmieć w ten sposób, dlaczego chcę grać w ten sposób, dlaczego chcę pisać w ten sposób. A jeżeli piszę w ten sposób, to co chciałbym, żeby słuchacz na przykład uzyskał po przesłuchaniu tego? No tak jak wracając do tego pytania o te otwarte miejsca. Okej, jeżeli ja rzucę tylko... No to słuchajcie, tutaj będzie takie free impro, a potem pójdziemy dalej. No to coś się wydarzy. Ale też moim zadaniem jest, jako osoby, która tworzy te warunki do tej kolektywnej improwizacji, no bo na pewno jak się ma, no im więcej osób angażuje się w taką kolektywną, grupową improwizację, no tym jest większe pole do jakichś takich chaotycznych, to nie jest do końca dobre może słowo, bo ja lubię ten chaos, który się wytwarza czasami z tego wszystkiego i z tej mnogości głosów, ale łatwo jest się skupić na tym, żeby grać, a nie na tym, żeby nie grać. Mi bardzo pomaga taka zasada, która chyba wynika w ogóle z biologii naszego organizmu, że mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta. I ja o tym zawsze mówię i studentom, i uczestnikom warsztatów, które prowadzę. Czy to właśnie w szkołach muzycznych, czy w jakimś takim, powiedzmy, sektorze bardziej pozaszkolnym, żeby właśnie od tego zacząć, od słuchania siebie nawzajem. I im więcej osób mamy w zespole, tym więcej jest jakby potencjalnie tego materiału, który możemy słuchać, a im więcej jest tych opcji i dróg, które możemy obrać, tym tak naprawdę trudniej jest podjąć konkretną decyzję i się jej trzymać, a na tym też polega improwizacja. Na podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności i też na posiadaniu świadomości, co to może wnieść do danego fragmentu, który wspólnie tworzymy, improwizując, albo czego muzyka potrzebuje teraz. To są niezwykle fascynujące zagadnienia, które zgłębiam od dłuższego czasu już i no, to jest naprawdę fascynujące, jak można w takim dużym zespole, dużym organizmie, bardzo żywym, gdzie każdy z tworzących ten zespół artystek, każda z artystek i każdy z artystów no, mają swój taki indywidualny głos. Bo mi od początku też zależało na tym, żeby potencjalni członkowie i członkinie tego kolektywu, no to były osoby, które same albo piszą, albo mają jakieś, prowadzą swoje zespoły, które wiedzą, które mają też taką inną perspektywę niż tylko ta perspektywa, że jestem wynajętym muzykiem w big bandzie, no i nie wychodzę za bardzo poza swoją partię.
1: Emil Miszk w Rozmowach Improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia opowiada o swoim nowym przedsięwzięciu, zespole Modular. O nim samym i podglebił, na razie przynajmniej w dużej mierze. Do rozmowy rzecz jasna wrócimy.
2: Wrócimy za

5 minut, a teraz sięgamy po płytę, która, jak mówił sam Emil, była sygnałem dla świata, że coś dużego, jeśli chodzi o Emila Miszka, może nadejść. 8-osobowy skład. Emil Miszk na trąbce, Kuba Więcek na alcie, Piotr Chęcki na tenorze, Paweł Niewiadomski na puzonie, Michał Zienkowski na gitarze, Szymon Burnos na fortepianie, Konrad Żołnierek na kontrabasie i Sławek Koryzno na perkusji. Emil Miszk and the Sonic Syndicate, płyta Don't Hesitate z 2018 roku i 5-minutowy, jak powiedzieliśmy, utwór.

0: Miszk na trąbce. Sygnaturkowe takie solo, które wiele mówi. Wspaniałe pod koniec tego utworu.
1: To był
0: utwór... Ale to dawne dzieje stosunkowo.
1: Tak, 4S, debiutancka płyta Emila Miszka i zarazem jego pierwsze dokonanie z większym składem. Tak zaczynał w 2018 roku.
0: I wracamy do zupełnie niedawnej rozmowy o najnowszym projekcie. Płyta prezentowana u nas przedpremierowo, bo ukazuje się nakładem Alpaki Records 9 października Megalopolis zespołu Modular. Opowiada o niej Emil Miszk.
2: To, co mówisz o świadomości tego, po co piszesz, jak może to zostać odebrane, jak chciałbyś, żeby było odebrane, jest bardzo ciekawe i przyda nam się na pewno już za chwilę, ale skoro padło nazwisko Franka Zappy, to żeby ono jakby nam tutaj nie umknęło, bo akurat o nim nie mówiłeś, no więc to skojarzenie, które miał Janusz z Zappą w niektórych momentach, to nie jest tak, że nad całością ten duch Zappy jakoś tam się rozciąga, ale on jest ewidentny również dla mnie. Jak z tym Zappą u ciebie jest?
3: No to jest jeden z takich moich największych idoli, jeżeli chodzi w ogóle chyba o bycie artystą. To jest taka osoba, która nawet dzisiaj, jeżeli miałbym wskazać, jakby ktoś mnie zapytał, jak według ciebie powinien wyglądać profil artysty XXI wieku, to jest właśnie Frank Zappa. Właśnie powiedziałbym, że on. Wcale nie wskazałbym ludzi, którzy tworzą dzisiaj, bo jego całościowe myślenie o twórczości, o zabezpieczeniu swoich praw, o wydawaniu muzyki, o łączeniu wielu światów. On tak naprawdę, tak mi się wydaje, ja tak interpretuję jego twórczość i jego dyskografię, jak się w nią zagłębiam. To jest człowiek, który nigdy nie wybrał jednej ścieżki, a jeżeli wybrał, to ten wybór wskazuje na to, że jakby ten brak wyboru jest jego wyborem. O, może tak. Nie opowiadając się po żadnej ze stron, tak naprawdę miał szansę stworzyć coś innowacyjnego, coś, co zostanie zapamiętane i to z pewnością mu się udało. I w tym najbardziej mi imponuje. Oczywiście albumy takie jak Yellow Shark na przykład. To jest bardzo ważny album dla mnie, jeżeli chodzi o Franka Zappę, który pokazał mi, że można wykorzystywać instrumentarium symfoniczne, instrumentarium klasyczne i wcale nie musimy każdego z instrumentów traktować i brać z dobrodziejstwem inwentarza, że o, ten instrument przeznaczony jest do tego gatunku, on jest w takim zestawieniu się pojawia, tylko po prostu ustawiasz rożek angielski albo fagot, piszesz na ten instrument linie, które normalnie w big bandzie grałaby trąbka czy saksofon i nagle okazuje się, że w sumie muzyka jest jedna, to znaczy może tak, materiał dźwiękowy i dźwięki to jest jakby jedna, to jest jedna materia, która może pojawiać się w innych kontekstach, ale to nie znaczy, że ona za każdym razem jest inna. Dla mnie to jest jedna materia, która może występować w różnych kontekstach. I tak samo mi przyświecała właśnie idea, ta sama idea przyświecała mi przy komponowaniu muzyki i w ogóle przy tworzeniu jakby tej koncepcji, jaką jest Modular i właśnie album Megalopolis, że to nie jest kolekcja stylów, tylko właśnie próba stworzenia jednego świata, który jest skomplikowany, który jest złożony, w którym czasami ciężko się odnaleźć, w którym potrzebujemy czasami redefinicji pewnych pojęć, pewne rzeczy się kończą, pewne rzeczy się otwierają. No i to jest na pewno też interpretacja tej złożoności świata, a ta złożoność wynika właśnie z mojej fascynacji Frankiem Zappą, który no, dotyka wielu

0: wielu, wielu, wielu różnych gatunków. Właśnie nie wchodząc może na taki. Właśnie to jego mistrzostwo polega na tym, że on potrafi robić wiele, wiele rzeczy na znakomitym poziomie. Że nie poświęcił się jednej rzeczy i no, te albumy są niezwykle różnorodne. To jest imponujące.
1: I słuchając, trudno powiedzieć, co jest ważniejsze, bo wszystko jest ważne. To nie jest tak, że piosenka rockowa jest mniej ważna od jakiejś, powiedzmy, współczesnej jego kompozycji czy fragmentu, albo partii jazzowej i improwizowanej, którą pozwala grać swoim jazzowym muzykom. Bo wszystko jest równie ważne.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj takim podstawowym słowem, które może określać podejście Franka Zappy, jest właśnie intencja. Że jego intencją jest zrobienie właśnie z piosenki rockowej, czy jakiejś takiej, no powiedzmy, R&B soulowej dzieła sztuki. I wydaje mi się, że on do każda sekunda każdej z jego płyt jest tworzona z intencją dzieła sztuki. Że wcale właśnie on nie ulegał tym wpływom, tym kliszom i tej stygmatyzacji, że na przykład piosenka właśnie nagrana z zespołem rockowym to jest coś mniejszego niż na przykład symfoniczna jakaś produkcja. Wydaje mi się, że jakby z tym samym namaszczeniem i z tym samym jakimś takim właśnie, z tą samą wiarą i z tym samym podejściem traktował wszystkie te rzeczy, które robił. I wydaje mi się, że w tym jest takie największe mistrzostwo i to mi właśnie imponuje, że to od nas zależy tak naprawdę, w jaki sposób potraktujemy to, co tworzymy. No bo tak, bo tym się różni malarz pokojowy od właśnie malarza, który tworzy dzieła sztuki. Malarz pokojowy chce po prostu pomalować pokój. I możemy nazwać to dziełem sztuki, ale nie jego intencją było pomalowanie pokoju. A jak wejdziemy do Muzeum Sztuki Współczesnej, w którym zobaczymy białą ścianę z podpisem o tytule Blank Canvas na przykład, i tam będzie imię i nazwisko autora, no to on chciał stworzyć dzieło sztuki w postaci białej ściany. On nie chciał po prostu pomalować ściany. I to jest właśnie ta różnica. I często słyszę takie głosy, że byłem ostatnio w Muzeum Sztuki Współczesnej, kurczę, no moje dziecko chyba lepiej rysuje, czy coś takiego na przykład. Pojawiają się takie różne komentarze. Ja to rozumiem, tylko właśnie to wynika z niezrozumienia tego, że na przykład dziecko tej osoby, ono nie wstawi tego swojego, nie pomyśli nawet o tym, że może stworzyć dzieło sztuki, albo że chce stworzyć dzieło sztuki. I wydaje mi się, że to jest taka główna oś twórczości Franka Zappy, że on ze wszystkiego, co robił, czy nawet z tych pastiszowych, czy właśnie czy z tych różnych pastiszy, czy właśnie z piosenek, czy z dzieł symfonicznych, czy bardziej właśnie jazzowych rzeczy. On ze wszystkiego starał się zrobić dzieło sztuki i też w ten sposób podchodził do tworzenia tych rzeczy.
2: Skoro mówimy o intencjach twórcy i że należy wierzyć, ale można o nie czasami zapytać. Zakładam, że na SoundCloudzie te utwory są w takiej kolejności przez ciebie ułożone, w jakiej będą na płycie. Tak czy nie?
0: Tak. To jest kolejność płytowa, ale podyktowana stronami na winylu, tak naprawdę. To było najważniejsze kryterium dla mnie.
2: Okej. Okay. W takim razie, z jakich przyczyn utwór Shapes of Water i jego poszczególne części są ułożone w kolejności 1, 3, 2? Właśnie przez to?
0: Chciałem uzyskać mocniejszy efekt po zmianie strony na stronie B, żeby właśnie ten chaotyczny, mocny początek Shapes of Water 2 mógł wybrzmieć. Po takiej właśnie przerwie, kiedy zmieniasz tę stronę, trochę jakby wyciszasz się i dostajesz taki wtedy wzmożoną akcję.
2: To, co mówisz, to też zwraca uwagę na ten jeden aspekt, który zniknął w momencie, kiedy płyty kompaktowe zdominowały rynek. Aspekt przekładania płyty kasety na drugą stronę. Ten moment oddechu, wymuszonej przerwy, wymuszonej przez strukturę nośnika. Ja bardzo to lubiłem zawsze.
0: Ja też to lubię. No mogę tylko słuchać płyt winylowych, jak jestem w domu, a z tym jest różnie. Czasami są bardziej aktywne okresy w roku, czasami mniej, więc więc różnie z tym bywa, ale właśnie bardzo lubię ten moment i bardzo lubię to rozróżnienie.

0: Różnienie, kiedy utwory następują po sobie w ramach jednej strony, ta strona się kończy, igła się podnosi, mamy czas na zmianę tej strony, igła opada i jakby z jakąś taką nową energią ja jako słuchacz mogę wrócić do tej płyty. Że właśnie wcale nie muszę mieć nawet takiego skupienia cały czas na tym. Mogę sobie robić te przerwy właśnie w postaci, tak jak wspomniałeś, którą wymusza nośnik. Z płytą CD jest trochę trudniej, no bo to już cała płyta idzie po prostu od początku do końca. Ale właśnie jeżeli chodzi o płytę winylową, to mimo tego, że album Megalopolis to będzie dwupłytowy winyl, który trwa 68 minut, to i tak myślę, że słuchacze właśnie docenią tę kolejność, którą to chyba jest pierwszy album, nad którym spędziłem tyle czasu. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, no nie tyle muzyczne i logistyczne, no to wiadomo, ale właśnie mix, mastering, ustawienie na płycie poszczególnych utworów. Tak, pierwszy raz chyba tak pieczołowicie podszedłem do tego tematu. No, ale no ja też pierwsze nuty, jakby jeżeli chodzi o muzykę tego albumu, no postawiłem na partyturze w 2021 roku. Więc sporo, to była długa droga i ja też nie chciałem jej jakoś na siłę przyspieszać, wręcz starałem się w każdej z tych chwil rozsmakować się. Więc też to jest efekt tego podejścia tym razem.
1: Mamy bardzo ważną rzecz do zrobienia. To znaczy, zgodziłeś się na to, żeby wziąć na warsztat jeden utwór. My proponujemy, żeby to był utwór pierwszy. Pierwsza część Shapes of Water, 12-minutowy, 12:26. Nie wiem, na ile masz go w głowie i potrafisz go odtwarzać. Zatem ta pierwsza część Shapes of Water zaczyna się czym? Gitara gra intro, takie poetyckie, impresjonistyczne.

0: Później dołącza wibrafon. I później ja sobie zatytułowałem to tak, że Big Band wstaje. I to jest taki świt, bardzo ładny aranż. Dwojako można się przywitać. Wejść z futryną po prostu na ostro. Albo no tak delikatnie powiedzieć dzień dobry, cześć i się poznawać.
1: No to wybieram opcję numer dwa. Shapes of Water 1 to jest długi utwór, który jest trochę, jakby pisząc to, miałem w głowie to, co w muzyce klasycznej jest bardzo powszechne, czyli uwertura albo wstęp. Bardzo często w ten sposób projektuje się też koncerty symfoniczne, że zaczyna się uwerturą. I chciałem, żeby ta pierwsza część była też swojego rodzaju takim wstępem, uwerturą, w której właśnie możemy przedstawić wszystkie instrumenty w taki spokojny sposób. Ten wstęp gitary to są konkretne dźwięki, które napisałem. Jest to sekwencja 8 dźwięków, która składa się z dwóch czterodźwięków, które nałożone na siebie, one same ze sobą jako czterodźwięki brzmią w moim przekonaniu bardzo dobrze i podoba mi się ich brzmienie. I dosyć przypadkiem odkryłem, że jak je nałożę na siebie, to brzmi również dobrze i jeszcze tylko tak jakoś tak wzmacnia i staje się bardziej soczyste, więc jakby za tym poszedłem. No i potem to, co gra gitara, przyjmują poszczególne instrumenty dęte, które właśnie w takim spokojnym, właśnie taki poranek, może komuś przyjdzie do głowy pergynt na przykład.
0: Aha, i w pewnym momencie charakter muzyki trochę się zmienia, to znaczy pojawia się coraz więcej dysonansów, zwiększa się tempo i pojawia się solo puzonu.
2: 2:35.

Tak, tak się dzieje dokładnie i no to jest moment, w którym myślę, że to jest pewnego rodzaju też takie moje ćwiczenie kompozytorskie, bo ja rzadko kiedy piszę jakiś taki riff albo coś zapętlone.

0: podzielonego, na którym ktoś gra solo, więc to było dla mnie taki sposób na to, żeby właśnie doprowadzić do tego tym spokojnym porankiem, no i też wykorzystać w jakiś sposób ten jazz i swing, ale no w jakiś taki z jakąś taką rezerwą podchodząc do tego, nie traktując tego zbyt serio i zbyt poważnie, a raczej wykorzystać to jako taki element języka, jakiś idiom, który jest kojarzony przez słuchaczy, przez odbiorców, ale też na pewno nie zależało mi na tym, żeby teraz zmienić świat i jakoś bardziej swingowo to wszystko potraktować. Raczej jest to trend i element, i daje też znać słuchaczowi, że jestem z tego świata albo jestem z tej tradycji. To przyświecało mi w tym fragmencie.
1: No a potem po solówce Puzonu w przetworzeniu, jeśli dobrze słyszę, powraca ten temat, który otwierał też utwór. Tam przynajmniej częściowo niektóre frazy są powrotem pewnym do introdukcji. Czy tak, czy nie?
0: Tak, zgadza się. I można to nazwać przetworzeniem, na pewno. No chciałem powrócić i wykorzystać ten motyw, ale właśnie też ja korzystam z programów do pisania nut. Nie piszę nut ręcznie i zauważyłem w tym całym procesie, że zrobienie kopii w klej jest bardzo proste. I bardzo łatwo można przegadać pewne motywy, bardzo łatwo można za dużo wpisać nut. I oryginalnie tych motywów było więcej, one się bardziej powtarzały, ale no musiałem się z niektórymi pożegnać, krótko mówiąc. Ze względu na to, że muzyka potrzebowała tego, aby zachować tę lekkość, nie zaburzać tej narracji. Więc tutaj w tym przetworzeniu jest pewnego rodzaju taka jednorazowość. Ja to bardzo lubię w muzyce. Może nie do końca w wykonywaniu muzyki. Lubię mieć więcej czasu i więcej okazji do wykonywania muzyki, ale jeżeli piszę, to unikam jakiegoś powtarzania takiego, żeby, nie wiem, na siłę wydłużać coś. Raczej wolę pokazać tylko raz i zachęcić słuchacza, żeby jeżeli coś zauważył dla siebie fajnego, to żeby po prostu przesłuchał jeszcze raz ten utwór. To jest ten kierunek, który ubrałem właśnie w tym fragmencie.
2: No po tym solo Puzonu tam się sporo dzieje, to jest chyba krótkie, o ile pamiętam, ale ja sobie nazwałem to klasycyzujące, łamane przez Zappowskie, bo tamte, no tak, tam jest dość gęsto.
0: Tak, tam jest dużo zapy. To myślę, że to jest chyba najbardziej zapowy fragment, jeżeli chodzi o tę część Shapes of Water.
1: Ja tutaj wejdę trochę z timecodami, bo skoro mówicie, że dużo się dzieje, bo tak, 4:40 to jest sekcja, którą sobie nazwałem sekcją przeplataną. Później, po 20 sekund później, pojawia się drugi zupełnie nowy motyw, już nie nawiązujący do tej introdukcji, a już pół minuty później, na 5:30, pojawia się taki idący w górę motyw wibrafonu, który sobie napisałem dorbel tutaj, bo brzmi trochę jak dzwonek do drzwi. Więc to wszystko się dzieje w obrębie jednej minuty w zasadzie. I później 6:30 zaczyna się solo dwóch perkusji naraz. Co za pomysł.
0: Tak, i co miałbym opowiedzieć o tym fragmencie, oprócz tego, że mogę zaprosić do posłuchania?
1: Słuchaj, to ja cię zapytam tak, bo mam trochę wrażenie, że budując tę sekcję przeplataną, wprowadzając ten motyw, budujesz jakiś rodzaj pomostu, który przeprowadza nas z motywu pierwszego do motywu drugiego. Ta gęsta zappowska sekcja jest rodzajem bardzo kunsztownego pomostu.
0: Tak, ale to jest taki łącznik i pomost, który ma doprowadzić, on ma nabudować pewnego rodzaju drive, którego zwieńczeniem jest, no jest ten duet perkusyjny. To na pewno chciałem osiągnąć poprzez kompozycję, żeby stopniowo doprowadzić do tego fragmentu perkusyjnego. Tak, to jest, i po którym dopiero schodzimy trochę z dynamiki i w ogóle z tempa. i wprowadzamy kolejne.

0: Kolejny fragment, czyli no, takie przejęcie inicjatywy przez dwa kontrabasy z kolei.
1: Tak jest, ale to przejście jest dokonane przez powtórzenie znowu motywu z motywu pierwszego, że tak powiem. Przejście między perkusjami a basami jest przez motyw pierwszy.

0: I teraz powiedz, solo basów jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe. Oni tam nie idą, jest bardzo muzyczne, bardzo na swój sposób eleganckie, w dobrym sensie tego słowa, trochę spokojne. Czy charakter tego sola był w jakiś sposób przedyskutowany, czy on wynika absolutnie z chwili i z tego, co się muzycznie działo wcześniej?
1: Jeżeli chodzi o fragmenty solowe, fragmenty improwizowane, to jest bardziej opowieść o nakreślaniu pewnych warunków i tego, co może się wydarzyć, ale na pewno nie zależało mi nigdy na tym, żeby muzyk, który zaczyna improwizować, czy właśnie czy ma ten swój solowy moment, czy to jest bardziej kolektywne, nigdy nie zależało mi na tym, żeby to zawsze było w ten sam sposób zagrane pod kątem wyrazowym. Na pewno ten początek sola to jest wynik tego, że po prostu to, co gramy wcześniej, ten fragment, on dokonujemy tam zwolnienia, trochę schodzimy z dynamiki, jakby przygotowujemy grunt pod to solo kontrabasów, ale w drugiej sekundzie tego sola to mogło się potoczyć zupełnie inaczej i ja na pewno nie zatrzymałbym nagrania. Tylko po prostu wykorzystałbym to, że okej, wyciszyliśmy, ale znowu ktoś zdecydował powrócić do tej wyższej dynamiki. To też jest taka kwestia, że mając do dyspozycji takie szerokie spektrum brzmieni, kolorów związane właśnie z instrumentacją, no siłą rzeczy trochę też ten fragment, nawet jeżeli te kontrabasy zamarzyłyby o tym, żeby grać po prostu najgłośniej na świecie różnymi dziwnymi technikami, no to i tak w kontekście tego, że przed chwilą mieliśmy solo dwóch perkusji, to myślę, że i tak to byłoby cichsze, tak docelowo. Więc to jest też ciekawe i to jest też dla mnie na przykład duża nauka pod kątem w ogóle tego, co ja chcę mieć na papierze, a tego, jak to brzmi w rzeczywistości i tak naprawdę muzycy grający tą samą dynamiką, ale przez to, że ktoś gra na flecie, ktoś gra na trąbce, ktoś gra na tubie, a ktoś gra na gitarze albo wibrafonie, każdy z tych instrumentów, to spektrum dynamiczne jest zupełnie inne i też wiem, że nie mogę w partyturze umieścić wszystkim forte albo piano. Muszę to niuansować, bo to jest relatywne. Ta dynamika i te oznaczenia to jest wszystko relacja do czegoś. To jest też niesamowite, że to nie jest też takie proste, że nawet jeżeli ja sobie coś wymarzę, że coś ma być cicho, no to ja tego nie mogę zrobić jednym słowem. Nie, tylko to musi być jakoś tak dopasowane do możliwości danego instrumentu i w ogóle do natury danego instrumentu.
0: Mamy to solo, bardzo ciekawe, kontrabasów. Pod koniec, w pewnym momencie flet i fagot, zdaje się, zaczynają podawać melodię.
1: Tak, to jest na przykład, to jest znak, że idziemy dalej. Wejście jakiegoś instrumentu. Ja bardzo lubię też stosować takie, tu właśnie a propos tych cues i a propos tych przejść dalej w narracji, w utworze i tych wszystkich rzeczy. Dużo bardziej podoba mi się sytuacja, w której ja mogę na przykład tylko spojrzeć na kogoś i ta osoba wchodzi z daną melodią i to jest informacja dla wszystkich. Wszyscy mają w swoich partyturach taką informację małym drukiem, że ta melodia należy do fletu i fagotu, jeżeli ją słyszysz, to idziemy dalej. I że nie muszę teraz wychodzić przed szereg, przed cały zespół i wszystkim pokazywać, upewniać się, że wszyscy mnie widzą. Strasznie dużo czasu to zajmuje i energii, i takiej przestrzeni w ogóle w głowie, dużo ramu to zajmuje, żeby tym wszystkim zarządzić, więc wolę po prostu umieścić w partyturze, czyli z perspektywy tak architekta, trochę właśnie zarządzić tą przestrzenią tak, że wystarczy mi po prostu spojrzenie na kogoś i ta osoba już wie, że wejdzie ze swoją melodią i to uruchomi machinę, która pójdzie dalej.
2: No dobrze, a co ma kompozytor na myśli, kiedy zupełnie nowy motyw umieszcza w ostatnich 10 sekundach utworu? Bo tam wchodzi taki kunsztowny akord, z którego nie jeden zrobiłby osobny utwór.

0: Pytanie, co to jest? Czy to jest takie zaproszenie do kontynuacji, do dalszej przygody? Taki cliffhanger może? Co to jest?
1: Myślę, że można nazwać to to be continued. Ciąg dalszy nastąpi, krótko mówiąc. Ale to jest też taka puenta i kropka nad i. Ja też osobiście lubię puentować niektóre sytuacje słownie i jakoś je tak podsumowywać, przeważnie żartobliwie, żeby trochę rozluźnić atmosferę w rozmowie na przykład. I myślę, że to jest też jakaś emanacja mojej osobowości w tym ostatnim fragmencie. Że ja, oczywiście to mogłoby się zakończyć przed tym fragmentem, przed tymi ostatnimi 10 sekundami.
2: Bo tam jest taka figura repetytywna, dosyć efektowna, dobra na zakończenie.
1: Tak, oczywiście. I to mogłoby się tak zakończyć. Ale podoba mi się, że jest taka kropka nad i. I jest to ciekawe. I podczas sesji śmialiśmy się, że na przykład każda z wersji programu do pisania Sibelius ma takie swoją, ma taką, taki swój fragment muzyczny. No ale też Windows na przykład, system operacyjny Windows. Jeżeli ktoś korzysta, no to przy włączeniu komputera są takie krótkie fragmenty. I ja i tak się śmialiśmy w ogóle po nagraniu tego, że o, to jest taki znak dźwiękowy, który mógłbyś w ogóle komuś sprzedać. Żeby mógł wykorzystać właśnie w jakiejś swojej aplikacji na przykład.
0: No ale to ewidentnie nie jest znak shutdown.
1: Nie, właśnie nie, dokładnie. To jest raczej zostańcie z nami.
3: Emil Miszk w rozmowach improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia i wiedzą Państwo, co teraz się wydarzy. Słuchamy, ale już bez szatkowania i cięcia na plasterki w całości. Utwór Shapes of Water, część pierwsza, Foundation.

0: I ten sygnał na koniec. Shapes of Water, część pierwsza, Foundation, pierwszy utwór z płyty Megalopolis, zespołu Modular, Emila Miszka. Premiera całej płyty 9 października.
1: Wszystkie kompozycje autorstwa Emila Miszka, ale teraz tak patrzę na notkę do płyty, liner notes, który mówi tak, to nie jest tradycyjny tekst do płyty, nie ma tłumaczyć muzyki, zanim ją usłyszysz.

0: Jedynie podpowiedzieć, którędy można do niej wejść. W drugiej części naszej rozmowy z Emilem Miszkiem postąpiliśmy dokładnie odwrotnie. Trochę tłumaczyliśmy przed wysłuchaniem całości, no ale no, nam się podobało.
1: No przy okazji
0: metoda,
1: właśnie
0: myślę, że jeszcze ją zastosujemy nie raz.
1: No co tak państwo o tym sądzą? O takiej wiwisekcji, o takiej analizie razem z twórcą. Czy mamy taki manewr państwa zdaniem stosować ponownie co jakiś czas, przy jakichś kolejnych okazjach, przy nowych płytach i ciekawych artystach? facebook.com/improwizowane. A kto grał? Postanowiliśmy na przemian wymienić skład, czyli po 8 muzyków na osobę. Emil Miszk z Polski na trąbce.
0: Patrycja Wybrańczyk, perkusja.
1: Steinar Heide B, Norwegia, perkusja.
0: Z Estonii Kertu R na kontrabasie.
1: Na kontrabasie również Håkon Huld Nystrom z Norwegii.
0: Sondre Moshagen, Norwegia, fortepian.
1: Emil B, Norwegia, puzon.
0: Maria de Broe z Danii na saksofonie altowym i na klarnecie basowym.
1: Victoria Holde Sondergaard z Danii na wibrafonie.
0: Jorik Bergman Holandia na fletach.
1: Per-Åke Holmlander ze Szwecji na tubie.
0: Jonathan Sandqvist ze Szwecji na fagocie.
1: Krzysztof Stenzel na waltorni.
0: Na oboju z Polski Aleksandra Panasik.
1: Krzysztof Hadrych na gitarze.
0: I głos Aleksandra Rewińskiego brzmiał u nas w dwójce na początku audycji w utworze Nono Miss Moriar. To jest zespół Moduler, który pod wodzą Emila Miszka nagrał jego kompozycję na płycie Megalopolis. Album ukaże się nakładem oficyny Alpaka Records dokładnie 9 października.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 18 minut po północy w tym naszym jazzowym pociągu. Dzisiaj na moment wskakujemy do przedziału z nowościami wydawniczymi, chociaż w zasadzie całe rozmowy improwizowane były poświęcone nowości wydawniczej. Patrycja Wybrańczyk zagrała na perkusji, na jednej z dwóch perkusji na płycie Emila Miszka. Patrycja Wybrańczyk wydała również w połowie sierpnia swoją nową autorską, współautorską płytę, nagraną w duecie z łotewską saksofonistką Ingą Wamze. Płyta nosi tytuł Akwen. I prezentujemy jeden utwór dzisiaj, więcej za tydzień lub dwa. Zobaczymy. Na pewno wrócimy w najbliższym czasie do tej płyty. Dzisiaj utwór pod tytułem Dance.

0: Nie wiem, czy to było od Interstellar Space, czy to było od pierwszej płyty duetu Dave Rampey z Tim Daisy, ale już od wielu, wielu lat się zastanawiam, czy duet saksofon-perkusja jest moją ulubioną duetową konfiguracją. No, na pewno jest to jedno z moich ulubionych połączeń. Na saksofonie tutaj Inga Wamse, na perkusji Patrycja Wybrańczyk. Utwór, którego wysłuchaliśmy, nosił tytuł Dance przez E, czyli gęsty, a płyta nosi tytuł Akwen, to E to dyftong, takie połączone AE, gdyby państwo sobie mogli po prostu wyobrazić, zwizualizować ten tytuł przed oczami. 24 minuty po północy słuchają państwo Dwójki Rozmów Improwizowanych. Czas na kolejną rozmowę. Teraz na 10. edycję Spontaneous Music Festival będzie zapraszał państwa odpytywany przez redaktora Gregorczyka Andrzej Nowak.
1: Andrzej, spotykamy się, żeby omówić 10. edycję Festiwalu Muzyki Spontanicznej, który odbywa się w Poznaniu. No nie będę cię pytał o to, czy 10 lat temu myśleliście, że po tych 10 latach będzie festiwal trwał, bo jasne, że tak, no przecież nikt nie zaczyna festiwalu po to, żeby się po roku zakończył. To już jest taki moment w historii tej imprezy, że artyści, których kiedyś zapraszaliście jako artystów, no właściwie znanych no, koneserom wyłącznie, teraz przyjeżdżają już po raz kolejny, są takimi no, ludźmi, których obecność na polskiej scenie trochę wykreowaliście, że przyczyniliście się do ich rozpoznawalności. Mówię na przykład o Colinie Websterze, który jest taką wiodącą postacią tegorocznej edycji.
2: Ten festiwal powstawał zawsze zogniskowany wokół moich i Pawła fascynacji muzycznych. I rzeczywiście Colin Webster, muzyk, którego ja odkryłem pewnie 10 lat temu, był taką naturalną osobą, którą chciałem zaprosić, jak już organizowaliśmy festiwal. Podobna sytuacja z Matthiasem Millerem, tak mi się wydaje, trafił do nas w czasach covidowych, kiedy okazało się tydzień przed festiwalem, że część muzyków z Anglii nie może przyjechać, bo będzie musiała być w kwarantannie. I ten Matthias, z którym byłem w kontakcie od lat, nagle pojawił się na festiwalu i rzeczywiście dla mnie był to muzyk odkryty, ale okazało się, że na festiwalu nikt go nie znał. I

0: Wszyscy po tym festiwalu byli niezachwyceni. To jest rzeczywiście nasz festiwal, który ma 10 lat. Paru tych muzyków wykreował, ponieważ edycja jest 10, to też chcieliśmy, żeby ci muzycy, którzy jakby dla nas wiele znaczą i którzy już zaznaczyli swoją obecność na poprzednich festiwalach, byli obecni. Właśnie Colin Webster nade wszystko, ale też Matthias Miller to są właśnie takie postacie, które wracają. No bo trudno sobie wyobrazić 10. edycję naszego festiwalu bez tego rodzaju artystów.
1: Ale akurat Hiszpanii, Katalonii w szczególności, Portugalii nie ma. Nie, żebym się czepiał, no ale nie ma, skoro to
0: To
1: są
0: jest
1: takie.
0: dokładnie pierwszy festiwal, kiedy nie ma żadnego przedstawiciela z Półwyspu Iberyjskiego, ale tak się ten program troszeczkę ułożył. Po pierwsze, byliśmy już od przynajmniej 2 lat umówieni z Colinem Websterem, jego dużym składem. 8 osób, no to trzeba mieć budżet, tak? Nasz festiwal nadal ma mały budżet, ale umówmy się, że ma trochę większy niż miał rok czy 2 lata temu. I dopiero ten budżet pozwolił nam zupełnie komfortowo zaprosić ten skład, o którym zrobiliśmy od lat. I stwierdziliśmy, że skoro 10 lat, skoro free jazz, to też chcieliśmy zaprosić tych muzyków, których też nie zapraszaliśmy w poprzednich latach z różnych powodów. Tak się pojawia trio Stefana Coyna, więc wydaje mi się, że ten styl tego festiwalu tak troszeczkę nam wyszedł, no bo to jest rodzaj podsumowania.
1: Steve Coyne wystąpi w trio właśnie, saksofon, on na saksofonie, plus Dominic Lash na kontrabasie, Steve Noble, no to taka postać akurat znana na perkusji. Lash zacznie w ogóle festiwal występem solo, to jest ciekawe, ciekawa koncepcja, ta solowa, jeżeli możesz o niej wspomnieć.
0: Tak, to znaczy festiwal już od wielu lat zawsze otwieramy setem solowym i w tym roku nawet 3 dni będziemy otwierać setami solowymi. Natomiast wracając do Dominika Lasza, bardzo mi zależało na tym, żeby w tym roku na festiwalu pojawił się jakiś akcent związany z Eliane Radic. Ta wybitna kompozytorka, która wykracza poza wszelkie ramy w ogóle, nie wiem, dla mnie muzyki improwizowanej, komponowanej, trudno ją gdziekolwiek zakwalifikować, zmarła w tym roku w dostojnym wieku i chciałem, żeby to jej nazwisko pojawiło się na tym festiwalu. Ona się ostatecznie nie pojawi, ponieważ Dominik Lasz stwierdził, że on nie może zagrać kompozycji Eliane Radic. Dlaczego nie może, wyjaśni mi to, kiedy spotkamy się live, ale obiecał mi, że ten set będzie absolutnie w klimatach muzyki Eliane Radic, czyli spodziewamy się smyczkowych, nisko osadzonych dronów, które będą wiły się po podłodze, aby będziemy kontemplowali każdy dźwięk.
1: Toż dopełnimy ten program pierwszego dnia. Pojawią się muzycy, do których ja mam duży, duży szacunek. To znaczy, oczywiście podoba mi się ich muzyka przede wszystkim, ale też mam szacunek za pewną nieustępliwość, konsekwencje, walkę z tym wszystkim. Mateusz Rybicki na saksofonie, Zbigniew Kozera na kontrabasie. No już długo obecni na scenie. Plus Samuel Hall, który w Polsce no też zaczął być obecny, tak mi się wydaje, niedawno. Piotr Damasiewicz z nim grywa na przykład.
0: Tak, Samuel, z tego co wiem, pojawia się też na festiwalu Jazztopad w tym roku, przy okazji właśnie organizacji kwestii zupełnie takich dotyczących organizacji jego przyjazdu, no ten wątek się pojawił. Nie znam szczegółów, ale będzie grał na pewno w Polsce. Co do Mateusza i Zbyszka, grali i na festiwalu, i w naszym nieistniejącym już cyklu Spontaneous Live Series i wydaje mi się, że to jest taki naturalna konsekwencja tego, że jeżeli robimy festiwal, który jednak ma silne korzenie jazzowe czy free jazzowe, to wydaje mi się, że Sandox, który jest na naszej scenie obecny z 10 lat, co najmniej, prawda? To jest taki naturalny wybór, a to jest też formacja, pod nazwą której Zbyszek i Mateusz za często nie grywają, więc tym bardziej fajnie byłoby odświeżyć tę nazwę.
1: No
0: No a Colin
1: i
0: Webster jako dodatek to taki oczywiście, żeby tam zasiać jakiś ferment.
1: no tak, bo w programie jest przewidziana obecność Colina Webstera właśnie w tym trio, który stanie się kwartetem. Kolejny dzień, oczywiście mówimy tutaj o klubie Dragon w Poznaniu. Wspominałeś set solowy, Colin Webster solo, no to są fantastyczne albumy. On ma takie pomysły, no i występy też koncertowe. On ma takie pomysły na to solowe granie. Myśmy go pytali w rozmowach improwizowanych o te rzeczy. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym, to możemy odesłać do tego wywiadu. Naprawdę, to nie można tego przegapić. To jest pierwszy set. A później bardzo ciekawe zestawienie ad hoc. Lubię stałe składy, które prezentujecie. No, mówię, jakbym był stałym bywalcem, byłem 2 razy.
0: No, parę razy byłeś.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. I ta ekscytacja, która towarzyszy, no, widać to u muzyków, widać ją, tę ekscytację u muzyków, i ona się udziela publiczności. Ludzie, którzy często grają jako po raz pierwszy ze sobą. Tutaj ciekawy skład w ogóle instrumentalny, osobowy. Stefan Kojne, saksofon, Michał Sember, gitara, Adam Frankiewicz.

0: elektronika, taśmy i Peter Orens na perkusji. Czy to jest tak, że w tę stronę taśmowo-elektroniczno-syntezatorową ciągnie trochę Paweł Doskocz, czy nie? Czy wcale nie ma takiego podziału między wami?
1: Jeśli miałbyś się zapytać, któremu z nas bliżej jest do tej sfery, to na pewno Pawłowi. Natomiast ja też bardzo lubię ferment. To znaczy elektronika pod warunkiem, że nie jest przyczynkiem do tego, że muzyk nie ma pomysłu do grania na instrumentach akustycznych, to elektronika jest zawsze ciekawa, bo ona właśnie te instrumenty akustyczne wstawia w zupełnie innym świetle i wrzuca im wyzwanie. Więc wydaje mi się, że ta elektronika zawsze jest ciekawym rozwiązaniem, ale oczywiście w tym składzie ja nie mam zielonego pojęcia, co się wydarzy. Znam muzyków bardzo dobrze, każdego z nich. Każdy jest tu w stanie sam przejąć władzę w takim kwartecie, ale wydaje mi się, że najistotniejsze jest to, żeby oni się wzajemnie słuchali, żeby nikt tej władzy nie przejął.
0: Wydaje mi się, że sama obecność elektroniki czy różnych tego typu narzędzi sprawia w składzie, że on jest automatycznie zwykle trochę mniej free jazzowy. Tam trochę trzeba inaczej myśleć, wydaje mi się, o dźwięku. Trudniej wpaść w te kolejny.
1: Tak, zwłaszcza, że Stefan Coyne, no oczywiście jak będzie grał z Dominikiem i ze Steve'em Noblem, no to będzie grał na saksofonie tenorowym, natomiast w tym secie zagra na sopranino, czyli tym instrumencie, który wykorzystuje do absolutnie poza jazzowej swobodnej improwizacji. Mieliśmy okazję go w zeszłym roku słyszeć z Wielką Orkiestrą King Ubu Orkiestra na festiwalu, który kuratorujesz i to jest właśnie ten rodzaj grania Stephena Coyne'a, który mi się nawet bardziej podoba niż ten tenorowy free jazzowy, ale z drugiej strony jego gra na tenorze klasycznego free jazzu jest na takim poziomie, że nie wyobrażam sobie festiwalu free jazzowego, bo tak ten festiwal chyba w tym roku możemy określić, bez takiego artysty. Jeśli mogę coś zauważyć tu do tego omówienia, chciałem zauważyć, że pierwszy dzień spotykamy się w Sarpie. To jest klub siostrzany Dragona. Tam zapraszamy wszystkich bez konieczności zakupu biletu, więc jak ktoś bardzo się boi muzyki improwizowanej i nie wie, czy warto na nią wydać 1000 zł, to zapraszamy do Sarpu. Natomiast kolejne 3 dni są oczywiście już w Dragonie, no i te koncerty są biletowane, aczkolwiek bilety są tańsze niż w zeszłym roku, więc mamy tak zwaną inflację wsteczną, czyli deflację, jeśli chodzi o ceny biletów. Czyli najpierw SARP, potem 3 dni Dragon.
0: Skoro wspomniałeś Ad Libitum, to tam tego drugiego dnia też u was w Poznaniu pojawi się podmiot wykonawczy, który akurat rok temu na Ad Libitum gościł. To był rewelacyjny koncert, czyli Hałwa, Kamil Piotrowicz, Jacek Prościński plus Timote Chwost. Tam też będzie elektronika. To też nie będzie typowy free jazz, jeżeli istnieje typowy free jazz.
1: Jeżeli istnieje typowy free jazz, to będziemy łamać jego schemat, na pewno.
0: I bardzo ciekawy też skład osobowy w czwartym secie. Trapez, tak należy wymówić nazwę zespołu. Matthias Miller, no już wspomniałeś o nim. My też zachwycaliśmy się tym muzykiem, kiedy go słyszeliśmy, później robiliśmy wywiad. Też jest to do znalezienia. Fenomenalna postać. Naprawdę. A na saksofonie Sakina Abdu, bardzo ciekawa artystka. Ja o niej usłyszałem późno, szczerze mówiąc. To nie jest tak, że ona właśnie skończyła szkołę, ona już jest obecna na scenie.
1: Tak, myślę, że jest na scenie około jakieś 10 lat. Ja ją poznałem chyba jeszcze, znaczy nie chyba, tylko na pewno w poprzedniej dekadzie, bo jeśli dobrze pamiętam, nagrała płytę dla Rolltonk Records. I tam się to nazwisko chyba pojawiło, ale też w tej chwili sobie nie przypomnę szczegółów, ale to jest artystka bardzo ciekawa. I gra na saksofonie nie jest taka oczywista. Czy to nie jest dziewczyna, czy saksofonistka nastawiona na swobodną improwizację w klimacie free jazzowym, ona zawsze szuka jakiejś formy. Wydaje mi się, że w tym kontekście jest też ciekawa i oryginalna.
0: No, ona grała bardzo, bardzo piękną płytę z Martą Varelis, nie pamiętam, 2 lata temu, jakoś tak.
1: W trio, tak?
0: Tak. Ten skład dopełnia Peter Orens na perkusji i Joe Clance gramofony.
1: Tak, tak. Znaczy Peter Orens to jeśli mamy wymienić 3 najlepszych perkusistów, których uwielbiam, no to Peter Orens zawsze tam będzie grał u nas parę razy. Grał na festiwalu 5 lat temu, więc najwyższa pora, żeby się pojawił. Natomiast Joe Clance, czy Joke, trudno powiedzieć, jak to wymawiać, bo on generalnie na imię ma Tomasz. Tomas. Natomiast to Joke, czy Joke, to jest jego pseudonim, jest Szwajcarem. To jest no, weteran sceny elektronicznej w Europie. On jest w wieku, w okolicach 60. W niektórych kręgach uważany jest za guru właśnie takiego gramofonowego czy elektronicznego eksperymentu. I ja przyznam się szczerze, zetknąłem się z nim po raz pierwszy przy okazji płyty właśnie tego kwartetu, ale jestem bardzo ciekaw jego występu i tego, co on sobą może zaprezentować, no bo tu wchodzi w 3 akustyczne instrumenty, no i tam sieje też sporo tego fermentu, na którym nam tak bardzo zależy.
2: Andrzej Nowak opowiada o

o programie tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Spontanicznej w Poznaniu. Jeszcze nie skończyliśmy o nim mówić, ale zróbmy sobie małą przerwę na ilustrację muzyczną i sięgnijmy może po muzykę z artystką, nagraną przez artystkę, która wystąpi, czyli mówiliśmy o niej, Sakina Abdul na saksofonie. Sięgamy po tę płytę, o której wspomnieliśmy, w trio nagraną z Martą Warelis na fortepianie, a na perkusji, kamieniach, liściach Thomas Gubin. Płyta Hammer, Roll and Leaf, utwór Hammer.

przechodzimy do soboty, tak? Czyli 3 października, pozostajemy w Dragonie. Set solowy na perkusji Etienne Nielsen, później składy ad hoc. No, to jest też sztuka układania programu, żeby samym zestawieniem wzbudzić zainteresowanie i jakieś takie emocje, bo bardzo chętnie bym posłuchał, jak znajdą wspólną przestrzeń Colin Webster, Kamil Piotrowicz, Matthias Mucha i

0: Maciej Maciągowski na syntezatorze modularnym, czyli saksofon, syntezator, fortepian, puzon. No, ale Kamil na fortepianie może brzmieć nie do końca jak pianista, więc...
1: Spodziewamy się, że wyjdzie poza jakikolwiek schemat. Jesteśmy nawet tego pewni. Colin oczywiście znamy go od lat i wiemy, że on sobie w każdej sytuacji radzi doskonale. Matias Muche jest puzonistą, który bardzo silnie jest osadzony w muzyce współczesnej i w kompozycji, ale bardzo lubi swobodną improwizację, więc to też będzie dla niego takie ciekawe wyzwanie, którego się natychmiast podjął. Natomiast jeśli chodzi o Macieja, jestem przekonany, że tam będzie ich cały czas wbijał mi szpilki w kolana i motywował do ciekawszych rozwiązań.
0: Podczas kolejnego koncertu na kontrabasie zagra człowiek, z którym od 3 lat umawiamy się na wywiad. Jest to trudne, ponieważ jego nieodpowiadanie na maile jest legendarne w branży, ale także tutaj czapki z głów, że udało wam się z nim umówić. John Edwards, gigant kontrabasu. No w ciekawym też zestawieniu, wydaje mi się.
1: To jest skład, który zaaranżował Stoller Javik Solberg, bo jego zapraszaliśmy przede wszystkim. On zaproponował takie rozwiązanie. Ten zespół grał już ze sobą, natomiast nie mają żadnych nagrań i w zasadzie można powiedzieć, że są zupełnie świezi w tym rozwiązaniu. Co do legendarnego nieodpowiadania na maile przez John Edwardsa, oczywiście przeżyliśmy to, organizując ten festiwal. Natomiast ponieważ mamy dużo przyjaciół w Londynie, to jednego z przyjaciół poprosiłem, żeby tam szturknął Johna w kolano, czy gdziekolwiek, w Café Otto i natychmiast John odpowiedział. Więc polecam mieć znajomych w Londynie, którzy nawiązują kontakty z muzykami, którzy rzadko odpowiadają na maile.
0: No tak to się robi, tak? No dobrze, to już wiemy. I ostatni skład to jest też trio. No nie wiem, szczerze mówiąc, co powiedzieć o tym zestawieniu akurat. Matias Muche, no to ja go znam dobrze, ale...
1: Przyznam się szczerze, że gdybyś mnie zapytał, jakiego koncertu najbardziej oczekuję na tym festiwalu, to jest właśnie ten. Ten, ponieważ większość tych składów, które zagra, oczywiście znam bardzo dobrze. Wszystkie płyty format Triaton, bo oni mają taką nazwę własną, też znam, ale z drugiej strony to jest formacja, tak jak już mówiłem parę chwil temu o Matiasie Muche, to jest człowiek, który jeżeli improwizuje, to według pewnego schematu czy pewnej predefinicji. Etienne Nielsen jest człowiekiem, który wydaje z werbla dźwięki niesamowite i to jest trio, które jednocześnie potrafi swobodnie improwizować, które na swoich płytach pisze, że gra własne kompozycje, które są swobodnymi improwizacjami, ale też często korzysta z nagrań i rzeczywiście płyty są opisane jako kompozycje na przykład Nate'a Uleya. Więc to jest ten element naszego festiwalu, kiedy znów będzie instrument dęty, znów będzie kontrabas i znów będzie perkusja, czyli instrumenty perkusyjne. Natomiast myślę, że to będzie zupełnie inny koncert. To nie będzie free jazz. Myślę, że taka dronowa, lekko uporządkowana kameralistyka to prawdopodobnie będzie ten trop. Jeżeli ktoś chce, żebyśmy to będzie sobota? Nie, to będzie, jak my w sobotę jesteśmy, bo już mi się mylą. W sobotę będzie chciał troszkę odpocząć od free jazzu i troszeczkę odpłynąć, dobrze rozumiem tego słowa, to będzie fantastyczny wieczór. Polecam bardzo, ja jestem ogromnie ciekaw tego koncertu.
0: Teraz przechodzimy do niedzieli. Wciąż Dragon w Poznaniu i wielki finał, o którym powiemy na finał, ale 3 składy ad hoc. Jesteś w stanie zrekonstruować no taką logikę doboru tych artystów i instrumentów w tych 3 triach. To są 3 tria, tak.
1: Znaczy wiadomo, że mamy tu zaprogramowanych muzyków Polski, których w te tria wplatamy, czyli Michała Sembera, Adama Frankiewicza i Macieja Maciągowskiego. Natomiast mamy generalnie muzyków Large Ensemble Coyne Webstera, które są z nami przez cały dzień. No i chcieliśmy go oczywiście jak zawsze chytrze wykorzystać. Jednocześnie jest też stale Javik Solberg, który jest z nami od poprzedniego dnia, zostaje i gra. Natomiast tutaj myślę, że bardziej kierowaliśmy się układem instrumentalnym. Też chcieliśmy, żeby muzyków polskich wrzucić w taki kontekst, w którym będą musieli troszeczkę pogłówkować. I wydaje nam się, że jest na to duża szansa. Natomiast jakbyś mnie zapytał, czy myśmy to bardzo precyzyjnie programowali? Nie, to tak bardziej intuicyjnie jak zawsze. Tak jak zawsze bardziej intuicyjnie. Nie gra w tych, jeśli chodzi o Colin Large Ensemble, w tych ad hocach John Edwards, bo gra dnia poprzedniego. Też nie zaprosiliśmy Sophie Salvo, bo grała na festiwalu 2 lata temu, ale cała resztka, czyli 6 muzyków, która jest w Large Ensemble, w tych 3 składach ad hoc się pojawia, plus 3 muzyków polskich, mamy 3 tria.
0: No i finał, czyli Large Ensemble Colina Webstera. Właściwie sprawa jest jasna, no, duże jest piękne. Co nie znaczy, że to będzie big bandowe granie, no wiadomo. ale paleta kolorów i możliwości

0: jest nieograniczona.
1: Nie ma żadnych kompozycji, nie ma żadnych zaplanowanych rzeczy. Oni stawiają na żywioł. Czy saksofony, trąbka, elektronika, gitara, perkusja i kontrabas, no daje ogromne możliwości. Colin ten zespół powołał parę lat temu. Pierwotnie mieli grać raz w roku w Cafe Oto i wydawać płytę, i tak się rzeczywiście zdarzyło, ale 2 lata temu, ponad 2 lata temu, rozmawialiśmy z Colinem przy okazji 80. urodzin Evana Parkera, i wtedy ja wymyśliłem przy piwie szaleństwa, że teraz nie zagracie już w Cafe Oto, teraz będziecie grali w Dragonie. I tam też nagracie płytę. Trochę nam się to przesunęło w czasie, bo liczyliśmy, że to będzie albo 2,4, albo 2,5, ostatecznie 2,6. Dla nas to taka ogromna satysfakcja, że taki duży skład możemy gościć na festiwalu. I podsumowanie tej 4-dniowej rezydencji Colina, bo wydaje mi się, że jeżeli muzyk gra codziennie na festiwalu 4-dniowym, no to jest już rezydentem. Myślę, że na to miano zasługuje.
0: No to gratulacje, duży podmiot wykonawczy na festiwalu, to jest też duża robota, więc świetnie, że to się udało, na pewno nie było to takie proste. Wydarzenia dodatkowe, tak szybciutko, może bez dat i bez miejsc, bo link do programu Państwu podamy. Natomiast warto wspomnieć, że pokaz filmowy będzie.
1: Nawet dwa. Czwartek i w sobotę.
0: A tak, ale tego samego filmu, czyli rozmowę z Fuji-san. Film dokumentalny o słuchaniu świata. Tutaj czytam opis przez nagrania terenowe. Ciekawe to jest bardzo. Wykład Antoniego Michnika. Czas, miejsce, interakcje. Półimprowizowany wykład o improwizacji. To w Dragonie. I dwa warsztaty. To jest bardzo ciekawe. Colin Webster, warsztaty z techniki improwizacji pracy zespołowej. I Stalle Ljawik-Solberg o rytmie w improwizacji. Szczerze mówiąc, właśnie ten drugi, ja nie wiem, czy on jest przeznaczony dla nie muzyków, czy można go potraktować jako wykład, ale gdybym był, to.
1: Na warsztaty zapraszamy muzyków, niezależnie od poziomu ich zaawansowania, ale oczywiście nie ma przeszkód, żeby na tych warsztatach pojawiła się jakaś publiczność. To jakby serdecznie zapraszamy.
0: No bo bardzo bym zainteresowany tym, co ma do powiedzenia, do pokazania, bo jakoś tak ta rytmika w improwizacji to nie jest temat, który.
1: Jest jakby zaprzeczeniem improwizacji, tak troszeczkę.
0: No tak, no te słynne słowa, jak kogo to? Już nie pamiętam, ale chyba Pierre Favre słyszał takie: przestań grać ten głupi rytm. Nie wiem, czy od Brocmana, czy kogoś takiego.
1: Tak, tak, tak, tak. Nie wiem, czy do Jackie Leipzigta tego nie powiedział przy okazji właśnie jakichś takich bardziej rockowych rzeczy. Już nie pamiętam, czy
0: Mogło tak
1: jak to
0: być.
1: było, czy to było Ken? Nie, to są tak stare czasy, że nie pamiętam, ale rzeczywiście było pytanie, przestań grać ten pieprzony rytm.
0: Także zagadnienie bardzo interesujące. Czyli mamy koncerty, wykłady, projekcje, warsztaty, pełen zestaw. No i co? Zapraszamy do Poznania. 1-4 października, 10. Festiwal Muzyki Spontanicznej pod hasłem odbywający się, bo tego nie powiedzieliśmy chyba. We are spontaneous. Jesteśmy spontaniczni. 9. edycja to było pytanie. Are you spontaneous? Trochę Jimi Hendrixem tam gdzieś może. Zawiewa odpowiedź we are.
1: Teraz już
0: We are.
1: opanowała nas całkowita megalomania. Stwierdziliśmy, że jesteśmy spontaniczni. Serdecznie zapraszamy. Myślę, że będzie bardzo dużo wrażeń przez te 4 dni w Poznaniu.
0: Andrzej Nowak opowiadał o 10. edycji Festiwalu Muzyki Spontanicznej we Wrocławiu. Wrocławiu, bo w Poznaniu. A my zaraz posłuchamy jednego z wykonawców, którzy się pojawią na tej imprezie, ale jeszcze wrócimy do Modulera Emila Miszka, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że to jest istotne. Tego zespołu też będzie można posłuchać na żywo. Już wkrótce, 6 października w Katowicach w noc, prze 7 października w Macierzy w Gdańsku, Centrum Świętego Jana i jeszcze listopadowy koncert Festiwal Eufonie Moduler w Warszawie 22 listopada.
2: A teraz wracamy jeszcze do muzyki spontanicznej. Będą w Poznaniu, byli w październiku 2023 roku w Cafe Oto w Londynie. Colin Webster Large Ensemble, czyli Sam Colin na alcie, Rachel Musson na tenorze, Kath Roberts na barytonie, Charlotte Keefe na trąbce i flugelhornie, Graham Dunning na elektronice, Dirk Sirys na gitarze, Caius Williams na basie i Andrew Lyle na perkusji. Fragment setu z Cafe Oto z października 2023 roku.

0: Large Ensemble Colina Webstera, nagranie z Café Otto sprzed lat 3. Colin Webster wystąpi na Spontaneous Music Festival w Poznaniu już niebawem.
1: Za tydzień w rozmowach improwizowanych koncert i wiolonczela. Zaprezentujemy koncert Ernsta Reisehera, wielkiej postaci tego instrumentu w muzyce jazzowej improwizowanej z festiwalu Jazz Junior z ubiegłego roku z Krakowa i uzupełnimy to wydanie aktualnościami ze świata wiolonczeli, oczywiście w kontekście muzyki, wiadomo, jazzowej improwizowanej.
0: Tak jest. A żegnamy się z Państwem fragmentem szczególnej urodzinowej płyty.
1: Tak, zespół Olbrzym i Kurdupel, czyli duet Marcin Bożek, gitara basowa, Tomasz Gadecki, saksofon tenorowy, obchodzi w tym roku 20-lecie pracy artystycznej. Wydało z tej okazji to duo nową płytę. Tak właśnie zatytułowane 20-lecie pracy artystycznej.

0: Słuchamy zatem.
1: Wszystkiego najlepszego i dobranoc.
0: Na tym pozostanie. Marcin Bożek, Tomasz Gadecki. Żegnamy się.
1: Janusz Jabłoński.
0: Tomasz Gregorczyk. Do usłyszenia za tydzień.

Jest czwartek, pierwszy dzień października. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na kolejne nocne spotkanie z muzyką polskich kompozytorek i kompozytorów, a rozpoczynamy je od utworu Agaty Zubel, napisanego w 2014 roku koncertu skrzypcowego. W tej kompozycji partia skrzypiec, operująca mikrotonami, dyktuje porządek muzycznej narracji. Orkiestra podejmuje motywy, czy raczej zarysy poszatkowanej melodii, proponowane najpierw w partii solistycznej. Słuchamy interpretacji Katarzyny Dudy, której towarzyszy Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca.

koncert skrzypcowy Agaty Zubel w interpretacji Katarzyny Dudy oraz Orkiestry Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Ten szczególny rodzaj brzmienia w partii skrzypiec zbudowany został w utworze Agaty Zubel między innymi za sprawą obecności mikrotonów. Kompozycją niemal w pełni operującą właśnie mikrotonową tkanką dźwiękową, a więc taką, która zagęszcza tradycyjny system strojenia i rozszczepia oktawę na więcej niż 12 półtonów, jest drugi kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna. Kompozycja napisana specjalnie dla Kronos Quartet łączy współczesny język harmoniczny z tradycją gatunku, a więc klarowną, elegancką konwersacją czterech instrumentów. Sięgam po nagranie kwartetu Lutosławskiego. Jakub Jakowicz pierwsze skrzypce, Marcin Markowicz drugie skrzypce, Artur Rozmysłowicz altówka i Maciej Młodawski wiolonczela. Drugi kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna.

drugi kwartet smyczkowy Pawła Mykietyna w interpretacji kwartetu Lutosławskiego w składzie Jakub Jakowicz pierwsze skrzypce, Marcin Markowicz drugie skrzypce, Artur Rozmysłowicz altówka i Maciej Młodawski wiolonczela. W Fantazji Polskiej w dwójce skoncentrujemy się odtąd na muzyce klawesynowej, która przez cały tydzień powraca w naszych nocnych spotkaniach. Proponuję dziś zatem utwór Zbigniewa Bargielskiego, Płonący kryształ na klawesyn i taśmę w interpretacji Gośki Ischory.

Gośka Ishording i Le Cristal Flamboyant, czyli Płonący Kryształ na klawesyn i taśmę. To kompozycja Zbigniewa Bargielskiego. Na koniec dzisiejszej audycji sięgamy po kolejny utwór, w którym współczesna wrażliwość brzmieniowa wchodzi w dialog z tradycyjnymi formami muzyki dawnej, tym razem jednym z najpowszechniejszych gatunków epoki baroku. Partita trzecia Pawła Szymańskiego na amplifikowany klawesyn i orkiestrę zabrzmi w interpretacji Elżbiety Chojnackiej oraz Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, którą prowadzi Marek Pijarowski.

0: Partita trzecia Pawła Szymańskiego, kompozycja na amplifikowany klawesyn i orkiestrę, zabrzmiała w interpretacji Elżbiety Chojnackiej oraz Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Marka Pijarowskiego. Tak kończy się dzisiejsza Fantazja Polska. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Arvo Pärt.

Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Rozpoczyna się muzyczna noc Euroradia. Dzisiaj posłuchamy bardzo ciekawego koncertu. Będzie to nagranie nadesłane przez radio norweskie, zarejestrowane 14 kwietnia 2023 roku. Wtedy do Oslo przyjechał Václav Lux razem z partyturami dzieł czeskich kompozytorów. Ich utwory przeplotły wtedy dwie arie Mozarta w wykonaniu Marii Eriksmøen. Ale najpierw posłuchajmy symfonii Adur Józefa Myśliweczka.